20 lipca w Gdańsku w B90, 21 lipca w Warszawie w Progresji i 22 we Wrocławiu w Zaklętych Rewirach wystąpi fantastyczna paka. Biohazard, Chromax, Violence i Sworn Enemy. Z tą tylko różnicą, że we Wrocławiu zamiast Violence zagra Death Angel i nie wiadomo co lepsze. Ja chyba wybrałbym wariant z Death Angel. Biohazard, główne gwiazdy wieczorów trzech, to mistrzowie musclecora, rapcora, metalcora z Nowego Jorku. Jak zwał, tak zwał. To jeden z najciekawszych zespołów, które w latach 90. próbowały przerzucać mosty pomiędzy sceną metalową a hardkorową. Znowu razem, znowu w formie i znowu snują opowieści z niebezpiecznego miasta. Chociaż akurat te okolice Nowego Jorku, przed którymi Biohazard przestrzega nas w swoich piosenkach, w ciągu ostatnich 30 lat uległy gwałtownej gentryfikacji i dzisiaj tam jest modnie, wygodnie i bezpiecznie. Nie byłoby Biohazard, niczego by nie było, gdyby nie Chromax. Oni pierwsi łączyli hardcora z trashem w taki sposób. Na swoim debiutanckim albumie The Age of Quarrel robili to w sposób wręcz mistrzowski. No, a do tego metalcorowcy ze Sworn Enemy, no i jeszcze wspomniani trashowi weterani z Violence i Death Angel. To w lipcu absolutnie lektura obowiązkowa któryś z tych trzech koncertów.

23 lipca, ale spodziewam się, że bardziej zainteresuje was fakt, że 24 i 25 lipca Wrocław będzie szturmowany przez szczury. Atak szczurów. Tak nazywa się przegląd rodzimego undergroundu i muszę przyznać, że bardzo piękne okazy tych dumnych gryzoni udało się zaprosić organizatorom imprezy do Łącznika na jej 4. edycję. Owls Woods Graves, Odium Humani Generis, Wielki Mrok, Leprozorium, R.I.P., Species Frightful to tylko część nazw i bardzo ciekawa reprezentacja rodzimego undergroundu. Nie musicie wierzyć mi na słowo, warto sprawdzić.

Atak szczurów, jak sami słyszeliście, zapowiada się bardzo ciekawie. Kłopot w tym, że impreza ma po sąsiedzku konkurencję w postaci czarnych rewirów. To zupełnie nowa inicjatywa, godna wsparcia. Tylko nie rozumiem, dlaczego tak fajne dwa festiwale bazujące na sile polskiego undergroundu odbywają się w tym samym mieście, w ten sam dzień, w dystansie dłuższego spaceru. Dzielą je dosłownie 3 kilometry, bo czarne rewiry będą miały miejsce oczywiście w klubie Zaklęte Rewiry. 24 i 25 lipca wystąpią tam m.in. Christ Agony, Hate, Damnation, Sznur, Terror Dome, Lila Veneda, Garota, Okrutnik, Atonement, Manzwara, Synapsa, Backhand Slap, Elektrytuał. Dużo, dużo wrażeń.

kanadyjski wojwod, który kocham, wydał w czerwcu płytę ze swoimi klasycznymi piosenkami, ale w wersjach symfonicznych. Abominacja to obrzydlistwo i hańba. Spróbowałem i wyplułem. No, oczywiście wojwod mieli pełne prawo nagrać taką płytę i to na pewno była dla nich ciekawa przygoda. Symfonik, taki nosi tytuł, nie jest zresztą najgorszym albumem tego typu, ale moim zdaniem wszystkie te metalowe, symfoniczne płyty powinny być zakazane, tak jak zakazana jest broń biologiczna. Na szczęście wojwod wraca do Polski nie w towarzystwie fagotów, altówek i obojów, tylko jak Pan Bóg przykazał, z elektrycznymi gitarami. Inna sprawa, że skandalem jest, że tak wybitny zespół gra w tak małych klubach jak gdański Drizzly Grizzly 27 lipca czy warszawska Hydrozagadka 28 lipca. No bo skoro takie zespoły jak chociażby Blood Incantation cieszą się dziś zasłużoną oczywiście popularnością, to gdzie szacunek dla pionierów, ja się pytam. No ale cóż, ja sam też im szacunku dzisiaj nie okażę, puszczając wam próbkę tego symfonicznego kloca.

Tak jak nie rozumiem, dlaczego Wojwod gra w małych klubach, tak samo zakryte są dla mnie powody, dla których szwedzka grupa Arch Enemy osiągnęła popularność, która przez chwilę przekładała się na wielkie hale. Teraz Arch Enemy przeżywa chwilę kryzysu, być może związane z kolejną zmianą wokalistki. Alice Whiteglues zastąpiła Laurent Hart. Ale jeśli się sprawdzi, to Arch Enemy pewnie szybko wrócą na duże sceny. I teraz właśnie jest ten krótki moment, kiedy można ich zobaczyć w nieco mniejszych miejscach na wyciągnięcie ręki. Na przykład 27 lipca w krakowskim Hyde Parku.

27 lipca w klubie Scenografia w Łodzi i 30 lipca w lubelskim Zgrzycie wystąpi grupa Phil Campbell's Bastard Sons, czyli bękarcie syny Phila Campbella. Do niedawna nazywali się Phil Campbell i bękarcie syny, ale Phila, jak wiadomo, już zabrakło. Jego potomkowie nie przestali grać, więc usłyszymy w ich wykonaniu klasyki Motorhead i każdy będzie musiał to sobie rozważyć we własnym czarnym serduszku. Czy to w ogóle ma jeszcze sens? Trudne pytanie, nie umiem na nie odpowiedzieć, no bo z drugiej strony w imię czego miałoby się odmawiać synom dbania o dziedzictwo ojca? Proszę sobie samemu zdecydować, na przykład oglądając Phil Campbell and the Bastard Sons, przepraszam, Phil Campbell's Bastard Sons przed koncertem Judas Priest, który będzie miał miejsce 28 lipca na Torwarze. Często ostatnio Judas Priest do nas wracają i bardzo dobrze, korzystajmy póki można. To wielki zespół, jeden z największych.

29 lipca, Dwa Progi, Poznań. Wystąpią tam Terror oraz Stick to Your Guns. A zatem szykuje się gratka dla fanów zmetalizowanego hardcora z zachodniego wybrzeża. To będzie gorący wieczór. Jeszcze goręcej, a na pewno brutalniej będzie 30 lipca, dzień później, w krakowskim Hyde Parku, gdzie też wystąpi Terror, obok nich Walwodynia, ale gwiazdą wieczoru będzie kanadyjska grupa Cryptopsy, czyli death metalowa maszyna do mielenia mięsa razem z kośćmi.

Na koncert Crowbar was nie zapraszam, bo już nie ma biletów. Nie dziwię się. Ci zawodnicy wagi ciężkiej, którzy 31 lipca wystąpią w Zaklętych Rewirach we Wrocławiu, na koncertach spuszczają ze smyczy riffy jak mastiffy. Jeśli zatem nie macie już biletu, jeśli nie uda wam się wbić na Crowbar, nie będziecie musieli wracać do domu, bo 31 lipca we wrocławskim klubie Łącznik zagra Mushroom Head. To jest to samo pokolenie co System of a Down i obszar zainteresowań podobny, może trochę bliżej industrialu czasami, ale głównie jest to twórcze poszukiwanie na pograniczu metalu i alternatywy. No niestety chyba trochę mniej i talentu i szczęścia, ale Mushroom Head wciąż grają. Złe to nie jest, na koncertach robią sporo zamieszania, warto się wybrać. Ja jednak tego samego dnia, ostatniego dnia lipca, zostanę w Krakowie, bo w Hyde Parku do tańca zmuszą mnie Amerykanie z Municipal Waste. To jeden z ciekawszych, trashowych, czy raczej crossoverowych zespołów zrodzonych w XXI wieku, który jednego dnia gra z Testamentem, a drugiego z Circle Jerks i w obu tych kontekstach jest jak najbardziej na miejscu u siebie w domu. Municipal Waste w Krakowie towarzyszyć będzie zacny zestaw przedstawicieli polskiej sceny w postaci grup Hamulec, Sanity Control i Diving Stove. Już oczyma duszy mojej widzę, co tam się będzie działo pod sceną. Widzę też, spoglądając na zegarek, że mój czas z wami dzisiaj dobiega końca. Dziękuję i dobranoc. Do zobaczenia na koncertach, do zobaczenia na festiwalach, a za tydzień znowu sobie pohałasujemy.

0: Jest piąta.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Dzień dobry Państwu.

0: Billy Idol. Dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.
1: Trójkowy budzik.
0: 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Powiedzieć w środę to tam jeszcze może jakoś tak nie bardzo. Powiedzieć, że to już lipiec, no, prawda? Beata Wolska, Piotr Łodej, kłaniamy się, dzień dobry.

Imperium Słońca. No właśnie, a dzisiaj w prognozie pogody, no też rzeczywiście. Troszkę słońce w odwrocie, przyznam szczerze, że rzadko to mówię, ale że ochłodziło się, no tak, z 28 do 23 stopni, to tak, to można powiedzieć, że się ochłodziło dziś z samego rana. No troszkę lepiej się śpi też, mam nadzieję, że i państwu również. No, w tym sensie, że państwo już wyspani, prawda? I z ogromną chęcią, z uśmiechem i ze słońcem w sercu możemy stawić czoła nowemu dniu.

ale że to już lipiec, że to już tak niby po maju nagle wyskoczył nie wiadomo skąd. Czerwiec nie wiadomo kiedy minął i tu proszę bardzo. I już nie dość, że wakacje to i lipiec. No więc lato w pełni i o tym lecie w prognozie pogody rzecz jasna będziemy mówić. Kartka z kalendarza, a i owszem rzut oka na mundial. No i zapowiedzi tego co dziś o poranku. No i mam nadzieję dużo dobrej muzyki jak zwykle o poranku. Za chwilkę zajrzymy do kalendarza, choć już jeśli mamy bratać się z kalendarzem muzycznym, to z wielką radością przypominamy, że urodziny obchodzi wokalistka Blondie Debbie Harry. Wszystkiego dobrego, dziś urodzone. Najlepszego.

Debbie Harry w muzycznym trójkowym kalendarzu na rozpoczęcie nowego dnia. Oczywiście Blondie. Środa, 1 lipca, a więc July Morning. Dziś słońce obudziło się niecałą godzinę temu. Zajdzie o 21. Dzień potrwa nieco ponad 16,5 godziny. No a dziś imieniny Haliny, Klarysy, Mariana i Teobalda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Nie tylko te urodzinowe, do których wrócimy za chwilę w muzycznym kalendarzu, ale także te imieninowe. Dziś m.in. Dzień Psa, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, Dzień Spółdzielczości oraz Międzynarodowy Dzień Reggae. Podejrzewam, że świętowany nie tylko na Jamajce. Z mądrości ludowych deszcze na lipca 1, 2 zapowiedzią deszczu 40-dniowego. Albo inaczej, gdy halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi. No tak czy inaczej, mądrości ludowe przekładają się na to, co za oknami, co w kalendarzu również. Do tego będziemy wracać za kilka chwil w muzycznym kalendarzu i w prognozie pogody. No a teraz już fajne wspomnienie.

Ray Parker Jr. oczywiście filmowe wspomnienie sprzed lat, co zresztą bardzo cieszy, ale to dlatego, że dziś kanadyjsko-amerykański aktor Dan Aykroyd ma urodziny, rocznik 1952. Tak po części muzycznie, po części filmowo, no a co jeszcze w kalendarzu wydarzyło się 1 lipca w roku 1569 na Sejmie Walnym w Lublinie podpisano Unię Lubelską. W 1924 roku marka polska przestała być prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Wprowadzono złoty polski. To było 102 lata temu. W 1935 roku Stany Zjednoczone zaostrzyły kodeks filmowy. Zakazano produkcji filmów naruszających obyczaje i moralność. W 1953 roku utworzono Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, a w 1971 program Pierwszy Polskiego Radia wyemitował premierowe wydanie audycji Lato z Radiem. Rok 1980 przyniósł, cytuję, rozszerzenie sprzedaży komercyjnej, czyli faktyczna podwyżka cen. To była bezpośrednią przyczyną wybuchu fali strajków. Te lipcowe protesty, w których uczestniczyło blisko 200 zakładów pracy, zakończyły się podpisaniem porozumienia z komisją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego. Rok 1980 w historii Polski. W 1987 po stronie francuskiej rozpoczęto drążenie tunelu pod kanałem La Manche, a w roku 2004 zmarł jeden z najwybitniejszych amerykańskich aktorów drugiej połowy ubiegłego wieku, Marlon Brando. To było w roku 2004. No a co w muzycznym kalendarzu? No rzecz jasna, pamiętamy o urodzinach. Roddy Button, klawiszowiec Faith No More, obchodzi dziś urodziny. Z tej okazji, 63. okrągłej, składamy najlepsze życzenia.

jak przy porannej jajecznicy. Sunny Side Up to Faith No More w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Co na mundialu? Spoglądamy. 63. minuta spotkania Meksyk-Ekwador. No i Meksykańczycy prowadzą.

u siebie 2-0, ale to jeszcze nie koniec tego spotkania. No oczywiście będziemy zaglądać na Mundial, a wracając do muzycznego kalendarza, to niezwykłe wspomnienie, brytyjski gitarzysta zespołu Whitesnake, May Galley. Mam nadzieję, że nasłuchuje gdzieś z góry temu, co dzieje się obecnie w muzyce, także wyraża swą radość. On to odszedł w 2008 roku.

Whitesnake w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspomnienie Mela Galeya, jak mówił: tuż przed śmiercią miałem fantastyczne życie, mnóstwo szczęścia, widziałem wspaniałe zespoły i występowałem ze wspaniałymi muzykami. Moje życie było pełne niesamowitych doświadczeń. Wspominamy artystę w dniu rocznicy jego śmierci. Do muzycznego kalendarza wracamy za chwilę, teraz już jest 5:30.

I pan synoptyk ma głos. Dziś pochmurno i deszczowo, głównie na zachodzie i północnym zachodzie. W pozostałych regionach możliwe przelotne opady deszczu i burze, ale uwaga, lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. No a wiatr północny słaby i umiarkowany, choć w czasie burz nawet w porywach do 100 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie, jakie strażackie dziś, 998 hektopaskali, no i w ciągu dnia ciśnienie ma ruść. Tak jak temperatura. Na razie jeszcze chłodno, przyjemnie i tam, gdzie mokro, gdzie pada, zdecydowanie niższa temperatura. Dziś w ciągu dnia nad samym morzem, lokalnie na zachodzie około 18, 20, 22 stopni. W centrum kraju już około 30, a najwyższa temperatura upały we wschodniej, południowo-wschodniej części kraju nawet do 36 stopni Celsjusza. No tak to. Na za 29 minut 6 witamy państwa w dzień gorącego lata.

Ach, gorąco pod bramką ekwadorską zrobiło się przed chwileczką na mundialu. W muzycznym kalendarzu na zamknięcie Big Day na urodziny Anny Zalewskiej-Ciurapińskiej, wokalistki zespołu. Składamy najlepsze życzenia za 25 minut szósta.

Na tabeli wyników przez cały czas bez zmian. 2-0 Meksyk wygrywa z Ekwadorem na Mundialu. 73. minuta tego spotkania. A co tam po drugiej stronie radioodbiornika? Jak tam poranna korespondencja? Zaraz sprawdzimy.

Na dzień dobry, pani Ania. Pozdrawiam serdecznie. Niezmiennie pozostaje na nasłuchu. Dziś ma padać. No tak, pani Aniu. Tak ma być w wielu miejscach, nie tylko w Wołowie, skąd pani pisze. Pan Sebastian z Danii. Nocna zmiana czujnie na nasłuchu melduje się w pochmurny poranek na wyspę Finn. No i tam także będzie dziś padać. Taki tryb wakacyjny włącza pan Jerzy, nasz trójkowy, budzikowy żeglarz. Pan Marcin z Chorzowa też informuje, że druga dniówka po urlopie dzisiaj. To tak jak nastawienie drugiego policzka w twarz. Z pozdrowieniami i takiego przyjemnego lądowania w tej rzeczywistości w pracy. No, nie to, żebym jakoś tutaj jątrzył, ale pan Stefan z Mielca też podbija stawkę. 36 stopni? No, po co tam mowa nienawiści? Dzień dobry. Dzień dobry. Za 21:06.

0: za 18.06, a ty jak?
1: A jak mi się podoba ten świat, tak?
0: Robert Grzędowski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Podoba ci się o poranku, że
1: bardzo mi się podoba, bo jest chłodniej i pierwszy raz od wielu, wielu dni mogłem przyjechać do radia nie używając przyciemnionych okularów i tego... zapomniałem nazwy tej deseczki takiej.
0: Na słonecznika?
1: Od słonecznika. No właśnie tego.
0: Zasłonić. No i w studiu też przyjemnie.
1: O, ale pan tu nachłodził nawet, bym
0: skręciłem do 24.
1: No i pięknie.
0: No i pięknie na mundialu także, proszę pana.
1: O, jaki wynik?
0: 2-0 Meksyk wygrywa z Ekwadorem.
1: Ale Meksyk.
0: Niezły Meksyk. A co o poranku? Też niezły Meksyk?
1: Nie, niezłe Maroko dzisiaj. Porozmawiamy o piłce w Maroku. Dziś przyjrzymy się tej piłkarskiej gorączce, jaka od kilku lat, chyba co najmniej kilku panuje w tym kraju północnej Afryki, który wyrasta nie tylko na jednego z faworytów tegorocznego mundialu, ale także na piłkarską potęgę.
0: Wczoraj wysadził z siodła i to w karnych Holandię.
1: Holandię,
0: siedziało
1: tak.
0: Się.
1: Ale w Maroku kochają futbol i o tym dziś powiemy. Można powiedzieć, Maroko taką drugą Brazylią się staje. Tam też taka religia piłkarska powstaje. No ale będziemy też dzisiaj rozmawiać o samochodach. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ja zauważyłem. W te upały 40-stopniowe. Jakaś nadprogramowa liczba aut zatrzymanych na poboczu drogi szybkiego ruchu. Niespotykana rzecz. Dookoła tych samochodów kręcące się ludzie bez koszulek, wiesz, próbujący jakkolwiek się chłodzić. Czy to ma związek z tymi upałami rzeczywiście i jak zaradzić, jeśli tak? O tym porozmawiamy po 7.
0: Wzywać pomoc drogową, czy jeszcze?
1: Dzisiaj to proszę dobrze. Pana, od 20 do 25 stopni na północy i zachodzie kraju, więc...
0: Chłodnicy się nie gotuje.
1: Nie gotuje.
0: Ja tak podejrzewam, że to może być przegrzanie. Tak podejrzewam, ale to nie chcę tutaj jądrzyć.
1: Nie wiem, czy to by było takie proste?
0: Na samochodach się nie znam, ale mogę porozmawiać.
1: Ale na pogodzie się znamy.
0: No to na pewno i na piłce nożnej, kochany. Ile? Cały czas 2-0.
1: 2-0.

Dla tych wszystkich, którzy jedzą właśnie śniadanie. To najlepszego. No nie można się skupić na audycji, bo ciągle strzelają i strzelają na bramkę. Ale nadal 2-0. Środa, 1 lipca przed nami. Słońce już się obudziło, zajdzie po 21. Dziś imieniny Haliny, Klarysy, Mariana, Teobalda. Składamy najlepsze życzenia. Halina, zrób mi tej kapuczyny.

9 minut pozostało do godziny 6. Co dziś przed nami, o czym będziemy mówić? No na pewno o tym, co na Wiejskiej, bo dziś początek 3-dniowego posiedzenia Sejmu. Irlandia rozpoczyna półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Stery przejmuje od Cypru, który zostawił parę kwestii do rozwiązania. Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem. Od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. Unia Europejska z kolei uderza w platformy internetowe z Chin, by ograniczyć tani import. Dziś, przypomnijmy, wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty, no i na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Zatem, nie chcę źle wróżyć, ale taniej już było. Tu Trójka i Trójkowy Budzik. Za 8 minut będzie 6.

dziś w prognozie i upał, i burze z gradem, zatem proszę na siebie uważać. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Po szóstej Robert Grzędowski, poranne zapraszamy do trójki, to już za 5 minut o szóstej. A my dziękujemy. Beata Wolska, Piotr Łodej, dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
1: Bo radio to taki dobry towarzysz.
3: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
1: Latem, latem.
3: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
1: I muzyka.
3: Dlatego proponujemy
4: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: Od 9 do 12.
3: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz. Co u Państwa?
3: I zapytamy o plany.
4: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
1: A Państwo?
3: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
5: Justyna.
3: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
3: O zmianach w systemie ochrony zdrowia premier rozmawiał z ministrą zdrowia oraz szefami NFZ i resortu finansów. CPN od dziś czyta się już jak ceny paliwa normalnie. O północy zakończył się rządowy program osłonowy. Umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież było poprzedzone wyczerpującym postępowaniem, przekonuje prokuratura. Premier Donald Tusk spotkał się z kierownictwem NFZ oraz resortów zdrowia i finansów. Oficjalnie tematem rozmowy było finansowanie funduszu, ale po spotkaniu szczegółów nie ujawniono. Więcej o tym Joanna Stankiewicz.
4: Premier zapowiadał, że oczekuje od szefostwa NFZ poważnej rozmowy oraz konkretnych propozycji zmian w systemie. Rzecznik rządu Adam Szłapka nie chciał mówić o szczegółach. Potwierdził, że spotkanie było wcześniej zaplanowane.
5: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u, ono dotyczy finansowania NFZ-u.
4: Po rozmowach nie ukazał się oficjalny komunikat. Nieoficjalnie jednym z tematów miał być limit udziału wynagrodzeń w ogólnych kosztach szpitali. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów ważny jest czas pracy lekarzy.
6: Który obejmował wszystkie aktywności zawodowe lekarza, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zarówno w systemie publicznym, jak i w systemie komercyjnym.
4: Przed spotkaniem Lewica domagała się dymisji prezesa NFZ Filipa Nowaka, jednak decyzje personalne nie zapadły. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie rzecznik rządu Adam Szłapka. O północy skończył się program osłonowy Ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca. Akcyza wróciła wtedy do standardowego poziomu, a dziś wróciła 23% stawka VAT. Zdaniem ekspertów podwyżki cen są w związku z tym nieuniknione. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu spodziewa się, że będzie to od 30 do 50 groszy za litr.
7: Jeśli chodzi o ceny przy autostradach, to o ile pakiet CPN chronił kierowców, którzy musieli zatankować na stacjach przy autostradzie przed wysokimi cenami paliw, to wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica i ceny benzyny oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożyć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
3: Program CPN zaczął obowiązywać pod koniec marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Umorzenie śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież było poprzedzone wyczerpującym postępowaniem dowodowym, przekonuje prokuratura okręgowa w Warszawie. Śledczy odnieśli się też do zarzutów pełnomocników pokrzywdzonego, którzy kwestionują tę decyzję.
8: Na konferencji prasowej rzecznik prokuratury Piotr Skiba podkreślił, że śledztwo objęło m.in. przesłuchanie 38 świadków i analizę wszystkich zgromadzonych dowodów. W efekcie prokuratura uznała, że nie doszło do popełnienia zarzucanych przestępstw.
9: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów, natomiast myślę, że wszystko to będzie uzależnione na pewno od decyzji sądu.
8: Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiedzieli złożenie zażalenia i zarzucają, że decyzja miała podłoże polityczne. Prokuratura stanowczo odrzuca te sugestie i zapewnia, że prowadząca śledztwo prokurator działała niezależnie.
9: Myślę, że jest to pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej, natomiast myślę, że na pewno są to słowa na wyrost.
8: O zasadności umorzenia zdecyduje teraz sąd, który rozpozna zapowiadane zażalenie pełnomocników pokrzywdzonego. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Budowa ściany dronowej, unowocześnienie systemów rakietowych i rozwój obrony powietrznej SAN to najważniejsze zadania dla nowo powołanej pełnomocniczki rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Wiceministra obrony zapowiada też twarde rozmowy z zagranicznymi partnerami. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla, że rekordowe nakłady na armię muszą wzmocnić polskich producentów.
10: Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii. Jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, największy procent PKB, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy.
3: Ministerstwo Obrony poinformowało, że obecnie już połowa całego budżetu na zakupy zbrojeniowe trafia do bezpośrednio krajowych zakładów, co ma przyspieszyć budowę m.in. tarczy antydronowej na wschodniej granicy państwa.
11: Klimat.
3: 12% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, 10%, w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i łódzkim oraz miejscami na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku jakość powietrza jest dobra, w pozostałej części kraju bardzo dobra. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną

0: obowiązują we wschodniej i centralnej Polsce oraz na północnym zachodzie. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Instytut Meteo ostrzega przed burzami i ostrzega przed upałem. Najgoręcej dziś będzie w centrum i na południowym wschodzie kraju, na przykład 36 stopni w Kielcach i Lublinie się szykuje. Na północy i zachodzie od 20 do 25 i tam też najwięcej chmur i najwięcej deszczu, prognozują synoptycy. A w tych gorących rejonach możliwe będą burze, także gwałtowne, z gradem i porywami wiatru do 100 km na godzinę.
3: Dzień dobry. Budzimy sąsiadów.

that has never shown him.

0: i wszyscy na nogach.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A zapraszamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziś powiemy o piłkarskiej gorączce w Maroku.
2: Każdy placyk na ulicy, każdy kawałeczek wolnego miejsca, już są całe gromady młodych chłopaków, ganiają za piłką w każdym wieku.
0: Będzie też o drogowych nieprzyjemnościach związanych z upałami i o tym, jak się przed nimi bronić. Zajrzymy do Wrocławia po 6 miesiącach od otwarcia poradni pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk.
3: Pracownia działa do 9 stycznia i mam nadzieję, że będzie niosła ze sobą nie tylko ideę i myśli Kasi, ale też dokładnie będzie sprawcza.
0: Do tego stałe punkty programu, w tym News albo fake news.
4: Fala upałów i fala dezinformacji zbiegły się w jednym czasie. Zatem dziś oddzielamy fakty od internetowych fejków.
0: I piosenka do wyjaśnienia.
5: Dwie dziewczyny zamknięte w studiu wielkości toalety z tanim keyboardem, krzyczące, walące w ścianę i pijące białe wino. W skrócie tak można wyobrazić sobie scenę tworzenia tego utworu przez Florence Welch i Isabelle Summers.
0: Zapraszamy do Trójki do 9:00, a linia już otwarta, 22 i 7 trójek. To co? Ile czasu spędzili wczoraj państwo w kolejce na stacji paliw?

Zaczął się lipiec, trwa 1/16 finału, a z mundialu odpadły już wszystkie drużyny z grupy F, do której trafiłaby Polska, gdyby jednak wygrała ze Szwecją w barażu. Właśnie Szwecja pakuje manatki. W nocy przegrała 0-3 z Francją. Kolejne 2 gole Mbappé. Wieczorem Norwegia pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a dosłownie kilkanaście minut temu zakończył się mecz Meksyku z Ekwadorem. Współgospodarze mistrzostw wygrali 2-0 i grają dalej. Więcej o mundialu w Trójce oczywiście po 7 w serwisach sportowych i krótkiej piłce, ale też za chwilę wątek piłkarski. Powiemy o fascynacji piłkarskiej Marokańczyków.

0: Strzałkowski.
1: Adhan, czyli tradycyjne wezwanie do modlitwy, rozlega się z wieży meczetu Hassana II w Kasablance 5 razy na dobę. Hałas z pobliskiego boiska słychać niemal cały dzień. W Maroku piłkę nożną kocha się bezbrzeżnie, mówi Filip Madej, kibic piłkarski z Polski, który ubiegłej zimy spędził w Maroku kilka tygodni.
2: Każdy placyk na ulicy, każdy kawałeczek wolnego miejsca, już są całe gromady młodych chłopaków, ganiają za piłką w każdym wieku. Nie zwracają uwagi na to, jaki mają sprzęt, nie potrzebują jakiejś profesjonalnej akademii. Niektórzy biegają nawet boso. Nie wiem, czy to z powodów ekonomicznych, czy jest im w ten sposób wygodniej.
1: Maciejowi Pawłowskiemu, autorowi poświęconej Afryce Północnej książki Brama do Europy, marokańskie podwórkowe mecze piłkarskie skojarzyły się z tymi, jakie masowo rozgrywano w Polsce w latach 70., 80. czy 90. XX wieku.
3: Ja nawet miałem okazję pograć, mieszkając tam z moimi rówieśnikami, 30-latkami, no i wymiękłem. Byli dużo szybsi, dużo sprawniejsi technicznie. To nie była taka gra jak w Polsce, że tak powiem, w cudzysłowie, z ciapciakami w moim wieku.
1: Marokańska miłość do futbolu procentuje. 4 lata temu na mundialu w Katarze Marokańczycy zajęli sensacyjnie 4. miejsce. W zeszłym roku wygrali Puchar Narodów Afryki. Na tegorocznym mundialu są już w 1/8 finału po tym, jak odesłali do domu utytułowanych Holendrów. Maroko zyskało już powszechny szacunek. Od lat budujemy swoją markę piłkarską. Mamy całą masę młodych, zdolnych zawodników. Sukcesy odnosi nie tylko główna reprezentacja, ale także różne drużyny młodzieżowe. Mamy kluby piłkarskie na światowym poziomie. Z Bożą pomocą idziemy po zwycięstwo. Dziękuję moim piłkarzom za każdy mecz. Mówił po wygranej z Holandią selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Wahbi. Nie dodał jednak, że większość jego zawodników nie jest produktem marokańskiej myśli szkoleniowej. Tylko 7 członków 26-osobowej kadry na mundial urodziło się w Maroku. Reszta to urodzenie i wychowanie na zachodzie synowie marokańskich imigrantów, którzy szczęścia szukali we Francji, Hiszpanii, Belgii czy Holandii. Marokańskim kibicom to jednak nie przeszkadza. A ci kibice są ze swoją drużyną zawsze i wszędzie, mówi Filip Madej.
2: Ludzie są tam po prostu zwariowani na punkcie piłki nożnej. Praktycznie w każdej restauracji, w każdym sklepiku, na każdym stoisku, na każdym straganie cały czas jest odtwarzany jakiś mecz. Ludzie siedzą, zatrzymują się na ulicy, oglądają te spotkania.
1: Zaś Maciej Pawłowski przypomina, że za 4 lata mundial oprócz Hiszpanii i Portugalii będzie gościł właśnie w Maroku.
3: To jest monarchia, więc jakby nie ma tu jakiejś wielkiej dyskusji nad tym, na co się przeznacza pieniądze i można po prostu na pewne dziedziny skoncentrować ich więcej. I jak sobie wymyślono, że zrobią w 30 roku te mistrzostwa, to już było jakiś czas temu, tak? No to zaczęły się masowe inwestycje w futbol, budowa stadionów, obiektów treningowych.
1: I dziś oprócz bosych chłopców z okolic meczetu Hassana II w Kasablance mamy też masę świetnie wyposażonych juniorów. A Maroko po cichu liczy, że jeśli nie teraz, to za 4 lata stanie w końcu na mundialowym podium.
0: Ale może i teraz. W sobotę o 19:00 Maroko zagra w 1/8 finału mundialu z Kanadą, a więc współgospodarzem turnieju.

Nie kłaniali się Brazylii, wyrzucili z turnieju Holendrów. Marokańczycy to jedna z najlepszych drużyn tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Do globalnej czołówki wkroczyli z przytupem i to zaledwie kilka lat temu, ale sukcesy nie są tu wcale dziełem przypadku. Dlaczego? A już wszystko wyjaśniamy. Oko na Maroko ma Michał

i tak wiły się wężykami z samochody. Wystarczyło państwu wczoraj wieczorem cierpliwości, żeby zatankować? A jeśli ktoś akurat mija pylon, to proszę dać znać, jak bardzo ceny paliwa wyżej. 22,7 trójek. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska.

0: Piotr Metz,
1: Jacek Hawryluk,
2: Grzegorz Hoffman
3: i Michał Margański.
4: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki, gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
11: Pożar na poddaszu bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Strażacy ewakuowali 70 osób. Ogień objął prawie 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Dla mieszkańców samorząd miasta podstawił autobusy. O tym, czy lokatorzy niższych kondygnacji będą mogli wrócić do swoich domów, zdecyduje nadzór budowlany. Irlandia rozpoczyna półroczne przewodnictwo w Unii. O priorytetach prezydencji mówił kilkanaście dni temu premier Michel Martin. Chodzi m.in. o kompromis w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję, otwarcie kolejnych etapów negocjacji członkowskich z Ukrainą i Mołdawią oraz wypracowanie do końca grudnia unijnego budżetu na lata 2028-34. Irlandzkie przewodnictwo odbywa się w czasie, gdy Europa się zbroi, a sama Irlandia, neutralna i poza NATO, na obronę wydaje najmniej we wspólnocie. Dyplom uczelni na ekranie telefonu. Od wczoraj w aplikacji mObywatel działa usługa mDyplom. Nowa funkcja może się przydać do wielu rzeczy, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Tanderski.
12: Po pierwsze, wygodne potwierdzanie swojego wykształcenia podczas rekrutacji na kolejne studia, ale również możliwość przedłużenia pracodawcy oraz stały dostęp do dyplomu, suplementu oraz odpisu. Stały dostęp, bezpieczne przechowywanie, to tak jak z tą historią o poszukiwaniu swoich dyplomów. To nowe pokolenie nie doświadczy już tego.
11: Dariusz Standerski dodaje, że od wczoraj uczelnie mogą już wydawać cyfrowe dyplomy, ale od nowego roku stanie się to obowiązkowe. Kolejny serwis w Trójce o 7:00.
10: Dzielimy Polskę, to znaczy nie my dzielimy, pogoda dzieli. Na północy i zachodzie będzie dziś deszczowo i nieupalnie, od 20 do 25 stopni. Na wschodzie i południu upały za to będą, nawet 36, może 37 stopni Celsjusza w Kielcach i Lublinie się szykuje. No i też w tych regionach na styku, czyli w centrum, na południowym wschodzie, możliwe będą burze, także gwałtowne, z gradem i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Chciałoby się powiedzieć oj, oj, oj.
13: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj

0: Dokładnie miesiąc temu z okazji Dnia Dziecka pokazaliśmy światu nastolatka Krzysztofa Zalewskiego w wersji na zabawkowe instrumenty. Pamiętają Państwo? A wszystko po to, by wesprzeć zbiórkę na działalność pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk prowadzoną przy wrocławskim hospicjum dla dzieci. W trójce witam Beatę Hernik-Janiszewską, prezeskę tej fundacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Pana i Państwa.
0: To ile razy Pani w ciągu tego miesiąca słuchała nastolatka?
1: No, zdarzało się, że dosyć często, nie ukrywam, ponieważ chwaliliśmy się, ja się chwaliłam takim pięknym muzycznym wydarzeniem.
0: To może przypomnimy, jak on brzmi.
1: Niechaj tak będzie.

0: Jeśli jest jakaś szansa, że państwo tego jeszcze nie widzieli, to zapraszam do mediów społecznościowych Trójki. Tam przypięte posty właśnie z nastolatkiem Krzysztofa Zalewskiego i Trójki. Pani Beato, ja myślę, że po miesiącu brzmi tak samo dobrze ta piosenka.
1: Ale doskonale ona będzie wybrzmiewać cały czas na tym samym poziomie energetycznym.
0: Pani Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w Trójce o poranku. Pani Beato, my z uśmiechem oczywiście słuchamy tego nastolatka, bo mamy też czas wakacji i bardzo nam tak zagrany utwór do wakacji pasuje, ale czy wakacje, czas odpoczynku, czas bez szkoły to jest także czas bez problemów psychologicznych, czas odpoczynku od nich, czy wręcz przeciwnie, zdarza się, że to zwiększona intensywność pracy w takiej pracowni psychologiczno-terapeutycznej?
1: To wszystko się okaże, jak będzie u nas. Swoje drzwi mamy pracowni otwarte przez całe 12 miesięcy. Także okres wakacyjny będzie też okresem wytężonym na pewno, bo nie przestajemy. Natomiast ważne dla dzieci ten czas bez troski składa się z takich dwóch elementów. Bez troski, oby był bez. Natomiast wiemy, że zdrowie psychiczne i ta higiena zależy też i lubi rutynę, zależy od tej powtarzalności. I wówczas, kiedy no, nie ma szkoły, nie ma tego reżimu, to i nie ma zajęcia dziecko, a pewnie będzie bywać różnie, bo nie każdego rodzica stać na zafundowanie tej zajętości przez 2 miesiące, wtedy zaczyna głowa pracować. Nie zawsze jest to kierunek taki, który pewnie dałby dziecku to poczucie bezpieczeństwa i komfortu, więc może się okazać, że będziemy potrzebni. I o tyle też będzie dobrze, myślę, u nas w pracowni, ponieważ od lipca właśnie zatrudniamy też psychiatrę.
0: Mówi pani o tym, że będziecie potrzebni. No już jesteście potrzebni, co pokazują dane. Pierwsze pół roku działalności pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk pokazuje skalę potrzeb.
1: Dokładnie tak. Idąc za myślą Kasi, aby właśnie ta sfera była zadbana, bo taki był zamysł powstania pracowni, który powstał w 3 sekundy wówczas, kiedy rodzina właśnie zdecydowała się nie kwiaty, a pieniądze zbierać i z tych pieniędzy powstały pierwsze spotkania, zapłaciliśmy za pierwsze spotkania psychoterapeutyczne i okazało się, że potrzeby są ogromne, ponieważ zaczęliśmy również współpracować z MOPS-em wrocławskim i statystyki nam pokazują, że 6 psychoterapeutów na przestrzeni tych 9 miesięcy, nawet niecałych, bo pracownię otworzyliśmy 9 stycznia, spotkało się nie z 643 osobami, ale przeprowadzono tyle spotkań indywidualnych z niektórymi osobami. Były to spotkania pojedyncze, jednorazowe, interwencyjne. Natomiast z innymi osobami po prostu prowadzimy już terapię. Zawiązały się też grupy wsparcia, na których nam bardzo zależało. Takie wiekowe 13-15, 16-18. I też nasi psychoterapeuci mówią, że to dosyć duży sukces jest, ponieważ spotkania również takie grupowe, edukacyjne są prowadzone razem z rodzicem i

0: dzieckiem. I mamy też taką obserwację, co nie jest absolutnie odkrywczym, że problem w dużej mierze nie tyle jest inicjowany w głowie dziecka, ale jest wynikiem tego, co się wydarza w domu. Więc bardzo skłaniamy rodziców do refleksji, do pracy, do zobaczenia, co się wokół dzieje w środowisku dziecka, tego, w tym środowisku najbliższym. I niektórzy rodzice po prostu zdają sobie z tego sprawę i przychodzą na taki system naprawczy wdrażać w swoich domach. Także z tego naprawdę bardzo się cieszymy.
1: I też zachęcamy do tego, by wziąć udział w zbiórce już przeze mnie wspomnianej zrzutka.pl/Kasia. Tam znajdą Państwo szczegóły. Pani Beato, ja zaglądam właśnie na ten adres. Nieco ponad 6 tysięcy zostało jeszcze do wyznaczonego celu tej zbiórki.
0: Tak, byłoby nam bardzo, bardzo miło, gdyby ta kwota rosła, ponieważ zbiórka jest otwarta cały czas, bo pracownia działa cały czas. Jest nieodpłatna dla beneficjentów, to jest też bardzo ważne. I mamy nadzieję, że ta setka tutaj dobije, jeśli chodzi o tę zbiórkę. Pewnie będziemy przedłużać, więc jeśli ktoś będzie miał ochotę wspierać nas też regularnie, to zapraszamy. I też dobra taka wiadomość, myślę, że mogę powiedzieć, wrocławski MOPS postanowił z nami też cyklicznie pracować i dofinansowywać, także będziemy mieć jedno źródło finansowania, ale wiadomo, że potrzeby są o wiele, wiele większe, bo te 640 spotkań w przeciągu pół roku, no to daje też skalę potrzeb.
1: Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Fundacji Wrocławskiej Hospicjum dla Dzieci w Trójce o poranku. Pani Beato, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję i cudownych wakacji, bezpiecznych życzę.
1: O, no właśnie, bezpiecznych i beztroskich
0: wakacji. Beztroski, tak jest. Kłaniam się nisko.

0: Kolejki na stacjach wczoraj, paliw, to wyglądały jak do myjni przed świętami, ale chodziło o koniec, zakończenie programu CPN. Państwo dzwonią w tej sprawie.
1: A mi się wczoraj udało zatankować pełne 70 litrów zbiornika, bo akurat tak się złożyło, że miałem już całkowicie pusty za 5,85 oleju napędowego. Wczoraj olej napędowy po 6,17, dzisiaj po 6,99.
0: O, to złotówka w górę. Niemalże. Czy u państwa w okolicy podobnie to wygląda? 22,7 trójek. Zapraszamy. A na zegarach już 6.51. Czas na cykl Piotra Łodeja.
2: Na audycję zaprasza sponsor. Firma Emitel. Realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
3: News albo fake news.
4: Fala upałów i fala dezinformacji zbiegły się w jednym czasie. W sieci pojawiły się obrazy, które miały dowodzić, że konie na drodze do Morskiego Oka mimo ekstremalnych temperatur bez przerwy przewożą turystów. Zatem dziś oddzielamy fakty od internetowych fejków. A naszym gościem jest Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, witam w Trójce.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Zacznijmy od najważniejszego. To prawda, że podczas obecnych upałów konie w ogóle wyjeżdżają na trasę do Morskiego Oka?
5: Nie, podczas największych upałów konie nie wyjechały na trasę do Morskiego Oka. Nie jeździły w niedzielę i w poniedziałek.
4: A skąd wzięło się przekonanie, że konie pracowały w czasie największych upałów? No w sieci pojawiły się zdjęcia, które wywołały ogromne emocje. Co było w nich nieprawdziwego?
5: Nieprawdziwa była po pierwsze informacja, że konie pracują. Po drugie, nieprawdziwa była informacja, że z powodu przegrzania padł jeden z koni.
4: To może jeszcze dopytam, kto i na jakiej podstawie podejmuje decyzję, że tego konkretnego dnia, wczoraj, dziś czy jutro przewozy zostaną wstrzymane?
5: Decyzję podejmuje Tatrzański Park Narodowy z jednej strony, ale decyzję podejmują też sami fiakrzy, którzy mają świadomość tego, że powinni dbać o zwierzęta.
4: To wyjaśnijmy może, jak wygląda procedura w upalny dzień. Co musi się wydarzyć, żeby konie nie wyjechały na trasę do Morskiego Oka?
5: Pierwsze muszą się pojawić alerty o upałach i wskaźnik WBGT, czyli wskaźnik obciążenia termicznego organizmu, musi przekroczyć wartość 28. My nie czekamy, aż przekroczy tę wartość. Jeżeli się zbliży już do tej granicy, wtedy działamy.
4: Zdarzyła się sytuacja, że turyści uwierzyli w tego fejka i mieli pretensje, bo to nie mogą wjechać konnym zaprzęgiem do Morskiego Oka?
5: Może nie pretensje, ale pewnie część turystów, którzy nastawiali się, że w te upalne dni zamiast maszerować drogą wyjadą, albo nastawiali się w ogóle, że skorzystają z takiej atrakcji, byli niezadowoleni, ale do parku nie wpłynęły takie zażalenia. Natomiast te fake newsy spowodowały, że do parku zaczęły wpływać informacje z pretensjami o to, że Tatrzański Park Narodowy przyczynia się do męczenia koni. Poza mailami, komentarzami, pod postami były też telefony.
4: Gdzie można sprawdzić, skąd czerpać wiarygodne informacje na temat przewozów do Morskiego Oka?
5: Zachęcamy gorąco do wchodzenia na stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zachęcamy przede wszystkim do sprawdzania komunikatu turystycznego. Bieżące informacje pojawiają się również w mediach społecznościowych parku. Można również skontaktować się z punktem informacji turystycznej telefonicznie albo mailowo.
4: Przypomnę, naszym gościem jest Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
3: News albo fake news.
2: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Marian,
4: Ty
3: to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
0: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 lipca, jest 7. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
6: Prawie 1000 strażackich interwencji w ciągu ostatniej doby po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Wspólna strategia na szczyt NATO w Ankarze to główny temat spotkania prezydenta z wicepremierem.

0: i ministrem obrony. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, by ograniczyć tani import. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała w prawie 1000 razy. Powodem były gwałtowne burze. Najwięcej pracy mieli strażacy na południu kraju, mówi rzecznik straży Wojciech Kralec.
1: Najwięcej na terenie województwa śląskiego, tam było ponad 550 interwencji, i na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie było około setki. W pozostałych województwach tych zdarzeń już było zdecydowanie mniej. Głównie dotyczyły połamanych drzew, połamanych gałęzi, lokalnych podtopień, ale też uszkodzonych dachów, które trzeba było zabezpieczyć i częściowo naprawić.
0: Dziś zagrzmieć może przede wszystkim we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Wspólna strategia na szczyt NATO w Ankarze oraz negocjacje w sprawie nowych baz wojsk amerykańskich w Polsce to główne tematy dzisiejszego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. O szczegółach Piotr Durys.
2: Dzisiejsze spotkanie ma służyć ostatecznemu sformalizowaniu stanowiska, z jakim polska delegacja uda się w przyszłym tygodniu do Turcji. Kosiniak-Kamysz przedstawi prezydentowi rządowy plan, który od kilku tygodni był konsultowany z sojusznikami. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla, że w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego polskie władze muszą mówić absolutnie jednym głosem.
3: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
2: Drugim filarem rozmów będą szczegóły amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą. Szef MON zaprezentuje prezydentowi efekty swoich dotychczasowych, bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem oraz plany lokalizacji nowych baz, na które rząd otrzymał już oficjalne zielone światło z Pentagonu. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że była ona pełnomocniczką rządu do spraw programu SAFE.
4: No jest to związane z przejściem do kolejnego etapu. Mogę całkiem sporo powiedzieć o współpracy z panią minister, bo razem współpracowaliśmy w czasie, kiedy trwała prezydencja, w czasie, kiedy ja byłem ministrem do spraw europejskich. I z całą pewnością można powiedzieć, że pani minister jest tą osobą, która projekty dowozi wszystkie perfekcyjnie i na pewno zostaną genialnie wykonane.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez polityków PiS i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. Rzecznik prokuratury Piotr Antoniński-Ba poinformował, że według prokuratorki prowadzącej postępowanie nie zostały wypełnione znamiona oszustwa. Nie udało się też udowodnić łapownictwa. Chodziło o przyjęcie przez członka Rady Fundacji Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego koperty z 50 tysiącami złotych.
5: Z uwagi na fakt, że ksiądz, który miał otrzymać taką korzyść majątkową w kwocie 50 tysięcy złotych, jak stwierdzono, był członkiem organu kolegialnego, nie kierował osobiście tym organem jako członek rady tej fundacji, a sama fundacja imienia Lecha Kaczyńskiego nie prowadziła działalności gospodarczej, no tylko i wyłącznie z tych względów można wysnuć, że nie zostały wypełnione wszystkie znamiona czynu zabronionego.
0: Pełnomocnicy poszkodowanego w tej sprawie austriackiego biznesmena zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, by ograniczyć tani import. Dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro spoza wspólnoty. Polacy kupujący na takich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami.
6: Cłami będą obejmowane osobno towary w przesyłce. A zatem jeśli w paczce będzie na przykład bluzka, spódnica i poduszka, to opłata celna wyniesie 9 euro. To reakcja na gwałtowny wzrost towarów sprzedawanych w internecie i wysyłanych do klientów w Unii, głównie z Chin. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis mówił, że dziennie do Unii do tej pory trafiało kilkanaście milionów takich tanich produktów z chińskich platform internetowych. Rocznie około 5 miliardów. Nałożenie ceł na takie przesyłki to krok do zapewnienia warunków konkurencji dla europejskich firm. A komisja, walcząc z napływem tanich produktów z Chin, argumentuje też, że w większości stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 7:05, to czas na sport. W studiu Adam Malecki.
9: Dzień dobry Państwu. Meksyk, Norwegia i Francja to kolejne drużyny, które zagrają w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.

0: Ta Meksykanie 2-0 pokonali Ekwador, Norwegia 2-1 Wybrzeże Kości Słoniowej, a Francja nie dała szans Szwedom. 3-0 i 2 gole Kyliana Mbappé. Z turnieju zdążyła odpaść reprezentacja Holandii, przegrała w karnych z Marokiem, a do dymisji podał się selekcjoner Oranie Ronald Koeman. Za oceanem, gdzie trwa mundial, przebywa Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski podpisał kontrakt z Chicago Fire i w barwach strażaków będzie grał, a jakże, z numerem 9 na koszulce, czyli nic się nie zmienia. W Wimbledonie to był dobry dzień dla polskich kibiców, no i tenisistów. Mecze pierwszej rundy wygrali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Iga w pierwszym secie z Amerykanką Taylor Townsend wygrała 6-1, gładko. Gładko nie było już w drugim. Coś się zacięło, zaczął się kryzys, przegrana 2-6. Trzecim Polka pozbierała się i wygrała 6-3, choć spotkanie kosztowało ją bardzo dużo nerwów.
1: No, na pewno cieszę się, że w pewnym sensie pokonałam te rzeczy, które mi nie wychodziły i w drugim secie wiedziałam, że mogłam sobie nie poradzić z tą sytuacją, że mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam i też jak pracowałam przez ostatnie dni, bo to też dało mi takie poczucie na korcie, że mam w sobie tą solidność i mam tyle miejsca w głowie, żeby pokonać te przeciwności.
0: Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się wczoraj Kamil Majchrzak. Wygrał w trzech zaciętych setach z Chilijczykiem Alejandro Tabillo, z którym dotąd przegrywał. Wczoraj pokazał klasę, bo też uwielbia zieloną nawierzchnię.
2: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać i wykorzystywać. No i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań. No tutaj grałem z Tabillo, z którym dwukrotnie wcześniej przegrywałem, w tym parę tygodni temu na Roland Garrosie. No ale właśnie jednak różnica między ziemią a trawą jest ogromna i to starałem się wykorzystywać.
0: Jest wygrana 6-3, 7-5, 7-5. Następnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Swajda, a do gry po latach przerwy wróciła Serena Williams. 44-latka zdobywczyni 23 wielkoszlemowych tytułów przegrała jednak z Australijką Mayon Joint 3-6, 7-6, 3-6.
3: Pochmurno, deszczowo i niespecjalnie gorąco będzie dziś na północy i zachodzie kraju od 20 do 25 stopni. Na wschodzie i południu jeszcze trzyma się upał, tu program 30+. Ale tu też możliwe gwałtowne burze z gradem, zwłaszcza w centrum, zwłaszcza na styku chłodniejszych i cieplejszych regionów.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:08.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Ceny paliwa niżej to już pojęcie historyczne. Pakiet obniżek przestał obowiązywać o północy.
6: Ceny były następujące. Miasto Busko-Zdrój, stacja wylotowa na Tarnów. Wczoraj 95 po 5,99, tak zwana lepsza po 6 zł. Dzisiaj 95 6,82, ta lepsza 7,37. Oleju napędowego brak.
3: Osuszone. I szybko, szybciutko ceny paliw się zmieniają. Ale zmienia się też aura, a upał jeszcze powróci. Ta fala z ostatnich dni wywołała nadprogramową liczbę samochodów zatrzymanych na poboczach dróg ekspresowych. Może państwo także zwrócili na to uwagę. Z czego to wynika? No, to wydaje się oczywiste, ale jak się przed tym bronić? O tym porozmawiamy w Trójce za chwilę. Jest 7:09, a na poranną audycję zapraszają Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: Podczas upałów, na trasach szybkiego ruchu, posłuszeństwa odmawia jakby więcej niż zazwyczaj samochodów i to wcale nie takich starych. Nie maluchy i trabanty, nie polonezy, różne, także nowe modele widziałem w niedzielę na trasie S8 i na odcinku nieco ponad 100 km. Kilkanaście takich aut zatrzymanych na poboczu, a obok nich ludzie bez koszulek, często czekający w upale na pomoc. W Trójce o poranku łączymy się z Maciejem Brzezińskim z magazynu Autoświat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to był przypadek, czy te 40-stopniowe temperatury rzeczywiście wywołują takie awarie?
1: No nie, to nie był przypadek. Rzecz w tym, że samochody mają po pierwsze już fabrycznie różnie zaprojektowane układy chłodzenia. Te 40 stopni to w naszych warunkach jest dosyć dużo, powiedziałbym, że ekstremalnie dużo. Warto wiedzieć, że samochody, które są produkowane na rynki takie cieplejsze, mogą mieć i często mają troszeczkę zmodyfikowane fabrycznie układy chłodzenia, większe chłodnice i tak dalej. Samochody, które są na te chłodniejsze rynki, nasz taki dla niektórych producentów do niedawna mógł być, mogą mieć nieco mniejsze układy chłodzenia, ale przede wszystkim jednak jest to kwestia usterek, które się nie objawiają, gdy temperatury są bardziej łaskawe. Natomiast gdy robi się bardzo gorąco, okazuje się, że drobna usterka, czy też zużycie układu chłodzenia powoduje, że system przestaje być wydolny, silnik się przegrzewa, a skutki są dramatyczne.
0: No tak, bardzo nieprzyjemne oczekiwanie na pomoc drogową w takich warunkach 40 stopni przy rozgrzanym asfalcie, to nie jest nic miłego. Czy można się więc jakoś przygotować do takiej trasy w te wakacyjne upały, by uniknąć takich nieprzyjemności?
1: Znaczy tak, jeśli mamy w samochodzie wskaźnik temperatury płynochłodniczego, w starszych samochodach jest to częściej spotykany gadżet, w nowszych trochę rzadziej, to warto na niego czasami zerkać. Jeśli ta temperatura jest wyższa niż zazwyczaj i widzimy, że coś się dzieje nie tak z układem chłodzenia samochodu, to nie należy zwlekać i czekać, aż to się całkowicie objawi, tak że samochód przestaje jechać. Jeśli zapala się kontrolka temperatury silnika, no to jest sygnał alarmowy. Jeśli zaglądamy pod maskę i widzimy na przykład, że poziom płynochłodniczego spadł, jest go mniej niż powinno być, a tam zbiorniczek jest przezroczysty, są znaki minimum i maksimum. Jeśli jest poniżej minimum, to naprawdę warto dolać albo się zainteresować także, co się stało, że tego płynu jest mniej.

bo trzeba wiedzieć, że jeśli samochód stanie z przegrzania, no to koszty są z reguły dramatyczne, bo to nie jest kwestia tylko tego, że nie możemy jechać, że trzeba naprawić układ chłodzenia, tylko najczęściej ulega uszkodzeniu albo głowica silnika, albo uszczelka pod głowicą, a koszty takiej naprawy liczymy nie w setkach złotych,

0: W ogóle różne usterki w różny sposób się objawiają, bo na przykład jeśli problemem jest wentylator chłodnicy, no to problem się będzie ujawniał raczej podczas powolnej jazdy, czy też postoju w korku. Co prawda w korku silnik produkuje bardzo mało ciepła, wbrew pozorom, ale jeśli wentylator nie działa, jest ciepło, to potrafi się silnik zagotować, przegrzać i mamy problem. Natomiast podczas szybkiej jazdy tego ciepła jest dużo, dużo więcej, no ale też jeśli wszystko działa dobrze, no to pęd powietrza jest tak duży, że ta chłodnica się wychładza i po prostu system działa. Także rzeczywiście jazda bardzo, bardzo szybka może powodować w pewnych sytuacjach większe problemy. No ale to wszystko zależy od tego, w jakim stanie mamy układ chłodzenia, a on się też zużywa. Warto wiedzieć, że jeśli samochód ma 10, kilkanaście lat, to jego chłodnica najczęściej po prostu nie jest tak wydolna jak nowa. Najczęściej można jej pomóc tylko w ten sposób, samochodowi pomóc, żeby ją wymienić po prostu na nową, bo ona jest w środku skorodowana, ciecz nie przepływa przez nią tak, jak powinna. To chłodzenie jest mniej wydajne. To jest bardzo częsta usterka.
1: Czyli słowem... Czyli słowem, panie Macieju, warto się przy takich upałach, zwłaszcza, że będą znów prognozowane takie temperatury grubo powyżej 30 stopni, warto się tym zainteresować zawczasu.
0: Tak, w ekstremalnych sytuacjach warto wiedzieć, że i przy bardzo silnym mrozie, i przy bardzo wysokich temperaturach drobne usterki albo problemy, które normalnie są niezauważalne, po prostu potrafią dać o sobie znać. A ja podpowiem słuchaczom, jest pewien trik, który pozwala uratować samochód, można powiedzieć. Jeśli widzimy, że on się grzeje i na przykład widzimy, że temperatura rośnie i nie wiemy, co zrobić, no jest to bardzo niekomfortowy sposób, ale jeśli włączymy na maksa ogrzewanie, nawiew na maksa, ogrzewanie na maksa, nagle się zrobi w samochodzie absolutna parówka, to tak się nie da na dłuższą metę jechać w upale, ale coś takiego powoduje natychmiastowe schłodzenie silnika, ponieważ włączamy tak jakby dodatkową chłodnicę. Odbieramy ciepło z silnika, tylko że ono nie wylatuje na zewnątrz, wpada do wnętrza samochodu. Ale jest to taki trik, który pozwala schłodzić silnik, czasami przejechać parę kilometrów w bezpieczne miejsce i czasami zapobiec usterce silnika.
1: Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat z takim trikiem, z taką poradą dla państwa o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję, panie Macieju.
0: Kłania się, dziękuję.
1: Nagramy piosenkę dnia w Trójce. Dziś to współpraca współgłosów z Błażejem Królem i utwór Usta.

0: Zdecydowanie lepiej wykorzystywać usta do całowania niż krzyków. Tak mi się wydaje. A państwo potwierdzają, że trik pana Macieja Brzezińskiego może być skuteczny.
1: Ja chciałbym się dołączyć z poradami dla kierowców, aby zaoszczędzić samochód przy temperaturach i żeby obniżyć temperaturę silnika. Wystarczy włączyć ogrzewanie pojazdu na maksa. Wówczas temperatura płynu chłodzącego na pewno będzie niższa.
0: Ale nie będzie to zbyt przyjemne. Ratujemy samochód swoim kosztem. Czasem trzeba.

0: Ja zapraszam Państwa na stronę Trójki i tam znajdą Państwo szczegóły wakacyjnej ramówki, na przykład dotyczące środowego wieczoru. Ale mocnym punktem tych letnich zmian jest też audycja Listy na M od 9 do 12. O czym dziś będzie?
1: Słuchałyśmy listy przebojów programu trzeciego. Ja słuchałam. Czytałyśmy prasę taką dla nastolatek na takim mocno wyszarzałym papierze, z którego wycinałyśmy sobie podobiznę muzyków i wieszałyśmy na ścianie. Miałam pół pokoju zawieszonego różnymi plakatami muzyków.
0: Plakaty i miłość do gwiazd rocka lat 80. O tym dziś w audycji Listy na M po 9. Zapraszam, Michał Nogaś.

0: Halo, halo, 2 2 7 3.
1: Dzień dobry. Zarówno mój pierwszy Fiat, jak i ja jesteśmy z początku lat 70. I pozdrawiam wszystkich, którzy potrafią zrobić pasek klinowy z damskich rajstop, gratulując im, że mieli materiał pod ręką, kiedy było trzeba.
0: Rzecz działa się chyba zimą albo jesienią, bo kto latem rajstopy nosi?
2: Autopromocja.
0: Ja nie noszę.
3: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty. Zapyta Bóg. Klasyczne brzmienia. Czy mnie wie? I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami? Czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię dziś, tuż po 19. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
14: O uratowaniu 3-letniego chłopca, który spędził pod gruzami 6 dni, poinformowali ratownicy pracujący po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Na nagraniach publikowanych przez media widać ludzi wiwatujących po wydostaniu spod gruzów żywego dziecka.

0: Chłopiec został natychmiast przewieziony do szpitala. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu sprzed tygodnia przekroczył 1900 osób. Jednak zdaniem ekspertów liczba ta może bardzo wzrosnąć. ONZ informuje o ponad 50 tysiącach zaginionych. 40 strażaków gasiło nocny pożar w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Ogień objął powierzchnię prawie 1000 m². Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi Katarzyna Hołota ze Straży Pożarnej.
1: Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu prowadziło działania 15 zastępów z powiatu świnoujskiego oraz kamieńskiego.
0: Straty są znaczne, na miejscu trwają jeszcze działania służb. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, bankowość elektroniczną albo portal Empatia. Świadczenie przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Wsparcie nie przysługuje na dzieci w zerówkach i na studentów. Kolejny serwis w Trójce o 8.
2: A teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Polki i Polacy kupujący na takich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami. Od dziś na paczki o wartości do 150 euro sprowadzane spoza Unii Europejskiej obowiązuje cło. To 3 euro, ale liczone od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym, a nie od całej przesyłki, wyjaśnia Kamil Wojdas, agent celny w Globe Courier.
4: Trzy takie same koszulki z tego samego materiału to jedna pozycja, czyli 3 euro. Ale koszulka, spodnie i czapka to już 3 różne pozycje i zapłacimy 9 euro.
3: I to sprzedawcy powinni wskazać klientowi pełny koszt z góry razem z cłem, aby nie było zaskoczenia przy odbiorze przesyłki. Od dziś na stacjach paliw ponownie mamy różne ceny. Stawka VAT powróciła z 8 do 23%, co jest na tyle znaczącą różnicą, że podwyżki na stacjach mogą wynieść ponad 50 groszy na litrze benzyny albo oleju napędowego. Dziś mija rok od pierwszych wypłat renty wdowiej. Wcześniej osoby, które straciły małżonka, musiały się zdecydować na własną emeryturę albo na rentę rodzinną. Teraz wdowa albo wdowiec dostają dodatkowo 15% drugiego świadczenia. Nawet jeśli ustawa o kryptowalutach zostanie w końcu uchwalona i podpisana przez prezydenta, jej wpływ na polski rynek będzie niewielki, bo firmy, które chciały tu działać, przeniosły się już za granicę. Tak oceniają eksperci. Od dziś podmioty pośredniczące w obrocie kryptowalutami, zgodnie z prawem unijnym, nie mogą działać legalnie bez zezwolenia. A tymczasem rodzina prezydenta Stanów Zjednoczonych osiągnęła w ubiegłym roku blisko 1,5 miliarda dolarów dochodu z inwestycji kryptowalutowych. Podała agencja Reutera, powołując się na deklarację Donalda Trumpa. Oznacza to, że większość dochodu prezydenta pochodziła z branży, która zyskała na jego polityce. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 76 groszy, a euro 4,30.
2: Na północy i zachodzie kraju będzie dziś deszczowo i nieupalnie od 20 do 25 stopni. Upał na wschodzie i południu. Najgoręcej dziś w Lublinie i Kielcach do 36 stopni Celsjusza. I też na styku tych ciepłych i zimnych, zimnych to dużo powiedziane, lekko chłodniejszych letnich regionów możliwe dziś burze. Gwałtowne burze z gradem i porywami wiatru osiągającymi nawet 100 km na godzinę. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 8.

0: Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat i w telefonie także nasz słuchacz przekonują, że jest taki trik. Gdy silnik samochodu się przegrzewa, włączyć ogrzewanie w aucie na maksa i silnik się schłodzi. Komentarz?
1: Odnośnie tego triku to mi coś wpadło do głowy. Silnik ratujesz, jak kierowcę ugotujesz.
2: Ustawiamy ogrzewanie i czekamy 15 do 20 minut. Kierowca będzie idealnie ciepły.
3: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: A w Meksyku to mają przepis na gorące emocje.
4: No tak.
0: Adam jest, Malecki.
4: Jest ciepło, gorąco. Właśnie, na początek, co słychać na ulicach Meksyku?
0: Normalnie, korek.
4: Piszczałki, klaksony zakazane na mundialu wuwuzele poszły w ruch, bo też cały Meksyk świętuje awans na stadio Azteca. Współgospodarze turnieju wygrali 2-0 z Ekwadorem w meczu, który rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy. Meksykanie dominowali i zagrali koncertowo. Ich dorobek z 8 golami na koncie i ani jednym straconym prezentuje się imponująco. Imponująca jest też forma Francji.
5: Kylian Mbappé!
4: Oui, z Kylianem Mbappé w roli głównej wygrana 3-0 ze Szwecją. 2 gole Mbappé, który mundialowych trafień ma już 18 w 18 mundialowych występach. W klasyfikacji wszechczasów ustępuje tylko Leo Messiemu, ma 19 goli. Francuz nie ma sobie równych w innym zestawieniu. Na 3 mundialach strzelił w fazie pucharowej 10 goli, najwięcej w historii. Francuzi w 1/8 finału zmierzą się z Paragwajem, a Norwegia dalej wiosłuje. Wikingowie dobili do brzegu 1/8, no ale jak się ma takiego sternika? Wiking Erling Haaland znowu bohaterem. Wygranym 2-1 meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej zdobył zwycięskiego gola w 86 minucie i jest to jego 5. bramka na mundialu. W barwach reprezentacji ma 60 trafień w 53 meczach. Niesamowite. I 377 goli w całej karierze. To pierwsze historyczne zwycięstwo Norwegii w meczu w fazy pucharowej Mistrzostw Świata. No i teraz hit. Wielki hit. Norwegowie zmierzą się z 5-krotnymi mistrzami świata Brazylią. No i kto wygra? Polska!
3: Mundial w Trójce. Krótka piłka.

0: Nie, nie, my trzymamy kciuki za Paragwaj biało-czerwoni.
1: Tak jest.
0: Zdecydowanie. Adam Malecki, dziękuję. Jak myślisz, kto będzie królem strzelców? Mbappé, Messi czy Haaland?
1: Mbappé.
0: To sprawdzimy.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: O tańczeniu w parze śpiewa tegoroczna orkiestra męskiego grania, ale jakby tak nostalgicznie. A jeśli chodzi o taniec wakacyjny, to może, taka propozycja. Lizzo i Juice w trójce za 16 minut 8.

0: studiu Renata Grochal, przygotowana już do rozmowy politycznej bez uników, w której gościem dziś będzie Adam Szłapka, rzecznik rządu.
1: Tak, porozmawiamy między innymi o wczorajszym spotkaniu premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Był także obecny na spotkaniu minister finansów, będzie o planowanych zmianach w ochronie zdrowia. No ale nie tylko, bo jak rozumiem, tematem wczorajszego spotkania był fakt, że od 1 lipca, czyli od dzisiaj, wchodzą podwyżki minimalnych wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia, wprowadzone jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, które będą kosztować 4,5 miliarda złotych od lipca do grudnia. A jak wiadomo, jest dziura w budżecie NFZ-u. Nie wiadomo, skąd te pieniądze zostaną wysupłane i w jaki sposób. I porozmawiamy oczywiście też o lekarzu milionerze, o tym, jakie będą, czy będą jakieś polityczne konsekwencje dla prezydenta Warszawy tego braku nadzoru nad Szpitalem Południowym i o sprawie dwóch wież, która bulwersuje część polityków Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież, bo jak mówił wczoraj rzecznik prokuratury, nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego.
0: Dużo tych tematów.
1: Zapraszam serdecznie.
0: O 8.13.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Kto latem nosi rajstopy? I choć pytanie było retoryczne, to odpowiem. Rajstopy latem noszą rabusie. Na głowie.
0: No to się przydadzą, jeśli będą uciekać maluchem. 8 minut zostało do 8:00. Dziś w powtórkowej wakacyjnej selekcji piosenki do wyjaśnienia Florence Welch, Kuba Ambrożewski i Maszyny.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Florence and the Machine. Dog days are over.

0: Dwie dziewczyny zamknięte w studiu wielkości toalety z tanim keyboardem, krzyczące, walące w ścianę i pijące białe wino. W skrócie tak można wyobrazić sobie scenę tworzenia tego utworu przez Florence Welch i Isabelle Summers. Duet powstały z potrzeby postawienia się chłopakom, którzy mówią ci, co masz robić. W tej historii kilku mężczyzn się jednak pojawia. Jeden z nich to producent James Ford, który do niskobudżetowego nagrania dołożył całą aranżację, m.in. partię harfy Toma Mongera. W szerszym planie do powstania singla przyczynił się też szwajcarski artysta Ugo Rondinone, znany głównie jako rzeźbiarz, ale też autor konceptualnych instalacji w największych miastach świata. Jedna z nich, tęczowy napis Dog Days Are Over o kształcie półkola z 1998 roku, na 6 miesięcy zawisł w Londynie. 20-letnia Florence, której kariera artystyczna dopiero się marzyła, mijała go każdego dnia, wjeżdżając rowerem na most Waterloo. Fraza Dog Days Are Over oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że trudne czasy minęły. Psie dni w starożytności łączyły się z psią gwiazdą, czyli Syriuszem, najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba, należącą do gwiazdozbioru Wielkiego Psa. Egipcjanie, a później Rzymianie, wiązali jego pojawienie się z najgorętszą porą roku, a środek lata nazywali właśnie psimi dniami. Dies caniculariae. Stąd nasza kanikuła.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 lipca, jest 8. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
14: Usuwali powalone drzewa, pompowali wodę z zalanych posesji. Sporo pracy dla strażaków po gwałtownych burzach nad Polską. 24 osoby wycofane w nocy z kopalni Sośnica w Gliwicach. Odnotowano tam wzrost stężenia tlenku węgla. Z powodu upałów punktualność na kolei spadła do 80%. Wczoraj odwołano 135 pociągów. Prawie 1000 razy interweniowali w ciągu ostatniej doby strażacy w całej Polsce w związku z gwałtownymi burzami, które przechodziły nad krajem. Szczególnie dużo pracy było na Śląsku, ale też w Wielkopolsce, gdzie doszło do kilku pożarów od uderzeń piorunów. Strażacy usuwali też powalone drzewa i pompowali wodę z zalanych posesji.
15: W Ostrowie Wielkopolskim strażacy walczyli z pożarem poddasza, które stanęło w ogniu od uderzenia pioruna. W nocy na skutek uderzeń piorunów spłonęło też kilka stogów siana. W Poznaniu na jednej z ulic drzewo spadło na trzy

0: Zaparkowane auta. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach międzychodzkim, leszczyńskim, śremskim i kościańskim. Strażacy wyjeżdżali też do zabezpieczania dachów uszkodzonych na skutek silnego wiatru, mówi Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej.
1: To uszkodzony dach na kościele w Wilkowicach w powiecie leszczyńskim. W miejscowości Jerka kolejny uszkodzony dach budynku mieszkalnego, ale także interwencja z drzewem, które spadło na dwa samochody osobowe. W Nowym Dworze, również na terenie powiatu kościańskiego, kolejny zerwany dach z budynku mieszkalnego.
0: Strażacy głównie byli wzywani do powalonych drzew. Wypompowywali też wodę z zalanych posesji. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Dziś według synoptyków zagrzmieć może przede wszystkim we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Także upały dadzą się we znaki mieszkańcom wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Termometry pokażą tam miejscami 36 stopni. 24 osoby zostały wycofane w nocy z kopalni Sośnica w Gliwicach. Po godzinie pierwszej na poziomie 1000 metrów odnotowano wzrost stężenia tlenku węgla, mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej.
3: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. Cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany.
2: Kopalnia oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla, pracuje normalnie. O kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa płacą od dziś kierowcy na stacjach benzynowych. Wygaszony został rządowy program osłonowy Ceny paliwa niżej. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy.
4: Taniej niż w Europie Zachodniej, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli, aby było lepiej, chociaż przez jakiś czas.
5: 95, 6,82.
6: A był 5,90 coś tam. To leciałem złotówki chyba. Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
7: Zawsze się da utrzymać dużo, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
2: Program CPN obowiązywał od końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z powodu upałów punktualność na kolei spadła do 80%. Wczoraj odwołano 135 pociągów. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wskazuje, że to efekt głównie usterek wynikających z wysokich temperatur. Problem występował m.in. w lokomotywach z silnikiem diesla.
8: Na górskich liniach gotowały się, nie mogły podjechać pod wzniesienia i to powodowało, że te pociągi ulegały awariom i były odwoływane. W przypadku Intercity mieliśmy odwołania takich pociągów, które jeżdżą w dosyć dużej częstotliwości na głównych liniach, ale nie takie, które jeżdżą do miejscowości wypoczynkowych, bo takich pociągów nie odwoływaliśmy.
2: Wiceminister zapewnił, że specjaliści identyfikują powody awarii i starają się im zapobiec w razie kolejnych upałów. Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Obchodzony dziś w Polsce Dzień Psa to także promocja adopcji, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać. Przypomina Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
9: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta. Wszędzie u nas o nie dbamy. Mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
2: Pies zawsze powinien mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Ulgę w czasie upałów przyniesie mu także wizyta u gumera, czyli psiego fryzjera, mówi wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
10: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszerstka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
2: Międzynarodowy Dzień Psa obchodzony jest 26 sierpnia. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: 5:05 to czas na sport. W studiu Adam Malecki.
13: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej wicemistrz trzyma się mocno i dał kolejny pokaz siły. Francja pokonała Szwecję 3-0.
14: Francja zdeklasowała Szwecję, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy. Tuż przed przerwą dominację Les Bleus w końcu przypieczętował lider trójkolorowych Kylian Mbappé. Po powrocie z szatni na listę strzelców wpisał się Bradley Barcola, a później drugiego gola dołożył Mbappé. Francja bardziej niż kiedykolwiek jest dziś głównym faworytem turnieju. Słychać było we francuskich komentarzach po meczu. Wiara w końcowy triumf rośnie także wśród kibiców. Les Bleus mają iskrzący atak, czujnego bramkarza.

0: mnóstwo innych atutów i naprawdę nie chcielibyśmy być na miejscu Paragwajczyków, podsumował dziennik L'Équipe, nawiązując do przyszłego rywala Francuzów. Niespodziewani pogromcy Niemiec zmierzą się z trójkolorowymi w 1/8 finału w sobotę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także współgospodarze turnieju, Meksykanie, którzy pokonali 2-0 Ekwador i pierwszy raz od 40 lat wygrali mecz fazy pucharowej. Ta sztuka po raz pierwszy w historii udała się Norwegii, która też obrała kurs na 1/8 finału. Tam czekają już Brazylijczycy. Wczoraj banda Halanda wygrała 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Z mundialem pożegnała się już Holandia, a trener Oranje Ronald Koeman honorowo podał się do dymisji. Na wielkoszlemowym Wimbledonie Iga Świątek przystąpiła do obrony tytułu i ta odpowiedzialność wytworzyła dodatkową presję i mecz z Amerykanką Townsend wcale nie był spacerkiem. Wynik 6-1, 2-6, 6-3 w 2 godziny i 2 minuty. Było sporo błędów, brakowało chwilami cierpliwości, pojawiły się nerwy, ale jest wygrana i to najważniejsze, a Iga ma swoje przemyślenia.
2: To wszystko zależy od meczu i od przeciwniczki. No, trzeba wyczuć po prostu, jak grać w pewnym sensie. Ja myślę, że ogólnie jak w tym sezonie, jak zaczęłam czuć się jakoś zapewnie na korcie, to przyspieszałam grę i to nie był dobry pomysł zazwyczaj. Robiłam to trochę bezwiednie. To jest coś, nad czym muszę pracować i myślę, że to, że pracuję teraz z Francisem, na pewno też pomoże, bo on stara się mnie też uspokajać nawet na treningach. Jakby nie gram wszystkiego na siłę i nie gram wszystkiego jak najszybciej, a w sumie przez ostatnie 2 lata tak grałam, więc myślę, że te zmiany nadejdą i staram się kontrolować to na korcie.
1: W kolejnym meczu Iga zagra z Czeszką Pliszkową, w drugiej rundzie zagra także Kamil Majchrzak, który w niezwykle groźnym Chilijczykiem Alejandro Tabillo zagrał po profesorsku i wygrał 6-3, 7-5, 7-5. On zmierzy się teraz z Amerykaninem Zacharą Swajdą, a dzisiaj w samo południe o 3. rundę z Austriakiem Sebastianem Hofnerem zagra Hubert Hurkacz.
3: Wieczorem i w nocy dużo pracy mieli strażacy i dziś niestety też muszą trwać w podwyższonej gotowości. Gwałtowne burze z gradem i silnymi porywami wiatru będą możliwe w centrum, na wschodzie i na południu Polski. I w tych rejonach termometry pokażą powyżej 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy będzie od 20 do 25 i tu spokojniej, ale pochmurno i deszczowo.
4: Autopromocja.
5: Halo, słyszymy się?
6: No, chyba tak.
4: Bo radio to taki dobry towarzysz.
7: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
8: Zwłaszcza zimą.
6: Teraz to latem.
4: Latem, latem.
7: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
8: I listy.
6: I muzyka. I słońce.
4: I muzyka.
7: Dlatego proponujemy
9: Listy na M.
8: Nową audycję w trójce.
6: Od poniedziałku do czwartku.
4: Od 9 do 12.
7: Powspominamy, jak
6: kiedyś to było.
8: Sprawdzimy, jak jest teraz.
4: Co u Państwa?
7: I zapytamy o plany.
9: Listy na M.
8: My będziemy na Myśliwieckiej.
6: Choć nie tylko.
4: A Państwo?
7: Zapraszamy.
8: Agnieszka.
4: Justyna.
7: Mateusz.
6: I Michał.
4: Autopromocja.
3: Jest 8:09.
10: Zapraszamy do trójki.
3: A Państwo dzwonią także w sprawie zbiórki na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk.
11: Z apelem do radiosłuchaczy, żeby to jednak wsparli do końca, bo tam bardzo mało już zostało do realizowania celu.
3: Zrzutka.pl/Kasia. Warto zajrzeć, poczytać i zdecydować. Zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Stanisław Perzyna przy telefonie, Kuba Witkowski program przygotował i ja się nazywam Robert Grzędowski. W tym składzie będziemy tu do 9:00. Dzień dobry się z Państwem.

0: A to ciekawostka. Czytam na portalu BBC o brytyjskiej parze, która w wieku 40 i 35 lat zaoszczędziła już 1 000 000 funtów i właśnie udaje się na emeryturę. Ciekawostka, bo nie są lekarzami, Alan i Katie. Jest 8:13, czas na politykę.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami jest w studiu Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicja Obywatelska. Witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Wczoraj premier Donald Tusk spotkał się z ministrą zdrowia, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i ministrem finansów. Jaki jest efekt tego spotkania?
3: No to było spotkanie wcześniej zaplanowane dotyczące finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Stąd też udział pana ministra Domańskiego. No chodzi o to, żeby nie zabrakło pieniędzy w NSZ-cie. Jak wiemy, od bardzo wielu lat co roku, zazwyczaj gdzieś tam w połowie roku już są sygnały o tym, że może być problem.
2: Ale... 16 miliardów już dzisiaj jest luki finansowej.
3: Ale nie zabrakło.
2: A od dzisiaj wchodzą minimalne wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia, co będzie kosztowało od lipca do grudnia 4,5 miliarda złotych. Czy na tym spotkaniu wymyślono skąd wziąć te pieniądze w deficytowym systemie?
3: No, na pewno pieniędzy na ochronę zdrowia w Polsce nie zabraknie. To jest jakby ważne. W zeszłym roku pamiętam, że opozycja też wieszczyła upadek Narodowego Funduszu Zdrowia. Tych pieniędzy oczywiście nie zabraknie, no, ale jest potrzeba jest rozmowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem i Ministerstwem Finansów, ale takie rozmowy też się będą odbywały jeszcze w tym tygodniu, no bo tutaj tej pracy jest w tym zakresie bardzo dużo. Także
2: czyli będzie kolejne spotkanie?
3: Tak, tak. Będą, w tym tygodniu będą kolejne spotkania w tym zakresie.
2: Czy będzie dymisja prezesa NFZ-u? Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił o konieczności odwołania prezesa NFZ-u.
3: No, to jest decyzja pani minister zdrowia i ja nic o takiej decyzji nie wiem.
2: A czy te rozmowy, które będą jeszcze w tym tygodniu, będą dotyczyły wniosków, które rząd wyciągnie po aferze w Szpitalu Południowym? Już został przyjęty projekt ustawy o jawności zarobków lekarzy. I teraz pytanie jest takie, co za tym pójdzie, bo kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że notorycznie są łamane zasady zatrudniania, czasu pracy. Jeden z lekarzy pracował 120 godzin bez przerwy. Ponad 70% lekarzy świadczy usługi na kontraktach, a nie na etatach. W związku z tym nie muszą przestrzegać czasu pracy.
3: No tak, oczywiście tutaj takie systemowe rozwiązania są bardzo potrzebne. Po tej sytuacji w Szpitalu Południowym no jest oczywiście bardzo dużo wniosków, nie tylko tej z Najwyższej Izby Kontroli. No pierwszym etapem, który wprowadziliśmy, jest ta ustawa rządowa o takim, powiedziałbym, inwentaryzacji i jawności wynagrodzeń lekarzy. Oczywiście nie jawności takiego świadczenia majątkowe, tylko to, żeby odpowiednie organy podległe Ministerstwu Zdrowia

0: miały pełen obraz sytuacji, zarówno jeśli chodzi o sposoby zatrudnienia, jak i skalę, jak i to, jakie to są kwoty. I dzięki temu będzie można przeprowadzić kolejne etapy. Te kolejne etapy na pewno będą wprowadzone i Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nad tym intensywnie pracuje. No, tutaj jest dużo do zrobienia.
1: Naczelna Izba Lekarska.

0: ci się protestu lekarzy?
1: Tutaj trzeba działać, tutaj nie można się bać. I ja rozumiem postawę, znaczy rozumiem, z czego się bierze postawa szefa Naczelnej Izby Lekarskiej. Znaczy on patrzy na cały system ochrony zdrowia z perspektywy lekarzy. No trochę jak związek zawodowy. Natomiast w systemie ochrony zdrowia najważniejszy zawsze jest i powinien być pacjent. Czy ta propozycja dotycząca godzin, to mi jest trudno powiedzieć, nie jestem lekarzem, nie jestem w tym zakresie specjalistą, ale po to są rozmowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i NFZ-em, a lekarzami, żeby wypracować najlepsze rozwiązanie, które będzie najlepsze z punktu widzenia pacjenta. I to jest najważniejsze i nad tym zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Ministerstwo Zdrowia pracują.
0: Czy po aferze w Szpitalu Południowym Rafał Trzaskowski powinien stracić stanowisko prezydenta miasta?
1: No, myślę, że nie. No trudno. Znaczy, myślę, że nie. Jestem pewien, że nie. Myślę, że reakcja Rafała Trzaskowskiego na to, co się wydarzyło, to mamy oczywiście do czynienia z aferą i tutaj sprawa musi być wyjaśniona i wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Rafał Trzaskowski odwołał zarówno Radę Szpitala, jak i zarząd spółki, jak i dyrekcję szpitala. No, tam z nadzorem był problem i wszystkie te osoby, które były odpowiedzialne za nadzór, straciły te stanowiska. Natomiast no, myślę, że jeśli chodzi o samego Rafała Trzaskowskiego, no to wiadomo, że...
0: Pytam w kontekście zapowiedzi inicjatywy referendalnej, bo jest zapowiedź, że do końca roku będą zbierane podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta.
1: No takie są przepisy, takie jest prawo obywateli, że mogą...
0: Ale uda się odwołać Trzaskowskiego?
1: Myślę, że będzie to bardzo trudne. W Warszawie była bardzo wysoka frekwencja, było bardzo wysokie poparcie Rafała Trzaskowskiego, więc to nie będzie takie proste i moim zdaniem takie referendum będzie po prostu wyjątkowo trudne. Poza tym myślę, że Rafał, oczywiście tutaj ta sprawa ze Szpitalem Południowym jest wyjątkowo trudna, no ale nie zawsze się udaje każdą jednostkę tak bardzo precyzyjnie nadzorować. Tutaj błędy zostały popełnione i osoby, które nadzorowały ten szpital, poniosły konsekwencje, natomiast jakby
0: Rafał Trzaskowski się... Ale czy powinny polecieć głowy polityczne, bo to na razie zapłacili urzędnicy?
1: No, jeśli chodzi o Radę Szpitala Południowego, to tam było też trochę osób jednak z polityki, tak? Więc...
0: Ale wiceprezydent nie stracił stanowiska.
1: To jest decyzja Rafała Trzaskowskiego, jeśli chodzi o wiceprezydentów. Natomiast jakby myślę, że jeśli chodzi o kwestie referendalne, no to Rafał Trzaskowski też się broni innymi decyzjami i tym, jak funkcjonuje Warszawa. I myślę, że mieszkańcy to doceniają.
0: Panie ministrze, wczoraj prokuratura umorzyła sprawę dwóch wież, czyli tych okazałych inwestycji budowy dwóch wież w hołdzie braciom Kaczyńskim w Warszawie, które były planowane przez spółkę Srebrna. Prokuratura mówi, nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego, czyli nie było oszustwa, nie było łapówki. Roman Giertych, pełnomocnik Geralda Birkfellnera, tego biznesmena powinowaconego z Jarosławem Kaczyńskim, który przygotował projekt i nie dostał za to pieniędzy, mówi o zabetonowanym układzie w prokuraturze. No to jest zdziwiony tą decyzją? Była wielka afera i nagle się okazało, że prokuratura ją umarza.
1: To jest oczywiście decyzja prokuratury, więc to prokuratura ocenia dowody i formułuje ewentualne zarzuty. I trudno mi jest komentować decyzję niezależnej prokuratury, chociaż tak, oczywiście jestem zdziwiony, bo pamiętamy, ta afera zdaje się w 2017 roku zaczynała
0: 18
1: pokazywać się gdzieś w przestrzeni publicznej. No i wrażenie wtedy z tych informacji, które się pojawiały w przestrzeni medialnej, wynikało, że mamy do czynienia z bardzo poważną aferą. Natomiast no, od 2018 de facto prokuratura kompletnie nic nie zrobiła. Nie wiadomo, co się z tymi różnymi dowodami stało. I taki jest skutek. Rozumiem, że strona, która składała zawiadomienie w tej sprawie, będzie składać zażalenie na decyzję prokuratury. Zobaczymy, jaki będzie kolejny krok.
0: A pana nie dziwi ta procedura, że prokuratura nie wysyła do pełnomocników uzasadnienia, tylko będzie tłumaczyć to na język niemiecki, żeby najpierw Gerald Birkfellner się mógł z tym zapoznać? To jest jakaś taka dziwna procedura.
1: Dziwna ta procedura, tak. Dziwi mnie ta procedura.
0: to prokuratura działa, jest jakiś zabetonowany układ w prokuraturze? Czy jest, mówiąc wprost, tak, że prokuratorzy czują już, że za rok może być zmiana władzy, w związku z tym nie podejmują żadnych decyzji, które mogą

0: być niekorzystne dla PiSu, bo przyjdzie PiS i się zemści.
1: Myślę, że to nie w tym rzecz. Raczej rzecz w tym, że przepisy sprawiają, że prokuratura, i zresztą tak powinno być w istocie rzeczy, mają jednak poczucie bardzo dużej niezależności w podejmowaniu decyzji. No to jest wymiar sprawiedliwości. Ja się z tą decyzją mogę nie zgadzać. Ona może mnie dziwić, ale i nie kwestionuję. Choć uważam, że gdyby prokuratura wcześniej się tym zajęła, to może by ten rezultat był inny. Trudno powiedzieć, co się z tymi dowodami stało od 2018 do 2024 de facto roku.
0: Jarosław Kaczyński został wreszcie po latach przesłuchany. Czy zostanie podwyższony drugi próg podatkowy? Dzisiaj stawki podatkowe to 12,32% i wasz koalicjant Polska 2050 proponuje, żeby podwyższyć ten drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 140.
1: No, myślę, że wielu osobom ten pomysł chodzi po głowie, nie tylko koalicjantowi. Teraz trwa przygotowywanie budżetu na rok 2027 rok. Pracuje nad tym pan minister Domański. Elementem przygotowania budżetu jest także, są także cały system podatkowy i na pewno pan minister Domański w najbliższym czasie będzie komunikował, jak to wszystko wygląda i jakie będą efekty.
0: Koalicja Obywatelska obiecywała przed wyborami podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. Czy w tym budżecie będzie jakieś dojście do tej kwoty, czy będzie właśnie przeciwnie, czyli ten próg podatkowy drugi zostanie podniesiony?
1: To są oczywiście teraz bardzo trudne decyzje, bo sytuacja jest taka, że wydajemy wyjątkowo dużo na obronność. Wyjątkowo dużo. To jest 5% PKB, a jeśli weźmiemy do tego też te inwestycje, powiedziałbym, podwójnego zastosowania, to jest nawet więcej, więc to są kwestie bezpieczeństwa, a budżet się musi koniec końców spinać. Natomiast na pewno pan minister Andrzej Domański, przygotowując ten budżet, będzie różne scenariusze rozważał i w najbliższym czasie, no bo to jest sierpień, kiedy najintensywniejsze prace nad budżetem są prowadzone, będzie informował o rezultatach.
0: Wczoraj tutaj była naszym gościem w studiu pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, i narzekała, że nie ma żadnych spotkań liderów koalicji, na których można by było ustalać różne rzeczy. W związku z tym, kiedy zapytałam ją, dlaczego w mediach mówi, zamiast rozmawiać z partnerami o tym pomyśle podniesienia drugiego progu podatkowego, to powiedziała, że nie ma żadnych spotkań i że powinny być.
1: Co tydzień są spotkania Rady Ministrów, na których można tego typu pomysły podnosić i dyskutować. Ja myślę, że to jest taka decyzja polityczna, żeby pewne dyskusje wyprowadzać przede wszystkim do mediów, do przestrzeni publicznej, licząc na to, że sondaże wzrosną. Rozumiem, że to jest kwestia żywotna z punktu widzenia Polski 2050, no bo te sondaże nie są najlepsze, więc raczej jest chęć pokazania jakichś pomysłów.
0: Ale wasze sondaże chyba też ucierpią na aferze w Szpitalu Południowym. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że patologii by nie było, gdyby nie to, że Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę. To mocna recenzja.
1: No, mocna. Zdaje się, że Polska 2050 też miała swojego wiceprezydenta, czy ma swoją wiceprezydent w Warszawie, więc rozumiem, że to jest też recenzja swojego środowiska politycznego. Mówiąc zupełnie poważnie, to trudno mówić o jakimkolwiek układzie. No, takie są wyniki wyborów w Warszawie. No, wcześniej wygrywała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Myślę, że jako prezydent przez warszawiaków była bardzo dobrze oceniana. Potem dwukrotnie wygrał Rafał Trzaskowski, za każdym razem w pierwszej turze, no więc taka jest decyzja mieszkańców Warszawy. Polska 2050 też jakoś mniej lub bardziej w tym uczestniczy, więc no, recenzja też dotyczy, rozumiem, środowiska politycznego pani minister.
0: Ale czy to pokazuje, no bo grupa trzymająca władzę to końcówka rządów SLD, czy to pokazuje tak naprawdę, że w waszej koalicji już coś się skończyło, nie ma solidarności, partnerstwa i część jej członków próbuje się dystansować od polityki,
1: to określenie,
0: przeczuwając koniec rządów?
1: To określenie jest publicystyczne oczywiście zresztą sprzed ponad 20 lat. Ale gdzieś cały czas funkcjonuje w mediach. Natomiast w zasadzie od samego początku 2023, no może bezpośrednio przed wyborami prezydenckimi, to się jeszcze wzmocniło.

0: część koalicji, mówię tutaj przede wszystkim właśnie o Polsce 2050, uznała, że drogą na wzmocnienie swojego poparcia w wyborach będzie, powiedziałbym, recenzowanie działań całego rządu, w którego się jest częścią. Nie jest to moim zdaniem dobra droga. I myślę, że wyborcy też nie oceniają tego jakoś super dobrze. No, widzimy, jaki jest skutek, jeśli chodzi o sondaże Polski 2050.
1: To jeszcze krótko na koniec, bo została nam tylko minuta.
0: Które Panie działają ministrze, solidarne, to raczej te sondaże nie spadają.
1: Co z ustawą o najmie krótkoterminowym? Miała być wczoraj w porządku obrad rządu, ale spadła.
0: Ona, myślę, że będzie do końca tego miesiąca. Jest jeszcze dopracowywana na stałym komitecie Rady Ministrów i myślę, że tam dojdzie do porozumienia. Jeszcze są jakieś takie, powiedziałbym, ostatnie szlify międzyresortowe, no bo wiadomo, że każdy resort odpowiada za swój, a dział administracji stara się, żeby nie było żadnych problemów w ramach tego działu administracji.
1: Ale czy będzie tak, jak chce Polska 2050, że to mieszkańcy będą mogli zablokować ten najem krótkoterminowy?
0: Będzie tak, będzie takie rozwiązanie, które będzie najlepszym możliwym kompromisem, takie, żeby było zaakceptowane przez cały rząd.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicja Obywatelska. Dzisiaj bez dogrywki, bo pan minister spieszy się na spotkanie.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
9: Premier Donald Tusk spotkał się z prezesem NFZ, ministrą zdrowia i szefem resortu finansów. Rozmowa dotyczyła m.in. finansowania funduszu. Szef rządu mówił, że liczy na odważniejsze propozycje dotyczące naprawy systemu. Pieniędzy na ochronę zdrowia w Polsce nie zabraknie. Tak mówił z kolei w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce rzecznik rządu Adam Szłapka.
0: To jest jakby ważne. W zeszłym roku pamiętam, że opozycja też wieszczyła upadek Narodowego Funduszu Zdrowia. Tych pieniędzy oczywiście nie zabraknie, no ale potrzeba jest rozmowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem i Ministerstwem Finansów, ale takie rozmowy też się będą odbywały jeszcze w tym tygodniu, no bo tutaj tej pracy jest w tym zakresie bardzo dużo.
9: Rozmowa premiera z prezesem NFZ i ministrą zdrowia dotyczyła też afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Szef rządu podkreślił, że liczy na szybkie działania w tej sprawie. Cała rozmowa z rzecznikiem rządu na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Alert RCB w związku z burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu dla 11 województw. Ostrzeżenie obowiązuje dziś i jutro w pasie od Suwałk przez centralną Polskę po Opolszczyznę i Górny Śląsk. Alert wysłano też mieszkańcom województwa lubuskiego. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. Czytamy w SMS-ie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Co najmniej 3 osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na wschodzie Ukrainy. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja użyła do ataków rakiet balistycznych Iskander i pocisków manewrujących. Rosjanie zastosowali też 150 dronów, z których 130 zestrzelono lub unieszkodliwiono. Kolejny serwis w Trójce o 9.
8: Pochmurno-deszczowo i niespecjalnie gorąco będzie dziś na północy i zachodzie kraju, od 20 do 25 stopni. W centrum, na wschodzie i południu jeszcze trzyma się upał, tu...

program 30+ obowiązuje, ale tu także możliwe gwałtowne burze z gradem, zwłaszcza w centrum, zwłaszcza na styku chłodniejszych i gorących regionów. Grad, wyładowania atmosferyczne i porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. A na poranną rozgrzewkę proponuję Państwu mniejszą grę. Pytania gotowe, ja jestem gotowy, Staszek gotowy przy telefonie. Mucha usiadła mi na nosie, to czekamy na zgłoszenia. 2 2 7 3.

0: Garbage only happy when it rains. Jeśli ktoś tak ma, to dziś może się uśmiechnąć, bo dziś popada, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. W Trójce pan Marcin z okolic Sierpca, Sierpca, nie Sierpnia. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czeka pan na sierpień w Sierpcu?
1: Nie, nie czekam na sierpień. Jesteśmy w drodze na lotnisko, bo lecimy dzisiaj do Barcelony z całą rodziną, także pukamy sobie trójki i postanowiliśmy spróbować.
0: A, czyli lipiec szykuje się, początek lipca szykuje się fantastycznie. Szkoda tylko, że Roberta już nie ma w Barcelonie.
1: Przepraszam, bo coś mi urwało.
0: Coś urwało? Szkoda, że Roberta Lewandowskiego już nie ma w Barcelonie, już nie spotkacie go tam.
1: Jeszcze jest! Jeszcze jest, do Chicago chyba dopiero jutro, dzisiaj się widzimy.
0: A, czyli jeszcze dzisiaj pomagacie w przeprowadzce.

0: Oczywiście, tak. Dzwoniła pani Ania, kartony czekają na zapakowanie.
1: A akurat będzie pan przechodził z tragarzami, także nie ma problemu. Pan Marcin już za chwilę w mniejszej grze, a kto do niego dołączy? Czekamy. 2 2 7 3.

0: Kiedyś to by była dobra piosenka do reklamy, ale już nie. Za 29.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze pan Marcin z okolic Sierpca w drodze do Barcelony. Z panem Marcinem już się poznaliśmy. Pan Marcin prowadzi market budowlany. Panie Marcinie, to nie tylko w przeprowadzce pan może pomóc Robertowi, ale jakieś wyposażenie załatwić.
2: No, na teraz.
3: Tak, no. Dokładnie tak.
0: Ale łazienkowe też?
3: Wszystko.
0: Wszystko,
3: to
0: dobrze,
3: to
0: czyli
3: to
0: wszystko. I do Chicago, prosto. Od pana Marcina. A na stanowisku numer 2 dołącza do nas pan Jakub z Zalesia Górnego. Witam. Z okolic Piaseczna. Witam. Dzień dobry.
4: Witam. My mamy dom w Krupiwulce, budujemy się teraz, a jesteśmy teraz w Zalesiu na zakupach, na ryneczku.
0: Aha, w tym sensie. No dobrze, dobrze, tak, tak może być. Pan Jakub jest fizjoterapeutą, czyli cały czas kręcimy się wokół tego Roberta Lewandowskiego, jakbyśmy nie można spojrzeli z której strony. Zaczynamy tak. Mniejszą grę od pana Marcina. Panie Marcinie, rzut oka, taka konkurencja sportowa, rzut oka na kartkę z kalendarza, dziś Dzień Sejmu Polskiego. To panie Marcinie, przy której ulicy w Warszawie znajduje się budynek parlamentu, w którym obraduje także Sejm?
3: Na ulicy Wiejskiej.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że na Wiejskiej, całkiem niedaleko od nas, tylko trochę się trzeba wspiąć do góry z Myśliwieckiej od nas na Wiejską. 1-0 dla pana Marcina, teraz pan Jakub. Panie Jakubie, dokładnie 1 lipca w 1967 roku

0: Brytyjska BBC jako pierwsza telewizja w Europie rozpoczęła nadawanie programu w kolorze. I to była konkretnie transmisja z pewnego sportowego wydarzenia, które w Londynie odbywa się także teraz. O który turniej chodzi?
1: Wimbledon.
0: Oczywiście, że chodzi o Wimbledon. I mamy 1-1, wracamy do pana Marcina. Panie Marcinie, historia. W 1569 roku utworzono Unię Polsko-Litewską. A jak nazywało się państwo, które powstało w wyniku tej Unii? Trzy słowa. Trzy słowa. Gdyby pan teraz mógł przeczytać z ruchu warg Michała Nogasia, który pojawił się w reżyserce, to pan by doskonale wiedział, panie Marcinie. Będzie ta odpowiedź, czy nie?
2: Rzeczpospolita Obojga Narodów.
0: No tak jest, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Rzeczpospolita Obojga Narodów. No to teraz pan Jakub, panie Jakubie, trzeba remisować. Dziś mija 25 lat od powołania ostatniego parku narodowego w Polsce. Ten rezerwat utworzono na zachodzie, w województwie lubuskim. Park ma chronić cenną przyrodę na styku dwóch rzek, a nazwa wzięła się od ujścia jednej z nich. Od ujścia jednej z rzek. O jakim parku czy rzece mowa? To Park Narodowy Ujścia...
1: Ujścia... Łuk Murzyński? Łuk Murzakowa?
0: Nie, niestety nie. To chodzi o Ujście Warty, Park Narodowy. Ujścia Warty. Dokrzykuje także pan Marcin. Pan Marcin dziś zwycięża.
1: Gratulacje.
0: Dziękujemy panie Jakubie i pozdrawiamy serdecznie.
2: Panie Jakubie, dziękuję bardzo.
1: Dzięki, do zobaczenia. Kłaniam się.
2: Do zobaczenia. Przegadam pana temat z Robertem oczywiście.
1: Dobrze.
0: Skoro się budujecie, no właśnie, panie Jakubie.
2: A pan Marcin, proszę dzwonić.
0: A pan Marcin zwyciężył, prowadzący market budowlany, zmierzający do Barcelony na urlopowanie. Panie Marcinie, to czego posłucha pan w drodze razem z nami?
2: Little Sims posłuchamy.
0: No, to będzie Coldplay i We Pray. Dla żony. Pozdrawiamy małżonkę.
2: Dziękuję bardzo.

I latarki od telefonów świecą w drodze do Barcelony. Pozdrawiamy uczestników mniejszej gry. Pozdrawiamy raz jeszcze zwycięzcę, czyli pana Marcina. Za chwilę Michał Nogaś w studiu Trójki. Czyli jak u siebie. Za 12.09.

0: A pan w celu czytania zakłada okulary, czy zdejmuje?
1: Nie wiem, to zależy chyba od wielkości.
0: Czcionki.
1: Tak. Oglądałeś mecz wczoraj, Francja, Szwecja?
0: Oglądałem.

0: nie mogłem usnąć po tym meczu.
1: Ale dlaczego?
0: Bo ja nie trzymam kciuków za Francuzów, ale grają fantastyczną piłkę. Ale dzisiaj moja drużyna gra, czyli Bośnia. Proszę trzymać kciuki za Bośnię.
1: Dobrze, będziemy trzymać kciuki za Bośnię. Skoro dyrektor prosi, to nie ma innego wyjścia.
0: Ej, ej.
1: Michał Nogaś oczywiście w studiu. Zapraszamy Państwa już po 9 na kolejny, trzeci odcinek audycji Listy na M.
0: Tak, i chcę powiedzieć i Państwu, i Tobie, że przygotowałem taką małą zajawkę, zapowiedź. I przyznam, że się wzruszyłem, chociaż to nie jest opowieść o mnie.
2: Słuchałyśmy listy przebojów programu trzeciego. Ja słuchałam. Czytałyśmy prasę taką dla nastolatek. To było co? Na przełaj czytałyśmy Filipinkę, Świat młodych, na takim mocno wyszarzałym papierze, z którego wycinałyśmy sobie podobiznę muzyków i wieszałyśmy na ścianie. Miałam pół pokoju zawieszonego różnymi plakatami muzyków.
3: Listy na M.
0: A jak to było w twoim przypadku?
1: Nie, u mnie plakaty piłkarskie. Piłkarskie plakaty były nad łóżkiem, chociaż nie na ścianie.
0: Plakaty piłkarskie były u ciebie.
1: Piłkarskie plakaty piłkarskie, no. Tak, na przykład na pewno był tam Ronaldinho, Thierry Henry. Kto tam jeszcze mógł być? Z jakiegoś powodu drużyna Internacjonalu Porto Alegre na przykład.
0: Może po prostu ktoś ci przywiózł albo znalazł.
1: Nie, no po prostu w którejś gazecie był ten plakat, trafił na ścianę, ale
0: no
1: długo
0: właśnie,
1: wisiał.
0: W gazecie były plakaty, w gazetach, w czasach dawnych, jeszcze zanim dotarły do nas polskie wydania takich periodyków jak Brawo czy Popcorn, w różnych polskich gazetach, od Na Przełaj przez Non Stop, Razem, Panoramę ukazującą się w Katowicach, tam były plakaty. Gazety były zszywane, wyjmowało się i wieszało na drzwiach, żeby rodzice nie podglądali, co się dzieje w pokoju, albo na ścianach, na takich makatkach. Ach, to były czasy wspaniałe i dzisiaj będziemy o nich mówić w audycji, ale wszystko z powodu listu, który odnaleźliśmy, a potem z Anią Dudzińską odnaleźliśmy dwie z trzech autorek. Listu pełnego oburzenia. Otóż pewnego tygodnia, lata temu, w połowie lat 80., niejaka Anita napisała list do Kącika Marii w liście przebojów, że Joy Tempest z zespołu Europe śpiewa tylko dla niej. Co się wydarzyło po tym liście? Ileż było oburzenia w listach? No i właśnie dwie, dzisiaj już dorosłe panie, które wtedy wyjaśniały Anicie, że Joy wcale nie jest jej, tylko całego świata.
1: Wszystkich.
0: Dziś się pojawią. I ważna informacja, treść tego listu można już znaleźć na naszym Facebooku, w komentarzach, w zapowiedzi audycji Listy na M, która po 9:00.
1: Zapraszamy!

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 9:00, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
7: Sprawa aresztu dla Zbigniewa Ziobry dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M. pseudonim Wielki Bu. Od dziś w Unii zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się tymczasowym aresztem wobec Zbigniewa Ziobry. Na posiedzeniu, które rozpocznie się za pół godziny, rozpoznane zostanie zażalenie byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego. Uprawomocnienie decyzji o tymczasowym areszcie pozwoli prokuraturze na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
8: Sąd niższej instancji zgodził się na tymczasowy areszt w lutym. Kiedy były minister był jeszcze w Budapeszcie, sprawa utknęła w Sądzie Okręgowym. Rzeczniczka sądu Anna Ptaszek wyjaśnia, że po wyłączeniu ze sprawy sędzi Bator-Ciesielskiej do rozpoznania zażalenia wylosowano sędziego Chocholaka.
9: On także złożył wniosek o wyłączenie go. W tym przypadku jego wniosek nie został uwzględniony.
8: Ponieważ sprawa jest bardzo obszerna, sędziego Chocholaka wspiera jeszcze dwoje innych sędziów. Adwokat Tymoteusz Paprocki tłumaczy, że jeżeli uda się utrzymać postanowienie o tymczasowym areszcie, procedura ekstradycyjna może potrwać nawet kilka lat.
10: Należy założyć, że obrona ministra Ziobry będzie podnosiła wiele argumentów, które, znając praktykę orzecznictwa w Stanach Zjednoczonych, mogą okazać się, jak nie skuteczne, to na pewno wydłużające proces podjęcia przez amerykański sąd decyzji.
8: Zdaniem prokuratury

0: Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Jest akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., pseudonim Wielki Bum. Prokuratura Krajowa postawiła mu 6 zarzutów, m.in. działalności w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu narkotykami. Do 3 sierpnia Wielki Bum ma przebywać w tymczasowym areszcie. Mężczyznę zatrzymano we wrześniu w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Jesienią czeka nas armagedon w służbie zdrowia. Do sieci trafił wpis prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z zamkniętej grupy. Łukasz Jankowski napisał też, że żaden rząd nie wygra z lekarzami i zaznaczył, że rząd próbuje zrobić z medyków katów wysysających kasę. Do tych słów odniósł się w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Rozumiem, z czego się bierze postawa szefa Naczelnej Izby Lekarskiej. Znaczy on patrzy na cały system ochrony zdrowia z perspektywy lekarzy, no trochę jak związek zawodowy. Natomiast w systemie ochrony zdrowia najważniejszy zawsze jest i powinien być pacjent.
1: Samorząd lekarski chce też ujednolicenia czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. Cała rozmowa z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Pozostajemy w temacie zdrowia. Od dziś jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, mówi wiceministra Katarzyna Kacperczyk.
3: Możliwość dzielenia recepty, czyli od tej pory pacjent będzie mógł tak naprawdę każdy lek, który ma na recepcie, wykupić w innej aptece. Czyli jeżeli mamy 4 leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Oczywiście my nie zachęcamy, żeby biegać po aptekach, ale to jest rzeczywiście w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku, można spokojnie pójść do innej apteki.
1: Apteki mogły dobrowolnie zgłaszać się do systemu umożliwiającego dzielenie recept. Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl ułatwiająca lokalizację placówek, które obsługują e-receptę dzieloną. Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem. Od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek. W Polsce nie ma jednak ustawy dostosowania tych unijnych przepisów, ponieważ przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent.
4: Nad Polską unosi się duży znak zapytania, bo nie wiadomo dokładnie, jak sytuacja będzie teraz wyglądała. Eksperci w Brukseli, z którymi rozmawiałam, przewidują, że będzie bałagan i chaos prawny. Unijne rozporządzenie jest do automatycznego stosowania. Natomiast każdy kraj sam musi wskazać lub stworzyć instytucję, która będzie nadzorowała rynek i do której firmy kryptowalutowe będą się zgłaszać autoryzację, by mogły prowadzić działalność. W Polsce nie ma ustawy, więc nie ma instytucji nadzoru. Dla giełd kryptowalut to duże ryzyko prawne. Teoretycznie mogą dostać autoryzację w innym unijnym kraju, ale i tak, jeśli będą chciały świadczyć usługi w Polsce, to będą to musiały notyfikować w instytucji nadzoru, której w Polsce nie ma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Klimat.
1: Prawie 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca, 21%. W Warszawie i Zamościu umiarkowana jakość powietrza, w południowo-wschodniej Polsce dobra, w pozostałej części kraju bardzo dobra. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują w prawie całej wschodniej i centralnej Polsce, a także na północnym zachodzie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: A to będzie sport. Adam Malecki.
8: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału. To współgospodarz turnieju Meksyk, wicemistrz świata Francja, no i Norwegia. Dzisiaj czekają nas kolejne ciekawe pojedynki. O 18:00 starcie Anglii z Demokratyczną Republiką Konga, o 22:00 zmierzą się Senegal z Belgią, a w nocy o 2:00 bić się będą reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Bośni i Hercegowiny z kibolem Michałem Nogasiem. W tym ostatnim meczu można się spodziewać kompletu widzów i śrubowania kolejnych frekwencyjnych rekordów. Łączna liczba widzów na meczach Mistrzostw Świata przekroczyła już 5 milionów. Stało się tak po spotkaniu 1/16 pomiędzy Francją a Szwecją.
9: Tegoroczne Mistrzostwa Świata już wcześniej pobiły rekord frekwencji wynoszący ponad 3,5 miliona widzów ustanowiony podczas poprzedniego turnieju organizowanego przez Stany Zjednoczone w 1994 roku. Bez wątpienia do osiągnięcia rekordowych wyników przyczyniło się powiększenie stawki turnieju do 48 drużyn, jednak średnia frekwencji wynosi 64 511 widzów na pierwszych 77 meczach, a to sprawia, że wskaźnik ten nadal należy do najwyższych w historii rozgrywek. Dla porównania, podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku średnia frekwencja wynosiła 53 191 widzów na mecz. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Pozostajemy za oceanem, ale teraz wiadomość prosto z parkietów Ligi NBA. Jeden z najsłynniejszych koszykarzy, 41-letni LeBron James, poinformował, że opuszcza swój dotychczasowy klub Los Angeles Lakers i ma zamiar

0: grać gdzie indziej. Wciąż nie wiadomo, w której drużynie gigant kosza rozegra swój 24. sezon w karierze. Media za oceanem spekulują, że to będzie Golden State Warriors. Na wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie w samo południe od trzecią rundę zagra Hubert Hurkacz. Potem jak pokonał w imponującym stylu Norwega Ruda, dzisiaj zagra z Austriakiem Sebastianem Hofnerem. Nasi wystąpią także w grze podwójnej. Rywalami Karola Drzewieckiego i Kamila Majchrzaka będą Brazylijczyk Romboli i Australijczyk Smith. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson zmierzą się ze Szwajcarem Polem i Amerykaninem Segermanem. Wczoraj Majchrzak awansował do drugiej rundy singla, podobnie jak Iga Świątek, która w Londynie broni tytułu mistrzowskiego. I jeszcze na koniec o kolejnym wielkim wyczynie Andrzeja Bargiela. Polak zjechał z kolejnego szczytu, tym razem z Nanga Parbat. Nie znamy jeszcze szczegółów tego wyczynu. Bargiel zamierzał zrealizować pierwszy w historii pełny zjazd z tego 8-tysięcznika. Wydaje się, że ta sztuka się udała, oczywiście bez użycia butli z tlenem.
1: Rambo?
0: Rambo.
1: Będzie grał Rambo w tenisa z
0: oczywiście,
1: Kamilem Majchrzakiem?
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale fajnie.
0: Romboli.
1: A, Romboli, okej.
0: Czyli pani Rambo.
1: W Wimbledonie, a jeśli chodzi o pogodę w Polsce, to niestety gwałtowne burze z gradem i silnymi porywami wiatru będą dziś możliwe w centrum, na wschodzie i południu. No i w tych regionach także gorąco. Termometry pokażą powyżej 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy od 20 do 25 stopni i tu o wiele spokojniej, ale pochmurno i deszczowo.
2: Właśnie niedawno zerwał ze mną, ale ja nadal go kocham, pomimo to, że był dla mnie tak zły. Nie mogę o nim zapomnieć, cały czas o nim myślę. Jak on mógł coś takiego zrobić? Był tak podobny do chłopaka z Europy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: No to w sumie dobrze, że pada.
2: To były prawdziwe dramaty, a nie, że... Ramboli, czy tam jak on się nazywa.
0: Moja siostra się w Limalu i kochała i tak.
2: Przeszło jej?
1: W Limalu?
0: No tak, nie pamiętasz?
2: It's never ending story.
1: Agnieszka Łukasiewicz potakuje, bo przed chwilą się przyznała, że miała plakat
2: Agnieszka
1: Limala
2: kochała
1: właśnie.
2: Się przede wszystkim w wokaliście zespołu Tok Tok. My pamiętamy te czasy. I w Briana Adamsie. Everything he did for you. To co?
1: Wróćmy do języka polskiego. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. To napisy końcowe porannej audycji, bo teraz już czas na wakacyjną nowość. A, prawie nowość.
2: Tak się właśnie poczułem. 9:09.
4: Listy na M.
2: To grajmy. Panowie, ważne pytanie. Czy pamiętacie, co robiliście 1 lipca 1989 roku?
1: Oczywiście.
2: No oczywiście. Słucham.
1: Jadłem hot dogi w Mielnie.
0: Ja lody w Genui.
1: A ty siedziałeś w domu, przyznaj się.
2: Tak. Przed 22 słuchałem listy przebojów programu trzeciego. Od miesiąca prawie Polska się zmieniała. No i to był, słuchajcie, ostatni piątek, w którym... Ta piosenka była na pierwszym miejscu listy przebojów. Bodajże 384 notowanie. Czuję się jak chodząca encyklopedia. Więc nie możemy dzisiaj inaczej zacząć, niż od tego nagrania sprzed 37 lat ze szczytu listy przebojów.
1: Może byście, nie czytał tego z kartki?
2: Może byście zapowiedzieli.
1: To ja zacznę, a ty skończysz?
0: Nie, ty zacznij i skończ.
1: The Cure. Lullaby. Lullaby.
2: Lullaby. Kołysanka.

0: Lullaby w teledysku Pajęczyna i nią owijany przez pająki Robert Smith. 3 lipca w piątek pojawią się na Openerze panowie z The Cure i dobra informacja dla tych, którzy nie będą mogli być w Gdyni. Telewizja Polska będzie ten koncert transmitować w piątek po 21. Niezłe wydarzenie. Nie jestem tu sam dziś do południa w tej audycji sentymentalnej związanej z listami i pocztówkami wysyłanymi do programu trzeciego w latach 80. i 90. Nad wszystkim czuwa jedyna i niezastąpiona Agnieszka Łukasiewicz. Dzień dobry. Nade mną czuwają z kolei Ewa Lipowicz i Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Michał Nogaś. Będę z Państwem do południa nie sam, bo będą też ze mną, z nami, pani Grażyna i jej przyjaciółka.
1: Z tej strony Ania, mieszkam w Małopolsce, zajmuję się troszkę turystyką, ruchem, tak wylądowałam, a znalazłam się tu z powodu mojej przeszłości nastoletniej.
2: Ja jestem nauczycielką języka polskiego, mieszkam niedaleko Krakowa i pracuję w szkole w Krakowie właśnie. Pochodzę z Myślenic i to tam razem z Anią spędzałyśmy nasze dzieciństwo. No i tam napisałyśmy ten list do trójki.
0: A ten list to jest odpowiedź na wyznanie pewnej Anity, która napisała do trójki, że Joy Tempest z zespołu Europe śpiewa tylko dla niej. Jakiż to był oburz, że tak się wyrażę, nowocześnie. Można sprawdzić, jak ten list wyglądał na naszym Facebooku w komentarzach przy zapowiedzi tej audycji. Rozumiemy jej uczucia, ale co jej to da? On zapewne nie wie o jej istnieniu, napisały panie. Więcej za chwilę. Współgłosy. Błażej Król. Piosenka dnia.

0: Trójka.
1: Usta to tytuł piosenki dnia. Współgłosy i Błażej Król, a to już Edwin Collins się pojawił. 1 lipca 1994 roku wyszedł ten album Gorgeous George.

0: 1994 płyta Gorgeous George się ukazała, na niej ten przebój A Girl Like You, największy w karierze Edwina Collinsa, a na liście przebojów trójki był najwyżej, zaledwie na 9.
1: Listy na M.
0: Dzisiaj ta korespondencja nas spotyka z Państwem na naszym Facebooku. Zachęcam, proszę nie przejmować się zdjęciem prowadzącego. Zakrywa twarz. Ważne jest to, co w komentarzach od Państwa i od nas.

0: Tam jest ten list. Papeteria, dwa ptaszki, nie wiem jaki to gatunek. Wyglądają jak wróbelki, ale na pewno nie. Droga Mario, piszemy do ciebie, ponieważ bardzo nas zbulwersował list dziewczyny, która uważa, że wokalista, pisany przez V, zespołu Europe jest jej własnością. My uważamy, że Joy jest niczyją własnością i należy sam do siebie. Jesteśmy zawziętymi i szalonymi fankami Europe, ale za swoją własność uważamy tylko ich zdjęcia i plakaty. Te oczywiście, które posiadamy. Rozumiemy jej uczucia, ale co jej to da, że będzie uważała go za swoją własność, jeżeli on zapewne nie wie o jej istnieniu? Sam powiedział, pisano o tym w Naprzełaj, że dziewczyna krępowałaby mu ręce. Pani Anna, pani Renata i pani Grażyna, oburzone na głos niejakiej Anity, której nie udało nam się odnaleźć, napisały ten list. Annie Dudzińskiej i mnie udało się odnaleźć panią Annę i panią Grażynę po ponad 40 latach. I druga z nich, pani Grażyna, mówi tak.
1: Te czasy, o których mówimy, to są czasy jakiejś, myślę, siódmej, ósmej klasy, czyli końcówka szkoły podstawowej. My jesteśmy nastolatkami, tam mamy po 13 lat. Słuchałyśmy listy przebojów programu trzeciego, ja słuchałam. Czytałyśmy prasę taką dla nastolatek. To były co, Naprzełaj czytałyśmy, Filipinkę, Świat Młodych na takim mocno wyszarzałym papierze, z którego wycinałyśmy sobie podobiznę muzyków i wieszałyśmy na ścianie. Miałam pół pokoju zawieszonego różnymi plakatami muzyków.
2: Ja mam taką stopklatkę, że słucham radia późno wieczorem, kiedy już nasz dom, czyli mieszkanie w bloku, prawda, się wyciszał. Ja się zamykałam w kuchni, bo w kuchni mieliśmy radio i włączałam to radio i słuchałam wtedy muzyki i tańczyłam. A gdy nastały te czasy, kiedy pojawił się Kasprzak z kasetą, to pamiętam, że było nagrywanie i to było bardzo zadanie poważne, bo trzeba było w odpowiednim momencie włączyć nagrywanie z radia na kasetę, żeby sobie odpowiednie swoje ulubione utwory nagrać i móc później odtwarzać z koleżankami właśnie już w ciągu dnia. Pamiętam to, jak po prostu zamykam się w tej kuchni, jest ciemno, nie chcę przeszkadzać reszcie, więc zamykam drzwi, żeby mogła trochę głośniej puścić muzykę. Pamiętam też, jak z koleżankami, to raczej już w ciągu dnia, czyli pewnie w takich godzinach poszkolnych, odtwarzamy sobie te kasety i myślę, że te kasety to były nasze takie bardzo atrybuty ważne i przekazywanie sobie, ty masz dzisiaj, do słuchania ja mam jutro i tak dalej. Spędzałyśmy sporo czasu na tym słuchaniu, na jakby bawieniu się tą muzyką, udawaniu, że śpiewamy i tak dalej. Wspominam to z uśmiechem na twarzy.
1: Jeszcze do tego dodam, że to były czasy, kiedy dzieci nie uczyły się w szkole angielskiego, oczywiście. Ale ponieważ chciałyśmy śpiewać te piosenki, no to starałyśmy się, odtwarzając te nagrania z Kasprzaka, zapisywać tak fonetycznie treści tych piosenek i to było przedziwne, jak się gimnastykowałyśmy językowo, żeby po polsku zapisać te angielskie słowa. Nie zawsze dobrze dosłyszane, bo wiadomo, że jakość tych nagrań była taka, jaka była.
0: Pani Anna z panią Grażyną dziś będą z nami do 12 w studiu Ewa Lipowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Listy oburzonych słuchaczek na list pani Anity przychodziły tutaj setkami. Oto fragment kolejnego.
3: Mam na imię Barbara, jestem ładną blondynką i 16 lat mam. Piszę do ciebie, Mario, ten list bardzo smutny, z ogromnymi, gorzkimi łzami i jestem przekonana, że ty mi tylko, Mario, możesz pomóc. Otóż co mam zrobić, gdyż w wokaliście Joy Tempest z zespołu Europe kocha się tyle dziewcząt, a przecież jest tyle innych zespołów, w których także są ładni wokaliści, stop. Którzy by się podobali także, tak jak on.
0: Też się kochałaś w Joy Tempestie?
3: Nie, to nie mój rocznik, wiesz?
0: A miałaś jakiś plakat w domu czyjś?
3: Nie, moja mamusia miała, powiedziałabym, umiarkowanie entuzjastyczny stosunek do plakatów.
0: Rozumiem, ale państwo na pewno mieli. 22 i 7 trójek, Ewa z Michałem Żołądkowskim, wszystkim zarządzają dzisiaj tam dwie szyby ode mnie.
3: Ja się w nim zakochałam.
0: Chcę powiedzieć, że mamy koszulki, prawda?
3: Tak, mamy i rozdajemy.
0: Każdy,
3: nie, że mamy,
0: kogo
3: i nie
0: wspomnienie
3: damy.
0: Pojawi się telefoniczne na antenie, otrzyma od nas koszulkę trójki na wakacje. Michał będzie nawet o rozmiary pytał. 22 i 7 trójek. Mamy pomysł na skwitowanie naszego występu na antenie, Ewa.
3: Oto.
0: Bardzo dziękuję za udział. To był kącik Ewy w audycji Listy na M, a to Gorillaz. Czekamy. 22 i 7 trójek. Plakaty ukochanych wokalistek i wokalistów. Jak to było? Halo!

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki w tonacji Trójki. Zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman
8: i Michał Margański.
1: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
13: masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
16: Jedynka. To jest radio.
17: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
9: Żegnamy reklamy.
18: 9:31.
19: Informator ekonomiczny.
18: W studiu Sylwia Zadrożna, nie sama. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, bo ze mną Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej.
21: Dzień dobry.
20: Polki i Polacy kupujący na platformach takich jak Shein, Temu czy AliExpress muszą się od dzisiaj

0: liczyć z dodatkowymi kosztami, bo na paczki o wartości do 150 euro sprowadzane właśnie spoza Unii Europejskiej obowiązuje cło. I to są 3 euro płacone od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym, a nie od paczki, więc to różne mogą być kwoty. No i teraz pytanie, czy to jest wojna Unii z Chinami, czy raczej walka o zdrową konkurencję?
1: Jest to walka o zdrową konkurencję i ochronę konsumentów. Trzeba podkreślić, że w zeszłym roku, to jest dana Komisji Europejskiej, którą przedstawiono nam wczoraj na spotkaniu, 5,9 miliarda paczek trafiło do Unii Europejskiej właśnie o wartości poniżej 150 euro. To jest 16 milionów dziennie. Także to są ogromne liczby. To jest blisko 97% całego ruchu, jeżeli chodzi o ilościowe kwestie. Natomiast no, jest to rzeczywiście niska wartość, no bo zaliczane jest, że to jest poniżej 150 euro. Teraz faktycznie pojawi się to cło, ale nawet nie chodzi o samo to, żeby cenowo ograniczyć ten wpływ, ale także o to, aby pojawiły się warunki egzekwowania w jakości produktów, które wchodzą na rynek europejski. Często jest tak, że w tych paczkach mniejszych poniżej 150, po prostu nikt tego nie weryfikował jakościowo tego produktu, który był wprowadzany do obrotu. A trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo, około 65% zabawek na przykład, które były testowane przez unijne agencje, nie spełniało, i też krajowe, no, takie jak u nas inspekcja handlowa, nie spełniało wymagań, które są na terenie europejskim co do jakości i bezpieczeństwa.
0: No właśnie, bo
1: produktu.
0: Inspekcja handlowa UOKiK nie sprawdzą każdej paczki pojedynczej, tylko duże partie, które sprowadzają firmy.
1: I kierunek jest taki, aby te paczki, żeby dobra były przekierowywane przez taki nowo utworzony system hubowy danych, który będzie pozwalał na to, aby dokładniej weryfikować zawartość paczek i ich wartość i sprawozdawać, i tak, żeby urzędy mogły być bardziej, stosować cła lepiej, ale też zabezpieczać konsumentów tutaj krajowo, co urówna konkurencję, bo tutaj krajowe firmy, czy krajowe, europejskie firmy muszą spełniać te wymagania, wprowadzając swoje produkty na rynek.
0: Blisko połowa studentów i uczniów planuje dorobić w sezonie wakacyjnym. Ja myślę, że z takiej wiadomości na pewno ucieszą się przedsiębiorcy, którzy narzekają przecież od jakiegoś czasu na brak rąk do pracy.
1: Tak, szczególnie wtedy, kiedy w sezonie wakacyjnym jednak mamy też przerwy urlopowe u pracowników nie będących zatrudnionych sezonowo. Też mamy dużo prac sezonowych. Pojawia się dużo problemów w gastronomii, w horece, w ogóle w hotelarstwie również. I wtedy takie młode osoby mogą wykonywać prace, które nie wymagają, albo mogą być dokształcone, douczone do wykonywania tej pracy bardzo szybko. Bardzo to jest dobra informacja o tym, że młodzież poszukuje źródeł finansowania i że idzie do pracy. Też musimy pamiętać o tym, że te osoby młodsze są, jakby za nich nie trzeba płacić podatku, nie trzeba płacić ZUS-u. Także dla pracodawcy jest to też ułatwienie i niższe koszty.
0: Chociaż za samą pracę trzeba płacić.
1: Za samą pracę trzeba płacić i warto tak z tą młodzieżą pracować, aby ona miała pierwsze bardzo dobre wrażenia z uczestnictwa w rynku pracy, po to, żeby później właśnie, jak będzie starsza, móc z tego zasobu skorzystać. A tak jak wiemy, jest to zasób kurczący się. W związku z tym pracodawcy powinni pamiętać o tym, że taki młody człowiek nauczony raz dobrych relacji, później to będzie dla niego...
0: No i taka... Dobry pracownik w przyszłości. No i taka praca wakacyjna też może być elementem potem CV przecież,
1: tak,
0: prawda?
1: Jest to też element edukacyjny. Też młodzi ludzie wiedzą, skąd biorą się pieniądze i ile na nie trzeba poświęcić czasu, znaczy ile trzeba poświęcić czasu na to, aby je zarobić.
0: Resort Finansów uruchomił portal e-licytacje KAS. To jest taki portal, który umożliwia dostęp online w jednym miejscu do wszystkich ogłoszeń o licytacjach organizowanych przez urzędy skarbowe. No i tam wiele rzeczy można kupić, bo to są i pojazdy, i nieruchomości, i biżuteria, zegarki, meble.
1: Ale też maszyny różnego typu.
0: Tak,
1: w związku z tym dla części podmiotów prowadzących działalność gospodarczą może to być źródło uzupełnienia parku maszynowego na przykład. Szkoda oczywiście, że mamy takie licytacje Urzędu Skarbowego. Oznacza, że są zajęcia. Jak są zajęcia, to znaczy, że komuś w biznesie się

0: nie powiodło, natomiast faktycznie zrobienie, utworzenie takiego systemu pozwoli na, umożliwi firmom z całej Polski zapoznanie się z ofertą i też pokazuje pewną nowoczesność administracji skarbowej. Tak. I wiadomo, każdy z nas dużo łatwiej jest mu do danego do danej licytacji przystąpić, kiedy nie musi jechać wielu kilometrów i spełniać szeregu, wypełniać szeregu dokumentacji. I teraz może też te licytacje, tak myślę, będą bardziej efektywne i uda się sprzedać tego, tych rzeczy więcej i zasilić w ten sposób skarb państwa, budżet.
1: I na koniec krótki przegląd tego, ile płacimy za filiżankę kawy w Europie. Rozpiętość jest bardzo duża, bo z analizy przygotowanej przez przyjaciół kawy wynika, że w Kijowie za espresso zapłacimy 4 zł, w Kopenhadze 18, w warszawskich kawiarniach to wydatek około 10 zł i to jest o 50 groszy mniej niż wyniosła średnia dla wszystkich 28 badanych europejskich
2: stolic. Czyli w Kijowie tak jak mniej więcej we Włoszech albo w Hiszpanii. 1 euro, plus minus.
1: Tak, a u nas jednak
0: myślę,
1: trochę
0: że
1: wyżej.
0: To pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy już w średniej unijnej.
1: No jesteśmy,
0: jeżeli chodzi o ceny, no to jest kwestia też dodania pewnej, znaczy wiadomo, że wytworzenie tej kawy jest to w pewien sposób również usługa, zatrudnienie wielu osób młodych, o których przed chwilą rozmawialiśmy, bo oni bardzo często w kawiarniach pracują. To kwestia Włoch czy Hiszpanii to jest trochę inna sytuacja, bo tam rzeczywiście ta cena espresso jest właściwie utrzymywana bardzo silnie.
1: Tam to kultura,
0: jest to pewien
1: element kultury.
0: Tak. W związku z tym myślę, że byłoby duże oburzenie wielu konsumentów, gdyby kawa kosztowała więcej niż euro, półtora w niektórych rejonach. W Polsce też zgoda konsumenta na cenę wyższą jest większa i myślę, że w pewnym zakresie kawa i wizyta w kawiarni jest nadal, powiedzmy, nie wiem, bardziej luksusowo opakowana, nie jest takim codziennym, zwykłym, standardowym
1: elementem
0: życia. Poranka.
1: Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: I Sylwia Zadrożna.
3: Informator ekonomiczny.
2: Powróci jutro o 9:30. Informacja a propos cen paliw. Ta sama stacja, na której wczoraj tankowałem auto, dziś podniosła ceny o 82 grosze na litrze. Kto wie, na jakiej kwocie to się zatrzyma. No ale nic nie płonie.

0: To Metro. Przypomnę, że dziś do południa w audycji tej właśnie zbieramy wspomnienia związane z plakatami piosenkarek i piosenkarzy. Plakatami, które mieliśmy w domach w latach 80., 90. i później.
1: Czasopismo Brawo już było przed 78. rokiem, nawet w 76. Wystarczyło je tylko zaprenumerować i było dostępne z pięknymi plakatami. Plakaty miałem akurat, moim ulubionym był Porsche Gembala, Uwe Gembala, taki 911. Piękny samochód. Na biurku pod szkłem leżał. A muzycznie to chyba było wtedy Bonnie M, tak mi się wydaje. Ale tam kilka miałem różnych. O, i tyle chciałem powiedzieć.
2: Listy na M.
0: Czekamy na Państwa wspomnienia telefoniczne. 22 i 7 trójek. Michał czeka przy telefonie ze słuchawką w ręku, w dłoni. Michał Żołądkowski. Przypomnę, wszystkie wspomnienia, które wyemitujemy, nagrodzimy koszulką idealną na wakacje. Koszulką programu trzeciego. Ale zanim telefony z dziś, to z poniedziałku telefon, który świetnie się tak składa z muzyką zaplanowaną, nam się spotyka.
3: Pamiętam, jak Marek Niedźwiecki, nie wiem, chyba to było w pierwszym albo w drugim wydaniu listy, wkręcił całą Polskę, że się reaktowali Beatlesi na podstawie utworu zespołu Chick If You Want My Love. Pamiętam te telefony. Mój Boże, ale cudowne to było. Wszystkiego dobrego.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: To jest historia taka, że wydaje mi się, że chyba takim głównym źródłem wszystkich plakatów było takie pismo bardzo stare, które się nazywało Brawo. I wydaje mi się, że chyba tamtąd były plakaty pozyskiwane. Natomiast myślę, że wtedy w latach powiedzmy 90. byłem bardzo dużym fanem zespołu Hej. I myślę, że chyba plakaty z zespołem Hej były dominującym obiektem na moich ścianach.

Miałem dwa i to jeden tylko z przypadku. Moim wyborem był John Rambo, a w przypadku miałem Whitney Houston, ponieważ ją dostałem w prezencie i wisiały obok siebie takie dwie postacie. Bardzo takie nietypowe zestawienie.

No właśnie, Brimful of Asia to Corner Shop z listy przebojów z historii programu trzeciego. Mówiłem o tym, że dzisiaj mecz będzie ważny. USA, Bośnia. Moi chłopcy grają. Nie mamy zbyt wielu szans, podobno, ale muzyka będzie nas wspierać. Dubioza Collective, przypomnę, to oni nagrali hymn drużyny bośniackiej. A co? Pośpiewajmy.

0: Dzisiaj o 2 w nocy Bośnia i Hercegowina i Stany Zjednoczone na jednym stadionie się spotkają. Kto wygra, gra dalej. Kto chce trzymać kciuki ze mną za Bośniaków, zapraszam.
1: Listy na M.
0: Przypomnę, że dzisiaj spotyka nas list napisany przez panie Anię, Grażynę i Renatę w sprawie niezgody na to, że Joy Tempest, lider zespołu Europe, należy wyłącznie do pewnej Anity. Treść tego listu i piękną papeterię można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku przy zapowiedzi tej audycji, która trwa. Tam ja, zasłaniający się listem do kącika Marii. Przypomnę, że te listy wszystkie przekazał nam Marek Niedźwiecki do naszego archiwum. Maria Teodorowicz odeszła od nas przed rokiem, no ale zachowały się te listy i pocztówki i one są główną treścią audycji Listy na M w wakacje od poniedziałku do czwartku. Radio kumulowało emocje, pani Grażyno, prawda?
2: No radio jest niesamowite w tym, że ono nie daje wszystkiego tak na tacy, tylko trzeba sobie wyobrażać, co tam jest, więc otwarcie na świat, ale też powiedziałabym, że to było takie bardzo ważne w tamtym momencie, takie budujące też naszą tożsamość w tym właśnie wieku, kiedy byłyśmy nastolatkami i jakoś tam siebie kształtowałyśmy. I to był naprawdę bardzo ważny element tego naszego świata, świata wyobraźni, bo dużo twórczych działań podejmowałyśmy. No nie wiem, Ania, czy mogę powiedzieć o naszych powieściach, które pisałyśmy wspólnie. Naprawdę po prostu zeszyty całe zapisane powieściami, których wyruszamy w trasę koncertową właśnie z ulubionym zespołem. Takie historie. I to naprawdę budzi moje ogromne wzruszenie. To jest powrót do tego pięknego czasu starszego dzieciństwa czy nastoletniości. Niezależnie od tego, jak wtedy wyglądał świat, jakie trudne sprawy w świecie dorosłych się działy, to dla nas jest taki czas dobry, ciepły, bardzo twórczy.
0: Więcej z mojego spotkania, fragmentów z panią Anią i panią Grażyną po 10:00 i wtedy też wybrzmi ta piosenka, która wzbudzała emocje. A teraz uwaga, uwaga! Jedyna i niepowtarzalna Debbie Harry, liderka Blondie. Niesamowite. Kończy dziś 81 lat.

0: Przypominam sobie te momenty, jak staliśmy w kolejce przed kioskiem, oczekując na dostawę prasy, a później się okazywało, że niestety tych numerów gazet, którymi byliśmy zainteresowani, przyszło tak mało, że ta pani, która sprzedawała, wkładała wszystko do tak zwanych teczek, czyli dla osób prenumerujących. Plakaty najczęściej zespołów, które wtedy dominowały, czyli Limal. Ale zawsze też zastanawiało nas co? Dlaczego te gazety wychodzą na tak słabej jakości papierze, a Kraj raz wychodził na papierze kredowym, ekskluzywnym i zawsze każdy chyba chciał mieć takie zdjęcia tych naszych ukochanych zespołów na takim właśnie eleganckim papierze.
1: 22,7 trójek. Proszę do nas dzwonić w sprawie plakatów. My czekamy i nasze koszulki dla Państwa też.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Minęła 10. Dzień dobry w lipcu. Michał Nogaś, program trzeci. A w nim czas na serwis. Swój dyżur zaczyna Karolina Kozińska.
7: Upał i burze, niebezpieczna mieszanka i pierwsze skutki nawałnic w zachodniej Polsce. Do końca miesiąca rząd zajmie się ustawą najmniej krótkoterminowym, zapewnił w Trójce rzecznik rządu. Messi kontra Mbappé, trwa walka o miano króla strzelców mundialu. Po rekordowych upałach od zachodu przez Polskę przechodzi front burzowy. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała prawie 1000 razy. Nawałnica w gminie Wschowa w Lubuskiem zrywała domy budynków i powalała drzewa.
8: Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach. Co do energii, będzie ona stopniowo przywracana. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy wróci do mieszkań i do domów i w jakich wsiach sołeckich pojawi się i w jakiej kolejności. Jak powiedziano mi w energetyce, będzie to stopniowo przywracane.
7: Mówił burmistrz Wschowa Konrad Antkowiak. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w pasie od Suwałk przez Warszawę i Łódź Podolny Śląsk. Najbardziej gwałtowne zjawiska będą występowały na południowym wschodzie i w centrum Polski, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
9: Nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę. Obowiązują w tym momencie ostrzeżenia ze stopniem drugim, ale cały czas monitorujemy sytuację i nie wykluczamy, że ten stopień ostrzeżenia będzie podnoszony.
7: Bez alertów jedynie północny zachód kraju. Do końca tego miesiąca na rząd ma trafić długo oczekiwany projekt ustawy o ograniczeniu najmu krótkoterminowego, zapowiedział rzecznik rządu w rozmowie politycznej w Trójce. Projekt miał trafić na wczorajsze posiedzenie rządu, ale jak tłumaczy Adam Szłapka, będzie nowa, kompromisowa wersja.
10: Jeszcze są jakieś takie ostatnie szlify międzyresortowe, a dział administracji stara się, żeby nie było żadnych problemów w ramach tego działu administracji. Będzie takie rozwiązanie, które będzie najlepszym możliwym kompromisem, takie, żeby było zaakceptowane.

0: przygotowane przez cały rząd.
1: Ustawa ma przeciwdziałać nielegalnej działalności na rynku noclegowym. Zgodnie z projektem ma powstać centralny rejestr mieszkań wynajmowanych turystom. Kto nie zdążył wczoraj, dziś odczuje to w kieszeni. Zakończył się program osłonowy ceny paliwa. Wracamy do rynkowej metody kształtowania cen, mówi analityk Jakub Bołucki z ePetrol.pl.
2: I to się odbija niestety zwyżkowo, ponieważ z tych cen na poziomie 6 zł, czy dla benzyny, czy 6 kilkunastu, dla oleju napędowego mamy zwyżkę o mniej więcej 80 groszy, tak z pierwszego oglądu sytuacji można powiedzieć, jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, która jest 6 zł i 80 groszy. Natomiast jeśli chodzi o diesla nieco poniżej 7 zł, ale gdzieś ten pułap 7 zł może już być blisko.
1: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost ceny ropy po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Szkoły lotnicze w całych Chinach zawieszają działalność. To wskutek wypadku, do którego doszło w miniony piątek w Pekinie. Sportowa awionetka wbiła się tam w najwyższy wieżowiec w stolicy Chin, co wywołało pytanie o bezpieczeństwo chińskich władz.
3: Chińskie media informują, że szkoły trenujące pilotów prywatnych maszyn zostały tymczasowo zamknięte. Prowadzone są w nich kontrole procedur bezpieczeństwa. Piątkowy wypadek spowodował zaostrzenie procedur związanych z bezpieczeństwem w stolicy Chin. Do odwołania wprowadzono całkowity zakaz lotów prywatnych maszyn oraz wszelkich dronów w Pekinie i jego okolicach. Wypadek awionetki miał miejsce w ścisłym centrum Pekinu, kilka kilometrów dalej. Znajduje się silnie strzeżony kompleks rządowy, w którym mieszka Xi Jinping. Ograniczenia mogą mieć daleko idące skutki gospodarcze. Chińskie władze inwestują w przemysł bezzałogowców i transportu na małych wysokościach, zarówno towarów, jak i ludzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Kto zdobędzie koronę króla strzelców na mundialu? Francuz Kylian Mbappé i Argentyńczyk Lionel Messi mają na koncie po 6 goli strzelonych do tej pory. Gwiazd w reprezentacji Francji wczoraj dwukrotnie strzelił w wygranym 3-0 spotkaniu ze Szwecją. Francja już może szykować się do sobotniego starcia z Paragwajem. Dzień wcześniej Messi i Argentyna zagrają z Republiką Zielonego Przylądka. A na placu boju w walce najlepszego strzelca jest jeszcze z 5 bramkami Norweg Erling Haaland. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Mbappé wczoraj niesamowity, ale Haaland także strzelił bramkę ostatnią w meczu, jakby sobie tak po prostu przechodził i bokiem, pyk. No dobrze, wiemy, że dzisiaj o drugiej Bośnia ze Stanami Zjednoczonymi gra, tak? To już wszyscy mają dosyć tego mojego mówienia o tym. Dobrze, już nie będę powtarzał. 21 stopni. To nie jest najchłodniej, bo 20 będzie w Trójmieście i deszcz, 21 na Kujawach i na południu województwa zachodniopomorskiego. Burze będą dzisiaj, proszę Państwa, uwaga, burze w takim pasie lubuskie, Wielkopolska, pokazuje tu Agnieszce, okolice Olsztyna, Posuwałki i potem w dół Białystok i w dół Lublin i w dół Przemyśl i skręcamy. Burze i 33 stopnie w Małopolsce, 28 na Podhalu, 32 w Katowicach, 30 w Opolu, 25 we Wrocławiu i tak prawie całą Polskę żeśmy sobie obeszli. Jeszcze 34 stopnie i burze w Warszawie.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego
5: 6
6: Radia.
5: Minut po 10. Dziękuję pani bardzo.
7: Listy na M.
5: I jak tu się nie chwycą za gitarzyska. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Michał Nogaś. Polecamy się do południa. Dziś audycja dookoła, wokół listu o wokaliście zespołu Europe, ale także o plakatach, które mieliśmy albo nie w naszych pokojach. Proszę dzwonić, koszulki czekają.

Sam początek 80. lat, tak, bo ja 71 jestem, to powiedzmy od 80. Tam rzeczy jest, co jeden kiosk był i w sobotę się polowało, chociaż tam pani zostawiała na Dziennik Ludowy, taka gazeta była. I się już rano o 7 leciało do kiosku, żeby to kupić. Tam wolne miało szkoły, ale trzeba było biec, jeszcze tam się pomagało i te takie kraty odsuwać czy coś. No i to było ciekawe, co tam będzie. Nie pamiętam, to wisiały tam na takiej słomiance w domu. To jeszcze było wtedy to kadżagu, gulima, ale zawsze się na brusali polowało.

Zostajemy przy gitarze, to The Black Keys i sięgamy po... Wow, ale sięgamy! The Wow Signal! Po płytę tygodnia. Tak czułem, że tak to pójdzie. Agnieszka już nastroszyła piwę i za chwilę wejdzie w stan pogowania. The Wow Signal, płyta tygodnia w audycji Listy na M, to Muse nowy. Rozdajemy egzemplarze oczywiście. Uwaga, mailem można do mnie pisać listy@polskieradio.pl.

Nie łupnie już? No panowie, to niesamowite, że słucham ze wzruszeniem historii z lat mojego dzieciństwa. Jestem rocznik 1975, a tu taka niespodzianka, nowy news. Pan Mateusz napisał, panie Mateuszu, będzie płyta, halo, będzie płyta, to na razie pierwszy egzemplarz. Za jakiś czas powiem, kto dostanie drugi. Pan, który dzwonił do nas, słuchacz, o czym to było? Że czyj to był plakat? Patrzę na zestawienie archiwum listy przebojów trójki. Notowanie 58, 28 maja 1983 roku. Zaskakujące? Tak, był wtedy na liście. Bruce Lee.

0: Agnieszka, naprawdę. Nie wiedziałem, że ta audycja tak cię rozpala. Najwyżej na piątym King Bruce Lee, karatemistrz Franek Kimono, czyli Piotr Frączewski, a ta audycja to...
1: Listy na M.
0: No dobrze, czas na najważniejszą opowieść w tej audycji, albowiem, szanowne panie, szanowni panowie, przypomnę, że na naszym Facebooku można znaleźć tę opowieść. Cały list Anny, Grażyny i Renaty, której nie udało nam się odnaleźć, ale odnaleźliśmy dwie nadawczynie. W sprawie Joy'ego albo Joya Tempesta, zespołu Europe i odpowiedzi pewnej Anicie, która uważa, że on jest jej własnością i tylko dla niej śpiewa. Rozumiemy jej uczucia, ale co jej to da, że będzie uważała go za swoją własność, jeżeli on zapewne nie wie o jej istnieniu. Sam powiedział, pisano o tym w Na Przełaj, że dziewczyna krępowałaby mu ręce. Jak się panie dziś czują z tą historią?
2: Szczerze mówiąc, no nie pamiętam tak bezpośrednio tej akcji i tej audycji, no ale musiałyśmy być bardzo oburzone, skoro

napisałyśmy ten list i to we trzy. Jak dostałam mail z radia, to w ogóle nie zrozumiałam, o co chodzi. Więc wchodzę w to zdjęcie listu i czytam ten list i wtedy dopiero mi przeskakuje, tak mi coś klika w głowie, no przecież rozumiem treść tego listu. No i, i oczywiście zaśmiałam się do siebie, no bo jakby nawet nie pamiętałam już tego listu, ale ponieważ my to wszystko musiałyśmy przeżywać bardzo mocno i prawdopodobnie jak to nastolatki, jak byłyśmy w kilka dziewczyn, które miały swój ulubiony zespół, to też sobie prawdopodobnie gdzieś tam przydzielały

0: świat się nimi mógł dzielić. No i tutaj byłyśmy oburzone, że ktoś sobie prawa bierze do naszej gwiazdy, więc napisałyśmy i powiedziałabym, że ten list naprawdę brzmi dobrze, w sensie jest dziwny oczywiście, ale jak sobie wyobrażam, że pisałyśmy to jako tam jakieś, nie wiem, 14-latki, to naprawdę nieźle nam poszło.
1: Ja tego listu nie pamiętam, ale zgadzam się z Anią, że on jest jak najbardziej w naszym stylu i to brzmi jak my z tamtego czasu. W zasadzie nie wiem, dlaczego Europe. Może dlatego, że, nie wiem, styl, jak prezentowali, był tak inny od tego, co było dookoła nas. Burza kręconych loków u wokalisty, pozostałych członków z zespołu. To robiło wrażenie i pociągało. Myślę, że to bardziej. Nie zostałam potem przy tym stylu muzycznym. To takie było typowo nastoletnie zauroczenie.
0: Szczerze mówiąc, to ja miałam wybranego dla siebie perkusistę, Jana Hauglanda, ale tak czy owak, no myślę, że to był czas, gdy wszyscy się fascynowaliśmy tym zespołem, bo on się pojawiał wszędzie w telewizji, w radio i mieli swój przebój It's the Final Countdown, więc myśmy po prostu uległy również temu czarowi, jak wszyscy. Nie wiem, czy to było wyjątkowe, czy to po prostu było wszędzie, ale w Polsce naprawdę on zaistniał mocno w tym czasie. Wydaje mi się, że też wystąpił na jakimś festiwalu, ale mogę się mylić. I może to też z tego wynika, bo jednak jeśli jakiś zespół przyjechał do nas, to też to od razu podbija jego popularność. A ja powiem szczerze, że pozostałam przy roku długo, jako fanka rocka, bo później było i to Bon Jovi i tak dalej. Do tej pory są kawałki, które będę tak podskórnie czuła i myślę, że właśnie Europe is the Final Countdown jest jak najbardziej takim kawałkiem, ale oczywiście ja potem rozwijałam się. W rezultacie pod koniec, czy tam już w połowie liceum, byłam bardzo, bardzo mocną fanką Guns N' Roses, także to u mnie szło w tym kierunku.
1: Tego dnia, kiedy Ania przysłała mi tego maila od Państwa, pamiętam to dobrze, bo jechałam rano do pracy w samochodzie, słucham radio. No i właśnie słuchałam tego The Final Countdown, nie pamiętam w której stacji i pomyślałam sobie tak, o jak dawno tego nie słyszałam, a potem po południu dostałam tego maila i pomyślałam, że no to nie był przypadek.
2: I tak się spotkaliśmy z panią Anną i z panią Grażyną, które wrócą dziś do nas jeszcze w tej audycji, a ja mam teraz dla Państwa specjalną ofertę, że tak się wyrażę, marketingowo. Jeżeli ktoś się odważy zadzwonić do trójki 22 i 7 trójek i na żywo przez telefon z Tempestem zaśpiewać, to nie tylko będzie koszulka, ale będzie też kubek. Kto się odważy zadzwonić do nas i na żywo z Tempestem zaśpiewać, to nie tylko będzie koszulka, ale i kubek. Kto się odważy na żywo zaśpiewać z Tempestem na antenie programu trzeciego przez telefon. Będzie nie tylko koszul. Tududum, ale i kubek. Tududum. 22 i 7 trójek. Kto się odważy zaśpiewać z Tempestem na żywo na antenie.

1 lipca 2026 roku. Program Trzeci Polskiego Radia, 10.21. Listy na M. To jest ten moment, kiedy w końcu, oficjalnie, kończymy odliczanie. Panie i panowie, kto się odważy z Tempestem zaśpiewać Final Countdown?

0: Panie Pawle, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest pan gotowy? Jest pan, tak?
1: Końca znam tekst, to może być mały problem.
0: Nie szkodzi, liczy się intencja. Za chwilę będziemy śpiewać, proszę się nie rozłączać.

0: No to uwaga, panie Pawle, to jest pański moment. Jedziemy.
1: No, calm down.
0: Dobrze. Jeszcze... Tu są instrumenty.
1: Calm down.
0: A skąd pan dzwoni?
1: Jadę samochodem do Twardorzeczki, do kolegi.
0: Mam dla pana koszulkę i kubek. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Świetnie, do usłyszenia.
0: I teraz, uwaga, panie i panowie, solo.

0: pamiętam, że o Europe i o Joe Tempestie to się mówiło, że to jest najpiękniejsza kobieta w roku, tak swojego czasu, ponieważ był taki jeden jego plakat. I zresztą wszyscy wtedy mieli fryzury ustawione na tapira robione, że w zasadzie wyglądał prawie jak dziewczyna. Dobrze jeszcze było chodzić do biblioteki szkolnej, mieć układy z panią bibliotekarką, bo przecież szkoły miały prenumeraty i dostawały pełny pakiet gazet. I można było uprosić, chociaż tam zazwyczaj to już było bez plakatu, bo przecież nauczyciele też mieli dzieci.
1: Co tu się dzieje w tej audycji dzisiaj? Jak pan Paweł zaczął śpiewać tu countdown, to pomyślałem sobie, że nie jesteśmy normalni, ale to jest najpiękniejsze w słuchaczkach i słuchaczach programu trzeciego. Tu, Benson Boone. I'm sorry.

0: Dziękujemy, Bensonie. Za chwilę wracamy.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Żegnamy reklamy.
0: 10:30 na zegarze.
9: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
0: Anna Dudzińska.
10: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
11: Taką właśnie bardzo ważną dla mnie rzeczą jest, kiedy myślę o projektowaniu, jest to, żeby danego miejsca nie przeprojektować.
12: Dzisiaj będzie o odpuszczaniu. Dla niektórych architekt niekoniecznie jest demiurgiem, twórcą wielkich projektów i nie każdy chce w tym zawodzie zobaczyć kogoś, kto potrafi narzucać innym swoją wizję świata.
11: Zdecydowanie chodzi tutaj o takie większą czułość i uważność i na potrzeby miejsca, i na potrzeby społeczności, ale też właśnie powstrzymanie trochę często ego, bo chcielibyśmy zrobić coś widowiskowego, wspaniałego, właśnie takiego bardzo monumentalnego, a często odejście właśnie od takich pomysłów i zaniechanie różnego rodzaju interwencją będzie miało dużo lepszy skutek.
12: Dominika Gołębiewska z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych opowiada o przestrzeniach codzienności, takich w zasięgu ręki. Blisko do takiego miejsca będą mieli wszyscy ci, którzy w wakacje zdecydują się przyjechać nad polski Bałtyk. Oto zwracamy uwagę na 20 tysięcy hektarów przestrzeni wybiegającą poza linię Gdańsk-Gdynia-Sopot.
11: Jestem gdańszczanką, więc tutaj oczywiście muszę troszeczkę o moim nadmorskim krajobrazie poopowiadać. Jedną z nich jest Trójmiejski Park Krajobrazowy, ogólnie jako zasób. Jest to przestrzeń, która na razie, chociaż ona ma inne problemy, ale dzisiaj nie o problemach, tylko zachwycajmy się trochę. Jest to przestrzeń, która funkcjonuje bardzo dobrze, mimo że to zagospodarowanie jest minimalne. Tak na dobrą sprawę jest to kilka wytyczonych szlaków, odrobina małej architektury, często w nie najlepszej już kondycji, ale taka, która wystarcza do tego, żebyśmy mogli poczuć się

0: tam bardzo dobrze. No to jest niesamowite, że w Gdańsku jest taki zasób, w ogóle lasy miejskie są wspaniałym zasobem, w którym w 1,5-milionowej metropolii możemy przez 4 godziny poruszać się na nartach biegowych.
1: Zaskakująca odrobina zimy w środku upalnego lata. Po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym poruszać można się zimą na nartach, latem na rowerze. To połacie lasów bukowych i unikatowa polodowcowa rzeźba terenu. Wystarczy nie przeszkadzać, a potem dmuchać i chuchać z troską, że Trójmiasto ma taki skarb. I takie miejsce celowo nie jest zabudowywane.
0: Drugą taką przestrzenią jest Park Ronalda Reagana w Gdańsku. Jest to jeden z parków nadmorskich. On powstał trochę, żeby chronić strefę nadmorską. I tu z kolei zagospodarowanie na początku było bardzo proste. Część zostawiona była niemalże dziko, pozostawiona przyrodzie, by mogła rozkwitnąć, a inne części były zagospodarowywane w zależności od potrzeb.
1: Ale z czasem wszystko zaczęło się zmieniać.
0: Bliżej osiedli mieszkaniowych były to takie typowe miejsca do gry, miejsca do odpoczynku, do relaksu, pomosty przechodzące też przez tereny podmokłe czy trawy, bardzo, bardzo przyjemne, ale też było tam miejsce na sztukę. Niestety po pewnym czasie, tutaj trochę muszę o tej ciemnej stronie powiedzieć, ta inwestycja okazała się tak dobra, i to bardzo delikatna inwestycja, okazała się tak dobra, że zaczęła przyciągać kolejne. I obecnie powstaje tam coraz więcej i osiedli nawet zamkniętych, głównie inwestycyjnych, ale też coraz więcej wyposażenia rekreacyjnego, które, czy to skatepark, czy wielki plac zabaw, które niestety zaburzają ten początkowy pomysł.
1: Nierzadko zapominamy, że takie przestrzenie, altanki, pomosty czy ławki też trzeba zaprojektować. I oczywiście najlepiej, gdyby były po prostu dobrze zaprojektowane.
0: To jest to ryzyko zawsze, że kiedy dajemy coś takiego bardzo otwartego, może się tam zadziać coś niesłychanego i to może być bardzo dobre, tak jak w przypadku tego Trójmiejskiego Parku, z którego wciąż korzystamy, ale z drugiej strony niesie to też takie ryzyko przeinwestowania, więc musimy wiedzieć, kiedy po prostu powiedzieć stop.
1: Przestrzenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Parku Ronalda Reagana w Gdańsku polecała dr Dominika Gołębiewska. Byle nie zadeptać i nie wybetonować.
2: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
3: Czy ja mówiłem, że to Anna Dudzińska? Oczywiście wróci za tydzień o tej samej porze. Nie wiem, czy to reakcja na odcinek, czy na moją zapowiedź, ale na pewno mogę powiedzieć, że nie ma miejsca jak dom i Janka wie o tym najlepiej jako osoba zajmująca się architekturą u nas. I mrozu.

0: To rozrósł nowych płyt na antenie programu trzeciego. No właśnie, chciałem przypomnieć, jaka to jest stacja.
1: Trójka.
0: A do Trójki można się dodzwonić, by powspominać czasy plakatowe. Halo?
2: W 89 roku miałem na szafie przyklejony plakat Roberta Smitha z grupy The Cure, a dzisiaj jedziemy na Openera po tych 30 kilku latach zobaczyć na żywo Roberta, który wystąpi w piątek, i porównamy, czy jego wizerunek zmienił się od tamtych czasów plakatowych. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: My także spokojnej podróży z programem trzecim. Przypomnę, że The Cure na żywo w piątek na Openerze, ale także Telewizja Polska będzie transmitować ten koncert. Kto nie może, ten może włączyć. Robert Smith i koledzy. Pod sceną na pewno warto wypatrywać naszych ludzi. Będą tam m.in. Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. A co u pana?
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Piękny temat państwo podjęliście dzisiaj z samego rana. No więc ja panu redaktorowi powiem najkrócej. Nikt się nie kochał w Vanessie Paradis tak bardzo jak ja. Nikt.

0: Muse to trójkowy mus. Będę szczęśliwy, jeśli uda mi się zdobyć ich płytę. Rocznik 7-4, plakatowy Iron Maiden. Pan Grzegorz z Krakowa dostaje drugi egzemplarz płyty tygodnia Muse, The Wow Signal, a to była oczywiście Be My Baby Vanessa Paradis, w której kochali się panowie od Johnny'ego Deppa po naszego słuchacza. A jak się nazywa ta audycja?
1: Listy na M.
0: W programie trzecim nie wszyscy z członków naszego zespołu żyli w latach 80. No taka jest prawda, bolesna. Co nie, Aga? Paweł Turski jeszcze nie, dlatego to jego wysłaliśmy na front walki ze wspomnieniami związanymi z oknem na świat muzycznym lat 80. Poza listą przebojów programu trzeciego był nim bez wątpienia festiwal w Sopocie.
2: Proszę Państwa, już na antenie Sopot. Zapraszamy.
3: Zaproszenie przyjmowały miliony, bo festiwal w Sopocie to było coś.
4: To było super, naprawdę. Myśmy się bawili przy tych wszystkich melodiach.
5: Zespoły z całego świata praktycznie przyjeżdżały i to takie, które nam się podobały.
3: Przyjeżdżali też znakomici wokaliści i wokalistki.
6: Sopot 80.
3: Podczas tej edycji festiwalu wystąpiła Gloria Gaynor. Jej utwór I Will Survive nabrał wtedy podwójnego, niemal proroczego znaczenia. Festiwal odbywał się podczas strajku w Stoczni Gdańskiej.
7: Na pierwszej próbie reżyser nas uświadomił, że jest właśnie strajk i gdyby były zamieszki, to mamy uciekać w lewą kulisę, gdyby strzelali w prawą. Także mieliśmy świadomość tego, że jest to moment historyczny.
3: Wspomina Izabela Trojanowska. W latach 1981-83 festiwal nie został zorganizowany z powodu stanu wojennego oraz kryzysu społeczno-gospodarczego. W 1984 roku gwiazdą powracającego festiwalu był Charles Aznavour. Co ciekawe, 10 minut przed końcem koncertu nagle publiczność zaczęła opuszczać Operę Leśną. Powód? Właśnie zbliżała się godzina odjazdu ostatniej trójmiejskiej SKM-ki. Kolejowy rozkład jazdy w Trójmieście pokonał światową gwiazdę, wspominał reżyser koncertu Jerzy Gruza. Rozkład jazdy nie stanął za to na drodze festiwalowi w 1986 roku. Wtedy to do Sopotu przyjechała w szczycie swojej sławy Bonnie Tyler.
5: Kto mógł, to pojechał, a kto nie mógł, to nie jechał.
4: To było naprawdę wydarzenie wtedy, no bo wtedy nie było jeszcze wyjazdów, nie było, można się ruszać poza granicę.
3: W 1988 roku w Sopocie wystąpiły za to dwie gwiazdy. Pierwszą z nich była Sabrina. Drugą była wokalistka
8: Kim Wilde. Uroda, talent, wdzięk, sława i, jak mówi, umiejętność gotowania. Czegoż jeszcze chcieć od 26-letniej kobiety?
3: Świadomi doskonałości Kim Wilde byli dwaj panowie widzowie, którzy dostali się jakimś cudem na scenę podczas występu Brytyjki. Pan z wąsem w różowej koszuli oraz pan w kolorowym polo i niebieskich dresach, zaopatrzeni w kwiaty i płyty winylowe, przetańczyli obok skonsternowanej wokalistki cały utwór, prosząc w trakcie występu o autograf. Na szczęście Kim Wilde na Sopot się po tej sytuacji nie obraziła. Co więcej, wróciła jeszcze na festiwal, w Operze Leśnej wystąpiła ponownie 4 lata później.
0: Stop. Paweł Turski, bardzo dziękujemy. Uporządkujmy fakty, które się wydarzyły i z którymi musieliśmy się zmierzyć. W związku z materiałem dźwiękowym Pawła, wspomnień z festiwalem z Sopotu w Sopocie.

się. Jedną rzecz musimy podkreślić, a tego w tym materiale nie było. I to musi wybrzmieć, że wyszedł na scenę w takiej białej tunice, ludzie zaczęli się kiwać, tańczyć. Gotowi? To szło tak.

Zażyczył sobie łóżka wodnego, tak mówi mi na słuchawki Ewa. Przełom lat 70. i 80. No i co? Należało wspomnieć Denisa Russosa. W ogóle Denisa Russosa nie ma o czym mówić. Było tak. Już wtedy żyliśmy. Ja pamiętam ten koncert, kiedy ona śpiewała, a ci panowie tańczyli. 11 minut do 11. Proszę zrobić głośniej. Kim Wilde.

Kłaniam się, Krzysztof z Wrocławia z tej strony. Tak słucham audycji, słucham i się zastanawiam, czy tylko ja miałem plakat Sabriny i Sandry. Tylko ja słuchałem Boys, Boys, Boys. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: dziś, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tuma, ja cała samotna.
1: Właśnie, że okej, tak, to była Zuta, a to jest Dua Lipa. Jeszcze z naszego Facebooka apel pana Ryszarda. Proszę redaktora prowadzącego o zacytowanie głośno i wyraźnie na antenie. Uwaga, mówię. Kochamy wszyscy program trzeci za to, że znów jesteście.

0: Wracamy po 11. Wcześniej jeszcze telefon o Kim.
1: Ja miałem cały pokój wytapetowany dosłownie plakatami z Kim Wilde. Dziennik Ludowy, Zarzewie, nawet miałem do tego stopnia, że miałem plakat z Non-Stopu. Tam był taki czarno-biały plakat, bodajże z jej zdjęcie z pierwszego jej...

0: teledysku Kiedyś in America. Pozdrawiam.
1: My także Zarzewie, Dziennik Ludowy, Panorama. Kto to pamięta? 22 i 7 trójek.
2: Autopromocja.
3: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty.
4: Zapyta Bóg.
3: Klasyczne brzmienia.
4: W czym nie wie.
3: I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami? Czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię dziś, tuż po 19. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Żegnamy reklamy.
1: Minęła 11. Pierwszy dzień lipca 2026 roku. Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci. Czas na serwis. Karolina Kozińska.
12: Sąd rozpatruje zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Koniec tańszego paliwa, ceny na stacjach idą w górę. O wielkim szczęściu mogą mówić rodzice trzylatka, który zasłabł na przystanku. Powodem był upał. W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Rozpoznawane jest zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego, który uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. A w sądzie jest Dagmara Kędzior. Dagmara, czy decyzja sądu zapadnie dzisiaj?
13: Może, ale nie musi, bo w sprawie wyznaczono jeszcze dwa kolejne terminy. Na piątek i na poniedziałek. Obrona Zbigniewa Ziobry złożyła wniosek o wyłączenie jednej z sędzi zasiadających w składzie, Anny Szymachy z Wolińskiej. Wniosek w tej sprawie złożyła obrona Zbigniewa Ziobry i jeden z jego adwokatów, Bartosz Lewandowski, twierdzi, że ta sędzia brała już udział w podobnym postępowaniu, ale dotyczącym Marcina Romanowskiego. Jego zdaniem nie jest przez to obiektywna.
14: Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której pani sędzia już oceniała ten materiał dowodowy, uznała, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu, że istnieją przesłanki tymczasowego aresztowania.
13: Sąd jednak nie zdecydował się odroczyć sprawy ze względu na ten wniosek, więc obrona złożyła kolejny, tym razem o wyłączenie innego sędziego. Prokuraturze zależy na szybkim zakończeniu tej sprawy, bo jak mówi prokurator Piotr Woźniak, uprawomocnienie postanowienia o areszcie jest kluczowe dla rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej.
15: Aby złożyć wniosek o ekstradycję, powinniśmy mieć prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Praktyka uczy, że w innym przypadku tego typu wnioski o ekstradycję mają małe szanse powodzenia.
13: Śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Najcięższy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
12: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Koniec tańszego paliwa. Ceny na stacjach poszły w górę. Średnio o kilkadziesiąt groszy więcej za litr płacą dziś kierowcy, a to efekt wygaszenia rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Ceny na stacjach w Poznaniu śledzi Maciej Szefer. Maćku, jak duże to różnice, jak na zmiany reagują kierowcy?
16: Niektórzy kierowcy są zaskoczeni, ale po prostu tankują. Ruch na stacjach paliw wciąż jest taki, jaki był, mówią mi pracownicy tych stacji. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu Ceny Paliwa Niżej. A ceny na stacjach wzrosły średnio o kilkadziesiąt groszy za litr. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, wskazują, że i tak jest taniej niż w wielu innych krajach Europy.
17: Taniej niż w Europie Zachodniej.
18: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
19: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest, nie?

0: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii.
1: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost ceny ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
2: Maciej Szefer, dziękuję za relację. Tylko szybka reakcja policjantów uratowała życie 3-letniego chłopca w Piotrkowie Trybunalskim. Dziecko zasłabło na przystanku autobusowym i wymagało natychmiastowej pomocy. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy i czuwali do przyjazdu karetki.
3: Funkcjonariusze podczas pełnienia służby zauważyli na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Łódzkiej mężczyznę trzymającego na rękach małe dziecko, którego stan wskazywał na nagłe pogorszenie zdrowia. 3-latek był osłabionym, dlał na rękach swojego ojca oraz wymiotował.
2: Mówiła Sylwia Tazbir-Jurek z piotrkowskiej policji. Chłopiec w stanie stabilnym został przetransportowany do szpitala. Policjanci przypominają, że podczas upałów szczególnie narażone są właśnie dzieci i osoby starsze. Władze Świnoujścia ruszyły z pomocą mieszkańcom ewakuowanym z bloku, w którym w nocy wybuchł pożar. Ogień objął 900 metrów kwadratowych powierzchni, na szczęście nikt nie ucierpiał. 26 osób otrzymało schronienie, a dodatkowo uruchomiono żłobek dla dzieci osób poszkodowanych. Na tym jednak pomoc miasta się nie kończy.
4: Sytuacja pozostaje dynamiczna, ponieważ obecnie prowadzone są przeglądy mieszkań i od ich wyników będzie zależało, czy liczba osób wymagających pomocy wzrośnie, czy też część mieszkańców będzie mogła wrócić do swoich mieszkań.
2: Mówił Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Poszkodowani będą mogli także ubiegać się o wsparcie finansowe do 6000 zł. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W północnej i zachodniej części Polski dziś już chłodniej. 20 stopni w Trójmieście, 23 w Szczecinie, 22 i burze w Zielonej Górze i idźmy dalej, 25 i burze we Wrocławiu, a w części wschodniej i południowej wciąż upalnie. 33 i burze Białystok, 34 i burze Warszawa, 36 i burze Lublin, 35 i burze Przemyśl.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Burze w Zielonej Górze, mi się prawie powiedziało. Dziękuję Agnieszko Łukasiewicz, wspaniała mistrzyni konsolety, za to, że wyłapałaś się ten fakt. Ewa Lipowicz, mistrzyni wydawstwa radiowego, oraz Michał Żołądkowski, mistrz kabla telefonicznego i nie tylko. I Michał Nogaś, po prostu my z Państwem dziś do 12.
5: Listy na M.
6: Agnieszka, ja słyszę, kiedy mnie obgadujesz z koleżeństwem na boku. 22,7 trójek. Ktoś mi jeszcze, Ewa, mówiła na ucho. Tak, słucham. No, mam bilety do rozdania, wiem. Rozdamy to w tej godzinie, dziękuję. Długowłosi mężczyźni. Skręceni na głowie. Lata 80. Miłość. Plakatowa i nie tylko. Modlitwy do nich. To wszystko dziś w audycji do południa. Ewa, ja mam chyba jakieś bilety do rozdania. Cicho tam. Mam. O tym już za chwilę.

0: Mam jakieś bilety? Mam. Na 23. edycję Festiwalu Filmów Spotkań Niezwykłych, wydarzenia, które od lat przyciąga miłośników kina, sztuki i spotkań z drugim człowiekiem. Tegoroczne hasło to Doliną Kamiennej do Wisły. Ten festiwal się odbywa w Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim i na Zamku w Ćmielowie. Wspaniałe to są okolice, polecam. I mamy dwa karnety na ten festiwal. Można pisać do mnie listy@polskieradio.pl. Ewa się wszystkim zajmie. Naprawdę. Przekażemy komu trzeba. Kto tam będzie? Albo kogo się można spodziewać? Kinga Dębska, Krzysztof Globisz, Wojciech Smarzowski, Marian Dziędziel, Andrzej Konopka, Robert Więckiewicz, nawet Jolanta Kwaśniewska, Dorota Kędzierzawska, Czesław Mozil. listy@polskieradio.pl. Mamy dwa karnety na festiwal filmów Spotkań Niezwykłych. Patronujemy temu wydarzeniu. Kto pierwszy, ten lepszy. Dwa karnety dla siebie i kogoś jeszcze. listy@polskieradio.pl. Tyle się dzieje, że nie nadążam. Telefony w sprawie plakatów.
1: Było takie czasopismo Brawo i na początku lat 80. wszedłem do Empiku. Mówię, na pewno nie ma. Jest Brawo, jest. A to poproszę. Okazało się, że tam był plakat gwiazd z Muppet Show. No nic, niech będzie. Jak go powiesiłem na ścianie, to robił największą furorę ze wszystkich. Wszyscy kumple i kumpele się podpisywali na tym. To był najlepszy plakat, jaki kupiłem. Dziękuję.
0: Czy ktoś powiedział Mapety? Przecież to jest piosenka, która zaczyna nasze spotkania w piątkowe poranki. Zwierzak i koledzy. Z plakatu oni byli chłopakami. Tego nie wiedziałem. Listy na M w programie trzecim. 11 minut po 11. Co tam u pana, panie Sombr?

0: w latach 80. była to cała misja, żeby ustawić się wcześniej rano pod kioskiem, bo ich ilość była znikoma. Dziennik Ludowy i tak naprawdę kupowało się kota w worku i jako taka anegdota raz mi się przydarzyło, że wylosowałem panią Sandrę. To jest ta, która nigdy nie była Marią Magdaleną. No ale mama nie pozwoliła mi jej powiesić. Także takie to. Ja plakaty rockowe, a najbardziej mi się podobały plakaty Iron Maiden. Te kolorowe potwory. Było fajnie.
1: 22,7 trójek. Przypomnę, każde wspomnienie na antenie przez nas wyemitowane to jest koszulka programu trzeciego. A to są...
2: Listy na M.

0: Tak, więc jest taka oto sytuacja. Tu Ewa mi mówi na słuchawkach, więc się lekko rozkojarzyłem, ale wracam do myśli głównej. W poniedziałek, kiedy zaczynaliśmy listy na M, powiedziałem, że chcę taki kącik Michała tu stworzyć. Najbardziej niesamowite historie związane z pierwszym miejscem na liście przebojów. Zagraliśmy Rząd Oficjalny Kultu w poniedziałek. Jest kolejna piosenka, która jak się okazuje nie tylko mnie się kojarzy. Jest z nią cała związana historia. Ta pani sama się do nas odezwała.
1: Dzień dobry, z tej strony Małgorzata Halber. Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem wychowana na liście Trójki i że każdy piątek to było moje wielkie święto, kiedy z kieszonkowym szłam do domu handlowego Fala w Palenicy i kupowałam tam dwa napoje w puszkach, bo było coś, napoje w puszkach. Taki pomarańczowy to był na przykład jakiś gi oraz chipsy i chyba nawet też dwie paczki tych chipsów i to był absolutny rytuał. Potem zaczęła wychodzić gazetka z notowaniem Trójki, ja też ją kupowałam, ale ja pamiętam, że byłam jakoś taka bardzo rozczarowana, ponieważ mnie jakoś mało interesowały zestawienia. Bardziej liczyłam na jakieś takie... Ja nie wiedziałam, na co liczę za bardzo. Pamiętam, że była duża rzecz, że w ogóle ta gazetka się pojawiła i byłam bardzo podekscytowana jako osoba 10-11-letnia. Ale to, co jest najważniejsze w moim doświadczeniu słuchania Trójki, ja jestem tym pokoleniem słuchania listy przybojów programu trzeciego, które pamięta, jak słuchacze wierni, to było naprawdę wspaniałe, głosowali na utwór Promise Me Beverly Craven tylko po to, żeby on był na pierwszym miejscu, a potem jeszcze tylko po to, żeby on w ogóle się na tej liście utrzymał. I teraz z perspektywy bycia dorosłą osobą zajmującą się zawodową muzyką, może to jest wspaniały fenomen, ponieważ to jest utwór, który, no, to też jest ekstra w Trójce. Marek Niedźwiecki nie wybierał singli, nie wybierał przebojów. To nie była lista przebojów w takim sensie, w jakim te listy przebojów są współcześnie, tylko to była autorska lista redaktora Niedźwieckiego, który swoje ulubione

piosenki tam do tej poszczekalni wpuszcza. Oczywiście wpuszcza też jakieś single, ale ten utwór Beverly Craven to jest utwór, o którym nikt nie słyszał w ogóle na całym świecie, oprócz Polski, mojego pokolenia. Pamiętam, że piosenka Promise Me Beverly Craven po prostu znalazła się kiedyś na pierwszym miejscu listy przebojów. To bardzo smutna, piękna piosenka. I właściwie nie wiadomo, ja

0: piosenkę i że ona musi być na tym pierwszym miejscu. Myślę, że na początku ona była długa, a potem to już trochę na takiej zasadzie podtrzymywania tradycji. Nie mam takiego wspomnienia, że ona była na tym pierwszym miejscu. Ja mam takie wspomnienie, że ona się utrzymywała być może nawet latami na samej liście. Niekoniecznie będąc na tym pierwszym miejscu, ale zdaje się, że wspomnienia trochę jakby tutaj się przekłamują. Natomiast pamiętam to i mam ją nagraną na Kasprzaku.
1: Dziękujemy Małgorzacie. Gdyby Państwo też mieli wspomnienia związane z konkretnymi piosenkami z pierwszego miejsca listy, proszę się odzywać. Listy polskieradio.pl. Nagramy, wyemitujemy. Będziemy się wzruszać.

0: Promise Me Beverly Craven, nawet więcej, 69 tygodni na liście, dwa razy na pierwszym, 18 i 25 stycznia 1991 roku. A tu?
1: Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Ja się

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja.
2: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
3: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
4: Śnieg. A może być Snow Patrol?
2: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
5: Agnieszka Szydłowska,
6: Piotr Metz,
7: Jacek Hawryluk,
8: Grzegorz Hoffman
9: i Michał Margański.
2: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
1: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
15: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
16: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
15: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
16: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
15: Poleca JJ.
16: Krzysiek Skiba.
15: Poleca
16: Polskie Radio.
17: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienie.

0: odżywieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Żegnamy reklamy.
3: 11:29 na zegarze.
4: Kawałek muzyki.
3: Listy sprzed lat, zaklejane małym serduszkiem, adresowane do Mawi i Niedźwiedzia na listę przebojów. Mnóstwo korespondencji w sprawie zespołu Europe i Tempesta. Miłość. Cóż to była za miłość, Justyno Grabasz?
5: Carrie, Carrie, things they change. Rzeczy się zmieniają, ale może znów się spotkamy, gdy zgasną światła. Z jednej strony słowa dające nadzieję, a z drugiej dające kosza. Ale właśnie dlatego budzą taką ekscytację, bo są pełne niedopowiedzeń. To był fragment tekstu piosenki Carrie zespołu Europe, drugiego wielkiego przeboju tego składu, tuż po słynnym The Final Countdown. W kąciku Marii znalazło się mnóstwo listów z wyrazami miłości do zespołu Europe, a szczególnie do Joeya Tempesta, słynnego wokalisty tego składu.
6: Droga Marysiu, jesteśmy trzy. Alka, Elka i Belka. Chcemy powiedzieć, że pobiłyśmy rekord wpatrywania. Pewnego pogodnego, oczywiście wolnego dnia wpatrywałyśmy się równe 8 godzin w zdjęcia Joeya Tempesta. Oczywiście bez odrywania wzroku, pomijając mrugnięcia, jedzenie i picie.
7: Kochana Mario, piszemy do Ciebie, ponieważ jesteśmy najbardziej nieszczęśliwymi dziewczynami, jakie można sobie wyobrazić. Nasze nieszczęście zaczęło się wtedy, gdy po raz pierwszy usłyszałyśmy Final Countdown i zobaczyłyśmy jego teledysk. Jesteśmy zrozpaczone, bo nie wiemy, czy ten czarujący, uroczy chłopak o śniadej cerze i pięknych, zielono-niebieskich oczach, które przebijają nasze serca jak ogniste strzały, poznawszy, pokochałby nas.
8: Czy jego silny, czysty jak woda z górskiego strumyka głos powie nam kiedyś I love you.
5: A tak w ogóle, to Joey Tempest ma piękne oczy i cienie pod nimi również. I to tylko część wyznań miłosnych, jakie trafiały do trójki. Pytanie, ile takich listów trafiało do samego Tempesta? Na czym polegał fenomen tego artysty? Rolf Magnus Joachim Larsson, bo tak naprawdę nazywa się Joey Tempest, urodził się 19 sierpnia 1963 roku w Sztokholmie, w Szwecji. Jego pseudonim sceniczny zainspirowany tragikomedią Williama Szekspira Burza, a także piosenką Sparks of the Tempest amerykańskiego zespołu Kansas już pokazuje, jak ciekawa była to postać. Joey Tempest był zresztą nie tylko muzykiem, ale także grał w piłkę nożną, hokeja na lodzie i brał udział w wyścigach gokartów. Czyli wysportowany, utalentowany i długowłosy. To właśnie między innymi jego bujna czupryna tak przyciągała fanki. Temat ten zresztą wielokrotnie pojawiał się w wywiadach. Zapytany w 2009 roku przez Liama Allena z BBC, czy kiedykolwiek wstydził się niektórych fryzur i ubrań, które nosił w tamtych czasach, Tempest odpowiedział, że szczerze mówiąc, chciał po prostu wyglądać jak Robert Plant. I nie wstydzi się niczego. Zespół Europe zyskał gigantyczną popularność na całym świecie. Do 2003 roku sprzedali łącznie 10 milionów albumów i wielokrotnie zdobywali szczyty list przebojów, również tej trójkowej. Aż trzy ich kompozycje wylądowały na pierwszym miejscu listy, a utwór The Final Countdown utrzymywał się na niej aż 31 tygodni. Obecnie nadal koncertują. Co ciekawe, 20 października tego roku zawitają również do Warszawy i zagrają koncert na Torwarze. To z kim widzimy się pod sceną? Czy są tu jacyś fani i fanki zespołu Europe?
3: To jest moim zdaniem tendencyjne pytanie. Justyna Grabasz, kawałek muzyki. Dziękuję. Agnieszka, chyba nie mamy wyjścia. I te włosy. I nie tylko wokalista, ale i perkusista. I wszyscy oni, tacy jak malowani.

0: 9 maja 1987 roku ta piosenka Carrie zespołu Europe znalazła się na szczycie listy przebojów trójki. I nie zgadną państwo, zastąpiła na szczycie The Final Countdown. Halo?
1: Takie plakaty, które mi się przypominają, to Nick Kershaw, Kaja Gugu, Limahl, George Michael, Michael Jackson. Żona miała taki plakat George'a Michaela na blacie pod na stole, na swoim biurku. Także jak odrabiała lekcję po prostu na nim. Ciągle patrzyła na niego. Zrobiło mi się trochę tak na sercu, że w kogoś innego wpatrywała się. Może szukała później takiego podobnego jakiegoś chłopaka. Nie jestem do niego podobny.
0: Aha, to może ja teraz zacytuję Marię, a właściwie będę ją

parafrazował i też w tym stylu, w jakim Maria rozmawiała ze słuchaczami, o czym w poniedziałek przypominał na antenie Marek Niedźwiecki. Nie wiem, czy jest pan gotowy, ale to powiem. Nie ma sensu, żeby pan się tym przejmował. I tak nie będzie pan taki jak George.

Aha. Jak on się owijał wokół tej liny, to wszystkie moje koleżanki w klasie mdlały. I jeszcze ten saksofon i to wszystko. Dobrze, zostawiamy cię w spokoju.

Pamiętam taką sytuację. Jakoś spojrzałem na tygodnik Nowa Wieś. Jako stary mieszczuch z dziada pradziada, no nie interesowało mnie to, ale kupiłem. A w środku był plakat polskiej punkowej kapeli WC. Od tamtej pory polowałem na Nową Wieś, bo tam pojawiały się plakaty niszowych polskich zespołów.

0: Pankowcy w gazecie Nowa Wieś. Takie rzeczy to się, proszę państwa, tylko w Polsce zdarzały, a my przypominamy je w jedynej takiej audycji wakacyjnej.
1: Listy na M.
0: I wracamy do pani Anny i Grażyny, które po latach odnaleźliśmy. To one napisały list pełen oburzenia w sprawie Anity, która sobie przyswoiła i przyspawała do siebie Tempesta z Europe. Jak ona śmiała. No dobrze, ale 40 lat minęło, a panie wciąż razem jako przyjaciółki idą przez życie.
2: Bardzo nam pomogło to, że byłyśmy w liceum razem, w jednej klasie. A potem pozostałyśmy cały czas w kontakcie, jeszcze połączyłyśmy się też relacyjnie z paroma innymi dziewczynami, w rezultacie też z trzecią koleżanką, też Anią. I my potem przeprowadziłyśmy się już na etapie życia studenckiego do Krakowa. Mieszkałyśmy przez jakiś czas wspólnie w wynajmowanej kawalence w Krakowie, we trzy, no i dzięki temu już weszłyśmy jakby razem w to dorosłe życie. I oczywiście też miałyśmy przerwy, bo później każda z nas gdzieś tam poszła w swoją stronę, inne studia, inna praca, życie rodzinne.

0: dzienny. I miałyśmy też przerwy takie paroletnie, ale co jakiś czas któraś z nas się odzywała.
1: Pomimo takich długich przerw, to zawsze jakby wracamy do tej relacji i ona jest bardzo mocna, bo wydaje mi się, że takie wspólne dzieciństwo i młodość i takie dorastanie wspólne tworzy bardzo mocne więzi i to jest, nie wiem, jak rodzina, może nawet bardziej niż rodzina, to jest trochę na innym poziomie, bo tutaj jest ta relacja z wyboru, ale czuję, że te więzi są bardzo mocne i nawet jak się bardzo długo nie widzimy, jak sobie musimy dużo opowiedzieć, bo coś się dzieje, to wraca się do takiego swojego człowieka. Na jakimś poziomie bardzo głębokim ja ciągle czuję takie mocne porozumienie.
0: My się znamy od tak dawna, że znamy swoje i te złe strony, i te dobre, i znamy okresy w swoim życiu, kiedy było nam lepiej lub gorzej. I nie musimy niczego przed sobą udawać i myślę, że to jest też ta część relacji takiej przyjacielskiej, bliskiej, która daje taką bliskość, że nawet jeśli nie widzimy się przez rok, to jak się spotkamy, to nie musimy się czuć dziwnie, że od razu jakby czujemy się przy sobie po prostu bezpiecznie i w zgodzie i tak naturalnie.
2: Pani Anna i pani Grażyna, ale napisały w latach 80. list do trójki, we trójkę. Jedna z tych pań, Renata, gdzieś tam się zagubiła. Panie też straciły z nią kontakt. No to apel.
0: Renata, ja cię pozdrawiam serdecznie. No po prostu naprawdę nie mam pojęcia, co się z tobą dzieje. Więc jeżeli byłabyś gdzieś tam i nas słyszała lub usłyszała o tej rozmowie, to jak najbardziej będzie miło, jeśli się odezwiesz i dasz znać, co u ciebie.
1: Ja też nie wiem. No ale może mieszkasz w Myślenicach, to czekamy na kontakt.
2: Można też się do nas odezwać, panie Renato. Listy @polskieradio.pl. To my, panie, skojarzymy ze sobą po latach. Dobrze? Bardzo dziękuję obu paniom za spotkanie i Ani Dudzińskiej, która pomogła mi panią Annę i panią Grażynę po 4 dekadach odnaleźć. Jeszcze jedni panowie z długimi włosami na gitarze. Mamy u nas duet Opszańska-Szydłowska. One to najlepiej na świecie śpiewają. Może kiedyś się uda. Najwyżej na 6.

końcówka lat 70. to gazety kolorowe na polskim rynku były deficytem totalnym, natomiast rynek nie lubi pustki, wiadomo, i była grupa przedsiębiorczych ludzi, którzy ściągali oryginalne Brawo z Niemiec. I w Łodzi w hali Górniaką można było z tych gazet kupić plakaty zespołów po horrendalnych cenach, bo one, pamiętam, do dziś kosztowały 150 zł, 200 i one były z Brawo albo z Popcornu. No i wtedy to królowe takie zespoły jak AC/DC i Kiss.

Pamiętam w latach 80. bardzo chciałem mieć plakat Jeana Michela Zara i niesamowitym zdarzeniem było to, że mój tak zwany przesuwany wujek dosłownie po krótkiej rozmowie dwa tygodnie później wysłał mi trzy plakaty, pamiętam Oxygen, Equinox i zdaje się Pola Magnetyczne, duże piękne plakaty z wydawnictwa niemieckiego, które zawisły dosłownie po wypowiedzeniu niemalże mojego marzenia z dzieciństwa. Niesamowitą rzeczą było to, że to było coś jak święty graal właściwie w muzyce elektronicznej, zdobyć właśnie takie plakaty. Takie mam miłe wspomnienia, to były lata 80. jakoś tak koniec, wydaje mi się.

0: To Sizzle Sisters. Dziękuję za wszystkie telefony. Oto ostatni dziś w audycji.
1: Od dzieciaka, czyli od lat 80. czytałem magazyn muzyczny i non-stop. Ale nie przeszkadzało mi to w tym, żeby prenumerować czy kupować dziennik ludowy czy razem gazet, z których zbierałem plakaty. A głównie zbierałem plakaty Sabriny czy Sandry i miałem tych plakatów bardzo dużo. Ich muzyki nigdy nie słuchałem, ani wtedy, ani teraz. Natomiast owszem, w latach 80. plakatów miałem sporo. A tak w ogóle to dziękuję wam za taką audycję. Przypomina mi program z lat 90. wakacyjnych między Rokiem a Hitchcockiem. Tam się Kuba Strzyczkowski spotykał z Tomkiem Beksińskim. Też przed południem były to piękne audycje. Ukłony dla całej trójki, bo uważam trójkę za moją rodzinę. Kłaniam się wam nisko. Pozdrawiam serdecznie.
0: Także się kłaniamy. Dziękujemy za telefony. Koszulki powędrują do osób, które pojawiły się na antenie. Po 12:00 Tomek Żonda i muzyczna poczta UKF. Ciąg dalszy wspomnień. A my, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś, powoli się oddalamy. Ale coś jeszcze powiem. Uwaga! Co w poniedziałek? Znalazłem człowieka, który wysłał kasetę do Marka Niedźwieckiego z prośbą, żeby ten mu nagrał płytę Prince'a. Co było dalej? O tym z profesorem historii sztuki w poniedziałek porozmawiamy. My słyszymy się po 6:00 w piątek, a jutro po 9:00 Agnieszka Szydłowska. On nigdy nie był na pierwszym miejscu listy. Prince, papa.

0: Autopromocja.
1: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty.
2: Zapyta Bóg.
1: Klasyczne brzmienia.
2: W czym nie wie.
1: I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami? Czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię dziś, tuż po 19. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ukraiński panteon narodowy powoli staje się faktem, parlament przyjął ustawę. Opozycja składa w Sejmie wniosek o powołanie komisji do spraw szpitalnych nadużyć, sprawdzimy jakie są szanse na jej powołanie. Dwulatek uratowany spod gruzów niemal tydzień po tym, jak w Wenezueli zatrzęsła się ziemia. Werchowna Rada, czyli Parlament Ukrainy, przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Przewodniczący Rusłan Stefanczuk zapowiedział, że znajdą się w nim najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Prezydent Ukrainy podczas wystąpienia w Dniu Konstytucji ogłosił projekt ustawy o utworzeniu Panteonu i jak powiedział, miejsce to będzie upamiętniać najważniejszych bohaterów narodowych z różnych epok. Ogłosił, że nikt nigdy nie będzie nakazywał Ukraińcom, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować, podgrzewając tym samym napięcie w relacjach z Polską po odebraniu morderu Orła Białego. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Największa partia opozycyjna złożyła w Sejmie wniosek w tej sprawie, a my przenosimy się do gmachu parlamentu. Tam jest Michał Fabisiak. Michale, jaki cel miałaby ta komisja i jakie są szanse przede wszystkim na jej powołanie?
6: No to nie będzie komisja śledcza, tylko zaufania publicznego. Jarosław Kaczyński tłumaczył przed momentem w Sejmie, że chce powołać instytucję, która jeszcze nie funkcjonowała w Polsce. Ona miałaby badać nadzór nad jednostkami ochrony zdrowia. Prezes PiS mówił, że organ ten zająłby się nie tylko Szpitalem Południowym, ale placówkami w całej Polsce.
7: Skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
6: Zdaniem sejmowej większości PiS próbuje stworzyć narzędzie do atakowania rządu. W ocenie Patryka Jaskulskiego z KO, jeśli już miałaby powstać ta komisja, to w zupełnie innym celu niż chce opozycja.
8: A ta komisja powinna posłużyć do tego, aby wypracować rozwiązania ponad podziałami, aby ten system uzdrowić. A
6: członków komisji miałby wybierać Sejm. PiS proponuje, aby weszli do niej eksperci zgłoszeni przez organizacje zawodowe z obszaru medycznego. Wcześniej na jej powołanie musieliby jednak zgodzić się posłowie, a jak słyszymy, sejmowa większość na tę chwilę jest przeciwna.
5: Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Fala upałów dała się we znaki na kolei, drogach i lotniskach. Wysokie temperatury były przyczyną uszkodzeń pasów startowych na lotniskach w Warszawie i Gdańsku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Sejmie mówił również o uszkodzeniach niektórych dróg.
9: Pęknięcia nastąpiły na niektórych odcinkach dróg. Najpoważniejsza awaria zdarzyła się na drodze S17 na węźle Żyżyn koło Puław. Tam nastąpiło wybrzuszenie, które jest teraz naprawiane. Jeden pas ruchu zostanie oddany jeszcze dzisiaj wieczorem.
5: Podczas ekstremalnego upału w poniedziałek odwołano ponad 250 pociągów, wczoraj 135. Policja w Bytowie zatrzymała mężczyznę, który pędził hulajnogą elektryczną z prędkością 70 km na godzinę. Brawurową jazdę zarejestrował policyjny wideoradar. Zatrzymany do kontroli 46-latek tłumaczył policjantom, że zmuszony jest jeździć hulajnogą, bo ma orzeczony zakaz prowadzenia samochodów. I do

0: Podał, że maksymalna prędkość, jaką może osiągać swoją hulajnogą, to 100 km na godzinę. Został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł. Policja przypomina, że maksymalna prędkość, jaką można rozwijać jeżdżąc hulajnogą, to 30 km na godzinę. Po 6 dniach od trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy odnaleźli żywego 2-letniego chłopca. Kleiber Moran został odnaleziony w zawalonym budynku w stanie La Guaira. Trafił do szpitala w Caracas. Tymczasem tysiące mieszkańców nadal czekają na pomoc i próbują odnaleźć swoich bliskich. Wszystko przepadło w mgnieniu oka, wszystko zrujnowane. Wczoraj w nocy mocno padało, grzmiało i pierwsze co pomyślałam to: Boże, Panie, proszę, niech już nie pada, bo bardzo się bałam kolejnego trzęsienia. Jestem trochę straumatyzowana, bo miałam 5 lat od ostatniego trzęsienia w 1967 roku i to ze mną zostało. Nawet mały deszcz budzi lęk. Bóg wie, czemu to się dzieje. Oficjalny bilans ofiar to prawie 2000 zabitych. Wody Polskie żądają wyjaśnień w sprawie śniętych ryb w Zalewie Pilchowickim. Spółka Tauron Eco Energia prowadzi remont zapory i opróżnia zbiornik. W ostatnich dniach oczom wędkarzy ukazał się widok setek martwych ryb.
1: Bez planu, to bez głowy ktoś to zrobił. Skoro tyle ryby poszło, to jest nie do pomyślenia. Tutaj hodowcy hodują, żeby tą rybę, rzeki pozarybiać, to wszystko, a tu idzie sobie tak.
2: Najpierw powinni odłowić rybę, tak, a później zabrać się za gospodarkę tą budowlaną już. A tak to ryba poszła.
3: Masakra, nie? Przecież to było wiadomo, że te ryby będą podpływać pod tamę. Nie mogli tego jakoś wcześniej pozwolić ludziom, zwykłym, normalnym ludziom, przyjść łapać ryby.
0: Tauron zapewnia, że opróżnianie zbiornika odbywa się zgodnie z procedurami.
4: Klimat.
0: W całej niemal Polsce mamy dobrą i bardzo dobrą jakość powietrza. Jedynie w Przemyślu i Nowym Targu jest umiarkowana. 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A dzisiaj uwaga na gwałtowne zjawiska, bo może padać i grzmieć w całej Polsce. Miejscami spadnie grad. Od 20 stopni nad morzem do 25 na Dolnym Śląsku, 30 na Opolszczyźnie i 36 także na krańcach południowo-wschodnich.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
10: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: 7 minut po południu.
13: Muzyczna poczta UKF.
12: Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami 2 godziny z Państwa muzyką w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Za oknem troszkę chłodniej dzisiaj, ale ciągle ciepło i przyjemnie. Przyjemniej niż było przez ostatnich parę dni. I miejmy nadzieję, że przez parę dni również tak będzie. A dzisiaj Światowy Dzień Muzyki Reggae. W związku z tym dwie największe gwiazdy reggae z Polski na początek. Wspólne dzieło panów Maleo i Keija Sand, czyli Krystiana Walczaka.

Cage Santi, Maleon. Najważniejsze, że ten promyk nadziei ciągle istnieje, że ten świat nie zwariuje do końca. 227 3 UKF, mapa polskiej radio.pl. Pan Rafał chciałby przypomnieć Państwu dziś nagranie Beat It Michaela Jacksona.

Beat It, Michael Jackson. Kiedy czytałem tego maila z zamówieniem o Michaela Jacksona, pomyślałem sobie, przecież była polska wersja piosenki Beat It. I przez długi czas zastanawiałem się, któż to śpiewał. A to zespół Stworki i ich przebój Bilet. Może dziś też się pojawi, ale nieco później, chyba że państwo tego nie zamówią, no to w takim razie zostawimy gdzieś na kolejną okazję. Pan Mateusz pisze, że 1 lipca 1989 roku na liście przebojów Trójki była piosenka Close My Eyes Forever, którą śpiewał duet Lita Ford i Ozzy Osbourne.

Gita 40, Ozzy Osbourne w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22.7 Trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. Pani Maria napisała: dzisiaj imieniny Haliny. W związku z tym bardzo proszę o piosenkę, o balladę o baronie, niedźwiedziu i czarnej Helenie Artura Andrusa.

0: na wichura.
1: Proszę, Artur Andrus i opowieść, a właściwie ballada o baronie, niedźwiedziu i czarnej Helenie. Wszystkim Halinom, szczególnie tej jednej z piosenki, życzymy wszystkiego dobrego z okazji imienin. 227-3-KKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL. Telefon przed nami od państwa.
2: Dzień dobry, mówi Jarek z Wrocławia. Chciałbym zamówić utwór Johna Andersona z płyty Olias of San Hilo, pierwszy utwór Ocean Song. Kłaniam się.

muzycznej pościółkę John Anderson. To teraz Imagine Dragons. Piosenka, o którą prosi pani Laura, pozdrawiając nas wszystkich ten upalny dzień i swoją mamę przede wszystkim.

0: Radioactive i Imagine Dragons w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, UKF, małpa polskieradio.pl. Kolejne propozycje od Państwa już za chwilę, bo za moment Agnieszka Obszańska, która udowodni nam, że hasło kulturalna pustynia nie musi brzmieć pejoratywnie.
1: Terra Cultura. Pustynia, sztuka, ekologia, rozmowy gdzieś pomiędzy naturą, współczesnymi wyzwaniami i ludźmi. Osadzone jest wydarzenie Law of the Desert, którego kolejna edycja odbywa się na Pustyni Błędowskiej 5 i 6 lipca. To spotkanie, które połączy współobecność, wędrówkę z rozmowami o globalnych zmianach i wyzwaniach. A my mkniemy.
2: Zapraszamy na Love the Desert Erin, które odbywa się już po raz czwarty na Pustyni Błędowskiej. W tym roku tworzymy preview pełnowymiarowej edycji 2027. Zdecydowaliśmy się w tym roku razem z kuratorem Piotrem Sikorą na wspólne performatywne błądzenie po pustyni. Jest to wydarzenie otwarte. Będziemy błądzić, zresztą samo błądzenie jest w nazwie Pustynia Błędowska zawarte. Chcemy sobie pozwolić w tym roku na możliwość pomyłki, różne kryzysy, na różne miejsca w naszym życiu, czy właśnie działania związane z naturą, czy ochroną natury, które w pewnym sensie są błędem, ale my chcemy ten błąd troszeczkę odczarować, odwrócić i trochę pozwolić sobie na błądzenie, które jest jakby jedną z naturalnych cech ludzkich.
1: Mówi Alicja Klimek, pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia.
2: Wątek w ogóle pustyni porusza tematy też ekologiczne. A propos tego, co się dzieje teraz na świecie, takich upałów, jakie mamy. Chcemy rozmawiać o tym, w jaki sposób możemy tworzyć lepszy świat, w jaki sposób możemy dbać małymi krokami o lepszy świat. W tym roku też stwierdziliśmy, bardzo mi się to zresztą podoba, że to będzie oprowadzenie kuratorskie po Pustyni Błędowskiej, czyli trochę traktujemy tą pustynię samą w sobie jako wystawę naturalną, jako dzieło, zaproszenie. Artyści będą działać właśnie performatywnie w terenie, też jakby podkreślając znaczenia tego miejsca. Wybraliśmy takie punkty na mapie, które też będą niespodzianką dla uczestników tego wydarzenia i będziemy po prostu wspólnie mapować teren, a całe oprowadzenie kuratorskie będzie w wykonaniu właśnie Piotra Sikory.
1: A z czym zmierzymy się na miejscu?
2: Spotykamy się w tym roku też

0: Nie bezpośrednio na pustyni, tylko w pięknym miejscu punkt widokowy Czubatka, gdzie będziemy widzieć po prostu z lotu ptaka pustynię błędowską. I tam uczestnicy gotowi do drogi bezbłędnie z zapakowanym plecakiem wyruszą przez trasę leśną też, aby wyjść finalnie na pustynię, przejść nad rzekę i ostatecznie wylądujemy wieczorem w bazie takiej survivalowej, mocno noclegowej na samej pustyni, gdzie osoby uczestniczące, osoby, które organizują, artystyczne, będą spędzać razem noc na pustyni i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Będziemy rozmawiać przy ognisku, będziemy wspólnie błądzić swoimi wizjami, będziemy oglądać niebo na pustyni i też ważnym motywem tej wędrówki, przez to, że też będziemy poruszać wątek tych kryzysów ludzkich, będą z nami terapeuci z Centrum Zdrowia Psychicznego w Olkuszu, z którymi będzie można sobie zawsze porozmawiać, zapytać się, gdzie sięgnąć po wsparcie właśnie w momentach jakiegoś słabszego momentu w życiu. I cały ten program tworzą artyści, którzy też byli w krakowskiej odsłonie wystawy Erin. Każda z osób artystycznych przygotowała coś właśnie specjalnie pod temat błądzenia i pod pustynię błędowską.
1: Zbłądźmy na Low of the Desert. To już 5 i 6 lipca na pustyni błędowskiej. A wszystkie szczegóły, zarówno te programowe, jak i punkty lokalizacyjne, znajdziemy na stronie www.lowofthedesert.com.
2: Agnieszka Opszańska zapraszała nas na pustynię błędowską. A my wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF, która na antenie Trójki do godziny 14 i do 14 mogą Państwo pisać i dzwonić. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Teraz będzie polski zespół, którego dawno nie było na antenie Trójki, ale ta piosenka miała premierę chyba tu właśnie u nas na antenie mnóstwo lat temu.
3: Dzień dobry, Radek. Czy ja mógłbym prosić o piosenkę Płatki zespołu Skangur? Z dedykacją dla Kasi i nadzieją na poprawę humoru.

0: Płatki i grupa Skangur. Ja nie będę ukrywał, że tę grupę widziałem po raz pierwszy na koncercie. Wcześniej nie znałem ich nagrań studyjnych. Okazało się, że robi niezwykłe wrażenie, ale było to mnóstwo lat temu, zresztą w Krakowie. 227 UKF, małpa polskiradio.pl. Za chwilę utwór, który byłem pewien, że dzisiaj pojawi się wśród zamówień, ale my proponujemy wersję krótszą, wersję singlową.
1: Dzień dobry, Zbyszek, Zamku Książą. Tak się składa, że z tego miejsca dzwonię. A czy mógłbym poprosić, w związku z tym, że jest pierwszy dzień lipca, zawsze mi się to jakoś przypomina ten utwór Uriah Heep, lipcowy poranek, dla wszystkich trójkowiczów. There I was on a June.

0: Uriah Heep i July Morning. 227 Trójek w muzycznej poczcie UKF. Teraz podkręcimy tempo.
1: Dzień dobry. Marek z tej strony, z Łodygowic. Chciałbym zamówić utwór Oddech Szczura zespołu Manam. Pozdrowienia dla całej redakcji i słuchaczy.

Oddech Szczura, grupa Manam w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Krzysztof Sokołowa, Małopolskiego z Podkarpackiego, pisze tak. Witam serdecznie. Czy będzie szansa usłyszeć dziś utwór grupy Marillion, Lavenda, z dedykacją dla mojej kochanej żony Kazi, której w tym roku lawenda zakwitła przepięknie.

Grupa Meridian i słynny utwór Lawendę. 227-3-UKF-MAPOLSKIE-RADIO.PL. Pan Sylwester ubolewa, że kiedy gramy piosenkę Homebody, Seagrub i Genesis, gramy tylko pierwszą część, a drugą pomijamy. Dziś dwóch naraz nie możemy zagrać, ale drugą możemy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz

0: za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 lipca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji. Kilkanaście osób trafiło do szpitali. O bezpieczeństwie Polski jednym głosem po południu spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Od dziś jedną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 Polaków, zderzył się z samochodem osobowym. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali.
8: Dziś rano doszło do wypadku samochodowego w Turcji. Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało. Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
7: Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Stała baza Amerykanów w Polsce oraz przygotowania do szczytu NATO w Ankarze to główne tematy spotkania prezydenta z szefem MON-u. Do rozmowy polityków dojdzie za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim. W kwestiach ważnych dla obronności takie spotkania powinny być normą, uważa poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
9: Ta współpraca jest dla dobra Polski konieczna i mam nadzieję, że obydwaj panowie, zachowując się jako mężowie stanu, omówią wszystkie szczegóły, przekażą sobie wszystkie informacje i omówią dalsze wspólne działanie.
7: Na konieczność jedności w sprawach najważniejszych, a taką jest bezpieczeństwo kraju, zwraca także uwagę poseł PiS Paweł Jabłoński.
10: Tak, to dokładnie powinno wyglądać. Pan prezydent o tym otwarcie mówił, że wszyscy powinni działać po tej samej stronie. Rząd nie może być rządem antyamerykańskim, tylko rządem propolskim. A propolskość w tym przypadku oznacza dbanie jak najlepsze stosunki z USA. I dobrze, że są w tym rządzie osoby, które to rozumieją.
7: Minister obrony kilka dni temu informował, że z Pentagonu przyszła pozytywna odpowiedź na deklarację polskiego rządu o gotowości do rozmów o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Jedną receptę można od dziś zrealizować już nie tylko w jednej, ale w kilku różnych aptekach. To koniec wieloletniego problemu, który zmuszał pacjentów do wykupienia całej recepty w tej samej placówce.
11: To rewolucyjna zmiana, na którą czekali pacjenci. Od dziś jedną receptę, na której jest kilka leków lub kilka opakowań, będzie można wykupić w różnych aptekach, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
12: Jeżeli mamy 4 leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, oczywiście to jest w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku.
11: Do tej pory rozpoczęcie realizacji recepty w jednej aptece oznaczało konieczność wykupienia w tym miejscu wszystkich leków, co często było problemem dla pacjentów. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl ułatwiająca lokalizację aptek, które obsługują dzieloną e-receptę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
7: Także od dziś można już składać wnioski o pieniądze z programu Dobry Start. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia, a na dziecko z niepełnosprawnością do 24 roku życia. To przyznawana raz w roku dotacja na szkolną wyprawkę, przypomina Katarzyna Krupicka z Podlaskiego Oddziału ZUS-u.
13: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do

0: nauki, w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało ponad 4,5 miliona osób. Naukowcy z Poznania chcą odkryć bocianie tajemnice i w tym celu kontynuują projekt znakowania ptaków. 150 z nich zostało wyposażonych w e-obrączki pozwalające na bieżąco śledzić lokalizację, a 17 w plecaki z miniaturowymi kamerami. Dzięki podobnym badaniom, które przeprowadzili naukowcy rok temu, dowiedzieli się, że rośnie liczba bucianów, które żerują na wysypiskach śmieci, szczególnie chętnie w Hiszpanii.
2: Zwiększa się znaczenie składowisk odpadów względem tradycyjnych miejsc, gdzie żerowały bociany, czyli łąk, czyli pól uprawnych. To widzimy na pewno.
1: Zoolog profesor Piotr Tryjanowski dodaje, że naukowcy sprawdzają też, jak wyjątkowe warunki atmosferyczne przekładają się na zachowania ptaków.
2: W kwietniu mieliśmy nawet gradobicie, później w maju było przeplatanie gorących i zimnych dni, a z drugiej strony no teraz w końcówce czerwca no te ekstremalnie wysokie temperatury, więc no nic dobrego, tak powiem. No wszystkie ekstrema pogodowe wpływają nie najlepiej.
1: Pierwsze wnioski z obserwacji już są. Naukowców zaskoczyło zróżnicowanie wieku piskląt. Pierwsze przyszły na świat w połowie maja, ostatnie pod koniec czerwca. Zgodnie z przewidywaniami większość z nich opuści gniazda za kilka tygodni. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W całej Polsce może padać i grzmieć, miejscami grad, a temperatura od 20 stopni w Gdańsku do 36 w Zamościu.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już prawie 6 minut po godzinie 13.
6: Muzyczna Poczta UKF.
5: I witamy ponownie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. Przed nami godzina z Państwa propozycjami na antenie Trójki. W związku z tym czekam na maile i telefony 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Ale na początek niezwykła propozycja od nas. Współgłosy wraz z Błażejem Królem i piosenka Usta.

0: tym tygodniu po raz kolejny Błażej Król nas zaskoczył, tym razem wraz z zespołem Współgłosy. To było nowe nagranie pod tytułem Usta. 227 trójek, UKF Małpa Polski Radio.pl. No to w związku z tym, że dzisiaj 1 lipca?
1: Dzień dobry, mam na imię Marcin, dzwonię zakorkowane już przed openerem Gdyni i w związku ze Światowym Dniem Muzyki Reggae chciałbym poprosić jakąkolwiek piosenkę z repertuaru Dawida Portasza, czy to w zespole Rasta Fajs, czy to w zespole Jeffa Namuel. Pozdrawiam.

To Jaffa i mama. 227-3KF@polskieradio.pl. To może sięgniemy Państwa maile w tej chwili. Pan Grzegorz pisze: jutro wybieram się na koncert A Perfect Circle. Na dobre nastrojenie się poproszę o piosenkę. I tu jest kilka tytułów, między innymi piosenka Passive.

0: Perfect Circle w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A skoro w Muzycznej Poczcie UKF niedawno było Last Christmas, to na ochłodę wszystko jest możliwe.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Biorąc pod uwagę zaszłości, czyli listę przebojów Trójki, temperaturę panującą na Śląsku, czyli niejakie 35 stopni, chciałbym zamówić piosenkę Haiku Freestyle Sarenka. Bo jak wiadomo, sarenka na mrozie nie może. Może my możemy.

Sarenka i Haiku Freestyle. Pan Dariusz z Ostrowca Świętokrzyskiego pisze, że skoro reggae dzisiaj przewija się przez naszą antenę, to może Eddie Grant i Electric Avenue?

Dzień dobry, czy mogłabym puścić piosenkę? To będzie Zanim pójdę, Happy Sad. Po prostu podoba mi się i bardzo ją lubię. Gabrysia, z Podpoznania.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Żegnamy reklamy.
3: Za 29 minut godzina 14.
4: Powtórka z rozrywki.
3: Chyba już czas zadzwonić po fachowców.
5: Co jest? Kto tam?
6: Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek,

0: 800. Teraz ty docen.
1: 45. Hej, za ścianką rury dwie, bez przestanku wyją. Hej, w tym pionie sobie gdzieś ludzie ciała myją. Hej.

0: Docena, wiesz dlaczego my tak śpiewamy?
1: Dlaczego, pani majster?
0: Bo gdyby se człowiek nie pośpiewał, to by chyba zwariował przy tej robocie.
1: A jasne.
2: Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił co Bóg, teraz trzeba zawołać fachowca.
0: A jak?
3: Panie majster, gdzie jest gospodarz lokalu?
0: A po co ci gospodarz, docent?
3: Właściwie to po nic, ze względów towarzyskich.
0: Ało, leży pod kanapą, nie widzisz, noga wystaje.
3: Aha, pół butek, hełmek, skarpeta, helanko. W sumie nawet dosyć estetyczna ta kończyna, tylko co ona się tak trzęsie?
0: Nie zwracaj uwagi, docent. Dobre maniery obowiązują. Jeżeli gospodarz wlazł pod kanapę, to znaczy, że nie chce utrzymywać kontaktów towarzyskich, bo jest kawał chama!
3: Kanapa wygodna, co? Może usiądziemy, panie majster.
0: Och ty!
3: Dlaczego on tam akurat wlazł, co?
0: Wygodna, oj, życie, życie! Czego on tam wlazł, to sam pewnie nie wie. Los go rzucił. Los to bardzo różnie docent rzuca. Jednego, na ten przykład mojego znajomego, to los rzucił do tego stopnia, że na ziemię ognistą.
3: I co?
0: I co? Strażak był, fachowiec, to roboty tam miał nie mniej niż tu. Zanim tam wszystko ugaszą, to kawał czasu upłynie.
3: Interesująca interpretacja,
0: oj,
3: pani
0: nie,
3: majster.
0: Teoretyzuj, docent, nie teoretyzuj. Fachowiec zawsze sobie poradzi. O, drugiego na przykład los rzucił na wyzywiusza.
3: I to był jak znalazł geolog, sejsmolog.
0: Co tak? Ty wiesz, docent? Wulkanizator. Prima fachowiec. Pobory to jemu w harfach płacili.
3: Pozwolę sobie wtrącić, panie majster, że Wezuwiusz leży we Włoszech.
0: Co ty powiesz?
3: I pański znajomy wulkanizator honorarium otrzymywał nie w harfach, tylko w lirach.
0: No.
3: No, lirach.
0: Tak. A tak czy owak, to się nie kalkuluje, docent. O, u jednego obywatela dostałem za przepychanie groz rury w Oberpionie.
3: Ta?
0: Kapujesz? Kontrabas. Najsamszu trochę z nim grałem.
3: Na nim.
0: Docent, ja wiem, co mówię.

0: Mówię, z nim grałem w oko. Okropnie nieprzyjemny, rozumiesz? Kart nie chciał rozdawać, tylko tak buczał albo smykiem groził.
1: Przepraszam bardzo, czy majster wtedy dużo pił? Halucynoza?
0: Docen. Ty się pytasz jak dziecko. Dużo pił. Dużo pił to jest w tartaku. A ten kontrabas to był osobnik, co się przebrał za instrument muzyczny. Na bal kostiumowy, a że był w sobie i główkę miał małą, to zarobkował w jazzie, rozumiesz?
1: Panie majster, ku czemu pan zmierza, bo mnie tak jakoś dziwnie, jakby trochę.
0: Że się, jak pobiera pobory w instrumentach muzycznych, na przykład w tych harfach.
1: W lirach.
0: No właśnie, to się nie kalkuluje, o.
1: O, wygodnie, ale wróćmy do naszych baranów. Po co myśmy tu przyszli, panie majster, i dlaczego gospodarz tak się boi?
0: Myśmy tu przyszli, docent, w celu... Jak to? W celu naprawienia.
1: Czego naprawienia?
0: No, obojętne. Docent, jak jest mieszkanie, to dla prawdziwych fachowców robota zawsze się znajdzie. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby wszystko gut chodziło.
1: Ja wszystko rozumiem, panie majster, tylko dlaczego główny lokator się nas tak boi?
0: No, przyczyny są psychologiczne i obiektywne.
1: No.
0: Psychologiczne to on na przykład mógł usłyszeć o nas po tej zduńskiej robocie.
1: A, wtedy co było nieszczęście i piec się spalił.
0: A to nie nasza wina. Przecież nie powiedzieli, że to jest zabytkowy piec tekturowy od filmu i że trzeba go tylko pociągnąć bezbarwnym nitro dla glancu, nie?
1: Jasne. A jak człowiek widzi taki piec, to jak głupi pali.
0: No właśnie. Wiesz, docent, ja myślę, że on, ten co wlazł pod kanapę, się przestraszył, jak żeśmy sprawdzali tutaj obok cuk nitrogliceryną, nie?
1: Mhm.
0: Nie myślisz?
1: Muszę przyznać, panie majster, że chyba nieco przedawkowałem.
0: Nie, kochany, nic się nie stało. To była fucha eksperymentalna. Górą poszło. Nikomu nic się nie stało. Jak ktoś ma słabe nerwy, to nie powinien prosić fachowców!
1: Panie majster, on nas wcale nie prosił.
0: Co ty powiesz, docent? A co to my jesteśmy, hrabie? Żebyśmy się dali prosić? Raz, dwa i do roboty. Pogadali i starczy. No, jazda.
1: Dobrze, panie majster, ale od czego zaczynamy?
0: Fakturę trzeba wypełnić. Co to jest tutaj? No, dawaj. Co to za numer mieszkania?
1: Zaraz sprawdzę, minutkę.
0: Mieszkania po tym...
1: 13!
0: Ile?
1: 13.
0: 13. O rady, docent. Już nas tu nie ma.
1: Co się stało, panie majster?
0: Ten pod kanapą to albo czarownik, albo trup. Pod 13 mieszka. Pfu, na psa urok.
1: Tak nie można, panie majster.
0: Już nas tu nie ma, docent. Już. Nie, żebym był przesądny, ale musimy o siebie dbać. Tak mało dobrych fachowców.
2: A już myślałem, że tylko w każdej szafie, nie tylko pod kanapą. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Po fachowcach, po powtórce z rozrywki, którą przygotował dla państwa Dariusz Pieruk, powracamy do państwa propozycji.
3: Dzień dobry, Maciek ze Skierniewic. Ja chciałbym poprosić dla wszystkich bojów i oldboyów Beastie Boys tej najlepszej płyty The New Steel. Pozdrawiam. And on the cool check-in, center stage on the mic, and we're putting it on wax, it's the new style.

W muzycznej poszcie UKF The New Style i grupa Beastie Boys. 227 UKF małpopolskiradio.pl. Powracamy na polskie podwórko, chociaż artysta, który zaśpiewa swego czasu, troszkę cegieł na Manhattanie też położył. Pan Piotr z Lublina pisze: dzień dobry, chciałbym rozpocząć lipiec z przytupem, prosząc o utwór zespołu TSA Proceder z 2004 roku. Myślę, że taka porcja muzyki heavy metalowej będzie idealna na dzisiejszy upalny dzień. W związku z tym prosimy bardzo TSA Proceder.

0: muzycznej pościółkę w grupa TSA.
1: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Czy mógłbym prosić piosenkę wykonawcy Midziur zatytułowaną Call of the Wild dla całej redakcji drugiej?

Midzie w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pani Magda Starnowa pisze, że siedzi w pracy i słucha Muzycznej Poczty UKF i przyjemność sprawiłaby jej piosenka Nosowskiej, więc może, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć...

Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Nosowska w Trójce w muzycznej pościółce, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. Na koniec na prośbę pana Damiana z Wrocławia, który pozdrawia wszystkich tych, którzy wybierają

Nad morze, na koncerty. Foster the People, ale jeszcze może jedno słówko. Na każdy dzień spędzony nad morzem, niech każdy dzień spędzony nad morzem będzie pięknym, pełnym radości, a czas na koncertach niech nie pójdzie na marne. Tak pisze pan Damian. Dziękujemy bardzo. Foster the People na koniec.

0: Autopromocja.
1: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty. Zapyta Bóg. Klasyczne brzmienia. W czym nie wie. I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami, czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię dziś, tuż po 19. Moim gościem będzie Adam Nowak. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
4: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
5: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
4: Nie wierzcie elektrykom.

0: Wierzcie własnym uszom.
1: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
0: Poleca JJ.
1: Krzysiek Skiba.
0: Poleca Polskie Radio.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kilkunastu polskich turystów niegroźnie rannych po wypadku autokaru w Turcji. O amerykańskiej bazie w Polsce będą za godzinę rozmawiać prezydent i minister obrony. Ukraina przyjęła ustawę o Panteonie Narodowym, może znaleźć się w nim Bandera. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 Polaków, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym.
4: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: W wypadku zginął kierowca samochodu osobowego. Zbliżający się szczyt NATO w Ankarze oraz rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce to najważniejsze tematy spotkania prezydenta z ministrem obrony, które odbędzie się za godzinę. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jakie są oczekiwania i co mówią politycy przed tą rozmową?
5: No, teoretycznie wszyscy mówią i chcą tego samego, bo każda ze stron mówi o konieczności wzmacniania naszego bezpieczeństwa, najlepiej poprzez silny sojusz ze Stanami, a jeszcze lepiej, aby zmaterializował się on w postaci stałej bazy żołnierzy US Army. Przypominał o tym przed spotkaniem prezydenta z szefem resortu obrony, minister Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.
6: Trzeba dyskutować o rzeczach najważniejszych, kwestie bezpieczeństwa są ważne. Tak jak napisał pan prezydent wczoraj w swoim wpisie na portalu X, dobrze, że niektórzy się przekonują do tego, co prezydent mówi wcześniej.
5: Jednocześnie jedności w sprawach dalszych negocjacji z administracją USA w sprawie stałej bazy w Polsce oczekuje też kierownictwo resortu obrony. Wiceszef MON Cezary Tomczyk mówił mi, że wspólne działania są tutaj kluczowe.
7: Kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo, budować partnerstwo.
5: Pod koniec czerwca Pentagon pozytywnie odpowiedział na deklarację polskich władz w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich nad Wisłą. Padła zapowiedź szybkich negocjacji w tej sprawie.
3: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. To jak dolewanie oliwy do ognia, tak obserwatorzy sceny politycznej komentują przegłosowanie w ukraińskim parlamencie ustawy o powołaniu Panteonu Narodowego. Mają być w nim uhonorowani m.in. przywódcy ukraińskich nacjonalistów.
8: Projekt do zatwierdzenia przez Ukraińską Radę Najwyższą wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Został przyjęty zdecydowaną większością głosów. Do poparcia prawa o Panteonie Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Przyjmujemy historyczną decyzję o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swój ostatni spoczynek najlepsi synowie i córki naszego państwa i narodu. W tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym honorowane mają być osoby, które pełniły funkcje głów państwa, ale też wojskowi dowódcy, m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta ostatnia i jej przywódcy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Ruszyło śledztwo wobec policjantów po śmierci polskiego studenta w Southampton. Śledczy sprawdzą, czy funkcjonariusze dopuścili się naruszenia przepisów, nie udzielając rannemu pomocy medycznej, zakuwając go w kajdanki. Do tragicznych wydarzeń doszło w grudniu ubiegłego roku. Henry Nowak został raniony nożem przez Sikha. Po przybyciu na miejsce policjanci uwierzyli wersji napastnika, że to on został zaatakowany przez Henry'ego Nowaka. 18-latek informował policjantów, że jest ranny i nie może oddychać. Chwilę potem zmarł. Tuchola odcięta od wody pitnej, na pomoc czekają tysiące osób. Przy Centrum Sportu uruchomiono urządzenia filtrujące. Na szczęście to tylko ćwiczenia strażaków na wypadek sytuacji kryzysowej.
9: Tylko napełniamy wodę do węża i będziemy podłączali tutaj do urządzenia do uzdatniania wody.
10: Starszy kapitan Grzegorz Polok, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tucholi. W tej chwili testujemy urządzenie, jego wydajność podczas uruchamiania. Chcemy sprawdzić, w ile sekund napełni się wiaderko 10-litrowe. W ten sposób zbadamy na wejściu sprawność tego urządzenia.
11: Starszy brygadier Arkadiusz Król, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Ćwiczenia są bardzo szerokie. Cały powiat jest zaangażowany. Są to ćwiczenia obronne pod kryptonimem Błękitna Tarcza. Dostarczanie wody do celów bytowych dla mieszkańców Tucholi.

0: Poli. Jest to sprzęt, który został zakupiony ze środków ochrony ludności i obrony cywilnej w ubiegłym roku.
1: Tutaj mamy cysterny, a tam?
0: Tam trwają przygotowania do uzdatniania wody, uzdatniacze, które potrafią przefiltrować wodę z zewnętrznego źródła, pad, rzeka, jezioro i wyprodukować wodę zdatną do picia.
2: Ćwiczenia obserwował reporter Polskiego Radia PIK Marcin Doliński. Na koniec zaglądamy jeszcze na trawiaste korty Wimbledonu. Tam Hubert Hurkacz walczy w drugiej rundzie turnieju z Austriakiem Sebastianem Offnerem i prowadzi zdecydowanie. Wygrał dwa pierwsze sety 7-6, 6-4 i w tym momencie prowadzi 5-4 i serwuje. W pierwszej rundzie Polak w świetnym stylu pokonał norweską rakietę numer 1 Kaspera Ruda. To był serwis trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Wszędzie pojawiają się opady deszczu i burze. Temperatura od 20 stopni nad morzem do 36 na Lubelszczyźnie.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: 6 minut po godzinie 14.
3: Donacji trójki.
5: I wiadomość z ostatniej chwili. Hubert Hurkacz wygrał. Zatem w takim oto nastroju rozpoczynamy dzisiejszą tonację.

Tak, rozpoczynamy nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie Westside Cowboy. To wprawdzie zespół nie z Londynu, nawet nie z Wimbledonu, ale z Manchesteru. To nic, bardzo przyjemna muzyka, która u nas już się pojawiła na dobry początek naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Jacek Hawrylu przed mikrofonem. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czas na letnią, wakacyjną tonację, która, przypominam, od tego tygodnia rozpoczyna się godzinę wcześniej, ale zakończy się o tej samej porze, czyli o 16, co oznacza, że mamy dla siebie 2 godziny. Pozdrawiamy wszystkich Państwa i tych, którzy na wakacjach, i tych, którzy na nie się wybierają, i tych, którzy w drodze na festiwale, koncerty i inne letnie atrakcje, ale szczególnie gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na posterunku, czyli w pracy, czyli dokładnie tak jak my.

niebawem, czyli w środku lata, pojawi się nowy album formacji Dinosaur Junior i zdaje się, że wczoraj opublikowano ten singiel Several Getaway, zapowiadający nowy materiał, który pojawi się po ostatniej płycie wydanej w 2021 roku. Tym razem There Near, czyli zestaw zupełnie nowych kompozycji. 21 sierpnia taka data widnieje przy tej zapowiedzi. To słychać z tego utworu, że będzie to, co zespół Dinosaur Junior robi od zawsze, czyli energetyczne, ambitne granie. Spojrzałem szybciutko na historię, nie pamiętałem, powstali w 1984 roku i właściwie grali non-stop, poza przerwą między 1997 i 2005 rokiem, kiedy panowie robili bardzo różne rzeczy. Ale od 2005 roku znowuż są razem, fantastyczne koncerty, no i te nagrania także niczego sobie. Środowa tonacja, wakacje, przypominam, wydłużona, ale jak to u nas w środy, nowości z ostatnich dni, przynajmniej takie, na które ja zwróciłem uwagę i którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Poza tym tradycyjnie single z 1984 roku, czyli sprzed czterech dekad. No skoro mamy wydłużony czas, to niech to będą dwa single dzisiaj, Laurie Anderson i zespół The Fall. I kolonie francuskie w wersji maxi. Myślę, że rozpoczniemy około godziny 15.30. Jest jedna bardzo ważna płyta, która się pojawiła w ostatnich dniach, czyli koncertowy album zespołu Liminianas. I to on pojawi się w jednym dłuższym fragmencie. No a poza tym, jak to zwykle bywa, nowości. I będzie też spotkanie z zespołem Pulp, które jak coś mi się wydaje rozciągnie się także na kolejne środy, lipca i sierpnia. Ale to wszystko przed nami. Czas na kolejne nowe nagranie. Darry Bay w utworze Chevy.

Darry Bay. Przypominam, to jest Zachary James, czyli artysta, który muzykuje już od pewnego czasu. Początkowo był DJ-em, robił bardzo różne rzeczy, jeśli chodzi o muzykę. 3 lata temu wydał swój pierwszy album właśnie pod szyldem Darry Bay, Longest Day of the Year. I tam może było nieco więcej eksperymentów, mniej piosenek, natomiast na tej nowej płycie, która właśnie się ukazała, Surprise Wish, rozkwita jego talent i autorski, i kompozytorski, ponieważ Zachary James skomponował wszystkie utwory, wszystkie piosenki, jest także producentem tego materiału. Pomaga mu jedynie Owen James w dwóch kompozycjach, między innymi w Chevy, ale tak naprawdę to jest jego autorskie dzieło. To teraz rok 1986. Zgodnie z zapowiedzią w środowe popołudnia wybieram dla Państwa single, które wówczas się ukazywały. Dzisiaj dwa. To rozpoczynamy od wspaniałego singla Laurie Anderson, Language is a Virus. Jak sama autorka mówiła, to był utwór z dedykacją dla Williama Burroughsa, który powiedział, że język to wirus z innego świata, z kosmosu. Jakieś to szalone, jak na pisarza, że język to choroba przekazywana ustnie. A teraz, gdy wiemy, że wirus to również język, tym bardziej zrozumiałe staje się, że kody słowne są tak trudne do złamania.

0: You are right now. Only much, much better.
1: Jedna z tych niezapomnianych kompozycji Laurie Anderson, Language is a Virus, oryginalnie z płyty Home of the Brave, wydanej pod koniec maja 1986 roku, ale ta kompozycja trafiła także na małą płytkę. To jeszcze jeden singiel, tym razem z Wielkiej Brytanii, niech tak będzie dla równowagi. Jest rok 1986 i zespół The Fall obchodzi swoje 10. urodziny.

0: i The Fall, Living Too Late, oryginalnie z małej płyty wydanej na początku wakacji 1986 roku.
1: Autopromocja.
2: Halo, słyszymy się?
3: No, chyba tak.
2: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
2: Zwłaszcza zimą.
3: Teraz to latem.
2: Latem, latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
2: I listy.
3: I muzyka.
5: I słońce.
2: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
6: Listy na M.
2: Nową audycję w trójce.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: Od 9 do 12.
4: Powspominamy, jak
3: kiedyś to było.
2: Sprawdzimy, jak jest teraz.
7: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
6: Listy na M.
2: My będziemy na Myśliwieckiej.
3: Choć nie tylko.
2: A Państwo?
4: Zapraszamy.
2: Agnieszka.
7: Justyna.
4: Mateusz.
3: I Michał.
1: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
10: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
12: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Żegnamy reklamy.
0: Za 28 minut będzie godzina 15. Środowa tonacja trójki, to zanim kolejna porcja muzyki. Czas na słowo.
16: Przysłowie.
17: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Jarosław pyta, jaka będzie forma męska od słowa kosmetyczka. W tekstach funkcjonują najczęściej trzy określenia: kosmetyk, kosmetolog i kosmetyczek. Każda z nich ma swoje mocne i słabe strony. Para kosmetyczka-kosmetyk znajduje swoje uzasadnienie w innych podobnych konstrukcjach, np. matematyk-matematyczka czy protetyk-protetyczka. Kosmetyk to jednak wciąż w pierwszym znaczeniu produkt, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by to zmienić. Wymaga to jednak czasu, choć na pewno od początku będzie nam pomagał kontekst. Na przykład w zdaniu: ten znany kosmetyk po latach pracy w sieci Studio Piękna założył własny salon, trudno się nie domyślić, że chodzi o mężczyznę zajmującego się zabiegami pielęgnacyjnymi. Podobnie jest zresztą w przypadku słowa kosmetyczka, które również ma dwa znaczenia. Po pierwsze, to kobieta, która zawodowo zajmuje się wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oraz doradzaniem w kwestii urody. A po drugie, to mała podręczna torebka, w której przechowuje się kosmetyki. I tutaj również ratuje nas kontekst. Przydatna okaże się też odmiana, ponieważ powiemy na przykład: szukam kosmetyku, gdy mamy na myśli produkt, lub szukam kosmetyka, gdy chodzi o osobę. W przypadku określenia kosmetolog i odpowiednio kosmetolożka często zwraca się uwagę na to, że to nie ta sama profesja co kosmetyk i kosmetyczka. Tu łatwo więc o nieporozumienie. Jeśli chodzi o wyraz kosmetyczek, to dla wielu osób brzmi on niepoważnie, jak doktorek czy profesorek, ale to kwestia przyzwyczajenia i prywatnych upodobań. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można również używać formy pan kosmetyczka. Ta niezgodność rodzajowa nie jest wielką przeszkodą, skoro mamy panią dyrektor. Oczywiście nie jest przeszkodą na poziomie języka, bo na poziomie naszych uprzedzeń czy przyzwyczajeń może być trudnością nie do pokonania, choć wszystko zależy od nas. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
0: Środowa tonacja, Jacek Hawryluk melduje się ponownie, to po raz pierwszy dziś wybieramy się na koncert.

0: is blind.
1: No któż to mógł być? Oczywiście tylko on, Jarvis Cocker. Londyn 1991 roku.

0: Life is Blind. W sobotę, 27 czerwca, obejrzałem koncert zespołu Pulp w Berlinie, w Tempodromie. Był to czwarty występ zespołu w tym mieście. Myślałem, że ta historia była znacznie dłuższa. Okazało się, że nie. Rok 1995, czyli po wydaniu Different Class. Później 96 i uwaga, przerwa, ponieważ trzeci koncert w Berlinie odbył się dopiero 25 czerwca tego roku, a czwarty właśnie w minioną sobotę. Koncert, który trwał 2 godziny i myślę jakieś 40-45 minut z 15-minutową przerwą, czyli samej muzyki dostaliśmy blisko 2 godziny 30 minut. Pulp w świetnej formie, 9 osób na scenie. Dla mnie było to pierwsze spotkanie z tym zespołem, spotkanie koncertowe. Przyznaję, w latach 90. nie miałem okazji ich oglądać, dlatego było to spotkanie szczególne, ale oczywiście pomijając to, cały koncert pod każdym względem był niezwykle udany i muzycznie, jak wspomniałem, 9 osób na scenie, ale cała także oprawa wizualna, słowo, muzyka, obrazy, wszystko to stanowiło jedną całość. Trochę był to teatr jednego aktora, Jarvisa Cockera, ale tak chyba zawsze było i tutaj nie mogło być chyba inaczej. Czuło się ogromną więź między Cockerem i muzykami, wszystkimi muzykami, co muszę dodać, nie tylko z tymi ze starego składu, ale także i z tymi, którzy dołączyli na trasę koncertową. A jeśli chodzi o samą muzykę, to było wszystko, co trzeba. Największe przeboje, a nawet jeszcze i więcej, między innymi właśnie ta kompozycja, która pojawiła się przed momentem, Life is Blind, czyli utwór, który oryginalnie został zarejestrowany na płycie Separations z 1991 roku. W tej chwili Pulp nadal koncertuje. Niemcy, Hiszpania, Francja i Wielka Brytania. Wcześniej grali także w Ameryce Południowej. 28 sierpnia koncert szczególny, o czym Państwu już wspominałem, w Manchesterze. To będzie premiera płyty koncertowej, podwójnej i filmu koncertowego. A skoro już wybrałem dzisiaj Pulp z koncertu, to był Londyn 1991, to teraz jeden z najsłynniejszych koncertów w historii tego zespołu, czyli występ nagły za Stone Roses na Glastonbury w roku 1995.
1: So, on that positive note, this is the last song, we can't play anymore after this. This is Carmen P.

Drobny wokoder był także w Berlinie, no ale taki koncert jak ten zdarza się raz na, no nie wiem, x lat. Jarvis Cocker i Pulp, Glastonbury, rok 1995. Proponuję zatem włączyć spotkania z muzyką Pulp do naszych letnich, środowych tonacji i będą to nagrania koncertowe oraz te mniej znane z lat 80. A na zakończenie pierwszej godziny tonacji absolutnie najważniejsza dla mnie pozycja początku wakacji, czyli Beth Orton, The Ground Above.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
2: Tak?
1: Dokładnie tak.
2: Jej, udało się, widzisz?
1: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Żegnamy reklamy.
7: Program trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są problemy na linii kolejowej Słupsk-Lem.

0: Borg w Pomorskiem. Doszło tam do awarii zasilania. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego Wimbledonu. W 2 godziny pokonał Sebastiana Hoffnera. Niemcy żartują z policjantów. To po tym, jak 13 funkcjonariuszy zostało poszkodowanych, próbując zatrzymać w Berlinie mężczyznę w kąpielówkach. Nie jeżdżą pociągi na linii kolejowej Słupsk-Lęborg. Powodem jest brak zasilania trakcji. Informację potwierdziło PKP PLK. Przewoźnicy wszystkich składów mają zapewnić pasażerom komunikację zastępczą. Na miejsce jadą ekipy techniczne. Usuwanie awarii może potrwać jeszcze 2 godziny. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Hoffnerem 7-6-6-4-6-4 w drugiej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Mecz trwał 1 godzinę i 58 minut. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Tommy Paul, 25. zawodnik światowego rankingu. Sport w trójce po 16. Prokuratura nie będzie badać publikacji zdjęć z sekcji zwłok ze Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczy uznali, że materiały publikowane na jednym z profili w mediach społecznościowych miały charakter edukacyjny, a nie znieważający. Wcześniej o sprawie napisał portal Zero.pl. Donosił on o nieprawidłowościach w prosektorium placówki. Koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a także publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzi na profilach w mediach społecznościowych. Prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Nowy zarząd Szpitala Południowego poinformował, że w związku z nieprawidłowościami jeszcze poprzedni zarząd złożył do prokuratury 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wnioski obrońców Zbigniewa Ziobry zdominowały posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Od 9.30 troje sędziów rozpoznaje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego. Uprawomocnienie postanowienia da prokuraturze możliwość rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry, który od prawie 2 miesięcy mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych.
1: Obrońcy Zbigniewa Ziobry przyszli do sądu z 3 segregatorami wniosków. Adwokat Bartosz Lewandowski chciał najpierw wyłączenia sędzi Anny Szymachy-Zwolińskiej, bo była w składzie, który wydał postanowienie o utrzymaniu tymczasowego aresztu wobec Marcina Romanowskiego.
2: Mielibyśmy do czynienia z dość kuriozalną sytuacją, gdzie pani sędzia, która jest członkiem w tej sprawie składu orzekającego, musiałaby oceniać trafność czy oceniać dowód z orzeczenia, które sama wydała.
1: Kiedy sąd nie zgodził się na odroczenie posiedzenia do czasu rozpoznania tego wniosku, adwokat Adam Gomoła złożył kolejny wniosek. Tym razem o wyłączenie sędziego Adama Chocholaka, bo został delegowany przez ministra Waldemara Żurka.
3: To sytuacja, która rodzi konflikt interesów i która w naszej ocenie nie może pozostawać bez odzewu w kontekście przesłanek z artykułu 41 Kodeksu Postępowania Karnego.
1: Po każdym z wniosków sąd zarządza przerwę, aby się naradzić. Posiedzenie zostało zaplanowane na 3 dni, jednak decyzje co do wyłączenia sędziów mają zapaść jeszcze dzisiaj. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Powołano wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją na jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. To reakcja na pogarszającą się jakość wody po opróżnieniu zbiornika oraz masowe śnięcie ryb. Wodę spuszczono, bo było to konieczne do remontu zapory. Od wtorku inspektorzy pobierają próbki wody i mułu, wyjaśnia rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
4: Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że ten namuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Jednocześnie WIOŚ prowadzi też badania chemiczne pobranych osadów dennych, które pozwolą określić ich skład i ewentualny wpływ na środowisko. Ze względu na zakres analiz laboratoryjnych te wyniki będą znane najwcześniej na początku przyszłego tygodnia.
0: Służby apelują o niewchodzenie do Bobru i unikanie kontaktu z wodą. Przygotowywany jest też sprzęt do natleniania rzeki. O 13 poszkodowanych policjantach mówi raport po akcji w Berlinie, gdzie próbowano zatrzymać mężczyznę w kąpielówkach. Wcześniej groził on dzieciom, później zaatakował funkcjonariuszy i uszkodził 2 radiowozy.
5: Policjanci zostali wezwani do mężczyzny, który wymachiwał pięściami i groził pobiciem dzieciom. W patrolu, który przyjął wezwanie, była m.in. funkcjonariuszka, która stała się pierwszą ofiarą mężczyzny biegającego po skrzyżowaniu w samych kąpielowych spodenkach. Napastnik uderzył kobietę w twarz i pobiegł na inne skrzyżowanie. Tam zaatakował kolejnego policjanta, skoczył na radiowóz i zaczął po nim skakać. Zanim policjanci zdołali go powstrzymać, zdążył uszkodzić jeszcze jedno policyjne auto i lekko ranić kolejnych funkcjonariuszy. Udało się go ująć dopiero dzięki paralizatorowi i gazowi pieprzowemu. Część poszkodowanych policjantów ucierpiała z powodu użycia gazu. 38-letni mężczyzna trafił na obserwację psychiatryczną. Z Drezna, Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: Klimat.
0: W północno-zachodniej części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, w południowo-zachodniej umiarkowana. W Katowicach stan powietrza jest zły, a w województwie śląskim i małopolskim dostateczny. Ponad 40% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia.

0: Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. W całej Polsce możliwe burze z gradem i porywistym wiatrem. Na zachodzie i północnym zachodzie opady będą intensywne. Teraz na termometrach w Elblągu 14 stopni, w Ustce 20, we Wrocławiu 21, w Warszawie 30, a w Zamościu 34.
1: Autopromocja.
2: Nie jestem pana matką!
3: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie premiera.
4: Klub komediowy Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
3: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
5: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
6: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
3: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
12: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
12: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 8 minut po godzinie 15.
18: W tonacji Trójki.
17: Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Dzień dobry, wracamy do tonacji.

Mary z Polski, jakby wyjęta z lat 80. Manekiny w oryginale Kontrola W. Lato, wakacje, ale rynek płytowy i nagraniowy nie śpi, jakby gonił za letnim rynkiem koncertowym, który przemienia się właśnie w tym właśnie momencie w taką swoistą festiwalozę, ale to zdaje się stały element już wakacyjnego życia koncertowego. Tak jest już od co najmniej kilkunastu lat. Środowa tonacja, przed nami garść nowości, tak jak zapowiadałem, i będą również kolonie francuskie, także z nowymi nagraniami. To podkręcamy jeszcze tempo.

Porozumienie ponad podziałami, Kolumbijka Ala Minus i Amerykanin Nick Leon i wspólna mała płyta, zapowiedź być może większego materiału. To nie jest tak, że po raz pierwszy spotkali się i współpracowali ze sobą, ale taki całkowicie autorski materiał to zdaje się jest ich debiut. Espiral to jest ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. Nick Leon i Ala Minus. To kolejna nowa rzecz, choć już znana z naszej anteny, Yard Act w nowej kompozycji New Beginnings.

Yard Act z Leeds zapowiadają swój trzeci album, który powinien pojawić się 17 lipca. You're Gonna Need a Little Music, New Beginnings. To jest ten fragment, który zabrzmiał przed momentem w środowej tonacji. To ciąg dalszy nowości i to jest bardzo miły zespół. Grupa istnieje 2-3 lata. Wydała do tej pory jedną płytę własnym sumptem, ale później została wznowiona jeszcze przez wytwórnię Carpark Records. Nazwa to jest znaczek, po prostu AT, czyli...

Nasza małpa, symbol używany do oznaczenia adresów e-mailowych bądź do oznaczenia użytkowników w mediach społecznościowych, to jest właśnie dokładnie to logo i symbol tego zespołu. Amerykański duet, który tworzą Stone Filipczak, niewykluczone, że to nasz człowiek, i Victoria Rose. Informacja jest taka, że

Już niebawem zadebiutują w wytwórni 4AD Stone Filipczak i Victoria Rose, czyli duet Ed, czyli po prostu małpa, tak jak symbol. Auto Smile to jest zapowiedź ich nowej płyty, pierwszej, jak wspomniałem, w tej brytyjskiej wytwórni. Natomiast kolejny artysta na nagranie i na płyty narzekać nie może, ale zdaje się, że pozazdrościł serii archiwalnych Dylanowi, Springsteenowi, może także Neilowi Youngowi i sam zainicjował swoją serię nagrań archiwalnych. To Justin Vernon, czyli Bon Iver. Już jakiś czas temu zapowiadałem to wydawnictwo. Ono ukazało się, nie miało jakoś bardzo specjalnych recenzji, bo to jest trochę, no, nie chcę powiedzieć, taki zbiór bardzo różnych utworów pochodzących z lat 2017-2023, zarejestrowanych w różnych miejscach. 10 kompozycji i utworów Bon Ivera, ale także i coverów w bardzo różnych wersjach. Po prostu w ostatnich miesiącach, w czasach pandemii, także Bon Iver miał sporo czasu, by przeglądać i przesłuchiwać swoje archiwa. Zainicjował taką serię. Na pewno będą kolejne części, kolejne woluminy z różnymi nagraniami. Te składy były bardzo różne, ponieważ zdaje się, że większość koncertów tego artysty było rejestrowanych, w związku z tym co pewien czas będziemy otrzymywali kolejne części tej serii. To przenieśmy się do Los Angeles, 15 września 2019 roku. Men Like You, Bon Iver i Przyjaciele.

Bon Iver i wyselekcjonowane nagrania koncertowe z lat 2019-2023. Bon Iver ze swoim sześcioosobowym składem, chociaż dołączali różni muzycy, tak jak w przypadku tej kompozycji pojawił się także kwartet wokalny. Men Like You, nagranie z września 2019 roku z Los Angeles, ale na tej płycie mamy także rejestrację z St. Paul, z Jakarty, Mediolanu, Perth w Australii, Chicago, Portland, Adelaide i z Toronto. Zatem pełny przekrój i takie różności. To nie jest zdecydowanie jedna całość, tylko takie poszczególne strzały, których można się zasłuchać i myślę, że ciąg dalszy nastąpi niebawem, bo te archiwa, jak wspomniałem, Bon Ivera są rzeczywiście spore. A u nas w środowej tonacji czas na kolonie. No.

0: Je ne regrette rien.
1: Zanim koncertowa płyta Liminianas, o której wspominałem tuż po godzinie 14, to myślę, że na początku musimy oddać głos wspaniałej perkusistce Lucy Antunes.

Lucy Antune i Alo Mod gościnnie w utworze There Is Love. To nowa płyta perkusistki francuskiej Lucy Antune, która gra tutaj na wszelkich właśnie instrumentach perkusyjnych, ale nie tylko. Gra także na syntezatorach, śpiewa, gra na fortepianie, także na wibrafonie, chociaż w tym utworze, który zaprezentowałem, jak powiedziałem, gościnnie wystąpiła Alo Mod. To teraz album koncertowy, który miał premierę w ostatnich dniach i jest to także u nas nasza premiera, bo tej kompozycji w tej wersji jeszcze nie słuchaliśmy. Liminianas to jeden z najbardziej popularnych francuskich zespołów garażowych, nawiązujących do lat 60. Zaczynali od grupy, która była niezwykle popularna przede wszystkim w amerykańskich stacjach college'owych, ale ta sława z Ameryki dotarła do Francji i dzisiaj rzeczywiście są jednym z najważniejszych zespołów grających tego typu muzykę. Od pewnego czasu zapowiadali album koncertowy, który został zarejestrowany w Paryżu w Centre Pompidou i płyta właśnie ukazała się w miniony poniedziałek. Live au Beaubourg, Liminianas. Wybieram kompozycję zatytułowaną Autour de chez moi.

macédoniens, tout nord-coréens.

Autour de chez moi, niemal jak Suicide przed laty, Liminianas na koncercie w paryskim Centre Pompidou 24 października 2025 roku i z płyty, która właśnie się ukazała, Life o

bo Bóg. Przy okazji Kolonii zapraszam Państwa na jutrzejszy Klub Trójki o godzinie 21. Porozmawiamy o Jane Birkin, piosenkarce, aktorce, ikonie mody, przez lata muzie Serge'a Gainsbourga. Punktem wyjścia będzie biografia Birkin, która właśnie się ukazała w polskim przekładzie, Marisa Meltzer, It Girl, Jane Birkin. Do rozmowy zaprosiłem Kingę Strzelecką-Pilch i Paulinę Kwiatkowską. Myślę, że tematów muzycznych na pewno nie zabraknie. Ba, jestem pewny, na pewno nie zabraknie. Natomiast samej muzyki, no cóż, jeśli Jane Birkin nie zdążyłaby jutro zaśpiewać, to zaśpiewa już teraz i to w duecie.

On to Miki Tkładę, ona to Jane Birkin, Je m'appelle Jane. My już mówimy do usłyszenia. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Proszę pamiętać, jutro tonacja też rozpocznie się o godzinie 14. Natomiast dzisiaj od 16 w trójce Michał Gardias. Miłego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty.
2: Zapyta Bóg.
1: Klasyczne brzmienia.
2: W czym nie wie.
1: I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami, czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię dziś, tuż po 19. Moim gościem będzie Adam Nowak. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
8: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Żegnamy reklamy.
8: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lipca. Michał Gardias, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
10: Były rekordowe upały, teraz oczekiwanie na silne burze. Są poważne ostrzeżenia dla niemal całego kraju. Skończył się program CPN. O północy na stację paliw wróciły normalne ceny. Trwa spotkanie prezydenta z szefem MON. Wśród tematów m.in. amerykańska baza wojskowa w Polsce. Po upałach nadchodzą burze. Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia obowiązują na południu, wschodzie, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Opady mogą być tak silne, że może dojść do podtopienia.
11: Grunt jest wysuszony. Każda ilość opadu konwekcyjnego zamiast infiltrować w głąb ziemi będzie po prostu rozchodzić się na boki, powodując tak zwany spływ powierzchniowy, czyli lokalne właśnie podtopienia. Do tego wiatr przekracza

0: Mające 100 km na godzinę, możliwość pojawienia się gradu, superkomórek burzowych, trąb powietrznych, a także bardzo trudna sytuacja właśnie na przeważającym obszarze kraju. No i ta sytuacja z nami potrwa do godzin nocnych.
1: Ostrzegała Agnieszka Prasek z IMGW. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na północnym zachodzie kraju. Tankowanie już bez osłon. Po północy ceny na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Znowu obowiązuje bowiem 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Do poziomu sprzed działania programu CPN powróciła też akcyza. Co na to kierowcy? W Poznaniu pytał Maciej Szefer.
2: Mocno poszło w górę czy nie, jak tak pan patrzy?
3: No trochę poszło. Wczoraj jest złotóweczkę mniej.
4: W szoku doznam, że to dzisiaj.
5: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba. Poza tym jako prawy obywatel powiem, że to jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
1: Więcej o cenach paliw za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowy dotyczą wypracowania wspólnej strategii na przyszłotygodniowy szczyt NATO oraz bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przed budynkiem jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry Piotrze. Co wiemy o przebiegu tych rozmów i kto jeszcze pojawi się dzisiaj u prezydenta?
6: Dzień dobry. Rozmowy trwają już od godziny i rozpoczęły się punktualnie. Głównym ich celem jest synchronizowanie stanowisk przed wylotem do Turcji, tak aby polska dyplomacja mówiła na szczycie sojuszu jednym głosem. Drugim tematem jest utworzenie stałych baz wojskowych USA nad Wisłą. Na tym tle w kuluarach widać jednak wyraźne zgrzyty. Rząd dysponuje oficjalną uchwałą i zielonym światłem z Pentagonu, natomiast otoczenie prezydenta przypomina o bezpośrednich ustaleniach Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Warto dodać, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie dziś jedynym politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pałacu Prezydenckim. O 16.30 zaplanowano tu bowiem spotkanie ostatniej szansy z posłanką PSL Urszulą Pasławską w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Choć współautorka projektu liczy na konstruktywne rozmowy, z nieoficjalnych doniesień wynika, że prezydent Karol Nawrocki podjął już decyzję o zawetowaniu tych przepisów.
1: A relacjonował Piotr Durys. Dwóch brytyjskich policjantów zostało objętych postępowaniem w związku z podejrzeniem rażącego naruszenia obowiązków po śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka. Nastolatek został śmiertelnie ugodzony nożem w Southampton w grudniu ubiegłego roku.
7: Policjanci, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia, nie rozpoznali, że 18-latek odniósł obrażenia zagrażające życiu. Mimo że Henry Nowak informował, iż został ugodzony nożem i nie może oddychać, założyli mu kajdanki zamiast niezwłocznie udzielić mu pomocy. Brytyjskie Biuro do Spraw Niezależnego Nadzoru nad Policją uznało, że istnieją podstawy do zbadania, czy funkcjonariusze dopuścili się rażącego naruszenia obowiązków służbowych. Śledczy analizują standardy dotyczące wykonywania obowiązków, użycia siły oraz właściwego zachowania. Sprawdzają również, czy na decyzję policjantów mogły mieć wpływ pochodzenie etniczne lub religia 18-latka. Postępowanie wszczęto po zakończeniu procesu sprawcy ataku w ubiegłym miesiącu. 23-letni Vikram Digva został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo Henry'ego Nowaka. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Zakaz grillowania i rozpalania ognisk na krakowskim Zakrzówku. Zarząd Zieleni Miejskiej ze względu na liczne przypadki niszczenia przyrody zdecydował o likwidacji stanowisk.
8: Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta.
1: Tłumaczyła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Teren leży na obszarze Bilańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Ostatecznie Zarząd Zieleni podjął decyzję o zamknięciu strefy grillowej po tym, jak jedna z mieszkanek udostępniła zdjęcie, na którym widać, jak ofiarą grillujących padł gniewoż plamisty, ściśle chroniony gad występujący na Zakrzówku. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 5 po 16, Dariusz Urbanowicz i sport. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Dwie godzinki z prysznicem i Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie Wimbledonu. Nasz czołowy singlista gładko pokonał Austriaka Sebastiana Offnera. Obowiązkowy tiebreak musiał być, więc 7-6 i 6-4, 6-4. Rozczarowującą wpadkę zaliczył na kortach Wimbledonu Jan Zieliński. W grze podwójnej nasz najlepszy deblista w parze z Luke'em Johnsonem w 62 minuty ulegli szwajcarsko-amerykańskiej parze Jakub Paul i Ryan Segerman 4-6 i 4-6. Zielińskiego zaprzątają jednak poważniejsze sprawy niż sama porażka.
4: Zdrowie jest w porządku, przywitanie z Wimbledonem mniej w porządku, ale na starcie chciałem zaznaczyć, że głównie w głowie mam teraz nie tą porażkę dzisiejszą, tylko niepokojące wieści, jakie nadchodzą ze strony ATP i zmiany nadchodzące w następnych latach na 2028 rok, gdzie bardzo mocno będą obcinane miejsca dla deblistów, będą bardzo mocno obcinane prize money i będzie

0: bardzo limitowana ilość miejsc, jaka będzie dla nas zostawiona, więc to są głównie niepokojące wieści, jakie aktualnie mam w głowie i cały świat tenisowy gdzieś tam z tyłu. Nie są to żadne potwierdzone jeszcze informacje, ale za kulisami już są pierwsze uściski dłoń potwierdzenia tych zmian.
1: No zobaczymy, będziemy śledzić ten temat. Przed chwileczką dosłownie Kacper Majchrzak, który zapewnił sobie wczoraj drugą rundę w singlu, w duecie z Karolem Drzewieckim przegrał z Brazylijczykiem Rombolim i Brytyjczykiem JP Smithem 7-5, 6-7 i 6-7. Co słychać na mundialu? Wczoraj awans zapewniły sobie Norwegia i Francja, a dziś nad ranem Meksyk. Norwegowie wyeliminowali Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. Francuzi rozprawili się ze Szwecją 3-0, a Meksyk ograł Ekwador 2-0. Dziś do akcji wraca Anglia, która o 18:00 zagra z Kongiem. Mówi były reprezentant Polski Marek Saganowski.
2: Kongo nie ma nic do stracenia. Mogą zagrać, na pewno wierzą w to. Jeżeli udało się Paragwajowi wykluczyć Niemców, no to myślę, że zawodnicy Konga też będą chcieli ten plan zrealizować. Dlatego za każdym razem będzie się liczyła czujność zawodników angielskich.
1: O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem. Swoją drogą ciekawy byłby meczu Belgia-Kongo. W nocy USA kontra Bośnia i Hercegowina to o godzinie 2:00. Nasi koszykarze szykują się do meczów w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Trener Igor Milicic określił już 13 graczy, których wystawi z Austrią i Holandią na początku lipca. Tymczasem świat koszykówki mocno się zdziwił ogłoszeniem LeBrona Jamesa. Legenda NBA odchodzi z Los Angeles Lakers i podejmie próbę sięgnięcia po kolejny, piąty już pierścień za Mistrzostwo Ligi z inną drużyną. Spekulacje wiążą go z Golden State Warriors.
3: Dzisiaj jeszcze gorąco, ostatni taki upalny dzień w tym tygodniu. Jutro będzie chłodniej. Teraz 35 stopni w Terespolu, tam najcieplej. Najchłodniej w Elblągu, bo tylko 15. Południowo-wschodnia część Polski rozgrzana, IMGW ostrzega jeszcze do 20 przed upałami, a na zachodzie i południowym zachodzie więcej chmur i lokalnie deszcz, nawet burze, jak słyszeliśmy w serwisie. Noc tropikalna na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, tam 20, a w centrum 16 stopni. Zachód będzie miał 11-13 kresek powyżej.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
4: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Agnieszka Laskowska dziś audycję wydaje, Michał Jakubik realizuje, na każdy Państwa telefon będzie czekał Józef Niewiarowski, a przy mikrofonie kłania się Michał Gardias.
7: Zapraszamy do Trójki.
3: Kto zdążył, ten zatankował wczoraj, bo jak mówiliśmy kiedyś, no, mówili kiedyś nawet sami politycy, taniej to już było. Program CPN wygasł, stawka akcyzy oraz VAT-u na paliwo wróciły do poziomów sprzed tego mechanizmu. Efekt?
8: 95,682.
6: Zapraszamy do kasy.
3: No trzeba przyznać, że w tym przypadku politycy idealnie wywiązali się z obietnic. Mówili, że wyższe podatki wrócą, to wróciły. Ciepło państwu? Myślę, że to jest naiwne pytanie, jest naprawdę gorąco. A w takim autobusie czy pociągu to jak w puszce nagrzanej. Gdy nie działa klimatyzacja, podróż może być niemal nie do zniesienia. Jak się przygotować? O tym jeszcze przed 17. 2-2. I 7 trójek, tu zapraszamy do Trójki, gorąco polecamy dzwonić albo chłodno, jak Państwo sobie życzą, tak czy siak. Czekamy na głosy, a już teraz Nick Cave i Nature Boy.

0: 16.12 CPN zmienił się w CPW, czyli ceny paliw wyżej, tak to można nazwać. Rządowy program, który dyktował maksymalne stawki za litr benzyny czy oleju napędowego, wygasł o północy. No i był żegnany długimi kolejkami na stacjach paliw. Kierowcy znów płaczą i płacą, niestety. Kuba Witkowski.
1: Jak obiecywali,
2: stawka VAT powróci do poprzedniej wysokości.
1: Tak zrobili.
3: Witamy na stacji paliw.
1: Decyzją rządu program CPN, czyli ceny paliw niżej, od dziś przestaje działać.
3: Olej napędowy, rosną tankowa.
1: Jak to wpłynęło na nastroje wśród kierowców?
3: Zapraszamy do kasy.
1: Część postanowiła jeszcze wczoraj profilaktycznie zatankować.
4: Ostatni moment tak naprawdę i zawsze troszeczkę taniej.
1: Ci, którzy tego nie zrobili, dziś musieli sięgnąć głębiej do kieszeni.
5: 95,682.
6: To się odbija niestety zwyżkowo.
1: Analityk rynku paliw z epetrol.pl Jakub Bogucki.
6: Ponieważ z tych cen na poziomie 6 zł, czy dla benzyny, czy 6 kilkunastu, dla oleju napędowego mamy zwyżkę o mniej więcej 80 groszy.
1: Wracają bowiem nie tylko podatki, ale i mechanizmy rynku. Sprzed programu CPN znika cena maksymalna, dlatego użytkownicy diesli nie mają już co liczyć na niemal zrównane ceny zwykłych paliw i paliw premium. Trzeba też zapomnieć o korzystnych stawkach przy autostradach i ekspresówkach.
7: O ile pakiet CPN chronił kierowców, którzy musieli zatankować na stacjach przy autostradzie przed wysokimi cenami paliw.
1: Urszula Cieślak z Biura Analiz Reflex.
7: To wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica.
1: Pytanie, co przyniosło są kolejne dni i tygodnie.
7: Tu duże znaczenie będzie miało przestrzeganie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: Niestety, mimo że baryłka ropy i paliw w hurcie wróciły niemal do poziomu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, ceny na pylonach są dużo wyższe niż w lutym.
0: No i przy takich cenach nagle odechciewa się tego hot doga. Dzwonią państwo, komentując drogie tankowanie?
8: Pamiętajmy o tym, kto nam te ceny paliw zafundował, a jest to nasz wielki przyjaciel i sojusznik ze Stanów Zjednoczonych, jego ekscelencja pan prezydent Donald Trump.
0: To pan Janusz. Jakie ceny u państwa w regionie za 95 albo olej napędowy? Zróbmy taki ogólnopolski raport. A to już usta i współgłosy oraz Błażej Król, czyli piosenka dnia programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 16.15.

16.18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Pociągi z klimatyzacją, która jest, ale nie chłodzi, albo wcale jej nie ma. Nagrzane autobusy miejskie, a nawet prywatne auta. No, nieważne czym jedziemy, podróż w ostatnich dniach mogła być problematyczna, mówiąc bardzo delikatnie. Nie każdy przecież ma samochód z klimatyzacją. Opuszczenie szyby często pomaga, ale gdy się stoi w korku, to gorące powietrze też stoi w miejscu. O sposobach na przetrwanie. Monika Gosławska. Spróbujemy przetrwać. Nasz program też akurat w tym momencie lekko widocznie przegrzany w tym momencie. No, jestem też ciekaw, czy w taką pogodę rosną grzyby. To tak trochę zmienię temat w tym momencie. Bo na przykład, jak się dowiedzieliśmy od naszego specjalisty, pana Jerzego Rumińskiego, grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Poznaniu, są grzyby, które już teraz rosną. Ale mamy dopiero przecież 1 lipca, a podobno sezon zaczyna się w okolicach sierpnia, września. Nie wiem, jak to jest u państwa. Proszę dawać nam znać, a my będziemy sygnalizować i będziemy tutaj podawać każdy głos. 227-3 to jest nasz numer telefonu. Józef Niewiarowski dzisiaj przy telefonie czeka na każde telefony.

0: Tak to, proszę Państwa, czasem jest, na przykład o 16.22 w programie Trzecim Polskiego Radia, no że czasem temperatura też nie pomaga sprzętowi w studiu, chociaż to przecież klimatyzacja jest na 21 stopni ustawiona. O sposobach na przetrwanie w taką ciężką temperaturę Monika Gosławska.
1: Jak wygląda podróż w autobusach komunikacji miejskiej?
2: Jest gorącej aniż na ulicy.
3: Gorąco, bo akurat klima nie działała.
4: Ona chyba działa, tylko po prostu nie daje rady.
5: Nie ma jednolitego systemu działania klimatyzacji.
6: Tomasz Kunert, zarząd transportu miejskiego w Warszawie.
5: Jest to zależne od generacji taboru, czyli od wieku.
6: Rzecznik prasowy dość zawile tłumaczy sposób obsługi klimatyzacji, by dodać na końcu, że za każdym razem temperatura jest ustawiana o kilka stopni niżej w stosunku do tej na zewnątrz.
5: Aby pasażerowie poczuli tę różnicę.
6: Wchodząc do autobusu, często trudno wyczuć przyjemny chłód.
7: No ciężko jest. Niektórzy kierowcy w ogóle nie włączają klimatyzacji, tylko jest ten nawiew. Podobno wachlarze wykupione są wszędzie.
5: Autobus czy tramwaj, pokonując swoją trasę, zatrzymuje się co kilkaset metrów. Otwierane są drzwi i wtedy to gorące powietrze z zewnątrz wpada do środka. System klimatyzacji musi je wychłodzić. Czasami do następnego przystanku nie zdąży tego zrobić.
8: Są naklejki, czyli klimatyzacja jest. Ja widzę kropelki potu na czole.
9: Cieszę się bardzo, że wysiadam.
10: Ta klimatyzacja wchodzi jakby w skład takich podstawowych usług miejskich. Ona po prostu powinna działać.
6: Doktor Sebastian Grabowski, kanał Miasto Miasto, poświęcony samorządowi.
10: Klimatyzacja jest tak samo krytyczna jak inne nasze podstawowe usługi w miastach. Taki autobus, tam tramwaj, powinien być wyposażony, tym bardziej jak mamy na dworze 38 stopni. To jest po prostu niebezpieczne dla życia.
6: Sebastian Grabowski radzi, by na ile to możliwe ograniczyć przemieszczanie się także samochodami osobowymi, które w takim upale czasami odmawiają posłuszeństwa.
10: Oczywiście jest to altruistyczne, może aż nadto, ale w takich gorących dniach powinniśmy nie brać udziału w tym podgrzewaniu temperatury w tych miastach. Powinniśmy raczej sobie to ograniczyć.
6: Jeżeli wyruszamy w podróż, zwłaszcza tę dalszą, przygotujmy się odpowiednio. Przede wszystkim zabierzmy ze sobą więcej wody. Nie wiadomo, czy nie zaskoczy nas po drodze nieplanowany postój, tłumaczy Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
11: Kierujący obowiązkowo powinni robić przerwy. Długa jazda w wysokiej temperaturze obniża koncentrację, zatem musimy zdwoić czujność.
6: Nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. Należy też zadbać o jego stan techniczny. Upały obnażają zaniedbania serwisowe. Widać to ostatnio coraz częściej na poboczach dróg. Na przykład często dochodzi do przegrzania. Maciej Brzeziński z tygodnika Autoświat ma na to radę. Mówił o tym w porannej odsłonie. Zapraszamy do Trójki.
12: Nawiew na maksa, ogrzewanie na maksa. Nagle się zrobi w samochodzie absolutna parówka. Tak się nie da na dłuższą metę jechać w upale, ale coś takiego powoduje natychmiastowe schłodzenie silnika.
6: Z utrudnieniami z powodu upałów od kilku dni zmaga się kolej. Punktualność spadła tam do 80%. Tylko wczoraj odwołano 135 pociągów. Dziś największe opóźnienie odnotował pociąg Intercity Uznam ze Świnoujścia do Chełma. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, usuwane są dwa typy usterek.
13: Jedne to były wypaczenia torów, drugie to było opuszczenie się sieci trakcyjnej. Działaliśmy na bieżąco, aby usuwać skutki tych usterek.
6: Najgorzej na kolei było w niedzielę. Tego dnia 40% pociągów nie dojechało na czas. Wiele zostało odwołanych. Ludzie skarżyli się na brak klimatyzacji.
0: No i tak, podróż pociągiem w weekend to była koszmarem. No nie w każdym przypadku, ale na przykład pasażerowie koło Modlina byli ewakuowani. To było prawie 400 osób, a za oknem prawie 40 stopni. Teraz gramy, a za chwilę serwis Trójki i ekonomia.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Dolerła, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media

0: ekspert.pl. Żegnamy reklamy.
1: 16:31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
2: Burze i ulewy zaczynają się już pojawiać w województwie śląskim. W związku z prognozowanymi opadami Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki apeluje szczególnie do kierowców o zachowanie ostrożności.
3: Gwałtowne opady deszczu znacząco ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania, dlatego należy zmniejszyć prędkość oraz dostosować ją do panujących warunków. Pamiętajmy również, aby podczas intensywnych opadów przełączyć światła z trybu automatycznego na światła mijania. Dzięki temu nasz pojazd będzie lepiej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli warunki pogodowe staną się bardzo niebezpieczne, najlepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i przeczekać nawałnicę.
2: Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia przed burzami z ulewami obowiązują do nocy na południu, wschodzie, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież wydał niezależny prokurator, a jeśli zostanie zaskarżona, oceni ją niezawisły sąd, podkreśliła prokurator Małgorzata Adamajtys. Jak dodała, śledczy podejmują decyzję niezależnie od oczekiwań opinii publicznej, mediów czy polityków. Wczoraj prokuratura w Warszawie podała, że wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego umorzone zostało śledztwo w sprawie dwóch wież. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w stolicy należącej do powiązanej z PiS spółką Srebrna. Pełnomocnik pokrzywdzony w tej sprawie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, mecenas Roman Giertych, zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. W Dosze przeprowadzono rozmowy między delegacjami USA i Iranu, w których pośredniczyli przedstawiciele Kataru i Pakistanu, informuje agencja Reutera. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiono się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Według doniesień podczas rozmów przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu cieśniną Ormus i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych aktywów. Natomiast deklarowanym priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. To był serwis Trójki.
1: Ekonomia w Trójce, 16:33. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. 4 miliardy 700 milionów złotych. Tyle kosztował rządowy program ceny paliwa niżej, podało Ministerstwo Finansów. Dziś wygasły przepisy, na mocy których stosowana była jeszcze obniżona stawka VAT-u na benzyny i olej napędowy oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach. Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych państwach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy. Rodzice uczących się dzieci mogą już wnioskować o wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór w ramach programu Dobry Start. A mówi o tym rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
5: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów.
4: Wnioski można składać do końca listopada tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Sklepy spożywcze i apteki w Szwecji są od dziś zobowiązane do przyjmowania płatności gotówką. Ma to wzmocnić odporność kraju na wypadek kryzysu lub wojny. W Szwecji ponad 90% transakcji w sklepach jest bezgotówkowych i odsetek ten rośnie. W wielu miejscach w ogóle nie ma możliwości zapłaty gotówką. UOKiK ukarał dwie firmy, Avon i Neptun, za to, że nie płaciły na czas swoim mniejszym kontrahentom. Obie mają zapłacić po ponad 1 000 000 zł kary, mówi Maciej Chmielowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Należy pamiętać, że dla sektora MŚP terminowa zapłata to często warunek przetrwania firmy. Dlatego nie ma wątpliwości, że kary za opóźnienia powinny być surowe. Niestety, obecnie jesteśmy ograniczeni ustawowym wzorem, który wyznacza maksymalną sankcję za generowanie zatorów płatniczych.
4: Oprócz karania firm odpowiedzialnych za zatory płatnicze, UOKiK wysyła także pisma do przedsiębiorców opóźniających płatności. Od początku tego roku wysłał ponad 100 takich pism. Za tydzień poznamy wyniki matur, ale matura to dopiero początek. Większe znaczenie na rynku pracy mają znajomość nowych technologii, umiejętność pracy z danymi, drugi język obcy oraz doświadczenie zdobywane w projektach własnych, mówi Paulina Kwiatkowska z firmy Antal.
7: Już na etapie edukacji warto budować własne portfolio doświadczeń. Mogą to być staże, praktyki, działalność w organizacjach studenckich, udział w konkursach czy własne projekty realizowane po godzinach. Dla pracodawców jest to sygnał.

0: że kandydat potrafi działać samodzielnie, rozwiązywać problemy i brać odpowiedzialność za efekty swojej pracy.
1: A do tradycyjnych, stabilnych kierunków studiów, takich jak medycyna i kierunki inżynierskie, zalicza się dziś także cyberbezpieczeństwo i szeroko rozumianą pracę na danych. Dolar dziś po południu kosztuje 3,76 zł, a euro 4,29.
2: 34,5 stopnia, Włodawa, Lubelskie, biegun ciepła, nasz krajowy. Elbląg 15,8, tam najchłodniej w tym momencie. Południe wschód i północny wschód, tam do późnej nocy prognozowane są burze. Jutro lekkie ochłodzenie, jak to w ogóle brzmi. Nie więcej niż 27 stopni na zachodzie, ale nad morzem i na południu tylko 21. Politycy pokłóceni, jedni zganiają na drugich, a ci, którzy inwestują w kryptowaluty, nie wiedzą, co tu się w ogóle dzieje. Już za chwilę moim gościem będzie profesor Krzysztof Piech, specjalista branży z Uczelni Łazarskiego. Zapytam, co się dzisiaj pozmieniało w Unii Europejskiej w kwestii kryptowalut.

0: wskazać, jaki organ będzie to nadzorował. Prezydent 3 razy powiedział nie ustawom rządowym, które de facto były takie same. Tak Karol Nawrocki mówił 3 tygodnie temu po kolejnym sprzeciwie.
1: To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać.
0: I będziemy to weryfikować w tym momencie. W Trójkowym Studiu człowiek, który o kryptowalutach wie bardzo dużo, o tak powiem, bardzo dużo. Nawet wykłada je na uczelni. Profesor Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, to już 10 lat wykładania na ten temat.
0: To ułóżmy to, co wiemy, panie profesorze. Co się dzisiaj zmieniło dla tych, którzy mają jakieś kryptowaluty, a sporo Polaków ma?
2: Tak, ponad 2 miliony, może 2,5, choć były też takie wyniki badań, które wskazywały, że 7 milionów, ale nie udało się tych danych potwierdzić. Jeśli mamy kryptowaluty, to w ten okres, powiedzmy w czasie tego przejściowego okresu, w którym dużo się dzieje, bo jest weryfikacja rynkowa, które firmy zamykają działalność, zawieszają, powinny już o tym wcześniej poinformować, ale nie wszystkie zdążyły to zrobić. Najbezpieczniejszym sposobem, i to ESMA, Europejski Nadzór Finansowy, wskazuje, to jest trzymać środki u siebie na swoim własnym portfelu albo w licencjonowanym podmiocie, który ma już odpowiednie zgody od któregoś z nadzorów finansowych w Europie, bo jest ich trochę.
0: Żeby to było jasne, u siebie na portfelu, czyli jak? To są takie pendrive'y, powiedzmy, tak? Które można podpiąć pod komputer i sobie tam
2: przeleźć. Może być, tak. Można użyć takiego pendrive'a, który jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, bo można go odpiąć od komputera i trzymać w bezpiecznym miejscu, ale też jest szereg aplikacji portfeli cyfrowych, gdzie możemy czy na komórce, czy na swoim komputerze trzymać środki, bo taka aplikacja zaszyfrowuje nasze kody dostępu do naszych kryptowalut, które są gdzieś na blockchainie, czyli rozpięte na tysiącach komputerów na świecie.
0: Mhm. Skoro nie ma tych krajowych regulacji takich pełnych, to wiele firm albo wyniosło się z Polski, albo ograniczyło swoją działalność. Na przykład najpotężniejsza giełda Binance chińska wysyłała takie ostrzeżenia swoim użytkownikom. Jakie prawo jest, panie profesorze, potrzebne? Co trzeba teraz albo trzeba było przyjąć?
2: Ach, dużo rzeczy
0: w jednej. Znaczy, o co walczą osoby, które są zainteresowane tym tematem?
2: Chodziło o to, osoby z branży krypto w Polsce chciały, żeby te firmy mogły działać w Polsce. Dlaczego? Bo przenoszenie się za granicę, bo oczywiście każda firma może to zrobić, jest kosztowne. To są koszty, no szacowano na rynku 300 tysięcy, ale bardziej w okolicach 500 000 zł, przynajmniej takie propozycje, takie wielkości padały, więc to jest koszt przerejestrowania się za granicę, a później prowadzenia na bieżąco działalności. No i popatrzmy na paradoksy. Polski rynek będzie obsługiwany przez w dużej mierze firmy zagraniczne. Zresztą już dotąd był ten rynek zdominowany przez firmy zagraniczne, tak jak chociażby Binance, o którym pan wspomniał. I nie było tego miejsca dla polskich firm. Część z polskich firm już się zarejestrowała za granicą, więc ten okres przejściowy bardzo dobrze wykorzystała. Część jeszcze jest w trakcie przenoszenia się, a część po prostu albo zamknie działalność, albo zaryzykuje działalność w szarej strefie, bo myśląc, że skoro nie ma organu nadzoru wskazanego w Polsce, nie ma kar wskazanych w polskiej ustawie, to mogą w ten sposób działać. To jest mylne myślenie, ponieważ naruszenie prawa unijnego może powodować, że unijny organ zajmie się takimi naruszeniami, czyli Europejski Nadzór Finansowy, który ma do tego pewne, choć ograniczone kompetencje. Co dalej? Firmy zagraniczne, takie jak Binance, no nie mogą w Polsce, na terenie całej Unii Europejskiej właściwie, nie mogą prowadzić działalności, chyba że jest pewien drobny wyjątek, że ktoś sam znajdzie usługi tej firmy i z nich będzie korzystał poza Unią Europejską, co będzie oznaczało, że środki tych osób nie będą chronione. Ta regulacja MiCA wprowadziła szereg instrumentów regulacji mających na celu chronienie środków użytkowników, żeby nie było takich problemów jak tutaj kwestia Zonda, którą słyszeliśmy przez ostatnie miesiące. Na mocy nowych regulacji taka sytuacja jak z Zondą prawdopodobnie nigdy nie miałaby miejsca.
0: A co było kontrowersyjnego w tych ustawach, które wetował pan prezydent?
2: Ach, tam było sporo rzeczy i od potencjalnie naruszeń prawa unijnego przez potencjalnie naruszenie polskiej konstytucji. Tam było bardzo dużo nadregulacji. Unia Europejska kazała wszystkim krajom wprowadzić bardzo podobne reguły gry, bo chodzi o harmonizację rynku unijnego.

1 lipca w kalendarzu, tu program Trzeci Polskiego Radia. To jest dzień, w którym w całej Unii Europejskiej na dobre w życie weszły przepisy MiCA. One regulują rynek kryptowalut. W Polsce to nie jest takie oczywiste, bo mieliśmy

0: taki jest cel Unii Europejskiej, żeby rynki finansowe były coraz bardziej podobne do siebie, żeby kapitał mógł łatwiej przepływać pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Natomiast my dołożyliśmy bardzo dużo przepisów, kilkadziesiąt stron przepisów, ponad to, co już Unia Europejska wprowadzała na swoich 160 stronach przepisów. Więc tego było bardzo dużo. I nawet gdy prezydent próbował znaleźć takie najważniejsze rzeczy, bo wskazał kilka kwestii, co do których zgodził się, że tak powiem, zejść, że tak powiem, ze swoich oczekiwań, zaproponował odpowiednią ustawę. Ona również została tym razem nie przyjęta przez rząd, więc rynek znalazł się w takim potrzasku między jedną a drugą stroną sceny politycznej, ale nie mógł czekać, bo po prostu zaczął się przenosić za granicę.
1: Zobaczymy, co będzie dalej. Profesor Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Tu popołudniowe zapraszamy do Trójki. Na początek taka krótka, bardzo krótka zagadka. To jest miejsce na świecie, w którym mieszka 740 milionów ludzi. Tak, tak wyczytałem, co jeszcze tutaj widzę, że średnia wieku to 43 lata i 3 na 4 mieszkańców mieszka w mieście. Na pewno Agnieszka Lichnerowicz, która z nami jest w studiu, wie, o jakim miejscu na ziemi mówię. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To dla mnie wielki, szczęśliwy dzień. Ja zacznę od tego, dlatego że miejsce, o którym mówił Michał, to jest oczywiście Europa.
0: Tak jest.
1: A o Europie dlatego, że dziś w południe wystartował podcast Trójki, źródła europejskie, którego jestem gospodynią i bardzo się z tego powodu cieszę, dlatego i że to przyjemność te kolejne rozmowy będzie dla mnie prowadzić, ale też dlatego, że z głębokim przekonaniem zapraszam Państwa do słuchania, ale też współtworzenia tego podcastu, podrzucania pomysłów. Już dostałam ich sporo. Chciałabym, byśmy rozmawiali o tym, co to znaczy być Europejczykiem w rozumieniu, jak my sobie tę naszą europejskość konstruujemy. I oczywiście tożsamość europejska jest jedną z kilku tożsamości, które możemy mieć. Absolutnie nie wyklucza tożsamości polskiej, czy nie wiem, ktoś ma konserwatywnej, czy warszawskiej, lubelskiej, albo feministycznej, ale wydaje mi się, że w tym gwałtownie zmieniającym się świecie dobrze by było rozmawiać nie tylko o pieniądzach i bezpieczeństwie, ale też o tym, co właśnie mamy wspólnego, co to znaczy być Europejczykiem, czego chcemy bronić i co będzie nam dawać siłę.
0: No, czyli uprzedziłaś moje

0: Pytanie, bo ja tak, wiesz, serce ekonomiczne, czyli będzie o pieniądzach trochę.
1: Trochę, ale jeżeli już, to w takim rozumieniu głębszym, bo wydaje mi się, że dużo po integracji Polski z Unią Europejską mówiliśmy o tym, że fundusze, że polityka rolna, a mało o tym, co Homer, bo to pierwszy odcinek. Dlaczego teksty sprzed prawie 3000 lat mogą dzisiaj być dla nas inspirujące w tych czasach wojen i niepewności?
0: Wszystko w podcaście Źródła Europejskie Agnieszki Lichnerowicz. Agnieszka, ciebie słucha. Patrzę, trójki znają już z cyklu Centrum Świata, prawda?
1: Tak,
0: które właśnie w tym momencie, za chwilę startuje.
1: Dokładnie i w jakimś sensie jest trudnym komentarzem do tej naszej rozmowy, bo będzie o tym, że Litwa jest tak zaniepokojona sporem historyczno-politycznym o ukraińską powstańczą armię, o zbrodnie wołyńskie i tymi wszystkimi żalami, że proponuje swoje mediacje.
0: Zatem oddaję ci głos.
2: Centrum Świata.
1: Kryzys polityczno-historyczny o upamiętnianie przez Kijów ukraińskiej armii powstańczej. Ten kryzys między Polską i Ukrainą dramatycznie podgrzał nastroje społeczne w obu krajach. Nie chodzi tylko o to, że pokłócili się przyjaciele. Ja dopiero teraz zaczynam się zastanawiać, czy Polska nie zaczyna w jakiś sposób opowiadać się po stronie Rosji, czy coś takiego. Dlaczego oni to robią? Jaki w tym sens? Po wielu dniach internetowych i medialnych dyskusji, jak słychać, emocje splątały się z innymi wzajemnymi żalami i wyrzutami. Konflikt wyeskalował tak bardzo, że już nie tylko nasi sąsiedzi rozumieją, że szybko nie minie, ale eksperci i media w całej Europie zaczynają się orientować, że jego konsekwencje mogą być dużo szersze. Dlatego prezydent Gitanas Nauseda wprost zadeklarował, że może pomóc próbować konflikt między Polską a Ukrainą wygasić. Oczywiście, jak mówił, tylko jeśli obie strony wyraźnie o to poproszą. Centrum Świata łączymy się teraz z Laurynasem Vaidžiūnasem, który jest prezesem Kolegium Europy Wschodniej i też korespondentem litewskich mediów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak traktować tę deklarację? Jak ona jest traktowana w Litwie?
3: Jest duża presja społeczna na prezydenta, na decydentów litewskich, aby być tym mediatorem, być właśnie tą trzecią stroną, która pomoże złagodzić ten konflikt polsko-ukraiński. To jest na pewno nie w interesie Litwy i Litwa czuje się bardzo zagrożona przez Rosję, więc konflikt między największymi sąsiadami, krajami, które gwarantują litewskie bezpieczeństwo, no bo Litwini bardzo doceniają Ukrainę za jej walkę i też rozumieją, że Polska będzie fundamentalna dla obrony Litwy w przypadku jakiejkolwiek inwazji, ingerencji ze strony Rosji. Dlatego zarówno ze strony, która bardzo mocno wspiera obronność kraju, to znaczy wszystkich takich ruchów, powiedzmy, paramilitarnych, społecznych. Stąd pojawiają się bardzo mocne głosy, że trzeba tu mediować, ale też osoby, które wspierają Ukrainę, też mówią, że to jest bardzo nie na miejscu i trzeba jakoś ten konflikt rozwiązać, bo to są też osoby, które często z pomocą jeżdżą przez Polskę na Ukrainę, więc ta geografia jest bardzo, bardzo ważna, więc to jest temat bardzo medialny. Natomiast jeśli chodzi, czy to jest poważne, czy Litwa ma instrumenty do tego? I to jest podstawowe pytanie. Tu już jednak eksperci są nieco bardziej ostrożni, że Litwa nie ma w pełni ani siły dyplomatycznej, ani kompetencji, aby mediować i w krótkim terminie znaleźć takie rozwiązanie. Tak można mówić o jakichś długoterminowych projektach, czy historycznych, czy politycznych, czy dyplomatycznych, czy społecznych, natomiast to nie przyniesie krótkiego rozwiązania w tym sporze, który jest też politycznie nakierowany na odbiorców w jednym kraju i w drugim, to znaczy w Ukrainie i w Polsce, więc tu Litwa ma ograniczone możliwości, natomiast dyplomatycznie wiadomo, że będzie Litwa podejmowała jakieś kroki.
1: Przeszłość jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest teraźniejszość, zwłaszcza gdy trwa brutalna rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, mówił prezydent Nauseda. Co się kryje za tymi słowami, albo inaczej, jak ten spór jest komentowany w Litwie, spór polsko-ukraiński?
3: Wiadomo, że Litwa i Polska też ma ciemne strony swojej historii w XX wieku. Pierwsza reakcja ze strony litewskiej jest to taka, że każdy z naszych krajów ma coś za uszami swojej historii. Tak naprawdę w tym momencie, kiedy mamy krytyczne zagrożenie ze strony Rosji, kłótnie na tle historycznym jest bardzo niekorzystna dla naszego regionu, więc dlatego Litwini są bardzo emocjonalnie zaangażowani. Natomiast teraz widzimy, szczególnie po odesłaniu tego orderu przez Wołodymyra Zełenskiego, Litwini też i litewscy eksperci czy dyplomaci zauważyli, że jednak Ukraina też jest skłonna eskalować ten konflikt. Na razie Ukraina nie wysyła sygnału, że próbuje ten konflikt

0: złagodzić. Dlatego widać, że nawet w dyskusjach, czy w telewizji, czy na YouTubie, rozmowę zmienia się. Zmienia się w tą stronę, że jest większe zrozumienie dla polskiego stanowiska.
1: Jak by pan podsumował konsekwencje tego sporu, a raczej percepcję tego polsko-ukraińskiego sporu w Europie?
0: Na pewno pierwotna reakcja była taka, że to znowu kraje Europy Wschodniej kłócą się o jakieś tematy historyczne, które są mało ważne z perspektywy politycznej, gospodarczej. Natomiast to, że ten spór już jest zaprogramowany jakiś dłuższy termin w polityce polskiej, w polityce ukraińskiej, że to będzie rzutowało na przyszłość całego nawet projektu europejskiego, czy architektury bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej w Europie, więc eksperci widzą wielkie niebezpieczeństwo, wielkie zagrożenie wypływające z tego sporu.
1: Laurynas Wajciunas, prezes Kolegium Europy Wschodniej, korespondent litewskich mediów, był państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Centrum Świata. Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
2: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
14: Nieprawidłowości w skarbówce opiewające na 120 milionów złotych. Zakończył się audyt podsumowujący wydatki zarządów PiS. Do zarzutów przyznał się kierownik pociągu podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Woli Bierwieckiej. Podczas przesłuchania mówił, że chce przeprosić 17-latka. Rocznica w cieniu walki o demokrację. 29 lat temu Wielka Brytania zwróciła Hongkong Chinom. Prawie 120 milionów złotych, tyle wynosi wartość nieprawidłowości ujawnionych w audycie Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącym wydatkowania środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Urzędnicy wykryli, że kupowano m.in. wycieczki czy spłacano kredyty. Sprawa jest już w prokuraturze. Krzysztof Kuczyński.
15: W ramach przeprowadzonego audytu skontrolowano 167 podmiotów, gdzie wykryto liczne nieprawidłowości, mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.
16: W tym m.in. naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystania, czy chociażby wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie zgodnie z przeznaczeniem.
15: Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że sprawy są już w prokuraturze.
16: Dyrektorzy izb administracji skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku

0: audytów złożyli do prokuratury 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych.
1: KAS nie wyklucza, że w toku dalszych ustaleń mogą zostać złożone kolejne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Kierownik pociągu podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Woli Bierwieckiej na Mazowszu przyznał się do winy. Marcin W. dzisiaj odpowiadał na pytania śledczych. W wypadku ciężko ranny został 17-letni Dominik.
3: Kierownik nie tłumaczył się, co było przyczyną jego nieuwagi. Uznał, że popełnił uchybienie. No możemy tylko się domyśleć, że jakieś roztargnienie czy ewentualnie rutyna mogła tutaj odegrać główną rolę. Z punktu widzenia procesowego ważne jest, że po przedstawieniu zarzutu osoba, której zarzut dotyczył, przyznała się do tego.
2: Mówił prokurator Robert Bieńczak. Jak dodał, oskarżony wyraził skruchę i chciałby przeprosić pokrzywdzonego. Marcin W. został objęty dozorem policyjnym. Zawieszono go też w obowiązkach kierownika pociągu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, w połowie lutego drzwi pociągu kolei mazowieckich przetrzasnęły dłoń nastolatka, który pomagał kobiecie z wózkiem dziecięcym. Chłopak wpadł pod wagon, stracił obie nogi i większą część dłoni. Skończył się program Ceny paliwa niżej, zaczęły się podwyżki na stacjach. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i oleju napędowego mogą skoczyć o 30 do 50 groszy za litr albo więcej w zależności od lokalizacji stacji. Od dzisiaj znowu obowiązuje 23% stawka VAT na paliwa. Akcyza do standardowych poziomów wróciła w połowie czerwca. Główny ekonomista Velobank Piotr Arak tak podsumowuje działanie programu obniżającego ceny.
4: Nam nie podrożały podstawowe produkty aż tak istotnie jak na niektórych rynkach, tak jak chociażby Stany Zjednoczone. Nie mieliśmy też sytuacji, w której po prostu to paliwo sprawiało, że musieliśmy zmniejszyć aktywność ekonomiczną, czyli mniej branża logistyczna byłaby w ten sposób jeszcze bardziej dotknięta i tak dalej, i tak dalej. Więc no jednocześnie był to taki element stabilizacji przy takim szoku zewnętrznym.
2: Według szacunków Ministerstwa Finansów koszt programu wyniósł mniej więcej 4 miliardy 700 milionów złotych. Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych państwach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy. W Hongkongu uroczystości rocznicowe z okazji przekazania regionu Chinom. 29 lat temu Wielka Brytania zwróciła go państwu środka. Chińskie władze zobowiązały się wówczas szanować się za stany system prawny i swobody obywatelskie. Tak się nie stało, a w Hongkongu próba sprzeciwu wobec władz centralnych to pewne więzienie.
5: Uroczystości rocznicowe w Hongkongu to dla tamtejszych władz okazja do pokazania jedności z Pekinem. 29 lat temu była brytyjska kolonia, włączona została w skład Chińskiej Republiki Ludowej. Ówczesne władze zobowiązały się do utrzymania status quo w formie jedno państwo, dwa systemy. Hongkończycy korzystali ze swobód niedostępnych w innych częściach Chin do czasu, kiedy pod rządami Xi Jinpinga wprowadzono ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Stworzyliśmy bezpieczny i stabilny Hongkong, wzmacniając bariery służące ochronie bezpieczeństwa narodowego. Mówił szef lokalnych władz John Lee. Tymczasem na mocy ustawy wszelka krytyka chińskich władz centralnych może być uznana za działalność wywrotową. Z Hongkongu uciekło większość działaczy prodemokratycznej opozycji. Ci, którzy pozostali, są w aresztach bądź poddani represjom. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
8: Już za niespełna godzinę pierwszy gwizdek meczu Anglia-Kongo w 1.16 Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn. O 22.00 Belgia zagra z Senegalem, a o 2.00 w nocy pierwszy gwizdek starcia USA-Bośnia i Hercegowina. Mówi Bośniak Jaśmin Burić, bramkarz Zagłębia Lubin.
9: To jest też historyczny moment dla Bośni na Mistrzostwa Świata. Pierwszy raz zamasowaliśmy z grupy, to jest dopiero nasze drugie mistrzostwo świata, a teraz wyszliśmy z grupy pierwszy raz. Duża euforia, dużo ludzi teraz ogląda te mecze. Myślę, że to ogólnie dużo się zmieniło w Bośni. Teraz w Bośni prawie 80% ludzi poszło na reprezentację, co wcześniej nie było. Teraz dużo dzieci chodzi też w tej koszula i też już zmienili swoje idole. Wcześniej było Ronaldo, Messi, a teraz są ci zawodnicy z naszej kadry.
8: Wszystko, a nawet więcej na temat mundialu w Trójce za kwadrans opowie Krzysztof Uniewski. Trwa wyprzedaż młodzieży polskiej z naszych klubów, piłkarskiej z naszych klubów. Borussia Mönchengladbach pozyskała Jana Leszczyńskiego z Legii Warszawa. Leszczyński opuścił dziś zgrupowanie legionistów Herzogen Aurach i udał się na testy medyczne w Borussii. Mówi się o kwocie 3 milionów euro plus bonusy. Z kolei 19-letni pomocnik Jagiellonii Biały

0: Bartosz Mazurek został piłkarzem austriackiego Red Bulla Salzburg.
1: Przenoszę się do austriackiego Red Bull Salzburg. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ spędziłem tutaj 10 lat. Dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Bardzo dobrze będę wspominał te czasy tutaj. Tutaj jest mój dom. Mam nadzieję, że do zobaczenia na piłkarskim szlaku.
0: O Mazurku zrobiło się głośno, gdy w lutym zdobył 3 bramki w meczu Ligi Konferencji z Fiorentiną. Jest reprezentantem Polski do lat 19. I jeszcze jedna informacja piłkarska, a może bardziej około piłkarska. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN postanowiła nałożyć na Lechię Gdańsk zakaz transferowy oraz całkowicie ograniczyć klubowi możliwość rejestracji nowych zawodników do czasu uregulowania bieżących zobowiązań. Identyczna niemal sytuacja miała miejsce rok temu, a odebrane wtedy punkty przesądziły, że Lechia nie utrzymała się w ekstraklasie. Wirtualna Polska podaje informację, że Lechia wypłaciła zaledwie 300 tysięcy z 1 700 000 złotych zobowiązań za maj. Dużo dzieje się w tenisie. Hubert Hurkacz na trawie czuje się bardzo dobrze, a nawet lepiej. Znów błyskawiczny mecz w jego wykonaniu. W drugiej rundzie w niespełna 2 godziny odprawił z kwitkiem Austriaka Sebastiana Offnera. 7-6 i 6-4, 6-4. Gorzej w deblach. Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'iem Johnsonem oraz Kamil Majchrzak i Karol Drzewiecki przegrali swoje mecze już w pierwszej rundzie.
2: Gorąco na południowym wschodzie, lubelskie, podkarpackie i część Podlasia, w tych rejonach nawet 34-35 stopni. Na zachodzie, w centrum i na północy zupełnie inna sytuacja, bo od 18 do 23. Uwaga również na burze, teraz grzmi w okolicach Bielska Białej, pada też w rejonie Zielonej Góry. W nocy najcieplej w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Łodzi, tam nawet około 20 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i Michał Gardias. Dzień dobry.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: W Polsce mamy 23 parki narodowe. Czy to jest dużo? Najwięcej jest ich w Małopolsce, bo aż 5. Ten najmłodszy powstał w Polsce ćwierć wieku temu, w 2001 roku. Jak takie obszary wpływają na gospodarkę, na finanse gmin na przykład i czy tylko pozytywnie? O to zapytam przedstawiciela Greenpeace'u. A państwo dzwonią i informują z trasy. Dzisiaj pierwszy dzień bez programu CPN, czyli paliwa znów droższe.
5: Jestem na trasie z Łodzią a Wrocławiem. Właśnie minąłem stację benzynową, na której diesel kosztuje 7,19, a 95 6,95.
2: Sporo. I kolejny sygnał?
6: Warszawa, ulica Ostrobramska, 6,82, a rzeczywiście wczoraj było 5,99, także solidna różnica.
2: I to był raport naszych słuchaczy, bardzo dziękujemy. A teraz Summer in the City i Joe Cocker w Radiowej Trójce. Lato w mieście, ewidentnie w Warszawie. Mnóstwo słońca, tutaj wpada nam tych promieni do studia. A w temacie grzybów państwo weryfikują. Sezon jest cały rok i to jest prawda, tylko zmieniają się gatunki.

0: 17.13, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 25 lat temu w Polsce utworzono ostatni park narodowy, Ujście Warty. Ekolodzy apelują o to, by tworzyć nowe parki, ale decyzje polityków za apelami obrońców przyrody nie nadążają. No nie tak dawno temu prezydent zawetował utworzenie nowego parku Dolina Odry. Przeciwni mieli być okoliczni mieszkańcy, a gdyby taki park powstał, to Odra nie byłaby wykorzystywana do transportu na przykład. Tak tłumaczył to rzecznik Karola Nawrockiego. W Studiu Trójki dyrektor programowy Greenpeace Polska, Paweł Szepulski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pokazaliście ostatnio raport, właściwie to dzisiaj ten raport, z którego wynika, że brak parków to są konkretne straty finansowe dla gmin.
1: Tak.
0: Jakich?
1: I zaraz opowiem, ale muszę, przepraszam, muszę sprostować to. Akurat jeżeli chodzi o mieszkańców gmin okolicznych do Parku Narodowego, o którym pan powiedział, to jest dobrze przebadane. Tam były badania publiczne. Miejscowi ludzie, gminy chcieli tego Parku Narodowego w przeważającej większości. Co więcej, ten park nie obejmowałby rzeki, tylko teren, który tam się obok znajdował, miałby żadnego wpływu na ewentualną żeglugę. Więc przepraszam, że nie odpowiadam od razu na pytanie, ale muszę to sprostować, bo wokół parków narodowych... Tak, tak, tak, ja to w pełni rozumiem. Chodzi o to, że wokół parków narodowych narosło strasznie wiele mitów, strasznie wiele fake newsów i to, co się wydarzyło z tą całą historią, z tym sporem między rządem a prezydentem, to jest bardzo dobry przykład tego, jak ochrona przyrody w Polsce jest w potrzasku politycznej polaryzacji. Bo to jest jedna z niewielu rzeczy, która łączy Polaków ponad podziałami. Kompletnie nie rozumiem, po co nas dzielić jeszcze w tej sprawie, która jest wspólna. Miliony ludzi odwiedzają co roku parki narodowe w Polsce. To jest perła w ochronie przyrody naszego kraju. Jesteśmy w pięknym kraju, w którym są dzikie miejsca cały czas, które warto chronić. I one są wspaniałe, ale zawsze, kiedy taka ochrona miałaby się na miejscu pojawić, jest też jakiś koszt na miejscu, prawda? Czegoś nie będzie można robić w tym miejscu. Jedną z takich dużych rzeczy, która się wydarzyła w ostatnim czasie, bo w moim świecie jest bardzo mało dobrych wiadomości. Jeżeli chodzi o ochronę przyrody, naprawdę mało rzeczy dobrych się wydarza. Wydarzyła się dobra rzecz w ciągu ostatnich kilku lat. To była zmiana prawna, która doprowadziła do tego, że samorządy mogłyby dostawać, czy dostają po prostu pieniądze, jeżeli na ich terenie znajduje się park narodowy. I to oznacza, że jeżeli w Polsce powstawałyby nowe tereny parkowe, to nie tylko mielibyśmy więcej ochrony przyrody w Polsce, a musimy pamiętać, że mamy wspaniałe parki narodowe, ale mamy ich zaskakująco mało, bo tylko niewiele ponad procent Polski jest chroniony jako parki narodowe. Średnia unijna to są 3%. Myślę, że rzadko kto z nas by się spodziewał, że na przykład kraje Europy Zachodniej mają więcej obszarów chronionych niż my w Polsce. I w tym momencie mamy taką zachętę dla gmin, które mogłyby dostać dodatkowe pieniądze tylko za to, że na ich terenie ochrona przyrody by się rozpoczęła tak na bardzo poważnie, a to są czasami bardzo, bardzo duże pieniądze.
0: A co z biznesem na przykład, jeżeli nie można byłoby tego biznesu prowadzić na terenie tego parku? Na przykład ta Odra, która jest transportem, znaczy, która jest pasem żeglugowym na przykład, międzynarodowym.
1: To dziękuję bardzo, że wracamy, bo ja szczególnie kocham polskie rzeki, muszę się przyznać.
0: Okay.
1: Odra oraz polskie rzeki nie będzie nigdy bardzo poważnym

0: szlakiem żeglugowym. Każdy, kto widział taką dużą żeglowną rzekę, jak Ren albo Dunaj, to po pierwsze widzi, jakie to jest potwornie zdewastowane miejsce przez żeglugę, ale po drugie widzi, że to jest nieporównywalne z naszymi rzekami. To są gigantyczne, gigantyczne rzeki, po których pływają statki w niektórych miejscach, takie jak w żegludze morskiej. Nasze rzeki nie niosą tyle wody. One się nie nadają do tego, żeby zrobić z nich takie szlaki handlowe. Za to, do czego się nadają, to jest to, żeby być taką policją bezpieczeństwa dla nas w tych trudnych czasach, kiedy jesteśmy, bo one niosą wodę, której potrzebujemy potwornie dużo. Mhm. Potrzebujemy ją zatrzymywać, potrzebujemy dbać o ich dzikość, bo to pozwala przechowywać ją dłużej. I one są też absolutnie wspaniałe i dzikie. Myślę, że wiele osób, które żyje w Polsce, nie jest świadome nawet, nie wiem, nawet w Warszawie, gdzie jesteśmy w tym momencie, gdzie rozmawiamy, jak niesamowitym, pięknym miejscem jest Wisła, która również na niektórych odcinkach mogłaby być chroniona jako park narodowy i w tym momencie, dzięki przepisom, które mamy, to mogłoby być opłacalne dla gmin. Oczywiście niektóre typy działalności gospodarczej, bo pan zapytał o biznesy, co by się działo z nimi na miejscu, byłyby nowe szanse dla niektórych biznesów. Są szanse związane z rozwojem turystyki na przykład. Tak jak powiedziałem, do parków naprawdę ściągają gigantyczne ilości osób w całym kraju. A z drugiej strony na przykład wycinka drzew w tych miejscach, gdzie mamy lasy, które należałyby chronione, nie byłaby możliwa. Natomiast gminy miałyby środki na to, żeby przekwalifikować pracowników, którzy pracują w lesie w tym momencie. A musimy pamiętać, że tam, gdzie mamy w Polsce najcenniejsze lasy w większości, czyli w górach, gospodarka leśna, czyli ta wycinka, ona jest niedochodowa. To nie jest dobry biznes. Lasy państwowe dopłacają do tego, żeby wycinać nasze najwspanialsze, najdziksze lasy. W tym momencie taka gmina miałaby tak naprawdę zysk, mogłaby zainwestować te pieniądze w dobro mieszkańców na miejscu i mówimy nawet o milionach złotych. Mamy w Polsce wspaniałe góry, Karpaty, które dzielimy z kilkoma jeszcze innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. To jest taki dziki obszar Europy tak naprawdę. Tam jest wielka populacja wielu wspaniałych zwierząt, takie jak niedźwiedzie, rysie. W Karpatach mamy w Polsce żbiki cały czas jeszcze. Jest naprawdę co chronić. I gminy, które się znajdują na tym terenie, mogłyby zyskać naprawdę miliony złotych, gdyby takie formy ochrony nowe wprowadzić.
1: Ja zachęcam osobiście do Polskiego Parku Narodowego, bo jestem z Lubelszczyzny i na Roztocze. Jest cudownie, absolutnie. Ja wszędzie forsuję to, tutaj się wszyscy śmieją dookoła, ale to prawda. To no.
0: Ja dołączam
1: do pana. Region.
0: To jest piękny region, to są wspaniałe parki narodowe, trzeba je odwiedzać, naprawdę.
1: Paweł Szepulski, Greenpeace Polska, bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: 17.21, kącik sportowy, stricte mundialowy o tej porze, więc zapraszamy.
1: Mundial w Trójce.
0: W studiu Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. No jak widzę, na policzkach nie ma żadnych barw, czyli dobry znak. Nawet w sporcie trzeba być obiektywnym.
2: Staram się, rzeczywiście, ale będziemy lecieli, mówiąc kolokwialnie, szybko, bo chciałbym oddać głos naszym ekspertom. Antena nie jest z gumy. Dziś według naszego czasu, czyli przed północą na mundialu, dwa kolejne mecze jednej

0: 16 finału. Zaczniemy umowne podprowadzenie pod ten późniejszy zaplanowany na 22 w Seattle. Belgia kontra Senegal. Pierwszeństwo ze względu na rangę eksperta.
1: Nicolas Neve, delegat

0: Po prostu lwy z krwiej kości
1: wygrali
0: Kop Afryki. Są znakomitej formy, mają bardzo szybki ruch gry, są na topie obecnie. Dla nich będzie trudne nasz styl gry, że to są te dwie perły belgijskie, że szybkość kontrataku i mądrość tego kontrataku i, jak się mówi po polsku, infiltracja, mądra infiltracja.
2: Infiltracja to w tym przypadku chyba przenikanie cichaczem na tyły przeciwnika. Ten drugi ważny wątek naszego eksperta to...
0: Jest jeden element, który jest osobisty. Mamy piłkarz belgijski, Madou Onana, który jest pochodzenie Senegala. Wjechał do Belgii w lat 11 lat, żeby kształcić się i potem grać dla Belgii. Prawdopodobnie się modlił, żeby nigdy nie grać ze Senegalem. Ja nie oczekiwałem takich hejtu, który potem od organizacji kibice publikowali taki wiadomość, post na Facebook czy gdzieś
3: indziej. Ale wobec niego?
0: Tak. Przecież to będzie wojna i ty będziesz żałował, że ty nie bronisz swojego kraju, a innego. Nie oczekiwałem tego od Afrykana. Ale wczoraj ja spadłem z krzesła, bo myślałem, że on zmienił, ale radikalnie zmienił fryzurę. Ten sam piłkarz, ten sam numer, ale inny twarz, także mam nadzieję, że to będzie bez gwizdów. Także polecam tego meczu.
2: Nicolas Neff poleca wspólne oglądanie spotkania Belgów w belgijskim pubie na warszawskim Nowym Mieście. Nakłaniam kumpli, żeby tam się zameldować. Z kolei inny z naszych kumpli, zaprzyjaźniony z trójką Stefan W. Tezipu, Francuz półkongijczyk, przebywa obecnie na wakacjach na Balearach, na Majorce konkretnie, z żoną Dominiką i synami Oskarem i Gabrielem i mówi, że wreszcie uciekł od polskich upałów i tak podchodzi do starcia z Atlanty, Demokratycznej Republiki Konga, z Anglią. Stefan jak kameleon dziś jest kongijczykiem.
4: Bardzo, bardzo pozytywnie. Powiem tak, Kongo było odebrane jako jeden z może najsłabszych reprezentacji afrykańskiej na tym mundialu, ale generalnie wszystkie kibice Demokratycznej Republiki Konga byli bardzo pewni siebie. Nawet tym pierwszym meczem z Portugalią, to jak się pytało, to po prostu nikt nie miał jak gdyby jakiś strach, że Kongo zagra przeciwko Ronaldo i Bruno Fernandes. Ten remis w pierwszym meczu został odebrany jako dobra, punkcik, możemy się zadowolić punkcikiem, nie? Gdybyś mi zapytał to bardzo, bardzo poważnie, to oczywiście bym ci powiedział, że może też się skończysz 5-0 na Anglików. Ale ta pewność siebie, po prostu ta duma kongijska jest dosyć mocna, jeżeli Portugalczycy, którzy uważam mają nawet lepszy skład od Anglików, nie dali rady wygrać z Kongijczykami, to możemy mieć prawo do pewności siebie, tak.
2: Wspomniałem, że Stefan w zależności od dnia kibicuje Demokratycznej Republice Konga lub Francji. Zapytałem, co z jego synami.
4: Dokładnie tak samo, oni mają koszulki Demokratycznej Republiki Konga, dzisiaj łazili cały dzień z koszulką francuską, to jest trochę tak, jak gdyby takie bogactwo, powiedziałbym, na mnie taki szczęście, że możemy po prostu się czuć zarówno dla tej reprezentacji, dla drugiej. No i my się poznaliśmy, jak komentowałem Francja-Polska na Mistrzostwu Świata, pamiętasz, więc no to też były trudne
3: mecze. W ogóle jeszcze Polsce mogą kibicować, tak?
4: Dokładnie tak. Oskar cały czas mi mówi, ale ten Paragwaj, Polska by wygrała z tym Paragwajem, co Niemcy nie potrafili wygrać.
2: Mówił Stefan Wutezi, to jeszcze angielska perspektywa na dzisiejsze spotkanie. Mówi trener piłkarski grup młodzieżowych mieszkający od ponad dwóch dekad w Londynie, Artur Połeć. Zapytaliśmy go, jakie oczekiwania mają eksperci i kibice na wyspach.
5: Niewygórowane, bo zwycięstwo i faworyt jest w zasięgu ręki i oczywiście wszyscy się tego spodziewają, aczkolwiek, i to jest to ale, na pewno sam zauważyłeś, te afrykańskie drużyny potrafią tak utrudnić granie w piłkę nożną tym faworytom, ciężko to zrozumieć. Przykładem jest Ghana, która grała z Anglią ostatnio i oni stworzyli taką linię defensywy nie do przebicia, że to się nie dało się tego oglądać. I słuchałem nawet wczoraj chyba rozmowy, wypowiedzi trenera Anglików, który powiedział, że to, co do tej pory zobaczyliśmy, jeśli chodzi o Anglię, to on sobie zdaje sprawę, że to nie jest futbol i to nie jest poziom, którego kibice oczekują. Natomiast powiedział coś takiego, jeżeli przejdziemy do następnej rundy rozgrywek, to zobaczymy fantastyczną i błyskotliwą Anglię, grającą z drużynami na takim poziomie, które chcą pokonać Anglię, a nie utrudnić jej granie.
2: No tak było na przykład w pierwszym meczu Anglików, meczu grupowym przeciwko Chorwacji. To jeszcze fachowe, taktyczne i przy okazji pragmatyczne trenerskie spojrzenie Artura Połcia.
5: Z mojej perspektywy, z mojej oceny, Anglia musi zagrać troszkę ryzykownie. Niestety futbol jest taką dyscypliną, że musisz troszkę zaryzykować. Ja nawet trenując

0: Twoich chłopaków. W pewnym momencie meczu dochodzi do takiej sytuacji, że ty jako trener to musisz powiedzieć albo wygramy, albo przegramy, bo nie można czekać do końca, nie można zacząć grać w piłkę, co też jest na tym mundialu, kilka drużyn to pokazało, ostatnie 5 minut meczu i będzie za chwilę dogrywka, no to teraz zaczynamy grać. To trzeba robić wcześniej, według mnie.
1: Ten mecz już niebawem, za pół godziny z moim okładem od o godziny 18 w nocy, o 2 Stany Zjednoczone zagrają z Bośnią i Hercegowiną.
2: A to był Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
3: Mundial w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
2: Pierwszy dzień lipca, godzina 17:30. Monika Suszek oraz jej goście.
3: Puls Trójki.
12: Dzień dobry. Ostatnie dwa głośne przypadki sygnalistów ze Szpitala Południowego oraz Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie ujawniły szereg wątpliwości i nieprawidłowości, ale też pokazały nam, jak instytucje publiczne reagują na doniesienia, na krytykę wewnętrzną sygnalistów. Chociaż ustawa o ochronie sygnalistów ma już 2 lata, weszła w życie, to chyba najtrudniejsze do zmiany jest wciąż mentalność instytucji publicznych i tego, jak one reagują na właśnie działania osób, które krytykują to, co się dzieje wewnątrz. Czy sygnaliści w Polsce są chronieni? O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. W studiu pan Marcin Waszak, CBOS. Pan Marcin kierował działaniami związanymi z ochroną sygnalistów i między innymi pan przygotowywał ten obywatelski projekt ustawy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: A na łączach pan Michał Jarosławski, Instytut Spraw Obywatelskich, także autor raportów o sytuacji sygnalistów w Polsce. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Panowie, mamy te dwa warszawskie przypadki sygnalistów, bardzo głośne z tego, co dzieje się w Polsce z sygnalistami. Czy według panów sygnaliści są chronieni w Polsce? Panie Marcinie, od pana zacznijmy.
13: No ja muszę powiedzieć, że jestem zdruzgotany tym, co się dzieje ostatnio, jak się mówi o sygnalistach. Mija już 2 lata. Jest od przyjęcia ustawy o ochronie sygnalistów, więc wydaje się, że instytucje publiczne, w ogóle organizacje te, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, miały dość czasu, żeby tej ustawy się nauczyć, żeby też przede wszystkim nauczyć się, jak ją stosować. I to, co obserwujemy teraz, to jest po prostu dla mnie jakiś festiwal nieporozumień, Festiwal też oczerniania sygnalistów za to, co robią. Zupełnie jakby bez jakby pomyślenia nad tym, jak to może się przekładać.

0: Na stosowanie tej ustawy, bo teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że właściwie ten wizerunek medialny, przynajmniej sygnalisty, on został w dużej części zniszczony czy podważony, tak? Podważa się publicznie i to przez najważniejszych polityków też wiarygodność takich osób, to jest zupełnie niedopuszczalne. Więc w tym momencie widzą to Polacy, widzą to obywatele i zadają sobie pytanie, czy warto tym sygnalistom tak naprawdę być. Więc wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy przede wszystkim porozmawiać o tym, jak się te przepisy egzekwuje.
1: Panie Michale, czy te dwa warszawskie przypadki to są soczewką tego, co dzieje się w Polsce sygnalistami?
2: Też trudno mi tutaj odnosić się bezpośrednio do tych dwóch przypadków, bo też nie znam całości sprawy, szczegółów. Natomiast w ramach projektu, który Instytut Spraw Obywatelskich obecnie realizuje, projektu Wake Up w międzynarodowym konsorcjum, my przeprowadziliśmy badania, szereg wywiadów z przedstawicielami zarówno pełnomocników do spraw sygnalistów, jak i potencjalnych osób, które mogłyby być uznane za sygnalistę. Chodziło nam o to, żeby zbadać efektywność wdrożenia dyrektywy, efektywność generalnie przepisów polskiej ustawy i okazuje się niestety, że świadomość tutaj w Polsce dotycząca tych przepisów jeszcze, no można powiedzieć, raczkuje, jest bardzo mała, więc powinniśmy robić wszystko, żeby każdymi kanałami upowszechniać i przez to upowszechnianie, przez pokazywanie właśnie pozytywnych przykładów, może bardziej pozytywnych niż negatywnych przykładów wykorzystania ustawy w życiu, po prostu będziemy przekonywać do tego, że warto z tych przepisów korzystać, że nie jest to prawo martwe, tak jak często tutaj w ramach badań z taką opinią żeśmy się spotykali, i żeby jak największa rzesza ludzi dowiedziała się o tych mechanizmach i po prostu z tej ustawy korzystała.
1: Na pewno warto stosować, tylko kiedy patrzymy na te warszawskie przypadki, to tam czasami te doniesienia, które też pojawiły się medialne o tym, że były nieprawidłowości podczas zgłaszania tego, co się działo wewnątrz szpitala, chociażby przypadek właśnie pana Jędrzeja ze Szpitala Południowego Sygnalisty, który poinformował drogą komunikacyjną, czyli komunikatora o tym, co dzieje się wewnątrz. No, to też był taki zarzut, że taką drogą nie powinno się komunikować. Co mówi ustawa? Kiedy sygnalista może zgłosić te nieprawidłowości? Czy tylko wyłącznie, jeżeli chodzi o formularz, gdzie pracodawca go przygotował, infolinię, czy są wyjątki od tego?
0: Co do zasady, sygnalista powinien kierować procedurą, którą ma w miejscu pracy, ewentualnie procedurą zgłoszeń zewnętrznych, którą organ właściwy przyjął. I tam w tej procedurze są też formalne ścieżki zgłaszania wyznaczone. Musi być co najmniej jeden kanał, tak? Czy to może być kanał pisemny, może być ustny, ale co najmniej jeden kanał zgłaszania musi być zapewniony. Taki oczywiście, który gwarantuje poufność temu sygnaliście i to, że nie stanie się on potem ofiarą działań odwetowych na skutek zgłoszenia nieprawidłowości. I pomysł z ustawy jest taki, że pracownicy powinni nie bać się korzystać z tych oficjalnych kanałów, tak?
1: Ale oczywiście boją się czasami?
0: Tutaj mam taką obawę, że mogą się bać. W sensie, jeżeli na przykład w miejscu pracy jest tylko jeden kanał, ale on został niewłaściwie wdrożony na przykład, tak? Mhm. Bo obsługuje go osoba, która jest na przykład bliska prezesowi firmy. Jest jakby szansa po prostu, że te dane sygnalisty mogą gdzieś wyciec do właśnie kierownictwa, że nie zapewni się mu dostatecznej ochrony w miejscu pracy, no to wtedy można ocenić takie wdrożenie kanału zgłoszeniowego jako złe, jako wadliwe, tak? Ja, trudno mi oceniać, bo nie mam takich danych na temat tego, ile tych procedur zostało wdrożonych poprawnie w organizacjach publicznych czy prywatnych, a ile niepoprawnie. Natomiast jest to jedno z wielu ryzyk. Oczywiście.
1: Ale czy na przykład drogą SMS-ową, czy na przykład drogą taką, że spotykamy swojego nadprzełożonego i chcemy mu powiedzieć, że gdzieś tam w naszym dziale są nieprawidłowości i powiemy mu to na korytarzu, to też się zalicza jako informacja? Ja tu zawsze zareagować?
0: Na szkoleniach, które prowadzę, też zawsze właśnie omawiam ten dylemat i moja tutaj rada jest taka, żeby jeżeli mamy taką sytuację, na przykład jako menadżer, jako kierownik i pracownik do mnie przyjdzie,

0: bezpośrednio, no to pamiętajmy o tym, że my jako kierownik, właśnie ten menadżer, nie jesteśmy w procedurze osobą właściwą do przyjmowania takich zgłoszeń, tak? Zazwyczaj. Więc to, co powinniśmy zrobić, to albo poinstruować tego pracownika, tak? Że ma tutaj do wyboru dostępne ścieżki zgłaszania i powinien z nich korzystać. Ewentualnie można powiedzieć, że może też zgłosić poza organizację oczywiście taką nieprawidłowość. Albo można samemu, że tak powiem, się zamienić w sygnalistę i te informacje przekazać dalej już właściwymi kanałami.
1: Panie Michale, ja jeszcze mam takie pytanie. Pan napisał taki raport dotyczący, może bardziej felieton, dlaczego nikt w Polsce nie chce być sygnalistą? To prawda? Nikt w Polsce nie chce być sygnalistą? Są obawy?
2: To oczywiście taki bardziej zaczepny tytuł, natomiast to też jest pokłosie raportów, które przygotowaliśmy w ramach właśnie projektu Wake Up, międzynarodowego projektu Wake Up.
1: To jakie dlaczego? Są te
2: dlatego,
1: obawy?
2: Że. Tak, no przede wszystkim to jest negatywny wydźwięk, który się z pojęciem sygnalisty jeszcze cały czas wiąże. To jest pewna zaszłość historyczna, która na równi z sygnalistą stawia osobę donosiciela, kapusia. To są bardzo negatywne pojęcia i dlatego ludzie, którzy jeszcze pamiętają czasy PRL-u, po prostu obawiają się, że za takich kapusiów zostaną w miejscu pracy przedstawieni. I też ludzie boją się po prostu zgłaszać w miejscu pracy, boją się i ta obawa jest tym większa, im środowisko mniejsze. Przykładem najmniejsze gminy, środowiska, gdzie większość ludzi się bardzo dobrze zna. Jeśli nie zapewnimy anonimowości takiemu sygnaliście, a właśnie obawy przed zapewnieniem anonimowości też są jednym z kluczowych powodów, dla których moi rozmówcy obawiają się zgłaszać i korzystać z tych przepisów, no to taka osoba zostanie napiętnowana i może mieć zarówno ona, jak i bliscy problemy w znalezieniu pracy, czy po prostu w normalnym funkcjonowaniu w środowisku. Te obawy wynikają, tak jak powiedziałem na samym początku, też z niewiedzy i z tego, że ustawa u nas jest już 2 lata i po prostu jesteśmy na początku drogi, przepisy się dopiero kształtują.
1: To chyba i też, mentalność musi się trochę kształtować i zarówno pracowników, jak i przełożonych.
2: Tak, pracownicy i pracodawcy również muszą zmienić podejście do tego. Muszą po prostu zdać sobie sprawę z tego, że sygnalista nie działa na szkodę firmy, nie działa na szkodę przedsiębiorstwa, w którym pracuje, tylko wręcz dla dobra wspólnego, dlatego żeby w zakładzie działo się lepiej. I tak jak spotykamy się z takimi opiniami, jeśli chodzi o pracowników, którzy są zatrudnieni w oddziałach polskich, zagranicznych firm, no to tam ta świadomość jest o wiele większa i tam podejście właśnie do takich zgłoszeń, naruszeń jest też zupełnie inne. Też nie ma tego po prostu bagażu historycznego, który zarówno w Polsce, ale także i we wszystkich krajach nadbałtyckich jeszcze cały czas pokutuje i cały czas z nimi walczymy.
1: Chcielibyśmy, żeby to wszystko się zmieniało w tym dobrym kierunku, ale jak sobie czytałam oświadczenie ZDM w sprawie pracownika, który był sygnalistą i został zwolniony, kiedy informował o nieprawidłowościach w przetargach, to miasto napisało tak, że tłumaczyło się, że pracownicy nadużywają statusu sygnalisty. To co z tym można zrobić? To jest...
0: No, a też nawet sobie wydrukowałem dzisiaj, przychodząc do studia, to oświadczenie, bo też jestem trochę, powiem szczerze, zniesmaczony tym oświadczeniem. Oczywiście ja nie rozstrzygam tutaj kwestii tego, na ile zasadne było zwolnienie tego sygnalisty, bo to nie wnikać mi jakby w ocenę tej sprawy akurat pod względem merytorycznym, ale to, co pani przeczytała przed chwilą, czyli takie puszczone w eter, zdarza się, że jakby pracownicy nadużywają tego statusu sygnalisty, uważam, że jest nieodpowiedzialne, bo po prostu jest takim kamieniem, że tak powiem, u szyi tych sygnalistów w Polsce, żeby jeszcze bardziej podważyć zaufanie do takich osób. Jeżeli już używamy takiego stwierdzenia w oficjalnym oświadczeniu, no to chciałbym może trochę więcej się dowiedzieć, na jakiej podstawie, czy według jakich danych

0: taką wiedzę autor tego świadczenia czerpie, tak? Czy to chodzi o, że w ZDM-ie nadużywają tego statusu sygnalisty, czy w ogóle w Polsce, czy w Europie, czy na świecie? Nie wiem, jakieś źródła na przykład na poparcie takiej tezy, bo samo takie jedno zdanie tak naprawdę no, nie robi nic poza właśnie, że bardziej, poza tym, że jeszcze bardziej obciąża ten wizerunek taki medialny sygnalisty.
1: A jak reagować na mechanizmy odwetu? To jest to, czego najbardziej boją się pracownicy, którzy będą zgłaszali nieprawidłowości. Pan Michał Jarosławski.
2: Ustawa, cały rozdział poświęca tutaj działaniom odwetowym, jak reagować. No generalnie...
1: Bo tego się najbardziej obawiają wszyscy. Że będą takie działania. Czasami, których nie da się udowodnić, na przykład wykluczenie z jakiegoś projektu, wykluczenie z jakiegoś zebrania, tylko dlatego, że się zgłosiło nieprawidłowości.
2: Tak, dokładnie. I do tego dodałbym przewlekłość postępowań sądowych i to, jak długo czeka się na zakończenie procesów sądowych w naszym wymiarze sprawiedliwości. To też może powodować po prostu niechęć do w ogóle do zgłoszenia i jak taki sygnalista ma się przez kilka lat przez sądy po prostu
1: procesować
2: z pracodawcą, tak, cały czas, no to też jest pozbawiony po prostu wsparcia. I no jest to trudne dla takiej osoby, więc trzeba wspierać w każdym możliwym aspekcie.
1: Dużo pracy jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o to, żeby się też uczyć takiego szacunku do krytyki wewnętrznej instytucji publicznych, instytucji prywatnych. Panie Marcinie?
0: Bardzo dużo pracy i ta praca musi być wykonana na wielu poziomach, zarówno w miejscu pracy, przez pracodawców, ale też wydaje mi się, że system edukacji nasz i dużo szkoły podstawowej, na studiach skończywszy, powinien też no, uczyć takiej podstawowej etyki życia publicznego i zachowań obywatelskich. A jednym z takich zachowań obywatelskich jest właśnie sygnalizowanie nieprawidłowości.
1: No, będziemy z pewnością jeszcze nieraz o tym temacie dyskutować i rozmawiać, oby też w tym pozytywnym zakresie. Bardzo dziękuję za dziś. Marcin Waszak, CBOS, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Michał Jarosławski, Instytut Spraw Obywatelskich, również bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: 1 lipca w kalendarzu rozpoczęła się druga połowa roku. Zmieniają się przepisy dotyczące pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Nowe regulacje obejmą m.in. obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną. Do tej pory mieli prawo do bezpłatnego pobytu. Teraz 11 tysiącom ludzi, z czego połowa to dzieci, grozi wyrzucenie na bruk. Józef Niewiarowski.
1: W związku z ustawą wygaszającą wsparcie dla obywateli Ukrainy dostęp do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania straciły m.in. samotne matki, osoby starsze, te przed wiekiem emerytalnym lub te, które pobierają choć w minimalnym stopniu polską emeryturę oraz dzieci.
2: Dzieciom nie jest opowiadana ta sytuacja,
3: bo dzieci są małe, nie? Po co ich stresować?
1: Pani Julia wychowuje 6 dzieci. Dziś wszystkie straciły prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodku. Kobieta mówi, że nie stać jej na opłacenie ich miejsca. Rodzina pani Julii nie jest wyjątkiem.
4: U mnie jest 45 dzieci, które dzisiaj powinny były znaleźć się na ulicy.
1: Mówi Joanna Jesis-Polewska, która w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi 2 takie ośrodki.
4: Ostatnia informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest taka, że uchodźcy mogą u mnie zostać odpłatnie. One nie są w stanie za te wszystkie dzieci i ich pobyt zapłacić.
5: Musimy tworzyć i zapewniać nowe zasady wsparcia dla osób uciekających przed wojną.
1: Mówiła dziś na konferencji prasowej szefowa resortu ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Musimy to robić dlatego, że kilka miesięcy temu prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukrainie.
1: To spychologia, komentuje Joanna Jesis-Polewska.
4: Tą ustawę zaproponowała strona demokratyczna i prezydent ją podpisał, natomiast nikt nie zapytał prezydenta o to, czy podpisałby inną ustawę. Ja nie sądzę, żeby prezydent mojego kraju chciał, żeby ukraińskie dzieci wylądowały na ulicy.
1: A tak, według ekspertów może się stać.
6: Bardzo duża część tych osób nie ma też po prostu gdzie wrócić, bo albo są z terytoriów okupowanych, albo z terytoriów przyfrontowych.
1: Olga Kosmalska, radczyni prawna, Stowarzyszenie Nomada.
6: My spodziewamy się, że część z tych osób wyląduje w bezdomności.
7: Co pani planuje robić dalej?
8: Nie wiadomo. Nie wiem.
0: Tu program 3 Polskiego Radia. Jest 17.51. Co chwilę dzwoni nasz telefon redakcyjny. Józef Niewiarowski też państwa chętnie słucha. O droższych paliwach między innymi.
9: Jestem pewnie jednym z nielicznych, który się cieszy, że skończyły się CPN, ponieważ prowadzę firmę transportową. Firmy transportowe traciły 15% na VAT-ie.
0: Niektórzy trochę żałują.
10: No różnica dzisiaj jest naprawdę duża. Żałuję, że wczoraj nie zatankowałem.
0: A tutaj telefon w sprawie upałów w komunikacji miejskiej.
11: Jako

0: kierowca autobusu i motorniczy tramwaju staram się używać tak zwanego ciepłego guzika, czyli pasażer sobie sam otwiera drzwi, ale przy takich ekstremalnych upałach starałem się otwierać środkowe bądź jeszcze tylne drzwi, żeby ograniczyć to ciepło, które wchodziło do autobusu bądź tramwaju, ale i tak zdarzały się osoby, które miały o to pretensje. Dlaczego ja nie otwieram wszystkich drzwi? Zdarzały też się przypadki, że sprężarki klimatyzacji na przykład nie dawały rady.
1: 227 Trójek, telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, a teraz kukul, czyli taki chłodek.

0: 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
6: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Żegnamy reklamy.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
11: Ogłoszenie społeczne. Godzina 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, Michał Gardias, kłaniam się ponownie. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
13: Utrudnienia na kolei na Mazowszu. Z powodu pożaru wstrzymano ruch pociągów na trasie Warszawa-Siedlce. Na koniec wakacji protest nauczycieli. 31 sierpnia zamierzają manifestować przed kancelarią premiera. Przez upały i podlewanie trawników niektórym zabrakło wody. Jedna z gmin w Wielkopolsce wprowadziła ograniczenia. Z powodu pożaru traw wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej Warszawa-Siedlce. Na odcinku Kotuń-Mrozy-Mińsk-Mazowiecki prowadzona jest akcja gaśnicza. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne na portalu pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników. Nauczyciele zapowiadają protesty tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. ZNP ogłosił, że 31 sierpnia zorganizuje ogólnokrajową manifestację przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele domagają się systemowych rozwiązań w sprawie podwyżek i realizacji obietnic wyborczych. Szef Związku Sławomir Broniarz podkreśla, że ostatnie rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zakończyły się kompletnym fiaskiem.
14: Ta manifestacja 31 sierpnia będzie po pierwsze jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że spokojnie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
13: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale to decyzja całego rządu.
15: Musimy też zdać sobie sprawę, że nie o wszystkim decydujemy jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, no bo po prostu muszą być środki w budżecie. A za to, czy będą środki, czy nie, też nie odpowiada minister finansów, tylko odpowiada to, jakie są priorytety rządu, odpowiada to, jakie było też zadłużenie i jakie były zobowiązania zaciągane jeszcze przez naszych poprzedników.
13: Związkowcy

0: Wszyscy przypominają, że premier Donald Tusk deklarował przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem ustawy o godnych płacach nauczycieli. Tymczasem według nauczycieli od kwietnia zeszłego roku sejmowa podkomisja nie zebrała się ani razu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. W połowie maja policjanci otrzymali fałszywe zgłoszenie dotyczące nieletniej osoby, która może popełnić samobójstwo w mieszkaniu naczelnego Republiki. Funkcjonariusze weszli do mieszkania oraz chwilowo zakuli w kajdanki asystentkę Sakiewicza. Prokuratura uznała, że interwencja została przeprowadzona nieprawidłowo, ale policjanci nie popełnili przestępstwa. Michał Makowski.
1: Decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa zapadła po przesłuchaniu świadków i obejrzeniu nagrań z policyjnych kamer. Prokurator uznał, że policjanci wchodząc do domu Tomasza Sakiewicza bez jego zgody działali w stanie wyższej konieczności, ponieważ otrzymali zgłoszenie dotyczące zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Dopiero po wejściu do mieszkania okazało się, że zgłoszenie jest fałszywe. Funkcjonariusze zatrzymali i tymczasowo zakuli w kajdanki asystentkę naczelnego Republiki po tym, jak nie chciała się wylegitymować umundurowanym policjantom. W ocenie prokuratury taka sytuacja może skutkować zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Od postanowienia o umorzeniu śledztwa przysługuje odwołanie do sądu. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Przez upały, podlewanie trawników i napełnianie basenów w gminie Powic w Wielkopolsce zaczęło brakować wody w kranach. Urzędnicy powiedzieli dość. Wprowadzono tam zakaz podlewania ogrodów, działek oraz terenów zielonych.
2: Na końcówkach sieci oraz tam, gdzie są nieruchomości wyżej położone, mieliśmy przypadki okresowych przerw w dostawie wody. Ktoś ma może ładny ogródek, ale inni tej wody w ogóle nie mają nawet do celów konsumpcyjnych czy sanitarnych. To właśnie, żeby temu przeciwdziałać, wprowadziliśmy takie ograniczenia.
0: Tłumaczył wójt gminy Powic Jakub Gwit. Zakaz podlewania obowiązuje od poniedziałku do czwartku od 7 do 22 oraz całodobowo od piątku do niedzieli. Kto nie będzie się do niego stosować, może dostać mandat do 500 zł. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego ustalają losy psa taternika. Od kilku dni turyści informowali o białym psie, który przemierza szlaki, widziany był m.in. w Dolinie Kościeliskiej. Choć szedł obok turystów, to nie pozwalał się do siebie zbliżyć. Również był nieuchwytny przez straż parku.
3: Weryfikowane były zgłoszenia od turystów, sprawdzaliśmy miejsca, w których pies był widywany. W miejscach, z których najczęściej napływały sygnały, ustawiono klatki żywołapki. Mimo prowadzonych działań psa niestety nie udało się odłowić. Zwierzę przemieszczało się po bardzo rozległym terenie, a podczas spotkań trzymało dystans i nie pozwalało podejść do siebie bliżej. Nie udało się także ustalić właściciela psa.
0: Mówił Alessandro Dallari ze Straży Parku TPN. Dzisiaj po słowackiej stronie Tatr pracownicy parku sprowadzili z rejonu ukrywania białego psa, który trafił do schroniska. Nie ma jednak pewności, czy chodzi o czworonoga przemierzającego Tatry Zachodnie po polskiej stronie. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów.
4: Klimat.
0: W południowo-wschodniej części Polski jakość powietrza jest dobra, umiarkowana lub dostateczna. Na pozostałym obszarze kraju jakość jest dobra lub bardzo dobra. Niemal 30% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 18 do 19 zalecane jest oszczędzanie energii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
7: Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz po szybkim, niespełna dwugodzinnym meczu pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6 i 2x6-4 w drugiej rundzie Wimbledonu.
8: Nie był ten dzisiejszy mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom. To trzecia runda dopiero jest, nie czuję, że jakieś granice pokonywałem, natomiast każdy mecz jest dużym wyzwaniem na szlemie.
7: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Tommy Paul. Jutro na singlowe korty wrócą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Broniąca tytułu Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzaka czeka pojedynek z Amerykaninem Zacharym Swajdą.
9: Był w czwartej rundzie Roland Garrosa, więc też jest w życiowej formie. Rok temu pokonał mnie na trawie, więc spodziewam się na pewno bardzo trudnego spotkania.
7: Mecze Świątek i Majchrzaka wczesnym popołudniem. Dziś dwa nasze deble wypadły za turniejową burtę w Londynie. Szczególnie martwi porażka Jana Zielińskiego, grającego w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Dla Majchrzaka liczy się przede wszystkim single, a debla w duecie z Karolem Drzewieckim grał jakoby przy okazji. Z rywalizacji deblowej wycofała się natomiast Maja Chwalińska, która chce szybko doprowadzić swoją kostkę do stanu używalności. Koszykarski BPS, czyli bezpośrednie przygotowania startowe do kwalifikacji na Mistrzostwa Świata. Na zgrupowaniu w Krakowie podopieczni trenera Igora Milicicia, aby zbroją się dostać z Austrii.

0: Austrią i Holandią.
1: Zrobiliśmy pewne rzeczy, które chcieliśmy zrobić. Pewne rzeczy poprawiliśmy, ale też wiemy teraz, co w ostatnie 3 dni mamy zmienić. I to będą ostatnie korekty przed meczem z Austrią. Cieszę się bardzo, że zawodnicy są naprawdę zdeterminowani mocno, żeby wykonywać to, co chcemy. Żeby wyjść na tą ścieżkę, którą mieliśmy wcześniej, tej zadziorności, tego naszego kultu, którego tutaj mamy w szatni i na boisku.
0: Mówił trener reprezentacji polskiej koszykarzy Igor Milicic. Biało-czerwoni w piątek w Wiedniu zagrają z Austrią, a 6 lipca z Holandią w Krakowie. Zapełnia się lista startowa na ruszający w sobotę Tour de France. Są na niej 2 polskie nazwiska: Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka. Zaczął się przed chwilą mecz Anglia-Kongo w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn. Przed chwilą bramkę na 1-0 zdobyli Kongijczycy. O 22:00 Belgowie zagrają z Senegalem. O 2:00 w nocy pierwszy gwizdek starcia USA, Bośnia i Hercegowina. A Sport w Trójce wróci na antenę chwilę po 21:00.
2: Czeka nas kolejna ciepła noc z temperaturą rzędu 20 stopni na wschodzie, południu i w centrum kraju. Jeszcze do późnego wieczora burze w Małopolsce, w Łódzkiem, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Jutro do 27 na zachodzie, więc takie upały w wersji light.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: To już 18:08, czas biegnie, a my tu w składzie takim samym. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i Michał Gardias. Zapraszamy.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Ostrzegał przed tym Leon XIV i to się wydarzyło. 4 biskupów wyświęcono w Szwajcarii bez zgody papieża. W kościele katolickim ogromne nieporozumienie. Ten temat otworzy ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. A od dziś pewna zmiana w aptekach. Będzie można podzielić receptę.
5: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań, pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo wykupując kolejne opakowania, które lekarz nam zapisał, możemy to realizować albo w tej aptece, albo też w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
2: O tym również do 19:00 będzie też o rewolucji w sądach. Zeznawać będzie można na siedząco. Nie trzeba stać. To teraz można wstać z wrażenia.

0: 18.13. Schizma w Kościele katolickim. Rozłam kojarzący się raczej z czasami średniowiecza ma miejsce dzisiaj w Szwajcarii. Doszło tam do wyświęcenia 4 biskupów bez zgody papieża. Wszyscy hierarchowie należą do bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, to tak zwani lefebryści, od lat zbuntowani przeciwko Watykanowi. Biskupom grozi ekskomunika, Kościołowi dalszy podział, którego kolejni papieże nie potrafią zasypać. Karolina Gonet.
1: Konflikt między Watykanem a lefebrystami trwa od ponad pół wieku i dotyczy zmian, jakie Kościół katolicki wprowadził po drugim Soborze Watykańskim. Stare rany zostały dziś rozdrapane, bo w szwajcarskim ICON doszło do wydarzenia, które przypomina o kryzysie sprzed kilku dekad. Po raz drugi wyświęcono biskupów bez zgody papieża.
2: Na naszych oczach powstaje odrębny, nowy Kościół chrześcijański.
1: Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Lefebryści uważają, że stoją na straży tradycji.
1: Sprzeciwiają się m.in. otwarciu Kościoła na dialog z innymi religiami i wyznaniami, opowiadając się za powrotem do dawnej liturgii odprawianej po łacinie i według przedsoborowych zasad.
3: Odrzucenie dialogu z innymi religiami jest dla lefebrystów nienegocjowalne.
1: Profesor Arkadiusz Stępin, watykanista i politolog z Uczelni Korczaka.
3: Uważają, że Kościół Chrystusowy jest jeden tylko na świecie. Inne wyznania są pseudowyznaniami i tylko wyznanie katolickie ma bezpośrednią łączność, ciągłość z Jezusem Chrystusem.
1: Lefebryści, choć pozostają niewielką częścią światowego katolicyzmu, stworzyli własną rozbudowaną strukturę. Mają ponad 700 księży, seminaria duchowne i wiernych rozsianych po kilkudziesięciu krajach.
3: Nie tylko tkwią przekonaniu, że mają prawo do nierespektowania postanowień drugiego Soboru Watykańskiego, ale to Kościół katolicki tkwi w schizmie i w błędzie teologicznym, bo podaje rękę innym wyznaniom.
1: Próby pojednania i dialogu podejmowali zarówno Benedykt XVI, jak i papież Franciszek. Teraz z tym problemem musi zmierzyć się Leon XIV, dla którego to jeden z pierwszych i najpoważniejszych kryzysów pontyfikatu.
2: To jest owszem bolesny problem, ale on jest marginalny. Natomiast mamy potężny problem w Kościele katolickim, gdy chodzi o rozłam między frakcją konserwatywną i frakcją liberalną. To jest pytanie, czy się ta ogólnoświatowa wspólnota katolicka nie rozpadnie na dwa podmioty, na Kościół katolicki konserwatywny i na Kościół katolicki liberalny.
0: Tym tematem zajęła się nasza dziennikarka Karolina Gonet. Jest 18.16. Za oknem jeszcze dzisiaj gorąco, w lasach co prawda sucho, ale coś tam się pojawia pod drzewami. Grzyby, grzybki, jakie o tej porze?
4: Podgrzybek brunatny, kurka, czyli pieprznik jadalny, borowik szlachetny, koźlarze się pokazują.
0: To pan Jerzy Rumiński, grzyboznawca z Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Poznaniu. No jestem ciekaw, czy ktoś z państwa już tam pozaglądał w tym roku w leśne runo. Co się tam kryło? 227 trójek to nasz numer, można się chwalić do oporu.

0: Daria Zawiałow i Artur Rojek w programie trzecim o 18.19. Bywa, że wizyta w sądzie, szczególnie dla oskarżonych, kończy się odsiadką, ale zanim podejrzany pójdzie siedzieć, to będzie siedział w sądzie. No, zresztą to samo dotyczy świadków, biegłych i wszystkich pozostałych uczestników sądowego postępowania. Nie trzeba już zeznawać ani odpowiadać na pytania na stojąco. O tej rewolucyjnej zmianie, która jak się okazuje wcale nie jest podyktowana tylko wygodą uczestników rozprawy, Paweł Turski.
1: Za 2 tygodnie już nigdy więcej na sali sądowej nie usłyszymy takiego zdania.
2: Pouczam, że każda osoba, która zwraca się do sądu, powinna wstać.
1: Tłumaczyła w serialu sędzia Anna Maria Wesołowska.
2: Taki obowiązek wynika wprost z kodeksu postępowania karnego.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał nowelizację rozporządzenia, dzięki której świadkowie, biegli oraz strony postępowania będą mogły występować przed sądem na siedząco.
3: To dla sądu ważne, by można swobodnie czuć się przed sądem. Pozycja siedząca to ułatwia.
4: To jest bardzo dobry krok, bo jesteśmy bliżej społeczeństwa.
1: Sędzia Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku.
4: Wymiar sprawiedliwości jest silny zaufaniem społecznym i w momencie, kiedy społeczeństwo widzi, że wychodzimy naprzeciw, po prostu będzie lepiej współpracować, bo to o to chodzi.
5: Pseudo działania, które nie mają znaczenia żadnego. Bo chodzi nie o to, czy on stoi, czy siedzi, tylko ile trwa sam proces.
6: Jestem pracownikiem sądu. Zachowujemy powagę urzędu.
7: Czyli powinniśmy stać dalej?
6: W takim zakresie tak.
8: Lepiej będzie, jak się stoi, przynajmniej dla mnie, jest lepiej się wypowiedzieć niż na siedząco.
9: Jeżeli siedzimy, to możemy rozmawiać bardziej swobodnie.
1: Psycholożka dr Maria Kujawa, prezeska Stowarzyszenia Psychologów Sądowych.
9: Człowiek się rozluźnia, może powiedzieć wtedy więcej.
1: Siedząc łatwiej jest nam też kłamać. Gdy stoimy, nie jest to takie proste, dodaje sędzia Anna Maria Wesołowska.
4: Może się zdarzyć. Miałam takie sytuacje, że świadek bardzo ma ochotę mijać się z prawdą. W pozycji stojącej, kiedy proszę, żeby jednak patrzył na sąd, jak odpowiada, to nie jest łatwo mówić to, czego nie było.
1: Jak jednak zauważa sędzia Anna Maria Wesołowska, doświadczeni sędziowie wyczuwają sytuacje, w których świadkowie chcą kłamać, niezależnie od tego, czy siedzą, czy stoją.
0: Powtórki Anny Marii Wesołowskiej to już nie będzie to. W radiowej trójce za chwilę serwis, a później zaprosimy na reportaż. Będzie o człowieku, który wystawia garnki i wiadra z wodą dla spragnionych.

0: Jesteśmy przyzwyczajeni do narzekania i biadolenia. I najbardziej biadolą ci, którzy tankują na stacji z furami za kilkaset tysięcy złotych.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
3: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
2: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
3: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Autopromocja.
5: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty.
6: Zapyta Bóg.
5: Klasyczne brzmienia.
6: Czy mnie wie?
5: I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami, czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię dziś, tuż po 19. Moim gościem będzie Adam Nowak. Mariusz Owczarek.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23

0: do 26 lipca. Jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
8: Z powodu pożaru tref wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej Warszawa-Siedlce. Strażacy prowadzą akcję gaśniczą niedaleko Mińska Mazowieckiego.
9: Pożar jest rozproszony na odcinku tak naprawdę od granic powiatu pomiędzy powiatem mińskim a siedleckim, prawie do miejscowości Mienia. Palą się nieużytki na nasypie kolejowym oraz przyległe tereny w postaci terenów leśnych.
8: Mówił Piotr Jałocha ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Niektóre pociągi mogą być opóźnione lub odwołane. Jak informują Koleje Mazowieckie, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i Intercity na odcinku Warszawa Zachodnia Łuków w obu kierunkach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Karol Nawrocki mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują na szczycie NATO w Ankarze, przekazał wiceszef MON Paweł Zalewski po spotkaniu szefa MON i prezydenta. Jak dodał, politycy mówią też jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, podkreślał, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich. Za oceanem kolejne szokujące działania służb antyimigracyjnych i ICE. W Teksasie agenci zatrzymali zakonnicę pochodzącą z Nigerii, która szła na mszę. Zabrano jej różaniec i zakuto w kajdanki. Uwolniono ją dopiero po apelach ze strony przedstawicieli obu partii. Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego, któremu podlega ICE, nie odpowiedziało na prośbę o komentarz dotyczący statusu imigracyjnego kobiety. Przedstawiciele diecezji przekazali, że jest ona pielęgniarką i wjechała do USA legalnie. Od ponad 10 lat służy w szpitalach w Teksasie. To był serwis Trójki.
7: Sprawdźmy, jak sytuacja pogodowa wygląda teraz. Lubelszczyzna i Podkarpacie najcieplejsze, tak jak prognozowali synoptycy. 33 stopnie jeszcze w tym momencie o 18.30 w lubelskiej Włodawie, ale w Jeleniej Górze już 16,5 tylko. IMGW ostrzega przed burzami od Opola po Suwałki i na wschód od takiej właśnie linii. Jutro będzie chłodniej. 27 na zachodzie to będzie maks. A teraz The Smashing Pumpkins. Pumpkins oczywiście na antenie radiowej Trójki.

0: Grzyby w lesie są cały rok, tak jak już przyznał nasz słuchacz, tylko różne okazy można spotkać w kwietniu albo na przykład w sierpniu. Są też nurtujące pytania.
1: Ja co prawda w tym roku jeszcze na grzybobraniu nie byłem, ale chciałem zadać jedno nurtujące mnie od dawna pytanie. Mianowicie, co musi zrobić podgrzybek, żeby awansować na grzybka?
0: 2, 2 i 7 trójek, tylko dobre odpowiedzi, a już za chwilę w temacie natury, ale też zwierząt i bardzo dobrych ludzi reportaż w Trójce. To za 3,5 minuty mniej więcej.

0: Misia Furtakinosowska, Nie bój się. Obiecana 18:40.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Tam, gdzie były kałuże, tam, gdzie były tereny bagniste, tam, gdzie były strumienie, dzisiaj jest sucha ziemia. Takie skrawki Kampinoskiego Parku Narodowego zobaczył Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia. Po parku, który traktowany jest czasem jak przydomowy las, oprowadza go Maciej Szajowski, miłośnik przyrody, edukator i fotograf, a także pracownik tego parku. Pan Maciej w swoim przydomowym ogrodzie w Izabelinie wystawia garnki, wiadra, balie, by zgromadzoną w nich deszczówką napoić spragnione zwierzęta. A do tego charakterystycznego wodopoju przychodzą i łosie, i borsuki, albo nawet zwykłe wiewiórki. Powracająca susza to prawdziwe utrapienie dla tych zwierząt. Ten reportaż nagrywany był przed rokiem, ale trudno liczyć na to, że cokolwiek mogło się zmienić. O zmianach klimatu mówimy za to przez cały czas w różnych odsłonach i nasze wołania chyba nigdy się nie skończą. A suszę w Kampinoskim Parku Narodowym można nie tylko zobaczyć, ale również usłyszeć. To będzie reportaż Deszczówka dla łosia Antoniego Rokickiego. Posłuchajmy.
3: Wilgotne powietrze?
4: Teraz jeszcze tak. Już wie pan? Jest wilgoć w lesie.
3: Czy na pewno czuję las? Czy wilgoć tam jest?
4: No, jeszcze jest, jest, jest, jest zdecydowanie. Słońce coraz wyżej, ale jeszcze jest nieźle. Wie pan co, jak ja się tu sprowadziłem do Izabelina, to koło nas tam jest takie, było oczko wodne w lesie. I tam było tej wody tyle, że jak przychodziły łosie napić się wody, to dorosłemu łosiowi to ta woda tak nawet do pół brzucha sięgała. W tej chwili tam jest tylko taka błotnista breja, łosiom do może do kolan. I tam zawsze w tym oczku na wiosnę było słychać. Ropuchy to przychodziły do nas na podwórko, jak się w nocy wychodziło z domu, no to na tych nagrzanych płytkach te ropuchy w nocy się wygrzewały.

0: no bo to ciepło, nie? Ale od jakichś 5 lat ani jednej. No, ale miałem o tej puszczy powiedzieć.
1: Co pan najbardziej w niej tutaj kocha?
0: Ojej. Ja bym tak górnolotnie do tego nie podchodził.
1: Nie?
0: Nie. Ja po prostu lubię przyrodę, lubię. Oczywiście, jak widzę takie rzeczy, te wielkie połamane drzewa poprzewracane, jak widzę, że ten las jest taki właśnie prawdziwy, no to to jest świetne, nie? Ale nie powiedziałbym nigdy o sobie, kocham Puszczę Kampinoską, że to jest w ogóle, urodziłem się po to, żeby być tutaj, w tym lesie pracować. Nie, no trzeba to tak rozsądnie do tego podejść, nie?

0: Wystawia pan stare garnki dookoła domu.
1: Dzisiaj znowu mieliśmy łosia na podwórzu. Przyszedł się napić wody. No, to wystarczy, że zwierzę raz trafi na miejsce, gdzie jest woda, ono zapamiętuje. I nawet jeżeli to jest podwórze, to ono potrafi przyjść w akcie desperacji i pić wodę z jakiejś tam wanny, powiedzmy, czy wiadrem. No my łapiemy deszczówkę w sposób taki jeszcze tradycyjny, nie do takich zbiorników, jak to się teraz plastikowe stawia, tylko właśnie mamy taką starą balię i tam zbieramy deszczówkę albo to, co się tak po nocy skrapla. No i ten zwierzak przychodzi i regularnie sobie stamtąd pije. Dzisiaj było 6:15. Dokładnie. Z okna go można było oglądać. Po prostu patrzę, czasami wezmę aparat, wyjdę i robię mu zdjęcia, bo mam sporo takich właśnie zdjęć z podwórza. No ale przyznam się, że większość zdjęć łosi, które mam z Puszczy Kampinoskiej, to robiłem albo na podwórzu, albo zaraz obok. Nie muszę chodzić specjalnie daleko gdzieś do lasu, one po prostu do mnie przychodzą. Nie, nikt mnie tego nie nauczył. Sam się tego nauczyłem. Tak jakoś, nie wiem skąd to wyszło, no po prostu. Bo to fajne, bo mam okazję do sfotografowania ich wtedy w jakiejś śmiesznej pozie, no bo łosia pijącego z wiadra, mało jest takich zdjęć, no ja mam. Wiewiórkę pijącą z garnka też mam, szujkę pijącą z garnka też mam, to może to, co nie. Ludzie są przede wszystkim roszczeniowi, bo tak, przychodzą do lasu, a czemu tu nie ma ławek? Droga jest grząska, a czemu tu jest słabo oznaczone, a czemu... Ja rozumiem, że no, jakaś infrastruktura powinna być, ale... Jak człowiek wchodzi do Parku Narodowego, to w moim pojęciu powinien mieć taką świadomość, że to jest jednak miejsce w jakiś sposób, w cudzysłowie, dzikie, naturalne, a więc jak najmniej powinno być rozmaitych takich jakichś ułatwień dla ludzi. Tymczasem jak ich nie ma, no to wtedy spotykamy się z pretensjami, że ścieżka nierówna, że ślisko, że stromo, że grząsko, że piachu za dużo, albo jeszcze inne rzeczy. No, no cały czas coś jest nie tak.
0: Jak tylko trochę spadnie deszczu, to co wtedy się mówi?
1: No to już jest ulewa, to już leje, to już są no, straszne warunki, no to jest niebywałe. Intuicja jakby nakazywałaby, trzeba wiedzieć, co tu się dzieje. Kiedyś w Polsce były 4, a nawet 6 pór roku, bo było przedwiośnie i przedzimie. W normalnych warunkach, tu gdzie ta kładka, to pod nią powinien płynąć strumień. Ten las, ten łęk tutaj, powinien stać w wodzie. Powinniśmy mieć takie wrażenie, że tam wszędzie, aż o tam, dokąd widać, powinno być lustro wody. Nie ma ani grama. I ten strumień powinien sobie płynąć tędy, tutaj właśnie, tak, tutaj takie duże rozlewisko powinno być i potem dalej odpływać do kanału Zaborowskiego. To pokazuje, że jest susza.
0: Weekend ma padać.
1: To niewiele zmieni. Deszcz musiałby padać, taki normalny taki deszcz, nie jakaś ulewa, nie deszcz nawalny. Taki, bo to wtedy zawsze mamy wrażenie, że tyle wody spada. Nie. Regularny, ciągły opad takiego drobnego deszczu przez, ja wiem, 2 tygodnie mogłoby padać bez przerwy. Dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. Ziemia by nabrała wody na tyle, że ta woda aż byłaby już na powierzchni. Parę lat temu była taka Wielkanoc. Tak napadało ze 30 cm śniegu, nie? Przez parę dni. No ale to nie zmienia wiele.
0: Dzień dobry, panie profesorze.
2: Artur Magnuszewski, Zakład Hydrologii, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Co to za strona?
2: Meteoimgw.pl, czyli

0: To jest strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na zachodzie bez zmian, czyli nie widać żadnej strefy opadów, no, które by nam się bardzo przydały, więc szkoda bardzo, że tak wygląda prognoza. No ale czekajmy na dalsze dni. Najsilniej zjawiska właśnie suszy odczują rolnicy. No, zwłaszcza mówimy tutaj o tej Polsce takiej nizinnej, która obejmuje Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze. W monografii Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk praktycznie od początku stulecia na wykresie mamy żółty, pomarańczowy kolor. Te lata suche zaczynają się grupować, a ostatnie 4-5 lat mamy naprawdę głęboką niżówkę, bardzo niekorzystne zasilanie.
1: No wody chyba dzisiaj nie nagram żadnej.
2: Strumyka nie, ale zaprowadzę pana nad wodę. Woda jest? Jest. Widać?
1: Widać, widać.
2: No.
1: Przypomina kałużę.
2: No tak, szału nie ma. I to, że tej wody jest mniej, to jest widoczne właśnie po tym nalocie brzozowym, takim gęstym, który się tutaj pojawia. Jak poziom wody w bagnie wzrośnie, napada, no to wtedy ta brzoza zacznie zamierać. A jeżeli poziom wody taki niski się będzie utrzymywał, to tej brzozy będzie przybywało i ona zacznie zarastać. Jeżeli tak będzie trwało ciągle, no to z czasem może dojść do sytuacji takiej, że bagno po prostu wyschnie zupełnie. To nie będzie trwało rok, dwa czy dziesięć, ale może być taka sytuacja. Miejmy nadzieję, że od czasu do czasu dobrze lunie, no i będzie się broniło. Co zwykły człowiek może zrobić? Przecież to wymaga potężnych systemowych rozwiązań. I to często takich, które będą opór społeczny budziły. Ogromny. To co zwykły człowiek może zrobić? Słyszy, no będzie susza. No to będzie, no. Jakoś przeżyjemy, tak?
1: Komfort dzisiejszego życia jest nieporównywalnie większy niż kiedyś. Przecież jak ja na przykład słucham opowieści dziadków o tym, że się wielką kąpiel miał raz w tygodniu, to teraz nie do pomyślenia.
2: Mamy po prostu za dobrze. Jako gatunek, jako społeczeństwo. Jeżeli mówimy o wodzie w kanalizacji, to ona jest ciągle za tania. Apelują samorządy na przykład nie podlewać ogródków. Nie napełniać basenów. Co? Nie mogę? Mogę. 10 czy 15 zł za metr sześcienny wody? Może trzeba 150 zł za metr sześcienny wody i wtedy będzie to miało jakiś efekt. Ale to będzie cholernie niepopularna decyzja. To będą rany boskie. To każdy rząd przez to upadnie. No, ciężko jest to pogodzić.
0: Na tą stronę dotyczącą sytuacji hydrologicznej często zaglądam. No nie tylko w kontekście moich zainteresowań żeglarskich i żeglugi, ale no tak, także, żeby po prostu no zobaczyć, jak wygląda sytuacja hydrologiczna w Polsce. Pływam głównie po delcie Wisły i tam, powiedzmy, nie jest wielkim problemem nawet przy takich ekstremalnie suchych warunkach tych niżówek czy tych niskich przepływów, bo tam zawsze jest woda, bo to jest w końcu delta Wisły, więc mówimy o Dolnej Wiśle, mówimy o Szkarpawie, o Nogacie, Zalew Wiślany, więc tam się da zawsze pływać, ale zamarzyło mi się, żeby popłynąć na pętlę wielkopolską. Robię takie rozwiązanie, że ponieważ ta moja łódka, którą pływam po delcie Wisły, no tam zupełnie by się nie sprawdziła, po prostu głębokość zanurzenia tej łódki jest rzędu 50 cm, więc myślę, że po takiej zimie i po takich warunkach suszy, jak mamy w tej chwili, tam latem nie będzie lepiej, więc będą bardzo trudne warunki żeglugowe, w związku z czym przesiadam się na ponton. Tą trasę pokonam pontonem, czyli można by to w ten sposób powiedzieć, że trzeba jednostkę pływającą dostosować do warunków, a nie odwrotnie.
3: Dobry.
2: Dzień dobry. A co panowie tu robią?
3: Chodzimy sobie, zwiedzamy.
2: Ale tu nie wolno.
3: Nie wolno?
2: A jest tu szlak turystyczny?
3: Chyba pewnie niekoniecznie.
2: A niekoniecznie, no. Do najbliższego szlaku to tam z 1,5 km i tutaj też spory kawałek.
3: Zawracamy w takim razie.
2: No.
4: A zwiedzamy, po prostu jeździmy na rowerze. Nic szczególnego nie robimy, trzeba przyznać.
2: A czemu poza szlakami?

0: nie wiedzieliśmy, że tu są jakieś szlaki.
1: Jakby. Jak to nie wiedzieliście?
0: No są jakieś nie namalowane, wiecie. Oczywiście. Nie, no są namalowane, oczywiście, ale nie wiedzieliśmy, że to są jakieś szlaki, których trzeba się trzymać. Jakby.
1: No jak, no wszędzie tak jest. Aha, to nie był pan w innym parku narodowym w Polsce?
0: Nie, no oczywiście, tylko ja tutaj mieszkam w okolicy, więc traktuję to jako taki po prostu przydomowy las, a nie jako jakiś park,
1: świetnie,
0: do którego...
1: No świetnie, że to pan powiedział właśnie, bo to jest właśnie taki problem, z którym my się ciągle spotykamy, że miejscowi traktują to, że w ogóle warszawiacy traktują to jako przydomowy las, no bo on jest za płotem.
2: Co panowie wiedzą o suszy?
0: Nie tak wiele, przy tego, że czuć ją pod nogami w tej chwili, jak się tutaj spaceruje, to czuć, że jest susza.
3: Słychać.
0: Tak, słychać. Poza tym to no, z rolnictwem nie mamy wiele wspólnego, więc nie wiemy nic o suszy na co dzień.
1: Ja jak spotykam się z ludźmi, chodzi mi o to, żeby obudzić w nich sympatię do przyrody, ale taką prawdziwą sympatię i zrozumienie dla niej, takie myślenie, że ona jest ważna. Dlaczego jest ważna? Dlatego, że jest. Ona bez nas sobie poradzi, ale my bez niej absolutnie.

0: To był reportaż Deszczówka dla Łosia, przygotowany przez Antoniego Rokickiego ze studia reportażu Polskiego Radia.
1: To jeszcze kilka słów od Państwa. Halo, halo.
2: Mój mąż jest specjalistą od grzybów, ja się nie znam, ale myślę, że musi zrobić to samo, co podporucznik.
3: Otóż to tak samo jak w wojsku, ten podgrzybek stoi na straży obowiązków lasu i jak tak długo postoi, to później jest grzybkiem, jak jeszcze dłużej stoi, to jest grzybem. No i później, jak już przechodzi na emeryturę, to jest takim starym grzybem, co tak w skrócie telegraficznym.
1: Bo słuchacz sobie zapytał, co musi zrobić podgrzybek, żeby zmienić się w grzybka. To mamy już odpowiedzi. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Michał Gardia. Skłaniamy się Państwu nisko i bardzo dziękujemy za dzisiejsze. Zapraszamy do Trójki. A teraz jeszcze na koniec gramy New Order.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Żegnamy reklamy.
8: Program trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są utrudnienia na trasach kolejowych Warszawa-Poznań i Warszawa-Siedlce. Problemy wywołały awaria i pożar. Wspólne i spójne stanowisko na szczycie NATO w Ankarze wypracowali prezydent i szef MON. Po południu zakończyło się ich spotkanie. Od dzisiaj działa dzielona recepta, to znaczy, że nie trzeba już realizować jednego druczku w jednej aptece. Kolejne utrudnienia na kolei. Po awarii urządzeń sterowania na stacji Swarzędz niedaleko Poznania ruch pociągów odbywa się jednym torem. To linia Warszawa-Poznań.
9: Udało się przywrócić ruch pociągów na jednym z torów stacji kolejowej Swarzędz. Trwa naprawa urządzeń sterowania ruchem, które uległy awarii w tym miejscu.
8: Mówił Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Jednocześnie utrudnienia pojawiły się na Mazowszu. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Warszawa-Siedlce. Powodem jest pożar traw przy torowisku w okolicach Mińska Mazowieckiego. Tam utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze i polsko-amerykańskie rozmowy o stałej bazie wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą to najważniejsze zagadnienia, jakie omówili prezydent i szef MON w trakcie spotkania. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim była inicjatywą Karola Nawrockiego. Minister obrony został zapoznany m.in. z ustaleniami, jakie w sprawie stałej obecności wojsk USA poczynił prezydent za oceanem w połowie czerwca.
10: Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz pojawił się w Pałacu Prezydenckim punktualnie o 15:00, spędził tam 1,5 godziny i poruszył, co było zapowiadane jeszcze przed spotkaniem, ważne dla bezpieczeństwa kwestie. Dla rządu w ostatnich dniach priorytetem są przygotowania do sojuszniczej narady w Ankarze. MON chce walczyć o zgodę NATO na rozbudowę rurociągów paliwowych z zachodnich Niemiec do Polski, dalej na Litwę, Łotwę i Estonię, a także do naszych południowych sąsiadów. Drugi arcyważny temat to stała obecność żołnierzy amerykańskich nad Wisłą. Tu komunikat z kancelarii prezydenta jest od początku jasny. Sojusz z USA jest dla bezpieczeństwa Polski najważniejszy. To stała baza zagwarantuje nam niespotykany do tej pory poziom bezpieczeństwa. Podobnie ocenia to całe kierownictwo resortu obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: Dynamiczne zmiany pogody w Tatrach i na Podhalu. Od rana już trzykrotnie nad Zakopanem przechodziły krótkie, gwałtowne burze. Towarzyszył im grad, intensywne opady deszczu, porywisty wiatr i wyładowania atmosferyczne. To nie jest bezpieczny moment na górskie wędrówki, przestrzega Tomasz Zając, edukator TPN.
11: Żadne miejsce

0: podczas burzy nie jest bezpieczne w Tatrach, bez względu czy jesteśmy na szczycie, na grani, przy łańcuchach, na otwartej przestrzeni, pod drzewem czy przy cieku wodnym, no to jakby porażeniem piorunem jest realne. Starajmy się tak zrobić, żeby podczas burzy w tych najwyższych partiach nie być, najlepiej w schronisku albo w bezpiecznym miejscu gdzieś w Zakopanem.
1: Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia przed burzami z ulewami obowiązują do późnej nocy na południu, wschodzie, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Pod koniec zeszłego roku w Polsce żyło 38 milionów 800 tysięcy ludzi. Cudzoziemców było około 2 milionów 300 tysięcy. To wynik przedstawionych właśnie eksperymentalnych danych GUS. 73% cudzoziemców to obywatele Ukrainy.
2: Wiele osób twierdzi, mnóstwo Ukraińców wyjechało. Jak się okazuje, jak porównujemy te dane eksperymentalne na koniec 2025 i 2024, to się okazuje, że ich przybyło. Na dodatek cudzoziemcy, Ukraińcy również, koncentrują swoją aktywność, przebywają głównie w dużych miastach.
1: Mówił Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego. Największa liczba Ukraińców mieszkała w województwie mazowieckim, 346 tysięcy osób, a także na Dolnym Śląsku 237 tysięcy osób. W co drugiej aptece można wykupić zieloną receptę. Do programu przystąpiło już 6,5 tysiąca placówek, a 700 czeka na włączenie. Dzisiaj weszło w życie rozwiązanie, które pozwala na realizację jednej recepty w różnych aptekach. Jak to działa, o tym w relacji Joanny Stankiewicz.
3: Na to rozwiązanie pacjenci czekali parę lat. Od dziś chorzy mogą wykupić leki z jednej recepty w dowolnej aptece. Nie muszą wracać do tej, gdzie rozpoczęli realizację, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań, pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
3: To ułatwienie szczególnie dla osób, które szukają trudno dostępnych leków, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.
5: No taki najprostszy przykład, to jest mama, która poszukiwała dwóch opakowań antybiotyku. Jedno było w jednej aptece na osiedlu, drugie w innej. Nie było możliwości ściągnięcia go z hurtowni. Problem mamy zostaje w ten sposób rozwiązany bardzo, bardzo szybko.
3: Na stronie Ministerstwa Zdrowia można znaleźć mapę aptek, które uruchomiły nową usługę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie, w centrum i na południu burze. Na termometrach będzie od 11 stopni na zachodzie, w północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, przez 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia chłodniej od 21 do 26. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze.
7: Autopromocja.
8: Halo, słyszymy się?
9: No, chyba tak.
7: Bo radio to taki dobry towarzysz.
10: Zwłaszcza Trójka, towarzyszka.
8: Zwłaszcza zimą.
9: Teraz to latem.
7: Latem.
10: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
8: I listy.
9: I muzyka.
11: I słońce.
7: I muzyka.
10: Dlatego proponujemy
12: Listy na M.
8: Nową audycję w Trójce.
9: Od poniedziałku do czwartku.
7: Od 9 do 12.
10: Wspominamy jak...
9: Kiedyś to było.
8: Sprawdzimy jak jest teraz.
7: Co u Państwa?
10: I zapytamy o plany.
12: Listy na M.
8: My będziemy na Myśliwieckiej.
9: Choć nie tylko.
7: A Państwo?
10: Zapraszamy.
8: Agnieszka.
7: Justyna.
10: Mateusz.
9: I Michał.
7: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję.

0: Się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosy, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Po perfekcyjnej płyty.

Przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Dziś w audycji półperfekcyjnej płyty wracamy do roku 2003. Do albumu Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy. Ale nie bez powodu zaczęliśmy nasze spotkanie od utworu z koncertu z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Więcej na ten temat opowie

0: gość, Adam Nowak.
1: Czy pamiętasz emocje towarzyszące nagraniu tego albumu? To w ogóle miała być płyta, która miała powstać wcześniej, ale zdarzył się koncert z piosenkami Agnieszki Osieckiej, dobrze pamiętam?
2: To miała być przede wszystkim płyta, bo jeszcze wtedy współpracowaliśmy z wydawnictwem, z którym współpracowaliśmy od początku 90. lat. I po braku sukcesu komercyjnego z płytą Sufit rozmawialiśmy, toczyliśmy rozmowy, potem nastąpiła płyta Niecud, która dostała Fryderyka w kategorii muzyka alternatywna i z dyrekcją tegoż wydawnictwa uzgodniliśmy, że będziemy nagrywali płytę w Niepołomicach w studiu Zbyszka Preisnera. Przyjechaliśmy do tego studia i w pierwszy dzień przyjechał dyrektor programowy tegoż wydawnictwa do Niepołomic. No, myśleliśmy, że tutaj wszystko idzie w dobrą stronę, ale przyjechał przekazać nam wiadomość, no miło, że osobiście, to doceniamy oczywiście i szanujemy, że zespół już nie rokuje jakichś specjalnych nadziei na sukcesy komercyjne, więc przekazał nam informację, że być może możemy nagrać jedną lub dwie piosenki, które wydawnictwo sfinansuje i że kończą z nami kontrakt. I to była dla nas wiadomość jak grom z jasnego nieba, ale w najlepszym tego słowa rozumieniu, ponieważ staliśmy się w tym momencie wolnymi strzelcami, a mieliśmy zapewnione finansowanie nagrania tej płyty. Więc okazało się, że to była radosna dla nas wiadomość, ponieważ mogliśmy bez żadnych obciążeń, bez żadnych sugestii, bez skręcenia nosem przez wydawnictwo nagrać płytę taką, jaką chcieliśmy. I taką też płytę nagraliśmy. Dużo próbowaliśmy przed wejściem do studia i właściwie cały materiał pod kierownictwem produkcyjnym Marcina Pospieszarskiego i świętej pamięci niestety Rafała Paczkowskiego, który za tę płytę dostał jedynego w swoim życiorysie inżynierii muzycznej, jedynego Fryderyka. To było dla nas bardzo miłe, bo z Rafałem się świetnie pracowało. To był specjalista wysokiej klasy i nagrał wiele polskich płyt, które przeszły do historii i pracowało się z nim naprawdę, naprawdę dobrze. W każdym razie weszliśmy do studia, nagraliśmy płytę. Po wyjściu ze studia zadzwoniła Zosia Sylwin z Trójki i zapytała nas, czy zagralibyśmy koncert z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Kręciliśmy nosem, bo nie do końca byliśmy związani z tym, znaczy jako słuchacze oczywiście, ale jako wykonawcy nie mieliśmy nic wspólnego z piosenkami, z tekstami Agnieszki Osieckiej. W związku z tym po długich negocjacjach zgodziliśmy się, żeby ten materiał zrealizować. Zrobiliśmy to właściwie w 9, prawie 10 dni. Przyjechaliśmy do studia, ja zachorowałem. Ten koncert nie powinien w mojej formie, jakiej byłem, nie powinien zostać nagrany, ale został nagrany jako zapis bólu i cierpienia wykonawcy. Trochę się śmieję z tego do dzisiaj, bo to była taka kolejna lekcja pokory, że no, nie można czegoś zrobić, ale trzeba coś zrobić, bo wszystko jest umówione, nie odwoływaliśmy koncertów. Ja miałem bardzo poważną infekcję górnych dróg oddechowych. Nagraliśmy i ta płyta jest taka rzężąca troszkę. Ja tam coś tym wokalem ledwo co rzężę. Ale ta płyta i te pomysły aranżacyjne cieszyły się, czy zaczęły się cieszyć bardzo dużą sympatią słuchaczy. Polskie Radio wydało płytę pół roku później. I to nam zabrało całą przestrzeń promocyjną, która miała służyć ukazaniu się płyty Trudno nie wierzyć w nic. Musieliśmy premierę naszej płyty przesunąć właściwie prawie o półtora roku. Co się okazało koniec końców dobrym pomysłem, bo przecież piosenki się nie zestarzały przez te półtora roku, a po sukcesie z płyty Czy to, czy mogą kłamać, płyta Trudno nie wierzyć w nic miała naprawdę dobre wejście medialne. Byliśmy trochę bardziej znani przez to. Ludzie nas, niektórzy sobie o nas przypomnieli, niektórzy znowu polubili. Także ukazała się w końcu płyta Trudno nie wierzyć w nic i właściwie od razu zaskoczyła.
0: Gościem Trójki jest Adam Nowak. Rozmawiamy o płycie Trudno

0: nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy z roku 2003. A jak wyglądała praca w studiu?
1: Mówimy o gościach na tej płycie, ponieważ producentem muzycznym tej płyty był Marcin Pospieszarski. Współpracowaliśmy już od jakiegoś czasu z Tomasem Celisem Sanchezem. W sekcji dętej uczestniczył duet, no wspaniały zresztą, to są ludzie, którzy myślą i grają i odczuwają na bieżąco, zastępując się wzajemnie i współuczestnicząc i współgrając, to jest Antoni Gralak i Mateusz Pospieszarski. No, byliśmy świadkami, jak oni przygotowują niektóre riffy, to one się po prostu rodziły na gorąco i oni po kilku minutach mówili, dobrze, piszemy. Już. I tam nie było żadnej... Ta płyta, oprócz tego, że była bardzo precyzyjnie skonstruowana, ingerencja Marcina, one oczywiście gdzieś tam były muzyczne w studiu, były jakieś poprawki, ale cały zarys tej płyty był stworzony przez nas jako członków zespołu. Tam jest jeszcze, pobrzmiewa kwartet smyczkowy. Chyba słychać głos Lidki Pospieszarskiej i Marzeny Rogalskiej w chórkach w piosence Trudno nie wierzyć w nic. Także tam jest parę niespodzianek i takich drobiazgów, które dla nas do dzisiaj są urocze, a były też dobrą przygodą dla zaproszonych gości.
0: Adam Nowak jeszcze do Państwa wróci z opowieścią o płycie Trudno nie wierzyć w nic, ale teraz już czas na muzykę. Czas na pół perfekcyjnej płyty. Pierwsze pół to będzie. I tylko to wiem, jutro możemy być szczęśliwi. Trudno nie wierzyć w nic, tak mówi pismo. Nazywaj rzeczy po imieniu i idę przed siebie. Zespół Raz, Dwa, Trzy.

choćbyś wątpił i błądził. Osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz. Zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia. Zabłądzisz,

żebyś mógł nienawidzić. Zaprzeczysz, żebyś nie mógł nie wiedzieć. Zdradzisz, choć przysiągłeś, że kochasz. Zdrada też jest darem.

0: I tylko to wiem. Jutro możemy być szczęśliwi, trudno nie wierzyć w nic. Tak mówi pismo, nazywaj rzeczy po imieniu, idę przed siebie. Pierwsze pół perfekcyjnej płyty, trudno nie wierzyć w nic. Zespół raz, dwa, trzy. Adam Nowak jest gościem Trójki i jeszcze od niego kilka słów o tekstach, ważnych tekstach tych piosenek.
1: Ja się spotkałem oczywiście z pewnymi, może nie zarzutami, ale wątpliwościami, że niektóre piosenki mają, czy pobrzmiewa w nich tryb nakazowy, tak jak w piosence nazywaj rzeczy po imieniu, ale do tego sformułowania nie ma zamiennika. To znaczy nie można tego inaczej ująć, żeby ująć sprawy, jak to mówił pan Wojciech Młynarski, by rzecz ująć z detalami, ale jednocześnie konkretnie. Trzeba ryzykować. Autor tekstu, kompozytor, wykonawca powinien zaakceptować fakt, że musi się zmierzyć z pewnym ryzykiem, że nie wszystko wszystkim będzie się podobało, ale usiłować trzeba. I nie chodzi o podobanie, tylko o to, żeby uruchomić uwagę i wyobraźnię odbiorcy, jego uważność, bo jeżeli ktoś ma ochotę i czas, aby zastanowić się nad brzmieniem, sensem, treścią dwuwersu nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu, to być może, a tego mam dowody od 23 lat, 24 właściwie, po ukazaniu się tej płyty, że to działa na pobudzenie sposobu jakiegoś procesu myślenia. A to jest najważniejsze dla autora tekstu, żeby oprócz odczuwania i emocji, które może wzbudzać taki dwuwers, jest jeszcze warstwa intelektualna i ona jest niezbędna. Znaczy, ja w ogóle uważam, że w tekstach piosenek te wszystkie warstwy, one muszą ze sobą proporcjonalnie współistnieć. Najlepiej, czy najsprawniej, czy najdobitniej jest próba osiągnięcia tego za pomocą właśnie sztuki jednocześnie proporcji i poszukiwania języka, który potrafi

prostym, piosenkowym językiem opowiedzieć o sprawach skomplikowanych, ostatecznych, nie zastępując języka odbiorcy, tylko czasem być może poszerzając go, a być może dając mu narzędzie do kolejnego rozpoznania czy poznawania tak zwanej rzeczywistości. No.

Raz, dwa, trzy. Policjanci w Atenach udają Greka. A my kończymy nasze spotkanie w tej audycji. Pół perfekcyjnej płyty wróci za tydzień. Dziś w roli głównej Trudno nie wierzyć w nic.

album zespołu Raz, Dwa, Trzy z 2003 roku. A nasze spotkanie zaczęliśmy od piosenki Agnieszki Osieckiej, zakończymy je piosenką Wojciecha Młynarskiego. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, pierwszy dzień lipca. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Burza nad południową i południowo-wschodnią Polską. W Stalowej Woli wiatr zrywał dachy i łamał drzewa. Zażalenie obrony odrzucone. Sąd utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Są zarzuty za atak na gazociąg Nord Stream. Niemiecka prokuratura postawiła je obywatelowi Ukrainy, Syrhijowi K. Ponad 600 razy interweniowali już śląscy strażacy w związku z frontem burzowym, jaki przetoczył się nad województwem. Gdzie wyjazdów było najwięcej, o tym Tobiasz Klama ze Straży Pożarnej w Katowicach.
7: Najwięcej na terenie powiatu włodzisławskiego, 45, Chorzów 33, Żywiec 27. Aktualnie prowadzimy 190 interwencji, w tym 270 związanych jest z silnymi wiatrami, czyli tam głównie drzewa i gałęzie, a 50 z opadami deszczu, czyli pompowania wody i tak dalej.
6: Strażacy z Podkarpacia walczą ze skutkami nawałnicy, jaka po 16 przeszła nad Stalową Wolą. Z ponad 20 zgłoszonych zdarzeń, 6 dotyczyło zerwanych dachów z budynków mieszkalnych i gospodarczych. 13 razy strażaków informowano o powalonych drzewach, 5 razy o podtopieniach. Najgroźniej było na ulicy Rozwadowskiej, gdzie wiatr zerwał część dachu z budynku wielorodzinnego. Najbliższej nocy synoptycy prognozują burzę na wschodzie i południu. Porywy wiatru mogą dochodzić do około 100 km na godzinę. Miejscami spadnie 40-50 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy też grad. Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu zażaleń obrońców utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie dla Zbigniewa Ziobro, informuje jeden z jego adwokatów, mecenas Adam Gomoła. W mediach społecznościowych napisał, że nie uwzględniono licznych wniosków obrony, m.in. o wyłączenie sędzi, członka składu, która wcześniej utrzymała areszt wobec Marcina Romanowskiego. Sąd zgodził się w lutym na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Niemiecka prokuratura postawiła zarzuty Ukraińcowi, który miał dowodzić atakiem na Nord Stream. Jesienią 2022 roku eksplozja uszkodziła rurociąg na dnie Bałtyku. Przed rokiem Syrhij K. został aresztowany we Włoszech.
8: Zarzuty postawiła Federalna Prokuratura Generalna, która zajmuje się najpoważniejszymi przestępstwami, w tym terroryzmem. Śledczy uważają, że Syrhij K. kierował grupą, która uszkodziła gazociąg. Według ustaleń prokuratury 4 lata temu sabotażyści wynajęli jacht Andromeda i z jego pokładu umieścili ładunki na obu nitkach Nord Streamu. Dziennikarze ARD, Die Zeit i Süddeutsche Zeitung twierdzą, że Ukrainiec pogrążył się rozmowami telefonicznymi. Został zatrzymany podczas ulopu we Włoszech. Z aresztu jeszcze przed ekstradycją do Niemiec miał opowiadać krewnym i znajomym o szczegółach ataku. Dowody znaleziono także w jego telefonie komórkowym. Według komunikatu wydanego przy zatrzymaniu, Syrhij K. to żołnierz elitarnej jednostki specjalnej ukraińskiej armii. Z Drezna Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: Strażacy dogaszają pożar trafiny użytków w okolicach nasypu kolejowego niedaleko Mińska Mazowieckiego. Ze względu na akcję gaśniczą nie kursowały składy na odcinku Kotuń-Mrozy-Mińsk Mazowiecki. Sytuacja jest już opanowana, informuje kapitan Piotr Jałocha z Miejskiej Straży Pożarnej.
9: Nasze działania opierają się głównie na przelewaniu.

0: i dogaszaniu tych źródeł ognia jeszcze. Jeżeli chodzi o ruch pociągów, to został wznowiony.
1: Ze względu na utrudnienia pociągi PKP Intercity oraz kolei mazowieckich mogą kursować z opóźnieniami. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start na nadchodzący rok szkolny. 300 zł wypłacane jest raz do roku na ucznia do 20 roku życia, a jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia. Przypomina rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS-u Małgorzata Korba.
2: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze. Temperatura maksymalna w czwartek od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu do 27 na zachodzie.
4: Autopromocja.
3: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
5: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
6: Śnieg. A może być Snow Patrol?
3: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
7: Agnieszka Szydłowska,
8: Piotr Metz,
9: Jacek Hawryluk,
10: Grzegorz Hoffman
11: i Michał Margański.
3: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
4: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Środa wieczór, a to oznacza, że czas rozpocząć ten jeden, jedyny.
3: Fest program.
2: Gosia Jakubowska.
12: Ania Lalka.
2: Dobry wieczór. Bardzo się cieszymy i zacieramy ręce. Przed nami kolejny weekend festiwalowy. No i muszę przyznać, że jeden dzień, który dzisiaj otwiera oficjalnie ten sezon w Polsce.
12: Festiwal Opener zaczyna się w Gdyni. Ja zacieram rączki na wielu, wielu artystów, ale nie mogę doczekać się występu Davida Byrna.

Это парень.

0: Słuchacie...
1: No właśnie.
0: Kiedy dwie głowy chcą powiedzieć coś ważnego. Ania pierwsza.
2: Talking Heads.
0: Dokładnie.
2: Talking Heads. Takie głowy. Once in a lifetime to będzie właściwie właśnie to once in a lifetime opportunity dla niektórych, żeby 1 lipca już dzisiaj na ten stage'u zobaczyć Davida Byrna, niegdyś lidera Talking Heads, teraz już artystę solowego, który właśnie z tym swoim solowym repertuarem wystąpi w Gdyni, choć pewnie nie zabraknie tych klasyków Talking Heads.
0: Tak, ja słuchałam w ostatni weekend Who is the Sky, jego ostatniej solowej płyty i muszę przyznać, że jeżeli na płycie studyjnej tak dużo się dzieje, to coś czuję, że na scenie będzie się działo jeszcze więcej, a ja pragnę zaznaczyć, że nowy line-up w Trójce wystartował, ramówka wakacyjna od tego poniedziałku, więc można powiedzieć, że my rozpoczynamy ten fest program, w którym co tydzień dzień będzie porządna dawka przeglądu tego, co dzieje się w miasteczkach festiwalowych, tego, na co warto zwrócić uwagę w nadchodzącym czasie. Oczywiście też kolejna szansa do zdobycia wejściówek, biletów i karnetów.
2: A podróżujemy po całej Polsce, od Gdyni przez Poznań, po Bieszczady, w których byłam w ostatni weekend i słyszałam między innymi ten zespół.

0: Obie się roztańczyły się przed chwilą w studiu Trójki. Nic dziwnego. Trupa i utwór Moners. Utwór, który znalazł się w zestawieniu 10 najlepszych piosenek zeszłego roku według redakcji muzycznej Trójki.
1: To też jeden z zespołów, który wystąpił na festiwalu Zew się budzi na scenie Trójki 26 czerwca. Tego dnia jeszcze nie było tak gorąco jak w sobotę dnia, ale... To było wyzwanie, kiedy cała Polska dyskutowała, właściwie cała Europa dyskutowała o tym, jak przetrwać weekend, no to na takiej patelni właśnie grali artyści na scenie głównej i też ludzie próbowali się jakoś bawić, a my jako dziennikarze próbowaliśmy też prowadzić audycję, co też nie było najprostsze, powiem szczerze, ale Marcin Bzyk, który odwiedził nas w tygodniku muzycznym, trochę opowiadał o tym, jak radzą sobie właśnie z tymi temperaturami.
2: Staramy się tutaj, co możemy, żeby trochę ludzi schłodzić. Zresztą ludzie się sami chłodzą, bo jak wspominałem już kiedyś też u was na antenie, naokoło terenu, na którym jest festiwal, jest solinka, więc tego co obserwowałem, to całkiem sporo ludzi tam po prostu słucha koncertów z takiego nietypowego miejsca, czyli po prostu z rzeczki. Wyróżnia nas to, gdzie się odbywa ten festiwal, czyli las, góry, rzeczka, o której przed momentem wspominałem. Więc chcemy też iść krok dalej i ściągać naprawdę interesujących artystów, no bo miejsce jest świetne, zresztą jak sami państwo tutaj widzicie, jest czat. I naprawdę warto tutaj przyjechać, bo jest po co.
3: Ludzie tańczą, śpiewają, biorą śluby.
2: Właśnie, to dobrze, że to powiedzieć. Dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że spontanicznie para poszła tutaj do Urzędu Stanu Cywilnego i zawarła związek małżeński, więc zew łączy.
0: I to na całe życie.
1: I to jest wyzwanie dla kolejnych festiwalowiczów. Nie chcę nic mówić, ale to jest taki luźny pomysł, co można zrobić też na festiwalu. Ja akurat bezpośrednio słyszałam, co działo się po tym urzędzie, ponieważ akurat spotkałam młodą parę na uroczystym śniadaniu w miejscowości Cisna, gdzie odbywa się Zew się budzi.
0: Czyli były poprawiny.
1: Nie wiem. Myślę, że to był ten sam dzień, bo byli jeszcze bardzo pięknie ubrani i wyglądali jakby tuż po właśnie tym wydarzeniu byli. Ale myślałam trochę o nich w kontekście utworu, który przypomniałam sobie na festiwalu Zew się budzi, czyli Ślady, Fish Amade Tworzywo.

0: Fish, Emadę, Tworzywo i Ślady. No, zespół, który też można zaliczyć do tej puli zespołów, które grają za każdym razem świetne koncerty, ale myślę, że przy okazji Zew się budzi, można powiedzieć o jeszcze jednej funkcji festiwali, a mianowicie tej funkcji turystycznej, bo gdy nie chodzimy na koncerty, bo jest po prostu przerwa, albo po prostu potrzebujemy chwilę oddechu, to można złapać ten oddech zwiedzając i też tak ty, Ania, wybrałaś się w góry.
1: Tak, w Bieszczadach nie wybrać się w góry, no to byłaby jakaś stracona okazja. Wybrałam się w sobotę rano jeszcze na szczyt, zdobyłam małe jasło. Kto był, ten wie, że wejście od Cisnej, no nie należy do najłatwiejszych, ale od razu powiem, że nie w ten upał, bo jak się wstaje o 6 rano i się wychodzi w góry, to jeszcze można złapać trochę chłodu. A skoro jesteśmy przy festiwalach i korzystamy

spotkaniu z natury i okolicy. To jest też kolejna okazja i dość niedaleko, bo w Krośnie, żeby poznać miejsce, ale też wczuć się w niesamowity klimat muzyczny. Będzie okazja do wspominania, bo wystąpi tam Paktofonika z orkiestrą.

0: Między 17 a 18 dniem lipca Young Arts Festival, a w Studiu Trójki organizatorzy tego wydarzenia. Ania Nawrocka-Tyławiak i Bartek Tyławiak. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Jak się czujecie na kilka dni przed rozpoczęciem wydarzenia?
2: Fantastycznie, będzie wspaniale, ponieważ mamy fantastycznych artystów, więc zakładamy, że będzie super energetyka i no, publiczność. Nasza jest znana z tego, że fajnie przyjmuje i często właśnie energetycznie szczególnie reaguje na tych koncertach, niekoniecznie takich, bym powiedziała, popowych, czy też rozrywkowych, tylko właśnie też klasycznych, więc na to liczymy.
3: Super. Powiedzcie właśnie może trochę o waszej publice, bo ciekawa jestem, każdy festiwal charakteryzuje się konkretną grupą odbiorców właśnie. Niektórzy przyjeżdżają po odkrycia muzyczne, niektórzy wolą nastawić się na tę dobrą zabawę, taniec. Jak jest z wami? Przyjeżdżają po gatunek, czy konkretne miejsce?
1: Wydaje mi się, że to jest połączone, dlatego że u nas miejsce jest faktycznie fantastyczne, wyjątkowe. I tak przypominam sobie, że 2019 rok, kiedy Kronos Quartet u nas występował i powiedział, że grali na pokładzie lotniskowca, ale w hangarze lotniczym jeszcze nie. To był jeden z takich najbardziej pamiętnych koncertów, bo też jak panowie schodzili ze sceny, to powiedzieli, że takiej publiczności jak w Krośnie to dawno nie mieli tak energicznie reagującej.
2: Tak. Znaczy, sam

0: Miejsce jest jakby fantastyczne, bo Krosno jest przepięknym miastem, które no, naprawdę ma dużo do zaoferowania pod względem jakby samej przestrzeni, otoczenia i historii, ale też mamy też unikatową przestrzeń koncertową i myślę, że to jest coś też bardzo fajnego, bo za salę koncertową służy nam hangar lotniczy, który staje się na te dwa dni specjalnie salą koncertową i same koncerty odbywają się na tle pięknych starych samolotów, więc naprawdę to jest jakieś unikatowe doświadczenie, które gdzieś tam myślę, że przynosi dodatkowe emocje, też taki fan wizualny w tym wszystkim. A artystów w tym roku mamy fantastycznych, to jest Paktofonika Orkiestra w takim projekcie orkiestrowym, czyli będziemy mieć ich wydania.
1: Tak, w znakomitych orkiestracjach Tymoteusza Biesa, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, więc świetni muzycy, pogłębione orkiestracje, no i zestawiamy to chyba w taki unikalny sposób z muzyką latynoamerykańską.
0: Marcin Masecki i Boleros, pełen energii, fanu, zabawy, sekcja dęta, która na pewno rozgrzeje tutaj wszystkich do, myślę, że to właśnie do zabawy. A drugi dzień to kobiety rządzą na scenie, pojawiają się dwie fantastyczne artystki, czyli Dobrawa Czocher z zespołem, która wystąpi najnowszym swoim wydaniem płyty.
1: State of Matter.
0: Tak.
1: To jest pokłosie przeprowadzki Dobrawy nad morze, więc muzyka, która gdzieś tam dotyka przestrzeni. To jest nam szczególnie bliskie, bo jak projektowaliśmy ten koncert, to właśnie myśleliśmy o naszej przestrzeni koncertowej, która ma wyjątkową akustykę. Ten hangar z lat międzywojennych z pięknym drewnianym sklepieniem. Tamta muzyka jak gdyby gdzieś na granicy ciszy właśnie i dźwięku się świetnie odnajduje. Wiem, że Dobrawa po raz pierwszy eksperymentowała w tym roku, też dodała wersje wokalne. Mamy tam elektronikę, mamy mug, mamy instrumenty perkusyjne, no i ta magiczna wiolonczela.
0: Finał, czyli Ledisi, fantastyczna amerykańska wokalistka, określana jako królowa R&B and Soul.
1: Ona składa hołd muzyce Dinah Washington, którą sama się w ogóle na swojej ścieżce życiowej inspirowała, jej odwagą artystyczną, rodzaj bezkompromisowości, a tutaj jak gdyby będzie postawiona w zupełnie innej roli. Też właściwie taki trochę na poły akustyczny projekt, więc będzie można się rozkoszować dźwiękami instrumentów, jej wyjątkowym mezzosopranem czterooktawowym, co jest podkreślane często, to nie jest taki zupełnie oczywisty głos dla muzyki R&B, więc fantastyczna postać na zakończenie Hangars Festival.
0: Tak, ludzie przyjeżdżają, zapraszamy, ale też chcemy zaprosić kogoś spoza Krosna, spoza Podkarpacia, po to, żeby odkrył ten region, odkrył to miasto, bo myślę, że jest naprawdę bardzo urokliwe.
2: No właśnie, mam wrażenie, że wychodząc z dużych miast, można się bardzo miło, może nie zaskoczyć, bo pewnie wiele osób wie o tym, jak te inne rejony są piękne, ale ja zawsze, jak jadę gdzieś na drugi koniec Polski, to wracam z samymi dobrymi wspomnieniami.
0: A byłyście kiedykolwiek w tym regionie?
2: Tak,
0: na Podkarpaciu?
2: Tak. Ja jestem z Lubelszczyzny, więc mam trochę bliżej.
3: Ja trochę dalej miałam zawsze, ale wycieczki szkolne, czy nie wycieczki szkolne, czy nawet prywatnie zdarzało się również. Zachęcamy, no bo warto, jak sami słyszymy, wyjątkowe wydarzenie w hangarze lotniczym. To jedyne takie koncerty, które się odbywają. Young Arts Festival, Ania Nawrocka-Tełewiak i Bartek Tełewiak byli z nami w audycji Fest Program. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Miałam okazję słyszeć Marcina Maseckiego z całym zespołem, między innymi na festiwalu Jazz Around, ale też no, nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć to na takim dużym festiwalu w ciekawej przestrzeni, o której była mowa, bo wydaje mi się, że ten kontrast właśnie hangaru i tego bolero może być naprawdę fascynujący.
1: Tak, tym bardziej, że Marcin Masecki słynie z jakiejś takiej niebywałej charyzmy, którą w sobie ma, więc roztańczy, jestem przekonana, że roztańczy całą publikę w Krośnie. Kto chciał by przybyć do Krosna na Young Arts Festival. Zachęcamy do pisania fest@polskieradio.pl. Bardzo się cieszę, że wspominam o tym mailu, bo w tamtym tygodniu zachęcałyśmy z Anią do wysyłania głosówek, w których to będziecie wspominać swoje najlepsze koncerty, wydarzenia na festiwalach i tak otrzymaliśmy kilka tych głosów. Zanim o tym, to może posłuchamy wprowadzenia do jednego z tych wspomnień.

0: Dostałyśmy ostatnio maila. Cześć Gosia, cześć Ania. Koncert BBCC był najbardziej offowym koncertem w ostatnich latach na festiwalu.
1: Moje wspomnienie z offa jest z zeszłego roku. Ono jest dość oniryczne. Mianowicie stoję sobie z bratem z brzegu głównej sceny. Nawiązała się rozmowa z grupką Brytyjczyków, którzy przedstawili się jako zespół Bad Boy Chiller Crew. A że humory nam wszystkim dopisywały, to zaczęliśmy sobie łazić po terenie festiwalu. No i dzięki nim pierwszy raz byłem na backstage'u. Tam zjadłem jakieś przekąski, dali coś do popicia u nich w kanciapce. A następnie najlepsze jest to, że właśnie zaprosili nas na scenę w trakcie ich koncertu. Ja tam wychodzę.

0: patrzę i tysiące festiwalowiczów tańczy, normalnie się patrzy na scenę. Wydaje mi się, że się patrzą na mnie. Nogi jak z waty. Dlatego tam z minutkę postałem, trochę się pokręciłem i od razu uciekłem w tłum. Ciekaw jestem, czy chłopaki z Bad Boy, czy Chiller Crew coś w ogóle pamiętają z tego wieczora. No i chętnie też bym zobaczył jakiś filmik, jak jakiś dwóch randomów wchodzi na scenę. Pozdrawiam.
1: Tak, to są właśnie te niesamowite historie, które potrafią uskrzydlić i które zapadają nam w pamięć na bardzo, bardzo długie lata, ale nie jedno takie wspomnienie otrzymałyśmy.
2: Jak tak sobie podsumowałem, to polskie festiwale zdziwiająco dużo spełniły moich koncertowych marzeń do tej pory. Myślę o takich koncertach sprzed lat, jak Dinosaur Junior, Blond Redhead, Smashing Pumpkins. Off Festival zdecydowanie na czele, w topce. W tym roku spełnia się chyba jedno z moich największych absolutnie marzeń koncertowych, czyli Sunny Day Real Estate. Marzę o tym koncercie od co najmniej 20 lat. I jest tylko jedyny koncert chyba, który mógłby to przebić i byłoby to reaktywowane at the drive-in. To byłby, myślę, sztos totalny.
1: Tylko jeden? Ja myślę, że spokojnie do tych świętych grali można spokojnie dołączyć jeszcze Beach House, jeżeli chodzi o Off Festival.
3: To był Artur i Mateusz, którzy dostają właśnie za te wspomnienia, bo to jest nasza waluta w programie Fest Program, dostają karnety na Off Festival. Bardzo gratulujemy, odezwiemy się ze szczegółami. No i wszystkich serdecznie zachęcamy do tego, żeby dzielić się wspomnieniami z Offa oczywiście, ale też z innych, bo czemu nie, fest@polskieradio.pl, to tam możecie kierować wszystkie wiadomości głosowe, ale też jak ktoś po prostu chce pisać maila, serdecznie zapraszamy.

Tak, od ponad 50 lat gra Sanra Orchestra, która zasila szeregi line-upu festiwalu Inne Brzmienia. Przeskakujemy tym samym z Katowic do Lublina, gdzie już w ten weekend, już jutro rozpocznie się kolejna edycja tego wydarzenia, które, muszę przyznać, na swój sposób skradło moje festiwalowe serce. Przede wszystkim tą swobodą, a przy okazji takim właśnie offowym podejściem do tworzenia tegorocznego line-upu. Dzisiaj całkiem sporo o różnych wydarzeniach. Mam nadzieję,

0: że wszyscy słuchacze nadążają. No a tym samym warto wspomnieć o tym, co to dokładnie oznacza inne brzmienia według Agnieszki Wojciechowskiej, czyli organizatorki festiwalu.
1: To festiwal dla poszukiwaczy. Gatunkowo nie fokusujemy się na żadnym jednym konkretnym rodzaju muzyki, natomiast staramy się szukać kreatywnych połączeń. Dryfujemy od jazzu, czasem awangardowego, czasem bardzo mocno improwizowanego, poszukującego, aż w stronę brzmień cięższych, metalowych, muzyki gitarowej. Bardzo serdecznie polecam miłośnikom brzmień gitarowych, oczywiście legendę, czyli zespół Therapy, zespół, który gra niezmiennie, nieprzerwanie od końcówki lat 80. Warto wybrać się też na Kanadyjczyków z grupy Dead Bob. To zespół, który powstał jako taka swego rodzaju kontynuacja kultowego No Means No. Jest to duża orkiestra, bardzo energetyczna, z jednej strony rockowym zacięciem, z drugiej strony też poszerzone jest to rockowe brzmienie o trąbkę, o puzon, bardzo dynamicznie, bardzo fajnie. W tym roku Sunra Orchestra, żywa legenda, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, nieprzerwanie grająca od lat 50. Jest to projekt, który przechodził przez te wszystkie fazy jazzu, natomiast wiernie pozostając w świecie afrofuturyzmu, którego są prekursorami. W Polsce to jest jedyny koncert, więc ja głęboko wierzę w to, że takie żywe uczestnictwo i sytuacje festiwalowe są w stanie jeszcze jakoś nam uratować ten świat i sprawić, że nie zatopimy się w tych swoich bardzo zatomizowanych, bardzo malutkich podgrupach, w tym wyłącznie swoim indywidualnym uczestnictwie, tylko że jeszcze będziemy w stanie dzielić się tą energią czerpaną z, w tym przypadku, słuchania muzyki, czy obcowania z literaturą, czy brania udziału w warsztatach.
0: Agnieszka Wojciechowska opowiadała nam o festiwalu Inne Brzmienia. Więcej w Terra Cultura już w najbliższy piątek między godziną 13 a 15. Agnieszki Obszańskiej w jej imieniu zapraszamy. A teraz zespół Refused, który również zasila line-up tegorocznych Innych Brzmień. U boku Matsa Gustafsona, czyli taki szwedzki, jednorazowy projekt. Inne Brzmienia korzystają z tego, co robią już także inne festiwale w Polsce i za granicą, czyli zapraszają na jeden raz do tego, aby stworzyć jakiś konkretny projekt i tutaj możemy się spodziewać naprawdę mocnych, mocnych gitarowych brzmień.

0: Zespół Refused na żywo już w Lublinie. Trochę ci zazdroszczę, że będziesz mogła aż tak energicznie wyżyć się na tym koncercie.
1: Teraz westchnęłam i przewróciłam oczami, bo jak tu zazdrościć, jak się jest na openerze i można słuchać zespołu The Cure? Proszę powiedzieć mi, odpowiedzieć teraz na to pytanie w tym momencie.
0: No, pomidor.
1: No właśnie. Dla każdego coś dobrego. Jeżeli ktoś nie może dołączyć na openera, to zachęcamy i zapraszamy do Lublina. Tam Inne Brzmienia, również Trójka. Tygodnik muzyczny prowadzony z miejsca festiwalu między 17 a 19 w najbliższą sobotę w imieniu Macieja Jankowskiego i swoim również zapraszam.
0: Dziękujemy bardzo. Będziemy relacjonować, co się działo na tych festiwalach już w przyszłym tygodniu w Fest programie. Ania Lalka.
1: Gosia Jakubowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzoną godzinę. Już za chwilę powieść w Trójce, a my widzimy się i słyszymy na festiwalach.
0: Do zobaczenia. Teraz już Viagra Boys, którzy zagrają również na Open.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Znajdą Państwo w tej książce 50 historii prawdziwych kobiet, a każda z nich opowiada o innym aspekcie życia w średniowieczu. O tym, jak podróżowano, jak kobiety walczyły o alimenty w sądzie, jak pisały uczone traktaty, a czasami o tym, jak działały w przestępczości zorganizowanej i okradały swoich sąsiadów z chleba. Zapraszam, autorka.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
3: Anna Brzezińska.
2: Cierpliwe Genowefy.
3: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borowiecki, muzyka.
4: 22 stycznia 1227 roku. Ela Longespé, owdowiała hrabina Salisbury, została szeryfem Wiltshire, tak jak kiedyś jej mąż, William Longespé. A przed nim ojciec Ellie, William Fitzpatrick. A jeszcze wcześniej jej dziadek, Patrick, hrabia Wiltshire. Fragment drugi. William w 1216 roku zaliczył epizod buntu. Jeden z kronikarzy tłumaczył, że monarcha usiłował mu uwieść żonę, co, zważywszy na obyczaje Jana, nie jest takie zupełnie.

zupełnie nieprawdopodobne. W rzeczywistości przeważyły raczej względy polityczne. Jan przegrywał wojnę z francuskim pretendentem do tronu, więc William, broniąc interesów rodu, postanowił się porozumieć ze zwycięskim królewiczem Ludwikiem, który w czerwcu zdobył Londyn i ogłosił się królem. W średniowieczu koronę Anglii wielokrotnie podawano sobie z rąk do rąk, niczym puchar przechodni, i potężni panowie nauczyli się podchodzić do nieustannych zmian z dużą dozą pragmatyzmu. Jesienią 1216 roku zdecydowana większość baronów porzuciła Jana. Po jego stronie trwała jednak Nicola de la Haye, od 1215 roku pełniąca funkcję konstabla Lincoln, z zasady przypadającą mężczyznom. W rodzinie Eli Longespé z pewnością wiedziano o wyczynach wiekowej wówczas damy. Nicola zasłynęła bowiem ćwierć wieku wcześniej, gdy w 1190 roku, jeszcze za panowania Ryszarda Lwie Serce, przez 40 dni broniła jak mężczyzna, podkreślił współczesny kronikarz, zamku Lincoln, nim zmusiła wrogów do odstąpienia. Wraz z mężem wspierała wówczas księcia Jana, który zbuntował się przeciwko swemu królewskiemu bratu, Ryszardowi Lwie Serce. Tym bardziej nie zamierzała go porzucić teraz, gdy był prawowitym władcą i bożym pomazańcem. Starsza dama pozostawała trudnym przeciwnikiem. Kiedy w 1216 roku sprzymierzone siły Francuzów i Szkotów zaatakowały Lincoln, Nicola, licząca wtedy jakieś 60 lat, znów utrzymała zamek, póki król Jan nie przybył z odsieczą. Wyszła mu na spotkanie wschodnią bramą, trzymając w ręku klucze do fortecy, symbol władzy, ale i odpowiedzialności. Wedle współczesnych przekazów próbowała mu je oddać, oznajmiwszy, że jest niewiastą w podeszłym wieku. Nie może więc dłużej znosić takich niedogodności jak obrona twierdzy. Król nie dał się zwieść tej kokieterii. Odparł, że zamek pozostanie we władzy Nicoli, póki on nie rozkaże inaczej. Zanim umarł, zdążył ją też mianować wraz z Filipem Markiem szeryfem Lincoln, choć podobny zaszczyt niezmiernie rzadko przypadał niewiastom. Dobrze wybrał. W maju 1217 roku, niebawem po śmierci Jana bez ziemi, Nicola po raz trzeci obroniła Lincoln. Przez 3 miesiące skutecznie odpierała ataki Francuzów, wiążąc połowę sił królewicza Ludwika. Dzięki jej uporowi i wytrwałości William Marshall, który został regentem w imieniu małoletniego Henryka III, zdołał wygrać bitwę pod Lincoln, zmienić losy wojny i obronić koronę swojego królewskiego podopiecznego. Dla Eli wszystkie te wydarzenia miały dużą wagę, ponieważ w lutym 1216 roku król Jan bez ziemi wyraził zgodę na małżeństwo jej syna z 8-letnią wnuczką i dziedziczką Nicoli, Idoneą. Jeżeli śledziła uważnie losy starszej damy, a zapewne tak było, mogła z nich wynieść cenną naukę na temat roli kobiet w społeczeństwach feudalnych. Nie napawała ona optymizmem. Generalnie w średniowiecznej Anglii, jak wszędzie, kobiety definiowała relacja z mężczyznami, ojcami, mężami i synami. Dopiero jako wdowy zyskiwały większą niezależność. Zazwyczaj wyłączano je z dziedziczenia ziemi, tytułów i urzędów, ale tak wielu mężczyzn ginęło w bitwach czy na krucjatach, że czasami szlachetnie urodzone damy musiały przejmować obowiązki panów feudalnych. Kobiety od dawna występowały w roli pośredniczek. Jako żony pośredniczyły pomiędzy rodami, jako matki pomiędzy pokoleniami i wszystkie pospołu mediowały pomiędzy swoimi męskimi krewnymi a Bogiem, do którego zanosiły błagania o ich ziemskie powodzenie. Bo niewieścią rzeczą było się modlić, a męską wojować. Teraz jednak
zaczęły również odgrywać kluczową rolę w międzypokoleniowym transferze majątku.

0: upadku, zarówno materialnego, jak i symbolicznego. Innymi słowy, dziedziczenie Lenn, tytułów i urzędów przez córki, jeśli okazały się jedynymi spadkobierczyniami, przestało być w czasach Eli ewenementem. Interes rodu przeważał bowiem nad przywiązaniem do ról płciowych. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lipca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest prawomocne postanowienie sądu o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Ponad 9 tysięcy odbiorców na Podlasiu bez prądu powodem awarii burza. Prezydent Ukrainy bardziej pojednawczy o Polsce, o spór historyczny był pytany w Irlandii. Odrzucone zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Sąd uznał, że zarzuty dotyczące najpoważniejszych przestępstw są uprawdopodobnione, przekazała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek.
5: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym pan podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione.
4: Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych, najprawdopodobniej po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Ono ma być sporządzone w ciągu 7 dni. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Po burzach na Podlasiu są awarie. Energii nie ma ponad 9 tysięcy odbiorców, informuje Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja Białystok.
6: W związku z frontem burzowym doszło do awarii na terenie białostockiego oddziału spółki. Energetycy lokalizują miejsca uszkodzeń i usuwają powstałe awarie. W województwie podlaskim 9,5 tysiąca odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej, najwięcej w rejonie energetycznym Bielsk Podlaski, bo 8,5 tysiąca. Energetycy pracują, by jak najszybciej przywrócić zasilanie do wszystkich odbiorców.
4: Nocą grzmieć, padać i wiać może na południu i wschodzie kraju. Pełna zgodność i jeden mocny sygnał w sprawach bezpieczeństwa państwa. Szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk podsumowuje popołudniowe rozmowy ministra obrony z prezydentem. Jak mówi, zbliżający się szczyt NATO w Ankarze wymaga od polskich władz całkowitej spójności, a spotkanie udowodniło, że w kwestiach strategicznych nie ma miejsca na wewnętrzne podziały.
7: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos, wspólny głos oparty na potrzebie budowania silnej pozycji i bezpieczeństwa.
4: Drugim kluczowym elementem rozmów za zamkniętymi drzwiami była przyszłość amerykańskiego kontyngentu wojskowego nad Wisłą. Prezydent Ukrainy bardziej pojednawczy o Polsce. Wołodymyr Zełenski był w Dublinie na inauguracji irlandzkiej prezydencji w Unii. Po spotkaniu z premierem Irlandii był pytany o spór historyczny z Polską, który może przyblokować wejście Ukrainy do Unii. Jeszcze kilka dni temu mówił, że nikt nie będzie Ukrainie mówił, jak żyć, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Teraz wyraźnie nie chciał eskalować sporu. Jeśli są pytania, to zawsze znajdą się odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy sąsiadami. W naszej historii mieliśmy trudności, ale większość krajów w Europie miała w przeszłości problemy. Jednak żyjemy teraz, mamy do czynienia z jednym agresorem i musimy myśleć o bezpieczeństwie. Ukraina jest silnym partnerem i dobrym przyjacielem dla naszych sąsiadów. Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii imię bohaterów UPA. Rewolucja w podróżowaniu na Słowacji. Od dziś obowiązuje tam zintegrowany bilet, który pozwala pokonać wybraną trasę

0: kilkoma środkami transportu różnych przewoźników.
1: System jednego biletu obejmuje usługi prawie 40 przewoźników, pociągi, autobusy regionalne i komunikację miejską. Pasażer wskazuje punkt początkowy i cel podróży, a system wyszukuje optymalne połączenie i, niezależnie od liczby przesiadek, generuje jeden bilet w postaci kodu QR. Zintegrowany bilet ma się opierać na aplikacji mobilnej Cyril, która ułatwi podróżowanie po kraju również turystom. Na razie nie da się jej jednak pobrać, pojawi się w sieci w najbliższych tygodniach. Do tego czasu pasażerowie mogą korzystać z wersji serwisu na przeglądarkę, dostępnej w 7 językach, w tym po polsku. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: Zła jakość powietrza w Siedlcach na Mazowszu. Bardzo dobra na północnym zachodzie, na południowym wschodzie stan powietrza dobry lub dostateczny. Prawie 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach na Lubelszczyźnie, Śląsku, a także na południu Podlasia i Mazowsza. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport. Norbert Michalak.
4: Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglicy pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, choć po pierwszej połowie przegrywali, a kibice na Wyspach z niedowierzaniem patrzyli na to, co dzieje się na stadionie w Atlancie. Sytuację odwrócił Harry Kane, który strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
5: Nie ma euforii, jest ulga. Tak najkrócej można opisać reakcję na Wyspach po meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Reprezentacja Thomasa Tuchela awansowała, ale zrobiła to po spotkaniu, które przez długie minuty układało się zupełnie nie po myśli faworytów. Brytyjskie media piszą o nerwach i o Harrym Kane'ie, który po raz kolejny wyciągnął Anglię z kłopotów. Kapitan strzelił 2 gole i odwrócił wynik, ale komentatorzy podkreślają, że nie przykrywa to wszystkich problemów drużyny. Dużo miejsca poświęca się też rywalom. Demokratyczna Republika Konga nie wyglądała jak drużyna, która przyjechała tylko bronić się przed faworytem. Grała odważnie, długo prowadziła i przez znaczną część meczu trzymała angielskich kibiców w niepewności. Na Wyspach przyznają, że Kongo zasłużyło na szacunek, nawet jeśli ostatecznie odpadło z turnieju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Dziś jeszcze o 22 czasu polskiego Belgia zagra z Senegalem, z kolei w nocy USA zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4, 6-4.
6: Nie był ten dzisiejszy mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom.
4: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Tommy Paul, 25. zawodnik światowego rankingu. Za to w Londynie nie powiodło się polskiemu deblowi. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli już w pierwszej rundzie. Drzewiecki i Majchrzak przegrali z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7. Mecz trwał 2 godziny i 33 minuty.
0: Jutro słonecznie, miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 27 na zachodzie Polski.
7: Autopromocja.
8: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12 na YouTubie Trójki i na stronie polskieradio.pl. Agnieszka Lichnerowicz.
7: Autopromocja.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
11: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
10: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
11: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
9: Ogłoszenie społeczne.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Jest 8 minut po godzinie 21.
1: Klub Trójki.
0: Właściwie już 9 minut po 21. Dobry wieczór Państwu. Pierwszego dnia lipca w okresie wakacyjnym. Dla niektórych z nas jest to czas wytchnienia, czas odpoczynku od pracy. Możemy nabrać dystansu do tego, czym na co dzień zawodowo się zajmujemy. Pomyślałem, że początek wakacji jest dobrym momentem na refleksję o pracy. O pracy, którą coraz bardziej determinują sztuczna inteligencja, zarządzanie algorytmiczne, automatyzacja, wirtualne światy i chatboty. Czy jesteśmy w trakcie tej rewolucji technologicznej na rynku pracy szczęśliwi, spełnieni, docenieni, bezpieczni? Jak zmienia się nasza mentalność, nasze postawy i nawyki pod wpływem technozjawisk, technorozwiązań, pod wpływem platform i programów nadzorujących? Kto może być pewny pracy w najbliższych latach, a kto może okazać się, wiem, że to brutalne określenie, niepotrzebny? O tym będziemy rozmawiać dziś w Klubie Trójki, który realizuje Michał Jakubik, wydaje Wojciech Dorosz, a prowadzę ja, Maciek Wasilewski. Zachęcam Państwa do udziału w naszej dyskusji. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3, a przy Myśliwieckiej są z nami goście. Naprzeciw mnie usiadł Marek Szymaniak, reportażysta, autor książek poświęconych tematyce pracy, w tym tej ostatniej Mucka, reportaże o przyszłej pracy wydanej nakładem wydawnictwa Czarne. Dobry wieczór, Marku.
2: Dobry wieczór.
0: Jest z nami także Łukasz Komuda, ekonomista, analityk rynku pracy, edukator, dziennikarz, redaktor, tłumacz, doczytałem. Tych kompetencji i doświadczeń zawodowych jest znacznie więcej. Dobry wieczór, Łukasz.
3: Dobry wieczór.
0: A z Sopotu łączy się z nami dr Ada Florentyna Pawlak, antropolożka technologii, ale i prawniczka i historyczka sztuki i wykładowczyni akademicka. Także mógłbym dłużej wymieniać twoje kompetencje i osiągnięcia. Dobry wieczór, Ada.
4: Dobry wieczór, redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
0: Czy na przestrzeni waszego życia decydowaliście się albo czuliście się zmuszeni zmieniać wasze zawody, przebranżawiać się, zmieniać charakter waszej pracy, panie Łukaszu?
3: No właśnie, bo to często można usłyszeć od różnych specjalistów, ekspertów, akademików, którzy mówią o tym, jak wygląda współczesny rynek pracy, że będziemy kilkakrotnie w ciągu swojego życia zmieniać zupełnie swoją karierę i swoją ścieżkę zawodową. Tymczasem to zazwyczaj mówią osoby, które na przykład prosto z uczelni poszły gdzieś w kierunku doradztwa albo dalej rozwijają karierę akademicką. Natomiast sami nigdy takiej tranzycji nie dokonały, takiego przejścia do zupełnie innej branży. Ja akurat mam to doświadczenie, że dwukrotnie zmieniałem zupełnie swoje losy zawodowe. Zaczynałem jako bardzo młody człowiek sprzedawać gry komputerowe. Nie przepracowałem zbyt długo w tej branży, ale byłem już kierownikiem sklepu, kiedy się żegnałem z tą branżą i zostałem dziennikarzem ekonomicznym i potem redaktorem i to robiłem przez kilkanaście lat, po czym przeszedłem, to była moje kolejne przejście, przeszedłem do organizacji pozarządowej, z którą jestem związany już od 14 lat, do Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i tam robię różne rzeczy. Zaczynałem właśnie też od zadań związanych trochę z redagowaniem i prowadzeniem portalu, a potem w zależności jak projekty spływały, zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami, cały czas utrzymując kontakt właśnie z rynkiem pracy. Więc mogę powiedzieć, że jest to proces bardzo, bardzo trudny, takie przejście z branży do branży, z zawodu do zawodu.
0: Czym były spowodowane te wolty w twoim życiu?
3: Pierwsza wolta była spowodowana tym, że nie czułem się zbyt dobrze w skórze sprzedawcy. To nie jest do końca coś, co lubię. Ja mam trochę, można powiedzieć, do pewnego stopnia przynajmniej introwertyczną naturę, a to nie sprzyja byciu dobrym sprzedawcą. Natomiast potem w mediach po kilku

0: 15 latach pracy zorientowałem się, że tu na większą jakąś stabilność i przewidywalność pracy w tej branży nie mam co liczyć, bo raczej wygląda na to, że stawki ze wierszówki nie rosną, a spadają. Liczba osób zatrudnionych przez wydawnictwa, przez redakcję się kurczy i ja jestem zatrudniony albo na śmieciówkach, albo na samozatrudnieniu, więc to też nie zapewnia mi takiego poczucia bezpieczeństwa i jakiejś normalnej kultury pracy, więc zdecydowałem, że muszę coś z tym zrobić i stąd moje kolejne przejście.
1: To nie jest zostałeś ekspertem rynku pracy. Czy właśnie ten poziom eksperckości daje ci, no właśnie te kluczowe słowa w dzisiejszej rozmowie, stabilność, przewidywalność, spokojną przyszłość?
0: W mojej sytuacji jakby przejście do tej organizacji, z którą jestem związany, dał mi zdecydowanie więcej stabilności, przewidywalności. Jakby mimo tego, że organizacje pozarządowe pracują od projektu do projektu, więc jakby na umowę na czas, umowę o pracę na czas nieokreślony trudno tutaj liczyć. Natomiast można liczyć przy dobrej organizacji pracy i przy zdobywaniu dodatkowych kompetencji na to, że jakby to zajęcie przy kolejnych projektach się znajdzie. Więc jakby wszystko się sprowadza do szybkiego uczenia się i szybkiego przyswajania nowych umiejętności. I to wydaje mi się, że to jest taka dość uniwersalna zresztą potrzeba.
1: Przyswajanie nowych umiejętności, kolejne określenie, klucz w dzisiejszej rozmowie. Ada, ty jesteś cenioną naukowczynią, ekspertką w dziedzinie antropologii, technologii. Jesteś zapraszana na ważne sympozja, w dodatku umiejętnie sprzedajesz swoją wiedzę, ale skończyłaś też prawo i historię sztuki. To nie są zawody przyszłości?
2: No wiesz, to tak się śmieję, bo faktycznie to moje życie zawodowe to był absolutny roller coaster, bo już studiując prawo i historię sztuki, ja zawsze wiedziałam, że mnie pociąga taka wyobraźnia antropologiczna. Jednak inne rozmowy, innego rodzaju ciekawość niż ta, którą powinien przejawiać prawnik. Tutaj o mnie zadecydowały bardziej chyba kwestie osobowościowe jednak. I pracując w takiej agencji internetowo-medialnej, my wyruszaliśmy w takie podróże na festiwale, między innymi Ars Electronica, i to już kilkanaście lat temu tam właśnie ta sztuka, art and science mnie zaczęła bardzo pociągać i w ten sposób trochę wkroczyłam w tą wyobraźnię transhumanistów. Napisałam doktorat i zobaczyłam, że faktycznie się współpracuje ze studentami po prostu, że lubię uczyć, że uczę się też od nich. I tak to się potoczyło, a później, ponieważ to były tematy, które no właśnie były hot, rynek się otworzył, więc zdaję sobie sprawę, że czasem ten złoty przypadek jest nam bardzo, bardzo w życiu potrzebny. Myślę, że było tak u mnie.
1: A co stanie się z ludźmi, którzy nie mają takiej łatwości jak ty, którzy nie chcą albo nie mogą żyć w takim permanentnym reskillingu, w procesie przekwalifikowania się?
2: Oj, wiesz, no to pytanie jest niełatwe, ale myślę, że w ogóle historia technologii nas uczy rzeczywiście pokory, ale uczy też, że no, przyszłość rynku pracy jest przede wszystkim projektem politycznym i ekonomicznym, a dopiero wtórnie technologicznym i osobowościowym. Ja myślę o tym, jak zmieniała się w ogóle w czasie figura pracownika, tak? Jaką była to polityczna figura w czasach przed transformacją chociażby. Zobaczcie, że to jest dość niesamowita sprawa, że społeczeństwo polskie, które wywalczyło wolność dzięki największemu ruchowi pracowniczemu w powojennej Europie, no weszło w XXI wiek z jednymi z najsłabszych form zbiorowej reprezentacji pracowników. Prawda? Myślę, że to będzie bardzo ważne, czyli no właśnie przesunięcie się państwa w stronę również tutaj interwencji, myślę też o edukacji, od tej nie tylko uniwersyteckiej, tej od lat najwcześniejszych. Bo ja myślę sobie o tej solidarności, to że narodziła się w tych wielkich zakładach przemysłowych. Fabryka, które produkowały towary, ale produkowały też zaufanie, tak? Bo człowiek tam pracował obok innych ludzi, znał ich rodziny, dzielił jakieś rytuały, codzienność, doświadczenie, zależności też i ta fizyczna

0: bliskość tworzyła rzadki zasób społeczny. Czyli taką zdolność właśnie do solidarnego działania. Istniała po prostu wspólnota. Myślę, że tego nam dzisiaj też bardzo brakuje. My jesteśmy niezwykle, niezwykle zatomizowani. To już ma chyba źródło w latach 90., kiedy się pojawił ten nowy ideał, czyli takiego człowieka zaradnego właśnie, tak, bo o tym mówisz, o tej zaradności, czyli pojawił się przedsiębiorca i sukces był interpretowany jako taki efekt indywidualnego wysiłku, a porażka, wiadomo, to konsekwencja osobistych błędów. I problemy strukturalne coraz częściej tłumaczono psychologią jednostki. Ja myślę, że tak jest do dzisiaj. Właściwie to wyziewa z każdej strony. Niskie płace to niewystarczające kompetencje. Niepewność zatrudnienia to jakaś niewystarczająca elastyczność. I ja myślę, że to jest jedna z najgłębszych zmian kulturowych ostatnich dekad, że to ryzyko zostało sprywatyzowane. I jeżeli każdy sukces będziemy tak interpretować jako właśnie osobisty triumf, a porażkę jako, nie wiem, indywidualną odpowiedzialność, no to społeczeństwo traci zdolność rozpoznawania tych procesów strukturalnych. My nie jesteśmy dzisiaj w ogóle solidarni w obliczu to tak wielkiej rewolucji, jaką jest wejście AI do naszego życia. I pytania o prawa pracownicze zastępują pytania o produktywność jednostki. Zamiast debatować o instytucjach, my mówimy coraz więcej o odporności psychicznej. Myślę, że temu powinniśmy się przyjrzeć, bo kulminacją tego procesu jest chyba właśnie to, o czym pisał Marek w Módce, czyli ten kapitalizm platformowy, tak? I zarządzanie przez architekturę algorytmiczną. I tutaj, nawet gdybyśmy byli najbardziej odporni, wchodząc w taki system, jest niezwykle trudno. Przecież kurierzy na ulicach nie tworzą wspólnoty, a czasem nawet brak im języka, żeby opisać jakieś wspólne interesy. Ja myślę, że powrót do tej idei solidarności, ale rozumianej jako właśnie wspólne interesy wielu grup, które dzisiaj są niesamowicie zatomizowane w obliczu tej ewolucji, jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne.
1: Ale chyba niemożliwe. W założeniu to miała być solidarność oddolna. To miała wypływać, ona miała z takiej energii oddolnej. A dziś jakby no, kto inny jest jej projektantem. Marku, zaraz wrócimy do tego wątku, ale jesteś reportażystą, zapewne czytałeś Lapidaria Kapuścińskiego. Pisał przed prawie 40 laty, ja czytałem to 20 lat temu, że człowiek XXI wieku zmieni pracę około 60 razy. Wtedy, kiedy to czytałem, wydawało mi się to absurdalne, a okazuje się, że jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie umowy śmieciówki, to Ryszard Kapuściński nie doszacował. Ile takich prac mogła mieć jedna z bohaterek twojego reportażu? Pani Marta, mama niepełnosprawnego dziecka, która szuka zarobku poprzez aplikację T-Crow.
2: Myślę, że nawet pewnie około 300 rocznie, jeżeli by miała szczęście tak naprawdę, bo zdobycie tej pracy wcale nie poprzez tą aplikację nie było takie łatwe. I tu też to, co powiedziała pani doktor, jest w tym miejscu ma również potwierdzenie, bo tą solidarność, którą kiedyś dawniej gdzieś mieliśmy, nawet ta solidarność tych bezrobotnych, którzy stoją w kolejce do Urzędu Pracy, żeby zdobyć jakieś zatrudnienie czy jakieś kwalifikacje nowe, tak tutaj jest ona rozbita przez technologię, ponieważ każdy z nas sam pozostaje z tą walką o zatrudnienie, z tą poszukiwaniami pracy, więc ta technologia w jakiś sposób nas jeszcze bardziej rozbija, sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej samotni. Nie widzimy tych pozostałych osób, z którymi rywalizujemy o zatrudnienie, o jakieś nowe zajęcia. A ta aplikacja, nawet kiedy już zdobędziemy pracę, sprawia, że po wtóry raz jesteśmy oddzieleni, bo przychodzimy do jakiegoś miejsca pracy, zakładu i logika, pomysł na tą aplikację jest taki, że pracujemy tam tylko raz, więc siłą rzeczy nie nawiążemy tam specjalnych relacji, kontaktów. To oczywiście jest też przerzucenie pewnego ryzyka na pracownika, bo przedsiębiorca zyskuje właściwie pewne korzyści, ma pracownika, który mu wypełnia jakąś lukę w grafiku, system produkcyjny dalej istnieje, a ryzyko czyli to, że pracownik nie ma, ma niższe...

po prostu gorszą jakość zatrudnienia, nie ma urlopu, jest przerzucone na pracownika i nie ma też tej stabilności, która by sprawiała, że ciągłość, ciągłość

0: Przecież przypomina sytuację nędzarzy pod bramą fabryki w Ziemi Obiecanej. Jednego dnia jest kasjerką w dyskoncie, innego dnia magazynierką w sklepie z karmą dla zwierząt, jeszcze innego nakłada lody w lodziarni. Aplikacja reklamuje się okrutnie przewrotnym sloganem: każdego dnia możesz być kimś innym. A ja zapytam tak, czy ludzie, do których dotarłeś podczas zbierania materiałów do książki, ludzie, którzy nie znają jutra, nie znają roli społecznej, w którą wejdą następnego dnia, którzy nie są w stanie przewidzieć, gdzie i jak będą zarabiać, czy oni jeszcze wiedzą, kim są?
1: No właśnie, o tym mówiła ta bohaterka tego reportażu, że aplikacja sprzedaje pewno taką opowieść, że każdego dnia możemy być kimś innym, a ona mówi, że już tak naprawdę nie wie, kim jest, że wcześniej, przed tym etapem swojego życia, kiedy musi pracować w taki sposób, miała jakiś zawód, miała jakąś tożsamość z nim związaną, jakąś właśnie relację w pracy, jakieś towarzystwo, poukładane życie. Kiedy wiedziała, kiedy jest praca, kiedy urlop, kiedy może snuć jakieś plany, realizować jakieś swoje marzenia, a tutaj tak naprawdę wszystko jest w pewnym takim zawieszeniu, bo właściwie no, nie jest przyporządkowana do żadnej z rzeczywistości, ani tej w jednym miejscu w pracy, czy w drugim. No i to jest taka bardzo wielka niepewność tak naprawdę codzienności. I to też robią nam technologie, chociażby te wspomniane z aplikacjami, z pracą platformową, bo tam też no, nie każdy sobie zdaje sprawę, kiedy zamawiamy czy jakieś jedzenie, czy zakupy, które kurier przywozi nam do domu, że algorytm każdego dnia wyznacza, jaki jest zarobek, jaka jest stawka za tą pracę. I tutaj też ci ludzie są kompletnie uzależnieni od tego, na nic tak naprawdę nie mają wpływu. Ja opisywałem zresztą historię kurierów, którym z dnia na dzień zmieniono wysokość tych wynagrodzeń, mnożniki pensji, i oni się zbuntowali, więc ten oddolny ruch jednak jest niekiedy możliwy. Tylko tyle, że też trzeba znać skalę jego możliwości, tak jak dawniej udało się zmienić no, ustrój cały gospodarczy i również państwa. Tak tutaj pracownicy skrzyknęli się, zwołali ten taki, no nawet można nie powiedzieć, to nie jest nawet formalnie strajk, tylko taki protest. I twórcy aplikacji, właściciele aplikacji ich zablokowali, więc no, oni dla nich nie są jakby żadną stroną, nie są pracownikami, więc dostali tylko informację, czy będą pracować? Nie. Więc zostali wyłączeni z tej aplikacji. Więc ta podmiotowość tych ludzi również jest spłaszczona do minimum. Właściwie wcale jej nie ma, bo niewiele od nich zależy. Oni mogą tylko podnieść te zlecenia albo nie. Ale kiedy ich nie podejmują, no to ten tak naprawdę wybór jest niewielki, właściwie jest pozorny. Tak naprawdę nie ma takiego wyboru.
0: Przypomniałem sobie taki przejmujący fragment twojej książki, kiedy opisujesz dostawcę jedzenia, Machita, który w schludnym uniformie rozwozi to jedzenia, jest na granicy wycieńczenia, omdlenia z głodu, który stołuje się w stołówkach dla bezdomnych. Także te wielkie organizacje, one też nam sprzedają jakąś iluzję, ale do tego jeszcze wrócimy. Ja bym jeszcze pozostał przy tym wątku, bo on mi się wydaje bardzo ciekawy, że technologia sprawia, że przestajemy wiedzieć, kim jesteśmy, które myśli są nasze, a które nie ada. Ty napisałaś, że największą zmianą, jaką niesie AI, nie będzie automatyzacja pracy, ale zmiana relacji człowieka z własnym umysłem. Co to znaczy?
2: No właśnie, już odpowiadam, tylko chciałam jeszcze dwa zdania ad vocem, bo to mi się wydaje bardzo ważne, jeśli chodzi o kwestię solidarności, bo mówi pan redaktor, że to trudne dzisiaj, ale my powinniśmy chyba o tym myśleć, czy ten kapitalizm platformowy będzie generował nowe instytucje ochronne. Być może nie będą one przypominały klasycznych związków zawodowych, ale przecież mogą przyjąć postać platformowych spółdzielni, czy jakichś transnarodowych organizacji pracowników cyfrowych, czy związków danych, czy jakichś nowych form własności algorytmicznej. No myślę, że należy o tym nad tym już dzisiaj bardzo mocno pracować. To drugie pytanie. się, jakie środowiska społeczne będą w ogóle produkowały ludzi zdolnych doświadczać własnej jakiejś godności,

0: prawa, czy takiej biograficznej ciągłości. Ja bardzo często mówię ostatnio o ekonomii przywiązania, która wydaje mi się, że jest takim nowym mutantem tej ekonomii uwagi, znacznie bardziej przebiegłym, bo przebiegającym tutaj na linii naszych emocji, na linii takiego uzależnienia. Czyli tutaj tą analizę trochę przesuwam z poziomu produktywności w ogóle na poziom taki egzystencjalny, tak? Od pytania o efektywność pracy do takiego pytania o możliwość w ogóle prowadzenia życia, które no, zachowuje jakąś sensowną narracyjną ciągłość. Ja myślę, że to bardzo przyświeca w tej książki Marka Mucka. To jest oczywiście pytanie w ogóle bardzo stare. Już Hannah Arendt pytała o to w Kondycji ludzkiej, tak? Wskazując, że praca jest jednym w ogóle z fundamentów ludzkiego uczestnictwa też w świecie. Co się stanie na przykład z naszym obywatelstwem, gdy praca przestanie życie organizować, no bo technologia zmienia psychologię naszą, zmienia psychologię pracownika, ale po prostu człowieka, zmienia źródła uznania społecznego, doświadczenie, autonomii, poczucie kompetencji. My coraz częściej pracujemy w środowisku, w którym działania są nieustannie mierzone, porównywane. I ocenie podlegają nie tylko rezultaty, ale też tempo pracy, jakiś sposób komunikacji, wzorce zachowań i sztuczna inteligencja niewątpliwie ten proces pogłębia, tak? W środowisku, w którym nasze kompetencje się szybko dezaktualizują, zadania są dynamicznie przydzielane przez algorytmy. Ta praca ma jakąś formę krótkich, takich modularnych aktywności. No, ciągła rekonfiguracja tożsamości tutaj zachodzi, tak? Czyli przestajemy odpowiadać na pytanie, kim jestem, ale jaką funkcję w danej chwili zaczynam pełnić, tak? Więc no, tutaj czas myśleć, czy te organizacje wykorzystujące AI potrafią w ogóle tworzyć środowiska umożliwiające budowanie jakiejś tożsamości naszej w takim stanie no, jakiejś permanentnej, biograficznej rekonfiguracji, tak?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Właśnie ta ilość ról, w które musimy wchodzić, ona osłabia naszą tożsamość. Zgodzicie się?
2: Na pewno. Na pewno jest tak, że to stałe dopasowywanie się do potrzeb tego, czego oczekuje od nas pracodawca, podejmowania kolejnych zadań i rekonfigurowania swojego stanowiska pracy oznacza możliwość pogubienia się trochę w tym właściwie, kim jestem i jak bym opisał swoją pracę.
1: A jednocześnie ta praca ulega pauperyzacji, prawda? To znaczy dzisiaj każdy może zostać kierowcą taksówki, każdy może zostać aktorem, piosenkarzem, masażystą, prawda? To...
2: Znaczy masażystą chyba nie tak łatwo zostać, akurat kierowcą
1: łatwo
2: trochę łatwiej.
1: To być.
2: na pewno jest trochę tak, że ta rewolucja technologiczna, którą obserwujemy, ma swoich zwycięzców i swoich przegranych. I tych zwycięzców jest znacznie mniej. No to, czy to są osoby, jeśli chodzi już konkretnie o tę technologię AI wdrażaną w miejscach pracy, no to pewna grupa ludzi, która będzie miała poszerzone swoje kompetencje właśnie o umiejętność pisania odpowiednich promptów, żeby przyspieszyć swoją pracę i zwiększyć jej wydajność, oni mogą wygrać na tej rewolucji, dlatego że będą bardziej poszukiwani przez pracodawców i będą lepiej zarabiać. Natomiast jednocześnie bardzo duża część stanowisk pracy na skutek tej zwiększonej wydajności może zostać likwidowana. Kiedy zaczęło się AI pojawiać i zaczęło jakby zmieniać rynek pracy, naszą rzeczywistość właśnie rynku pracy, to pojawiły się, stanęliśmy na takim rozdrożu. Jedni eksperci twierdzili, że będzie tak, że dzięki sztucznej inteligencji będziemy, zwiększymy wydajność naszej pracy, więc nie będziemy redukować zatrudnienia, a jedynie zwiększymy wydajność i dzięki temu na przykład potencjalnie zmniejszymy ceny produktów i usług, które są generowane dzięki tej zwiększonej wydajności. A inni twierdzili, że właśnie nie, że zachowamy albo nawet zmniejszymy zatrudnienie dzięki temu, że ta zwiększona wydajność występuje, będziemy mogli generować to, co do tej pory, tylko mniejszą liczbą ludzi. I na razie wiele wskazuje na tym, że raczej ten drugi scenariusz jest bliższy rzeczywistości. Nie widać tego, żeby to zatrudnienie nam stało w miejscu. Raczej możemy się niepokoić pierwszymi sygnałami, które wskazują, że ta rewolucja AI jest albo neutralna, albo właśnie już negatywna, jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy. No i faktycznie ta zmiana może powodować taką

0: motoryzację. Ja przypomnę, że jak jakby ta każda rewolucja nam skłania nas do tego, żeby się cofać wyobraźnią do czasów ludystów, tak? Do początku XIX wieku, kiedy mechaniczne krosny zaczynają wypierać rzemieślników, którzy do tej pory zajmowali się tkactwem. I ten bunt ludystów w Anglii, on wiązał się z tym, że rozbijano jakby jedność zawodową pewnych organizacji pracowniczych, którzy szczycili się pewnym jakością swojej pracy i jakością swoich wyrobów, a jednocześnie lepszymi zarobkami, i to miałoby, ten model pracy został zastąpiony pracownikami, którzy wykonywali dużo, dużo prostsze zajęcia i można było im płacić ułamek tego wynagrodzenia, które zarabiali do tej pory rzemieślnicy. I jesteśmy trochę być może w takiej właśnie sytuacji, że z perspektywy makroekonomicznych wskaźników może wszystko jest ok, ale jeśli chodzi o rynek pracy, jeśli chodzi o pewność zatrudnienia, jakość zatrudnienia, warunki pracy, to średnio może ta sytuacja się na rynku pracy pogarszać dla większości, a poprawiać tylko dla niewielkiej grupy.
1: Tak, jeżeli ja mogę dodać dwa słowa, to jest taka teoria takiego ekonomisty, zresztą chyba noblisty, Dawida Autora, który mówi, że nasze prace składają się z takich różnych umiejętności kluczowych i dodatkowych. I doskonałym takim przykładem, jak poprzednia technologiczna zmiana związana z komputeryzacją zmieniła zawód chociażby księgowych. I tam było tak, że księgowi mieli główną umiejętność, czyli wiedzę o podatkach, o przepisach i tak dalej. Dodatkowo było umiejętnością to, że muszą wpisywać te dane ręcznie, liczyć i tak dalej. No i kiedy pojawiły się komputery, nie wiem, Excel późniejszy, to liczenie im odpadło, jakby mówiąc kolokwialnie, więc część pracy się zostało zautomatyzowane, więc tych księgowych aż tylu nie potrzeba było. Natomiast ci pozostali mający wiedzę by zyskali. Ich praca została lepiej wyceniana i teraz myślę sobie, że możemy być w podobnym miejscu. Ci, których jakby korowe, najważniejsze zadania będą wspierane przez AI, czy przez jakieś narzędzia z tym związane, przez agentów i tak dalej, oni mogą zyskać. Natomiast jeżeli nasze główne zadania zostaną zautomatyzowane, no to nasza praca, ta część, która ma wartość naszej pracy, jeżeli ona będzie zautomatyzowana, no to nasza sytuacja się po prostu pogorszy i już pierwsze tego właśnie symptomy widzimy, no także w Polsce. Są jakieś zespoły, które dawniej w firmach tworzyło, nie wiem, 10 osób, dzisiaj jest to 5, z czego te osoby częściowo wykonują pracę, poprawiają, robią z narzędziem z sztuczną inteligencją, poprawiają po niej. Nieraz też pracują tak naprawdę jeszcze więcej, żeby osiągnąć jakieś zakładane rezultaty. No ale wykonują niekiedy te zajęcia właśnie bardziej, mniej płatne, że tak powiem. To co nie ma aż takiej wartości.
2: Łukasz wspomniał o wąskiej grupie zwycięzców. Ty powiedziałeś o zestawie umiejętności, które będą przydatne przy utrzymaniu pracy, atrakcyjnej pracy w przyszłości. No właśnie, kto jest w tej wąskiej grupie, Łukasz, o której mówisz? Jaki zestaw umiejętności, jakie zestawy umiejętności mogą pomóc w najbliższych latach w utrzymaniu pracy, w zdobyciu nowej pracy?
0: To ja może najpierw sięgnę do takiego dość obszernego badania, które się nazywa Barometr Zawodów 2026. On jakby co roku prognozuje sytuację, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników na rynku polskim, definiując chyba blisko 200 zawodów w kategoriach albo deficytowe, albo nadwyżkowe, albo takie pośrednie. Deficytowe to są takie, gdzie brakuje pracowników, gdzie łatwo tą pracę znaleźć, a nadwyżkowe, gdzie jest odwrotnie, gdzie jest więcej chętnych do pracy w danym zawodzie niż miejsc pracy. Tak. I tam jest blisko 20 kilka, wydaje mi się, zawodów najnowszej edycji tego badania. I gdybym miał jakoś pogrupować te właśnie zawody deficytowe, gdzie o tą pracę łatwiej, no to bym wskazał takie cztery grupy. Po pierwsze, to są zawody związane ze zdrowiem i z, nazwijmy to, takim dobrostanem psychicznym, bo to tam wchodzą też psychoterapeuci oraz opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnościami. Więc to jest sporo.

0: rozpiętość zawodów, bo niektóre wymagają bardzo wysokich i trudnych do zdobycia kompetencji. Rzadko kto po 30 na przykład idzie na studia medyczne, żeby zostać jakby cenionym specjalistą w tej dziedzinie. Natomiast z kolei opiekunowie osób starszych to jest bardzo kiepska praca, kiepsko płatna praca w sensie, to miałem na myśli. Natomiast oczywiście może być bardzo satysfakcjonująca. Druga grupa to są nauczyciele. W Polsce cały czas brakuje nauczycieli. To po części wynika z tego, że jest to ciężka praca w stosunku do zarobków, więc jakby niewiele osób tam się garnie. Można mówić nawet o pewnie negatywnej selekcji, jeśli chodzi o nauczycieli w naszym kraju. Trzecia grupa to są kierowcy i operatorzy maszyn. Zarówno kierowcy ciężarówek, jak i operatorzy maszyn budowlanych na przykład. Na to jest cały czas spore zapotrzebowanie. I czwarta grupa to są takie zawody, nazwijmy to już typu, nazwałbym to rzemiosłami różnego rodzaju, bo to są elektrycy i energetycy, to są monterzy instalacji budowlanych, spawacze, plus garstka zawodów, które nie pasują do żadnej z tych grup, to są na przykład pracownicy służb mundurowych. Więc jest kilka takich jakby kierunków i one, jak widać, mają niewiele wspólnego z nowymi technologiami. Są to raczej zawody, które relatywnie ciężko zautomatyzować i wydaje się, że przynajmniej w najbliższych latach cały czas to zapotrzebowanie powinno się utrzymywać. Natomiast jeżeli popatrzymy na te prognozy dotyczące z różnych raportów takich światowych instytucji, jak Światowe Forum Ekonomiczne, które tam publikuje taki raport, zdaje się Future of Jobs, jeśli się nie mylę, jak się ten raport nazywa, no to tam jest próba namacania właśnie takich jakby głównych kompetencji, które mogą być przydatne w przyszłości. I te kompetencje, one mają bardzo różny charakter. Z jednej strony na przykład to są kompetencje takie jak kreatywność albo inteligencja społeczna czy emocjonalna, która pozwala na to, żeby nawiązywać jakąś sprawnie jakąś relację, czy tworzyć jakąś więź, to na przykład w zawodach opiekuńczych, ale też w zawodach nauczycielskich się liczy. Umiejętności analityczne tam są brane pod uwagę i także takie umiejętności jak zdolność do takiego samozarządzania, czyli zdolność do tego, żeby samodzielnie jakby układać sobie pracę, harmonogram tej pracy, definiować cele, porządkować i priorytetyzować zadania, więc jakby jest wiele takich różnych wskazań, natomiast strasznie ciężko przewidzieć tak naprawdę, które z tych poszczególnych kompetencji będą rzeczywiście niezbędne i potrzebne za te 5, 10 albo nawet 15 lat, dlatego że ta rzeczywistość w tej chwili zmienia się dużo bardziej dynamicznie niż do tej pory. Wydaje mi się, że dotychczasowa cyfryzacja, komputeryzacja wielu zawodów, które obserwowaliśmy w latach 90. i na początku XXI wieku, nie miała aż takiego tempa jak i takiej głębokości, można powiedzieć, jak teraz ta rewolucja, z którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o AI. I tutaj dużo trudniej przewidywać jakby przyszłe losy. Te badania, które zrobił raport, który przygotowała Międzynarodowa Organizacja Pracy i NASK, polska sieć, mówią o tym, że około 5 milionów stanowisk pracy w Polsce są narażone na właśnie ekspozycję, są wyeksponowane właśnie na działanie sztucznej inteligencji, albo będą redukowane, albo będą dodatkowe kompetencje wymagane, jeśli chodzi o umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji. Wiadomo, że nie od razu, wiadomo, że to będzie potrzeba kilku albo kilkunastu lat, żeby to nastąpiło. Natomiast jakby to mówi o bardzo głębokiej zmianie, bo mówimy o blisko 1/3 całego rynku pracy.
1: A co z jakością tej pracy, Łukasz? Dekada?
2: Trudno przewidywać w kontekście dekady, bo trudno przewidywać nawet w kontekście roku, czego świetnym dowodem jest ostatni case takich modeli jak Mythos czy Fable, prawda, które zostały zablokowane właśnie z tego powodu, że mogłyby spowodować nie tylko dysrupcję w ogóle rynku pracy, ekonomii, ale nawet bezpieczeństwa. I tutaj ta debata publiczna się koncentruje właśnie na modelach językowych, bo one są widoczne. Tymczasem największa fala automatyzacji nadejdzie ze strony systemu, z którym większość ludzi nigdy nie wejdzie w ogóle w bezpośrednią interakcję. Zrobią to niewidzialne systemy, które będą planować produkcję, zarządzać flotami, koordynować zespoły agentów czy

0: optymalizować łańcuchy dostaw, sterować robotami. Czyli ta niewidzialna AI no, zmienia sposób, w jaki działa cała gospodarka. I tutaj tych systemów jest bardzo wiele. Takie systemy do autonomicznego podejmowania decyzji. Robotyka poznawcza, czy coś, co nazywamy my multi-agent AI system, zamiast jednego chatbota współpracują dziesiątki lub setki agentów AI. Jeden negocjuje, drugi analizuje, trzeci planuje, czwarty programuje i cały dział firmy może zostać zastąpiony przez zespół takich cyfrowych agentów. Mamy systemy predykcyjne, mamy już AI do automatyzacji badań naukowych, które projektują leki, materiały, hipotezy naukowe. Cyfrowe bliźniaki, czy coś, co chyba jest najbardziej rewolucyjną kategorią. Taki system, który nie wykonuje pojedynczego zadania, ale koordynuje jednocześnie wszystkie działy firmy, finanse, HR, sprzedaż, marketing. To się nazywa AI do orkiestracji całych organizacji i ono może zarządzać tysiącami procesów jednocześnie. W praktyce oznacza to narodziny przedsiębiorstwa, którego głównym menadżerem jest sztuczna inteligencja. Już dzisiaj mówi się, że w perspektywie kilku lat pojawią się firmy z miliardową kapitalizacją, no, które będą złożone z jednego człowieka i po prostu obsługującego systemy sztucznej inteligencji, więc tutaj myślę, że te predykcje są bardzo trudne, ale pewnie dobrze jest spojrzeć na takie no, najbardziej spektakularne przypadki, czyli tych big techów, które no, rzeczywiście zatrudniają masę ludzi, jak na przykład Amazon, który zatrudnia obecnie 1,5 miliona osób globalnie i ogłosił, że 14 tysięcy stanowisk korporacyjnych ulegnie redukcji właśnie w związku z przyspieszeniem inwestycji w AI, ale podobnie jest w firmie Klarna, która redukuje białe kołnierzyki, też z 5 tysięcy do 2 tysięcy. Podobny case IBM, Salesforce, który no 4 tysiące osób mniej w customer support już i właściwie można to wymieniać przykłady tych wielkich firm w nieskończoność, a do tego jeszcze czeka nas wejście fizycznej AI, czyli robotów, na przykład firma Foxconn. To jest taki klasyczny przykład fizycznej automatyzacji. Ona zmniejsza zatrudnienie ze 110 tysięcy do 50 tysięcy po wdrożeniu robotów, czyli prawie 60 tysięcy pracowników nagle traci pracę. Firma JD.com. Zapowiedź zastąpienia 700 tysięcy kurierów robotami. Więc myślę, że tutaj mamy problem z tym, że sztuczna inteligencja jest pierwszą taką technologią, która jest technologią, mówimy na to, wielorakiego przeznaczenia, tak? Czyli jej funkcje w bardzo wielu obszarach, w bardzo wielu branżach będą te stanowiska wypierać i niestety no, rewolucje technologiczne nie są demokratyczne, są selektywne i nie nagradzają najbardziej pracowitych ani najbardziej inteligentnych, tylko tych, którzy najszybciej rozpoznają, że po prostu świat przestał działać według dawnych zasad, ale właściwie każda epoka opowiada sobie tę samą historię. Panowie o tym mówili, pojawił się ludzysk, pojawiło się wejście komputerów. Zmieniają się zasady gry, ale właściwie historia jest pełna takich momentów. To już od czasu, kiedy nauczyliśmy się wytapiać brąz, tak? Przewagę zdobyły te społeczności, które kontrolowały złoża tyny i miedzi. Później było pismo, druk, kompas, prawda, maszyna parowa, która zastąpiła cały model produkcji, czy elektryczność, która zmieniła jeszcze więcej, bo w ogóle przestała obowiązywać zależność między zachodem słońca, światłem, powstały miasta, które nigdy nie zasypiały i praca stała się ciągła. Silnik spalinowy, czy chociażby jedna z najmniej spektakularnych, ale najbardziej wpływowych innowacji chyba w XX wieku, czyli konteneryzacja, która przebudowała zupełnie handel światowy i te porty, które się dostosowały do nowego standardu, rozkwitały, a pozostałe zamieniały się w relikty epoki, więc rzeczywiście powtórzę teraz jeszcze, że historia technologii uczy pokory. Nie jesteśmy pokoleniem wyjątkowym. Takie zmiany w świecie zachodziły. Faktycznie teraz to się dzieje, to jest wyjątkowe. To na pewno tempo tych zmian, to że doświadczamy ich globalnie i w bardzo krótkim czasie.
1: Ja, jeżeli mogę się wtrącić, to te lekcje z przyszłości oczywiście, przeszłości oczywiście są na przyszłość bardzo ważne. Ja lubię chyba za Markiem Twainem powtarzać, że historia nie tyle się powtarza, ile się rymuje, więc pewne te takie oznaki tego, co może nas czekać w przyszłości, widzimy w tym, co się już wydarzyło. Więc warto też, myśląc o przyszłości, no nie przewidzimy tej przyszłości, więc warto, myślę, że skupić się po prostu na człowieku, na tym, na tych jego potrzebach, na tym, jak nawet

0: ta sztuczna inteligencja zmienia to, jak pracuje. Już są takie pierwsze badania pokazujące, że owszem, możemy mieć narzędzia, możemy mieć agentów, ale oni tak naprawdę nieraz rozciągają naszą pracę, bo zadajemy jakieś im zadanie, sprawdzamy w nocy, jak to zrobili, albo zlecamy kolejne. Więc nagle okazuje się, że nie pracujemy 8 godzin, tylko ten czas pracy rozsmarowuje się jakby nawet na całą dobę. Zdaje się, że też są takie badania pokazujące to, że bierzemy na siebie dodatkowe zadania. Już coś zrobiliśmy, co było naszym do tej pory obowiązkiem i nagle mamy jakąś przestrzeń, to robimy rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. Więc warto też my jako pracownicy siebie powinniśmy obserwować, jak to na nas wpływa, ale też szefowie, ci bardziej odpowiedzialni też powinni na to patrzeć, bo ostatecznie jakiś chwilowy wzrost produktywności może się pojawić, ale ostatecznie może to się skończyć wypaleniem, może to się skończyć stresem, a stres to mniejsza kreatywność, gorsza jakość pracy i ostatecznie gorsze wyniki firmy. Więc powinniśmy tutaj, myślę, że z pewną troską o tego człowieka, o tego pracownika na te zmiany patrzeć.
1: Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo to wypowiedź Marka mi przypomniała z kolei to, co powiedział profesor Dragan, pytany właśnie o, znany fizyk, pytany o właśnie konsekwencje wdrażania sztucznej inteligencji i automatyzacji pracy. On powiedział, że nasza praca się składa z różnych jakby takich fragmentów. Niektóre są bardziej absorbujące naszą uwagę i jakby naszą koncentrację, inne mniej. I jeżeli te powtarzalne i prostsze fragmenty wyeliminujemy, bo zrzucimy to na sztuczną inteligencję, to zostaną nam te tylko trudniejsze, te wymagające największego skupienia fragmenty. I pytanie jest, czy w ogóle człowiek jest zdolny do tego, żeby 8 godzin w takim totalnym skupieniu na najwyższym poziomie obrotów przepracować swój dzień. Jak będzie bardzo to wyczerpujące. Znaczy, że to być może wcale nie jest naszym jakby sojusznikiem to, żeby wyeliminować te powtarzalne i trochę mniej absorbujące, czasami trochę nudne zadania. One może właśnie mają swoje miejsce w takim rytmie dnia i rytmie pracy, żebyśmy nie zwariowali.
0: Zależy, jak sobie to trochę zarządzimy. Oczywiście ja powiem o sobie, bo od pewnego momentu używam do nagrywania, do spisywania nagrań, właściwie do transkrypcji nagrań pewnego narzędzia, które no, skraca ten czas bardzo mocno, ale nie jest tak, że pracuję przez to więcej. Właśnie to oszczędność czasu, w jaki sposób staram sobie dzielić trochę dla siebie, na swój czas prywatny, a trochę na dodatkową pracę, w takim sensie, że już zaoszczędzę 2 godziny, to godzinę wcześniej skończę, a innym razem godzinę to zaoszczędzoną wykorzystam na dodatkowy jakiś research. Więc warto też szukać tych szans, gdzie ta technologia faktycznie nam przynosi coś pozytywnego, że możemy szukać, możemy pracować gdzieś odrobinę krócej. Wiem też, że ja jestem raczej w uprzywilejowanej sytuacji, kiedy to ja sobie sam zarządzam swoim czasem. Większość osób takiego luksusu nie będzie miało, bo kiedy po prostu pracuje 8 godzin, no w umowie o pracy jest 8 godzin, więc kiedy szef zobaczy, że się obijają, to po prostu tych zadań dołoży. Więc tutaj też warto promować tą solidarność, może nawet o której zaczęliśmy, i takie wspólne działanie, żebyśmy tej okazji na poprawę naszego losu, na poprawę naszej sytuacji pracowników wykorzystali i też pilnowali, kiedy te okazje się pojawiają, bo może to jest historyczny moment, że za chwilę coś wyszarpiemy jako pracownicy.
2: No i tutaj pełna zgoda. Ja też myślę, że potrzebna nam jest nowa definicja postępu po prostu, tak? Bo kiedy przyglądamy się, jakiego człowieka produkuje długotrwałe życie z AI, no to myślę sobie o tych definicjach postępu oświeceniowych, tak, gdzie było nastawienie na produktywność, to skuteczne działania, ale chyba ta epoka AI wymaga rzeczywiście nowej definicji, bo postępem nie jest wyłącznie wzrost możliwości technologicznych, tak? Człowiek się nie rodzi jako istota w pełni empatyczna, autonomiczna, zdolna do krytycznego myślenia, jako się stajemy tacy dzięki środowiskom, naszej rodzinie, wspólnotom, szkole, pracy, ale też rozmowom, konfliktom, przeróżnym rytuałom, też literaturze, przyjaźniom, różnym instytucjom. Jeśli te środowiska zostaną przebudowane przez technologię, zmienia się i zachowanie człowieka, ale też w ogóle proces jego formowania. I myślę, że tym postępem jest zdolność rozwijania takich technologii, która jednocześnie wzmacnia ludzkie suwerenności, tą naszą suwerenność poznawczą, suwerenność emocjonalną, suwerenność relacyjną, ale też sprawczą. I te po się transformacji

0: tworzą taki system połączonych naczyń. Zmiana jednej uruchamia zmiany w pozostałych. Dlatego myślę, że to życie w AI należy analizować jako ekosystem i to w wypowiedzi Marka też się pojawiła ta suwerenność poznawcza, ale u Łukasza również, tak? Że być może wcale nie powinno nam zależeć, żeby wszystkie zadania z nas zdejmować, bo właśnie ta suwerenność poznawcza oznacza zdolność człowieka do jakiegoś samodzielnego inicjowania, krytycznej oceny czy kontrolowania procesu myślenia w świecie, w którym AI współtworzy wiedzę i cały czas nam proponuje rozwiązania. Więc w tym środowisku poznawczym pewnie kluczową kompetencją będzie umiejętność zachowania jakiegoś niezależnego sądów w takim, no właśnie, środowisku nasyconym inteligentnymi systemami.
1: Chciałbym, żeby tak było, ale kiedy was słucham, to widzę taki, dostrzegam taki niepoprawny idealizm, w który ja niestety nie wierzę. A zastanawiam się, czy w tym świecie, który rysujecie, w tym świecie najbliższych lat, najbliższej dekady jest miejsce dla ludzi, którzy chcieliby żyć wolniej, chcieliby żyć mniej obcując z technologią, bardziej po swojemu, bardziej po ludzku.
0: Bardzo bym chciała, bo uważam, że ekonomiczne zwycięstwo nie musi oznaczać jakiegoś życiowego sukcesu i można mieć wysokie dochody, pracować z najbardziej zaawansowanymi systemami i jednocześnie utracić sens życia, autonomię, budowanie relacji. Myślę, że świetnie pokazuje to case japońskich hikikomori, których jest prawie milion i to są samotni absolutnie ludzie. W Polsce też jest tego, to zjawisko jest coraz szersze. Świetnie opłacani programiści, którzy wchodzą w relacje z AI Companions, z dziewczynami AI potrafią wydawać na to szalone pieniądze. Więc to, co jeszcze chyba parę dekad temu było absolutnie w obszarze science fiction, dzisiaj staje się rzeczywistością, tak? Jeśli mówimy, że zwycięzcami będą ci, którzy projektują środowiska AI, bo tak, pewnie będą, tak? I tutaj nie chodzi wyłącznie o programistów, ale o tych, którzy definiują reguły działania algorytmów, projektują środowisko decyzji, a nie tylko podejmują decyzje w jego obrębie. Ale myślę, że taką grupą, która może zyskać, a teoretycznie nie ma władzy wielkiej w ręku, będą ci, którzy potrafią łączyć odległe dziedziny wiedzy i będą potrafili nadać jej znaczenie, tak? Bo AI zwiększy też wartość takiego myślenia syntetycznego, filozoficznego, interdyscyplinarnego. Budowanie zaufania, gdzie rzeczywiście możemy powiedzieć, że nawet zaufanie jest dzisiaj platformizowane, jak spojrzymy na LinkedIn. I sama tego doświadczam, tak? Kiedy szukam partnerów biznesowych i tak dalej. Nie oszukujmy się, patrzymy na to i jest to splatformizowane. Natomiast myślę, że wartość zawodów opartych na wiarygodności i relacjach będzie rosła, tak? Nie chciałabym myśleć o ludziach, którzy nie będą w tej awangardzie zmian jako przegranych. Chciałabym myśleć o społeczeństwie, które będzie w stanie stworzyć przestrzeń do życia dla różnych naprawdę wymiarów wyobraźni. Oczywiście, że jest to idealistyczne, ale zarówno właściwie wszystkie rewolucje, które jakiekolwiek były społeczne, no one się opierały o jakieś idee. My nie możemy być z nich zupełnie wypłukani, bo tak jak mówiłam, przyszłość rynku pracy jest przede wszystkim projektem politycznym, ekonomicznym, a dopiero wtórnie technologicznym. I historia pokazuje nam, że technologia zmieniała gospodarkę, ale przede wszystkim środowisko, w którym człowiek uczył się być człowiekiem. I dzisiaj musimy mieć tego świadomość, że jesteśmy naprawdę w takim momencie i powinniśmy dbać o to, żeby tworzyć organizacje, szkoły, instytucje, które rozwijają też inteligencję człowieka, ale też jego wrażliwość. Wrażliwość na więzi i odpowiedzialność.
1: Chciałbyś coś dodać?
2: Myślę, że nie powinniśmy się bać trochę myśleć o przyszłości i rysować swoje scenariusze, bo jeżeli będziemy milczeć, zdamy się na czyjąś opowieść, to zrealizuje się ta wizja Big Techów. Więc tak naprawdę powinniśmy z pewną odwagą myśleć o przyszłości, szykować jakieś alternatywy, stawiać żądania, i wyszarpywać

0: Tak jak już troszeczkę powiedziałem wcześniej, dla siebie jak najwięcej, bo bezradność i nic nie robienie na pewno nic nie przyniesie.
1: Pełna zgoda. Cóż, no, bez odpowiedzi na wiele pytań o przyszłość kończymy dzisiejszą audycję, w której gościli doktorada Florentyna Pawlak, Marek Szymaniak i Łukasz Komuda. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
1: A państwu życzymy dobrego wieczoru.
3: Autopromocja.
4: Halo, słyszymy się?
5: No, chyba tak.
4: Bo radio to taki dobry towarzysz.
6: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
4: Zwłaszcza zimą.
5: Teraz to latem.
4: Latem, latem.
6: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
4: I listy.
5: I muzyka. I słońce.
4: I muzyka.
6: Dlatego proponujemy
7: Listy na M.
4: Nową audycję w trójce.
5: Od poniedziałku do czwartku.
4: Od 9 do 12.
6: Powspominamy, jak
5: kiedyś to było.
4: Sprawdzimy, jak jest teraz.
8: Co u państwa?
6: I zapytamy o plany.
7: Listy na M.
4: My będziemy na Myśliwieckiej.
5: Choć nie tylko.
4: A państwo?
6: Zapraszamy.
4: Agnieszka.
8: Justyna.
6: Mateusz.
5: I Michał.
3: Autopromocja.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lipca. Minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Śledczy szykują wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Złożą go wkrótce. Połamane drzewa i zerwane dachy. Burze przetaczają się nad południową i wschodnią Polską. Po śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr na Dolnym Śląsku nie ma zagrożenia dla jakości wody z wodociągów. Prokuratura wkrótce złoży wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Sąd odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. To otwiera możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję, posła PiS-u mówi prokurator Piotr Woźniak.
10: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Aczkolwiek jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
9: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Są one motywowane politycznie, przekonuje obrońca ministra Zbigniewa Ziobry, adwokat Bartosz Lewandowski.
11: Mój klient to cały czas mówi. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana i on się nie zgadza z tymi zarzutami. Zresztą no, dzisiaj sam fakt tego, że my jako obrońcy zwracaliśmy uwagę, że w składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego. Nie powinno tak być.
9: Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Rosja przygotowuje potężny atak na Ukrainę, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze. W czasie wizyty w Dublinie zapowiedział, że od razu po konferencji z irlandzkim premierem wraca pilnie do kraju. Proszę obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności, by chronili siebie, swoje dzieci i rodzinę, korzystali ze schronów i zwracali uwagę na syreny alarmowe. To bardzo ważne. Wiemy, że Putin przygotowywał zmasowany atak od pewnego czasu, zresztą jak wiele takich uderzeń. Tej nocy znów jest ryzyko potężnego ostrzału. Przywódca Rosji nie chce zakończyć wojny. A Wołodymyr Zełenski dodał, że Rosja codziennie przeprowadza ataki na Ukrainę, a raz lub dwa razy w tygodniu dokonuje zmasowanych uderzeń. Strażacy usuwają skutki gwałtownych burz, które przechodzą przez Lubelszczyznę. Dotychczas interweniowali 380 razy. Potężna burza z gradem przeszła m.in. nad powiatem puławskim, informuje rzecznik puławskich strażaków, kapitan Emil Głogowski.
12: Zgłoszenia dotyczą głównie miasta Puławy, gminy Końskowola oraz w małym stopniu gminy Puławy. Zdarzenia dotyczą głównie wiatrołomów, powalonych drzew na pojazdy i dachy budynków oraz zalanych piwnic. Część zdarzeń dotyczy również zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, ale i na budynkach usługowych.
9: Gwałtowne wichury przetoczyły się też przez województwo śląskie. Tam było prawie 700 interwencji, mówi to Bierz Klama ze Straży Pożarnej w Katowicach.
13: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 z silnymi wiatrami, czyli powalone drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
9: Po burzach na Podlasiu prądu nie ma ponad 9 tysięcy odbiorców. Alerty drugiego i trzeciego stopnia przed burzami wydano dla południowej i wschodniej Polski. Obowiązują do trzeciej w nocy. Po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr na Dolnym Śląsku

0: nie ma zagrożenia dla jakości wody z wodociągów. Do czasu zakończenia badań obowiązuje jednak apel o niewchodzenie do rzeki i unikanie kontaktu z wodą. Rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski podkreśla, że mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z wody.
1: To co najważniejsze, woda z sieci wodociągowej podlega stałemu monitoringowi prowadzonemu zarówno przez administratora sieci, jak i Państwową Inspekcję Sanitarną. Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z gminą Wleń deklaruje również gotowość do badania próbek wody z przydomowych studni.
0: Rzecznik wojewody dodaje, że do czasu uzyskania wyników badań chemicznych i biologicznych z Bobru nie można korzystać rekreacyjnie. Najlepiej nie zbliżać się do jeziora i rzeki. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartek słoneczny. Miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu do 27 na zachodzie.
3: Autopromocja.
2: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
4: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
5: Śnieg. A może być Snow Patrol?
2: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
6: Agnieszka Szydłowska,
7: Piotr Metz,
8: Jacek Hawryluk,
9: Grzegorz Hoffman
10: i Michał Margański.
2: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
3: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Dobry wieczór Państwu. Dziś znowu środa i moje występy. Z przyjemnością Państwa zapraszam, bo będzie ładnie.

Bill Withers na początek naszego spotkania. Mam nadzieję, że zaczęło się Państwu przyjemnie i będzie się rozwijało w dalszym ciągu. Teraz będzie Republika.

wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

Gwiazdy. To była Republika Śmierć w Bikini. Jak zwykle przed spotkaniem z Państwem oglądałem zapisy naszych audycji sprzed kilku lat i wyszło na to, że dziś musi się pojawić zespół Eurythmics.

When Tomorrow Comes, zespół Eurythmics. Coś nieprawdopodobnego, jaki to był utwór w latach 80. i jak często go wtedy grywaliśmy. Spoglądałem w kalendarz i wyszło mi na to, a czy przeczytałem, że urodziny obchodził Bogdan Olewicz. W związku z tym sięgam sobie po tę płytę Perfektu.

Jeszcze jedna płyta teraz i jeszcze jeden gigantyczny utwór. Zespół Deep Purple.

I taki to jest dziś nasz wieczór. Perfect Strangers. To był zespół Deep Purple. Teraz sięgam po płytę genialną, z genialnym głosem. Proponuję Państwu 3 minuty w towarzystwie głosu Łucji Prus.

Teraz mam jeszcze jedną płytę genialną. Nagrał ją Tom Petty kilkanaście lat temu i z tej płyty wybrałem ten utwór, o którym Państwo na pewno myślą.

Into the Great Wide Open. Teraz mam cudowny utwór. Darzę go wielkim uczuciem. 3 lipca Laura miałaby swoją urodziny. Niestety już jej zabrakło.

Wieczór piękny. To była Laura Branigan, Self Control. No a teraz 45 lat od momentu ukazania się tej płyty zespołu Foreigner.

Powoli, powoli zbliżamy się do tego ostatecznego momentu, by powiedzieć Państwu do usłyszenia, ale wcześniej jeszcze zaskoczę Państwa YouTube.

Wieczór, jak to wieczór, musi się skończyć. Dziękujemy Państwu bardzo za tę upojną godzinę.

Życzę Państwu spokojnej nocy, wszystkiego dobrego na jutrzejszy dzień. 3 lipca minie 55 lat od śmierci Jima Morrisona.

0: żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
1: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lipca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura wkrótce złoży wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Sąd podtrzymał decyzję o areszcie dla polityka. Prezydent rozmawiał z ministrem obrony. To było dobre i merytoryczne spotkanie, ocenia wiceszef MONU. Ukraiński parlament przyjął ustawę o powstaniu Panteonu Narodowego. Uczczenie w nim przywódców UPA budzi w Polsce kontrowersje. Sąd odrzucił zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić politykowi, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
4: Sąd podtrzymał decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry z uwagi na obawę matactwa, zagrożenie surową karą i możliwość uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości. Posiedzenie aresztowe nie rozstrzyga o winie, ale sąd uznał, że za najpoważniejszymi zarzutami wobec Zbigniewa Ziobry stoją wiarygodne dowody.
5: Tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
4: Powiedziała rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Adwokat Bartosz Lewandowski powiedział, że w ocenie jego klienta sprawa ma charakter polityczny, a dzisiejszy minister sprawiedliwości ma wpływ na obsadę składu orzekającego, delegując jednego z sędziów do Sądu Wyższej Instancji.
6: W składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego. Nie powinno tak być.
4: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
7: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
4: Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Pisemne uzasadnienie decyzji sądu ma być gotowe w ciągu 7 dni. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował wiceszef MONU Paweł Zalewski. Był to jeden z tematów dzisiejszego spotkania prezydenta z ministrem obrony. To było bardzo dobre i merytoryczne spotkanie, mówił Paweł Zalewski w TVP Info.
8: Pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił stanowisko na Ankary, na szczyt NATO. Pan prezydent zaakceptował te propozycje, które są wynegocjowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy bardzo blisko, wspieramy stanowisko polskie. Natomiast jeżeli chodzi o bazy, tak naprawdę od samego początku mieliśmy również to samo stanowisko, to samo zdanie, że te bazy należy w Polsce rozwijać.
3: Rozmowy w sprawie budowy stałej bazy amerykańskiej trwają. Największe szanse na przyjęcie żołnierzy mają Poznań lub Wrocław. Na razie w Polsce stacjonuje rotacyjnie około 10 tysięcy amerykańskich wojskowych. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz będzie jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Ukraińcy zabiegają o spotkanie ze stroną polską w najbliższych dniach, ale nie ma mowy wprost o temacie wprowadzenia do Panteonu Narodowego Marka Bezruczki, generała Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł dyplomatycznych. Wirtualna Polska podała dziś, że z jej informacji wynika, iż po przyjęciu przez Ukraińską Radę Najwyższą ustawę o Panteonie Narodowym do Warszawy ma przyjechać szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha i przywieźć propozycję kompromisu. Według WP ma pojawić się pomysł wprowadzenia do Panteonu Marka Bezruczki. Ukraiński generał podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku walczył ramię w ramię z Polakami. W Panteonie Narodowym mają być uhonorowani ukraińscy działacze niepodległościowi, w tym przywódcy ukraińskich nacjonalistów.
9: Projekt do zatwierdzenia przez Ukraińską Radę Najwyższą wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Został przyjęty zdecydowaną większością głosów. Zagłosowało 290 ukraińskich deputowanych. Do poparcia prawa o Panteonie Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Przyjmujemy historyczną decyzję o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swój ostatni spoczynek, schronienie i szacunek najlepsi synowie i córki naszego państwa i narodu. W tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym honorowane mają być osoby, które pełniły funkcję głów państwa, ale też wojskowi dowódcy, m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta ostatnia i jej przywódcy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Paweł

0: Buszko, Polskie Radio.
1: Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Na Lubelszczyźnie wyjeżdżali ponad 300 razy.
2: Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
1: Mówił brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Cała południowo-wschodnia i wschodnia Polska jest objęta ostrzeżeniami przed burzami. Podczas nawałnic może intensywnie padać i mocno wiać. Od północy benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Skończyły się rządowe dopłaty. Efekt był przewidywalny, ceny poszły w górę, co zaskoczyło część kierowców.
3: Ceny benzyny i diesla po wygaszeniu programu CPN wzrosły od razu o kilkadziesiąt groszy za litr, co błyskawicznie dostrzegli kierowcy.
4: Wczoraj złotóweczkę mniej na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
5: Szoku doznam, że to dzisiaj. Akurat jak mamy, musimy zatankować.
3: Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu.
6: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? ale coś za coś.
7: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
3: Program CPN, czyli ceny paliwa niżej, działał od końca marca. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Norbert Michalak.
9: Anglicy zagrają w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W Atlancie wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Anglia po pierwszej połowie przegrywała, ale sytuację odwrócił Harry Kane, który strzelił 2 gole. Trwa mecz Belgii z Senegalem. Na razie niespodzianka, bo do przerwy to Senegal prowadzi 1-0. Z kolei w nocy Stany Zjednoczone zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie to jest przykładem rzadkiego momentu, kiedy piłka nożna zdominuje sportowe rozgrywki w Stanach. Z Chicago Jan Pachlowski.
10: Reprezentacja Stanów Zjednoczonych przystępuje do fazy pucharowej serią 12 meczów bez zwycięstwa przeciwko drużynom z Europy, w tym 10 porażek z rzędu z takimi rywalami. Ostatnie zwycięstwo nad europejskim zespołem odniosła w grudniu 2021 roku. Podczas jednego z ostatnich treningów przed spotkaniem z Bośnią gwiazda Amerykanów Christian Pulisic w rozmowie z dziennikarzami mówił o entuzjazmie, jaki jest w drużynie przed najważniejszym obecnie meczem mundialu. Wierzymy w naszą drużynę i mamy w sobie wszystko to, co trzeba, aby osiągnąć sukces. Na koniec każdego meczu chcemy być na szczycie, mówi Pulisic. Kluczem do przełamania fatalnej pasy przeciwko europejskim drużynom jest skuteczność w ofensywie. Nasz narodowy team musi utrzymać dyspozycję, która zapewniła mu historyczny początek turnieju. 8 zdobytych bramek to nie tylko rekord USA w fazie grupowej, ale także wyrównanie najlepszego wyniku bramkowego tej reprezentacji w historii jej występów na Mistrzostwach Świata, pisze dziennik USA Today. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: Hubert Hurkacz jest już w trzeciej rundzie tenisowego Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4, 6-4. Mecz trwał godzinę i 58 minut. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Tommy Paul.
11: Nieprzyjemny, jak 3 razy. On wygrywał natomiast, dobrze gra, ma bardzo dobry return, też świetnie porusza się po korcie i tak, no w ostatnich latach miał też bardzo dobre wyniki, też był w finale w turnieju Queens 2 tygodnie temu, więc na trawie czuje się dobrze, więc będzie to dobre sprawdzenie moich umiejętności.
9: Jutro możemy mieć kolejnego Polaka w trzeciej rundzie. Kamil Majszak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Obaj zawodnicy spotkali się do tej pory dwukrotnie i zaliczyli po jednym zwycięstwie. Początek meczu jutro około godziny 13:30. A w turnieju pań w Wimbledonie odpadła Rosjanka Mirra Andrzejewa. W spotkaniu drugiej rundy zwyciężczyni ostatniego French Open przegrała z Czeszką Barbarą Krejcikową 6-4-5, 7-4-6.
1: Jutro sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze. Temperatura maksymalna w czwartek od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu do 27 na zachodzie.
12: Autopromocja.
0: Nie jestem pana matką!
12: Zaczęły się właśnie wakacje, aż tu nagle, proszę państwa, będzie.

0: Premiera.
1: Klub komediowy. Michał Sufin. Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć.
0: Dodajmy, laureat 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
2: Mnie tu generalnie ciotka przysłała, no żebym ja się po tym rozstaniu uruchomił, bo to w końcu już 4 dni minęły.
3: Zapraszam ponownie na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
0: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
4: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Jak tam samopoczucie w pierwszy dzień lipca? Mam nadzieję, że nieźle, a jeśli nie, to coś z tym spróbujemy zrobić, przenosząc się w zupełnie inną rzeczywistość, przy pomocy muzyki oczywiście. Dobry wieczór, nazywam się Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy w Trójce.

Najmniej zrobić kącik z taką muzyką. No, gdyby taki kącik powstał, to ten utwór z pewnością mógłby się tam znaleźć. A dzisiaj pojawia się w szumach między innymi dlatego, że po pierwsze, jak się go słucha, to po plecach biegają ciarki i ja się trochę czuję, jakbym słuchała Alice in Chains albo innych grunge'owych składów z lat 90. A to jednak całkiem współczesne granie pochodzące z albumu Midas z 2024 roku. Albumu grupy Wonder Horse, która nie pierwszy raz się w szumach pojawia, a dzisiaj pojawia się m.in. ze względu na tytuł July, żeby jakoś pocelebrować początek lipca i odnieść się do tych upałów, które nawiedziły Polskę. W ogóle w planach mamy dzisiaj sporo upalnych dźwięków saharyjskich, psychodelicznych, ale też takich szumiących i brzęczących, takich jak chociażby ten utwór grupy Tienlai.

serca miast zatrzymują się. Tak się właśnie czułam, zahipnotyzowana, zatrzymana na moment, kiedy słuchałam tego utworu podczas koncertu grupy Tien Lai w Warszawie nad Wisłą, chyba na Placu Zabaw. Chyba 10 lat temu, może 11, z pewnością dawno, ale do tej pory pamiętam, jak dobrze na mnie wtedy ten koncert zadziałał i jak oderwał od rzeczywistości. Zresztą to się często dzieje, jak się słucha muzyki, za którą stoi Kuba Ziołek. Bo Tien Lai to jest właśnie skład, który tworzy wraz z Łukaszem Jędrzejczakiem, teraz także z Kubą Janickim. No i z tego, co widzę, panowie zagrają koncert całkiem niedługo, 5 lipca w Warszawie, w Teatrze Rozmaitości, tak więc polecam serdecznie. A jak już jesteśmy przy projektach Kuby Ziołka, to niech nam teraz wybrzmi Stara Rzeka.

BHMTH, czyli historia z wujkiem Albertem. Dość osobliwy tytuł. Tę kompozycję przedziwną, psychodeliczną można znaleźć na płycie Zamknęły się oczy ziemi. Rok 2015, czyli znowu cofamy się o 11 lat. Kuba Ziołek, Stara Rzeka, projekt, z którym powrócił po latach wielu i w 2025 roku wydał album Wynoś się z mojego domu. Świetnie zresztą oceniany przez krytyków, doskonale przyjęty. Ale ja chciałabym pozostać jeszcze na moment przy płycie Zamknęły się oczy ziemi, bo jest tam pewna bardzo ładna kompozycja z sierpniem w tytule, więc skoro zaczyna się lipiec, to zagramy utwór w sierpniową noc. Wszystko jest absolutnie zrozumiałe.

Sierpniową noc. Utwór z przepiękną gitarą. Właściwie nie wiadomo, co tutaj jest na pierwszym planie. Gitara czy głos Kuby Ziołka. Bardzo ładnie się to wszystko ze sobą łączy. No i działa o tej porze znakomicie. Jakoś tak przyjemnie orzeźwiające jest to brzmienie. Przynoszące ze sobą miły chłód. Stara rzeka za nami, a przed nami dla kontrastu saharyjski blues, ale po polsku. Grupa Wielbłądy.

No, zachwycona jestem tym klimatem, tekstami, tym jak bardzo organiczne jest to brzmienie, naturalne, po prostu piękne. To zespół Wielbłądy i fragment albumu Drzewa. Jeśli ktoś z Państwa słuchał Rezydencji w minioną niedzielę, to pewnie wie, skąd ja ten zespół znam. Znam go dzięki Basi Derlak, która wraz z Jackiem Szabrańskim gościła w Rezydencji jako duet No Cześć. Tej audycji oczywiście można posłuchać w naszych podcastach. Ja Basię serdecznie pozdrawiam, Jacka również. No i dziękuję za inspirację, bo pochłonęła mnie ta muzyka absolutnie. Wielbłądy to jest projekt Gwidona Cybulskiego. Niestety w streamingach tej płyty nie uświadczymy, wcale nie jest tak łatwo dostępna, więc ja, żeby Państwu ułatwić odsłuch, zaprezentuję jeszcze jeden utwór z tego albumu, zatytułowany Nienasycony.

Garść bardzo ładnych refleksji i pięknych dźwięków w wykonaniu zespołu Wielbłądy. Ja w głosie Gwidona Cybulskiego słyszę trochę Lecha Janerkę. Basia Derlak stwierdziła, że sporo w nim Wojtka Waglewskiego. Z tym również się zgadzam. A gdyby ktoś poszukiwał, to jeszcze raz przypomnę, to jest płyta Drzewa zespołu Wielbłądy, na której usłyszymy 9 takich właśnie ładnych kompozycji w gatunku, który zespół Wielbłądy nazywa afrykańskim bluesem ze słowiańską duszą. Wszystko się zgadza. A skoro już pojawił nam się taki temat jak afrykański, saharyjski blues, to pozwolę sobie sięgnąć do muzyki legendy tego gatunku, Ali Farka Touré.

Ali Farka Touré i Ray Koder w piosence podobno o małżeństwie. Nie każdy się w nim musi odnajdywać. Bondę, to jest jego tytuł. Na koniec dzisiaj wybrzmi nam ponownie Farka Touré, ale nie Ali, a jego syn Wie, nazywany Henriksem Sahary. Dzisiaj pojawi się wraz z zespołem Kruang Bin. Tongo Bara to przed nami. A ja dziękuję za dziś. Nazywam się Justyna Grabasz. To były Białe Szumy. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
3: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
4: Wspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
3: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
3: A Państwo?
4: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
3: Justyna.
4: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, drugi dzień lipca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Trwa atak na Kijów. Rosjanie używają dronów. Sekretarz stanu USA przychylny stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. AZNP chce konkretnych rozmów z rządem o podwyżkach. Planuje demonstrację w Warszawie pod koniec wakacji.
7: Ta manifestacja 31 sierpnia będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było.
6: Rosja ostrzeliwuje stolicę Ukrainy. Systemy obrony powietrznej odpierały wieczorem rosyjski atak na Kijów, poinformowały władze. Szczątki ze

0: wystrzelonych dronów spadły m.in. w centrum i na przedmieścia miasta. W centrum Kijowa wybuchł pożar. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak mówił po spotkaniu, decyzja USA opiera się na dobrych relacjach prezydentów polskiego i amerykańskiego.
1: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
0: Stała wojskowa baza amerykańska w Polsce była też tematem środowej rozmowy prezydenta z ministrem obrony. Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, województwo śląskie i podlaskie to m.in. tam przechodziły lub przechodzą burze. Tylko na Lubelszczyźnie strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy. Interwencje dotyczyły powalonych drzew i połamanych konarów. 80 razy strażacy wypompowywali wodę z zalanych budynków i posesji. Wichura uszkodziła też dachy na 65 budynkach. Potężna nawałnica przeszła przez Puławy. Ulewa spowodowała w mieście powódź błyskawiczną. Pod wodą znalazły się niektóre ulice. W sumie w całej Polsce strażacy interweniowali już ponad 2000 razy. Nauczyciele zapowiadają protesty tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że 31 sierpnia zorganizuje ogólnokrajową manifestację przed kancelarią premiera. Pedagodzy żądają systemowych rozwiązań w sprawie podwyżek i realizacji obietnic przedwyborczych. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówi, że ostatnie rozmowy z Ministerstwem Edukacji oraz posłami koalicji rządzącej zakończyły się fiaskiem, a oświaty nie da się dłużej budować na samym entuzjazmie.
2: Zarząd główny naszej organizacji podjął decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych.
0: Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale to decyzja całego rządu, która zależy od możliwości budżetowych.
3: Musimy też zdać sobie sprawę, że nie o wszystkim decydujemy jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, no bo po prostu muszą być środki w budżecie. A za to, czy będą środki, czy nie, też nie odpowiada minister finansów, tylko odpowiada to, jakie są priorytety rządu, odpowiada to, jakie było też zadłużenie i jakie były zobowiązania zaciągane jeszcze przez naszych poprzedników.
0: ZNP ostrzega, że jeśli rząd nie przejdzie do odpustej retoryki i do konkretnych czynów, sierpniowe wyjście na ulicę będzie dopiero początkiem głębokiego kryzysu. Wody Polskie i ekolodzy spierają się o olsztyńskie bobry z rozlewiska rzeki Kortówki. Wody Polskie złożyły wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o możliwość zniszczenia tamy. Przeciwko temu są ekolodzy zrzeszeni w stowarzyszeniu Nasz Bóbr. Jego wiceprezes Jolanta Zadrożna mówi, że zniszczenie tamy zakłóci cały ekosystem oraz pozbawi dachu nad głową bobry.
4: Na tym rozlewisku jest po prostu pełnia życia. Bobry też mają teraz swój okres dodatkowej ochrony na wychód młodych. I w momencie na przykład niszczenia tej tamy doprowadzimy do zejścia całej wody, również z tego żeremia. I w tym momencie ono traci swoją funkcję mieszkalną, czyli jakby również dochodzi tutaj do jego niszczenia.
0: Wicedyrektor zarządu zlewni w Olsztynie Maciej Ostrowski zaprzecza, jakoby tama miała być zniszczona. Nie wyklucza umieszczenia w niej rury przepustowej.
5: Faktycznie złożyliśmy wniosek o obniżenie tej tamy, bo to tak wygląda procedura. Nasi pracownicy całkowicie nie likwidują tej tamy ze względu na to po prostu, że ten gatunek bobra europejskiego jest objęty ochroną. Mamy doświadczenie z tymi rurami.
0: W tej sprawie w piątek odbędzie się wizja lokalna i wtedy zapadną decyzje. Co dalej? To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartek ze słońcem, ale miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 będzie w centrum, do 27 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
9: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
10: Śnieg. A może być Snow Patrol?
8: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda.

0: A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
1: Agnieszka Szydłowska,
2: Piotr Metz,
3: Jacek Hawryluk,
4: Grzegorz Hoffman
5: i Michał Margański.
0: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
6: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Ludzka sprawa.
8: Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji Ludzka Sprawa. Dzisiaj porozmawiamy o samobójstwach tak wśród dorosłych, jak i wśród dzieci i o tym, mam nadzieję, jak możemy dobrze o tym rozmawiać i jak możemy wspólnie działać w tej sprawie. Dlatego dzisiaj ze mną w studiu dr Helszka Witkowska, suicydolog, ekspertka w tej dziedzinie, pomysłodawczyni i koordynatorka serwisu Życie Warte Jest Rozmowy. Cześć, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zacznijmy może od diagnozy. Czy to prawda, a chyba tak mówią statystyki Komendy Głównej Policji, które publikujecie między innymi w raporcie na stronie, że liczba samobójstw w Polsce spada?
9: Tak, i to jest bardzo ważna wiadomość. To jest ten promień nadziei. Tym bardziej, że ten spadek odnotowujemy już dwa lata z rzędu. Więc miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Warto też zwrócić uwagę, że to jest pierwszy raz od kilkunastu lat, kiedy spadła liczba poniżej 5000.
8: Z czego to wynika?
9: To jest na pewno działanie...
8: To też jest twój sukces na pewno. Sukces organizacji, które się tym zajmują. Podnoszenie świadomości społecznej, powiedzmy to, jak upatrujesz...
9: Mam nadzieję, że taką cegiełkę dołożyliśmy do tego. Natomiast należy zawsze na takie zjawiska patrzeć wieloczynnikowo. I tutaj zwróciłabym uwagę na kilka rzeczy, które wydarzyły się jednocześnie. Z jednej strony mamy nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży z trzema poziomami referencyjnymi, także ta pomoc jest łatwiej dostępna. Mamy też centra zdrowia psychicznego, gdzie ta pomoc jest bezpośrednia wobec osoby, która jej potrzebuje. Z drugiej strony mieliśmy krajowy program zapobiegania zachowaniom samobójczym, prowadzony od 2021 roku do 2025, teraz z kontynuacją. I tam też było 10 zadań. Miałam przyjemność koordynować 4 zadania z tych 10. I uważam, że dużą pracę i duży wkład mają także dziennikarze w te dane statystyczne, ponieważ w trakcie tego programu przez kilka lat pracowaliśmy z dziennikarzami nie tylko na podstawie artykułów, które dotyczą konkretnych samobójstw. Mówiliśmy, jak pisać, jak nie pisać. Stworzyliśmy rekomendacje dla dziennikarzy oparte o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, ale do tego cały zespół, któremu przewodniczyłam, udzielił ponad 900 wywiadów, które dotyczyły pierwszej pomocy emocjonalnej, jak zauważyć kryzys samobójczy, jak zareagować. I osobiście wierzę, że współczesne media mogą być kanałem takim do działań profilaktycznych.
8: Czy one realizują ten efekt Papageno, który
9: tak jest.
8: Przeczytałam na waszej stronie?
9: Tak jest. Efekt Papageno, mówiący o tym, że jeżeli w sposób prawidłowy mówimy o zachowaniach samobójczych, jeżeli mówimy o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, burzymy fałszywe przekonania i mity wokół tego tematu, mówimy o pierwszej pomocy emocjonalnej, to faktycznie możemy wpłynąć na zmniejszenie się liczby prób samobójczych i samobójstw. I silnie wierzę w to, że te działania, które były podjęte przez ostatnie kilka lat, właśnie miały taki wpływ. No i gdzieś tutaj też to, o czym powiedziałaś, tę cegiełkę wkładamy jako Życie Warte Jest Rozmowy. Prowadzimy pierwszy bezpłatny i anonimowy serwis dla osób, zarówno które są w kryzysie samobójczym, ale także dla rodziców, którzy mierzą się z kryzysem dziecka, dla nauczycieli, którzy martwią się o ucznia, ale także dla osób w żałobie, które są po śmierci samobójczej bliskiego, bo należy pamiętać, że te osoby są także w wysokim ryzyku podjęcia próby samobójczej. I też kompleksowo opiekujemy się szkołami, w których doszło do samobójstwa lub próby samobójstwa ucznia.
8: Opieka nad szkołami, jak sprawdzałam informacje na stronie, ona, i widziałam ten podręcznik, to on już ma ładnych parę lat, więc to jest taki chyba problem, który był dostrzeżony dosyć wcześnie. O tym, jak sobie radzą z tym szkoły, też chcę porozmawiać, ale może zacznijmy od tych mitów, dobrze, dotyczących właśnie próby samobójczej. Też dużo o tym mówisz. Jakie są takie najczęstsze mity z tym związane, o których powinniśmy mówić?
9: Mit ma też dokładną definicję, natomiast ja częściej wolałabym używać takiego w ogóle określenia fałszywe przekonanie. I myślę, że ono, to, które chcę powiedzieć, jest bardzo silnie związane z udzieleniem pomocy. Mit też kojarzy nam się z czymś archaicznym, a fałszywe przekonania, które mamy w tej chwili, powodują, że ludzie nie otrzymują tej pomocy. I dam bardzo prosty przykład, który blokuje komunikację. Jednym z fałszywych przekonań jest to, że ktoś, kto mówi o tym, że chce podjąć próbę samobójczą, popełnić samobójstwo, na pewno od tego nie zrobi. Badania pokazują coś zupełnie innego. Ponad 80% osób wcześniej komunikuje w sposób werbalny lub niewerbalny.
8: Czyli szuka atencji, dlatego o tym mówi, chce, żeby tam się nad nim...

0: pochylić i na pewno tego nie zrobi. Takie jest fałszywe przekonanie, tak?
1: Tak, i co więcej, zobacz, w tym, co powiedziałaś, jest bardzo dużo takiego pejoratywnego, negatywnego nastawienia, jak do takiego wrażenia zwrócić na siebie uwagę. Ja bardzo często słyszę od nauczycieli, jeżdżę na konferencje różne po całej Polsce i słyszę, pani doktor, bo ona podjęła próbę samobójczą, bo chciała zwrócić na siebie uwagę. I teraz są dwie kwestie. Spójrzmy. Po pierwsze, dlaczego w ogóle to sformułowanie zwrócić na siebie uwagę my odbieramy negatywnie? Przecież jeżeli ból psychiczny jest niewidzialny, a często tak jest, to my musimy w jakiś sposób zwrócić na niego uwagę, że my tej pomocy po prostu potrzebujemy. To jest pierwsza kwestia. Ale druga kwestia jest też taka, że należy sobie zadać pytanie wtedy, co musi się dziać w życiu tego młodego człowieka, że on podejmuje próbę samobójczą, żeby zwrócić uwagę na ból, jakiego doświadcza. Tak, więc to sam fakt, że my w społeczeństwie bardzo często podchodzimy tak do osoby, która jest po próbie samobójczej, jako właśnie do atencjusza, osoby, która chciała właśnie w ten negatywny sposób zwrócić na siebie uwagę. Z tym też bardzo mierzą się osoby po próbach samobójczych, dlatego poświęciłam swoją ostatnią książkę Przywróceni do życia, pokonać samobójstwo właśnie tematowi osób po próbach samobójczych, jak wracają do rzeczywistości, jak wracają do pracy, co im dodało siły i z czym się mierzyły, bo mam wrażenie, że te stereotypy dotyczące tego, że komunikowanie o próbie samobójczej lub o samobójstwie jest tak odbierane, powoduje, że te osoby o tym nie mówią. I zobacz, z jednej strony społeczeństwo mówi, jak ktoś o tym mówi, to tego nie zrobi. Badania pokazują, że jest odwrotnie. Z drugiej strony, jak mówi, to jest atencjuszem. A z trzeciej strony jeszcze mamy taki mit, że na pewno rozmowa na ten temat, jeżeli nie potrafisz jej przeprowadzić, może zachęcić kogoś do samobójstwa. Więc na koniec dnia mamy tyle fałszywych przekonań wokół tego, że ani jedna osoba nie zapyta, bo boi się źle zapytać, bo może ryzyko jest, że źle to zrobi, a druga osoba nie powie, bo boi się złej oceny. I na koniec dnia jest tak, że tej rozmowy w ogóle nie ma, a jak wiemy, ta rozmowa jest pierwszym krokiem do tego, żeby ta osoba uzyskała pomoc i żeby uratować życie, tak? Więc to jest taki klincz i to jest w ogóle tylko taki początek tych fałszywych przekonań. Potem mamy ich jeszcze kilka, nawet jak nie kilkanaście by się zebrało. Natomiast mam wrażenie, że to zapętlenie, o którym powiedziałam, jest najważniejsze, bo ono utrudnia pomaganie.
2: Jak zaczęłaś mówić o tych osobach właśnie młodszych i o tych szkołach, no myślę, że to jest sytuacja w ogóle wyjątkowo najtrudniejsza, bo to są osoby, które z uwagi na swój młody wiek po prostu nie mają innych narzędzi. Wydaje mi się, że to jest rozmowa też o tym, jak mamy taką osobę w młodym wieku, to jakież ona na Boga narzędzie mogła sobie wykształcić? Żadne. Dlatego o tym mówi, w ogóle, że o tym mówi. Rozumiem, że powinniśmy potraktować jako gest szukania pomocy i co powinniśmy zrobić z takim gestem. Bo myślę, że każdy z nas może mieć do czynienia z taką sytuacją. Mówmy na razie o osobach młodych, bo rozumiem, że to się różni, czy się nie różni. Czy kwestia takich myśli samobójczych, ona właśnie ma też różnice takie wiekowe? Inaczej o tym komunikują osoby młodsze, inaczej starsze?
1: Znaczy oczywiście są pewne zachowania charakterystyczne, na przykład chociażby przy depresji, które są u osób młodych. Mamy charakterystykę też w zachowaniach samobójczych, chociażby to, że nastolatki są bardziej podatne ze względu na podatność na naśladownictwo.
2: Ale efekt także, Wertera z kolei.
1: Efekt
2: z
1: Wertera,
2: strony,
1: ale tak? Też takie naśladownictwo, bo efekt Wertera dotyczy szczególnie
2: romantyzowania.
1: Mediów, tak bym powiedziała. Okay? Czyli efekt Wertera występuje wtedy, kiedy w sposób nieprawidłowy mówimy o zachowaniach samobójczych w mediach, mówiąc o metodach, pokazując, że nie ma wyjścia, romantyzując, gloryfikując śmierć samobójczą. Ale jeżeli mówimy też o takim zjawisku copycat effect, to na śladownictwie w kontekście tego, że jeżeli w naszym otoczeniu dojdzie do samobójstwa, na przykład w szkole, to jest duże ryzyko, że kolejne osoby młode, które są w otoczeniu tej osoby, która podjęła próbę samobójczą, mogą wziąć pod uwagę, że to jest dla nich także dobre rozwiązanie. I dlatego na przykład na naszej stronie stworzyliśmy cały poradnik postwencyjny, bo to jest właśnie dział postwencji, jak zachowywać się po samobójstwie, żeby nie doszło do naśladownictwa wśród młodych osób. I między innymi bardzo ważnym i trudnym tematem jest upamiętnienie śmierci samobójczej. No bo z jednej strony jest duża taka potrzeba, żeby o tej śmierci opowiedzieć, żeby w jakiś sposób właśnie upamiętnić, ale bardzo ważna jest forma, w jakiej to zrobimy. Z jednej strony z ogromnym szacunkiem do rodzin i osób najbliższych, ale z drugiej strony też należy iść taką drogą, która jest bezpieczna dla innych, czyli mówimy tu między innymi nie organizować apeli, nie organizować bardzo dużych pogrzebów, nie organizować w szkole na przykład takich kapliczek, miejsc, gdzie wszyscy znoszą kwiaty. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w tym środowisku będą inne dzieci, które mierzą się z kryzysem samobójczym, ktoś może pomyśleć, ją zauważyli czy jego,

0: to może mnie w końcu też zauważą.
1: Zaraz porozmawiamy o tym, co robić, ale zanim, to oczywiście powiedziałyśmy sobie na początku, że ta liczba spada i bardzo dobrze, ale też jak czytam wasz raport Dobre i Złe Wiadomości, życie online i offline, a zdrowie psychiczne polskich nastolatków, świeży relatywnie raport, wynika, że prawie co szósty badany uczeń 8 klasy miał myśli samobójcze, prawie co 12 podjął taką próbę. To dzieci w wieku 13-14 lat. Prawicja prowadzi dane, w których pierwszym przedziałem wiekowym jest 7-12 lat. W zeszłym roku to jest raport z tego, czy poprzedniego roku? Z tego roku.
2: To jest 2025.
1: 5. Mieliśmy 85 prób w tej grupie wiekowej. 7-12 lat.
2: Mhm. Znaczy, to jak już mówimy o danych, to warto byłoby też powiedzieć, że w 2025 roku, kiedy mieliśmy spadek samobójstw w populacji ogólnej, niestety mieliśmy wzrost w tym przedziale najmłodszym, do 19 roku życia.
1: Przez życie online?
2: Powiem tak, to znowu nie ma takich prostych odpowiedzi. Natomiast z jednej strony mamy, to jest też ciekawe, wzrost samobójstw o 27% w tym przedziale wiekowym, ale z drugiej strony mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Czyli z jednej strony działania profilaktyczne na takiej pierwszej, byśmy powiedzieli, pierwszym poziomie zaczynają przynosić efekty, tak? Między innymi programy, które są realizowane w szkołach. My też program taki realizujemy, Wspierająca Szkoła z Fundacją Adamet, gdzie uczymy nauczycieli, jak zauważyć kryzys pierwszej pomocy emocjonalnej. Robimy z nimi procedury, jak zareagować, kiedy dojdzie do próby czy samobójstwa ucznia. Więc zaczyna widzieć w spadku tych prób to, że takie działania przynoszą efekty, ale z drugiej strony wzrost samobójstw pokazuje nam, że dzieci, które są już aktualnie w bardzo trudnej sytuacji, głębokim kryzysie, nie dostają adekwatnej pomocy na czas. Natomiast to, na co chcę szczególnie zwrócić uwagę Państwa, to fakt, że między 2020 rokiem a 2023 doszło do wzrostu prób samobójczych wśród dziewcząt o 215%. 215%. I w tej chwili cały czas ta liczba prób samobójczych wśród dziewcząt na bardzo wysokim poziomie się utrzymuje.
0: Czy nie jest tak, że zawsze te samobójstwa wśród mężczyzn, one jednak były większe? Dobrze, ale mówię o osobach dorosłych.
2: Musimy pamiętać o różnicy. Czym innym jest samobójstwo, czym innym jest próba samobójcza. W suicydologii zwracamy uwagę na to, że próba samobójcza często jest próbą kontaktu, próbą wołania o pomoc. A z drugiej strony samobójstwo jest ostatecznym zerwaniem ze wspólnotą. I teraz, jeżeli spojrzymy ogólnie na populację, to samobójstwo to jest tak zwana męska sprawa. Na 13 samobójstw dziennie, które były w Polsce w zeszłym roku, 11 popełnili mężczyźni. Natomiast inaczej jest w przypadku prób samobójczych. Próby samobójcze częściej podejmują kobiety, one są też mniej letalne, czyli mniej śmiercionośne. I teraz, w grupie wiekowej do 19 roku życia, pierwszy raz ta dysproporcja między mężczyznami a kobietami zaczęła się wyrównywać. Nadal jest różnica, częściej to chłopcy odbierają sobie życie, ale mówiąc kolokwialnie, też dziewczynki gonią niestety w tej statystyce i zaczynają więcej też tych samobójstw popełniać. Natomiast to, co ważne jest, to żebyśmy zwrócili uwagę, że te próby wśród dziewcząt, one po prostu bardzo dynamicznie wzrosły. I teraz jak pytasz, czy to jest świat online, powiem tak, świat online jest...
0: Mówię też o przemocy, tak?
2: Tak.
0: No, bo mówimy o przemocy, mówię świat online też w kontekście tej przemocy, która tam bez wątpienia jest.
2: Znaczy to jest, otwieramy kolejny bardzo obszerny temat, ale bardzo ważny i chciałabym, żebyśmy o tym powiedzieli, ponieważ z jednej strony musimy pamiętać o tym, że internet już nie jest narzędziem, jest środowiskiem. Do życia, zwłaszcza dla młodych ludzi. Jeżeli według wielu raportów wiemy, że chociażby NASK-u, że średnio młody człowiek spędza tam dziennie 5 godzin 36 minut, średnio, nie maksymalnie, no to to jest środowisko do życia po prostu. No i w tym środowisku będą zarówno czynniki chroniące, jak i czynniki ryzyka. I ja te czynniki ryzyka w kontekście internetu dzielę na pośrednie i bezpośrednie. Do bezpośrednich zaliczymy między innymi możliwość bycia wystawionym na treści związane z samobójstwem. Tak, także te wywołujące efekt Wertera, z samookaleczeniem. Wiemy też, jak działają algorytmy, że jeżeli klikniemy kilka razy na te treści, to one się wyświetlają częściej. I tu, w tym kontekście, bardzo ważny był ten wynik tych badań, które przeprowadziliśmy na grupie reprezentatywnej. Te badania prowadziłam, miałam zaszczyt z profesorem Jackiem Pyżalskim, doktorem Maciejem Dębskim i doktor Judytą Borchet. I to były dwa przedziały wiekowe. 7 klasa podstawowa i 3 ponadpodstawowa. I te badania wykazały, że dzieciom wyświetlają się treści związane z samobójstwem, nawet jak ich nie wyszukują. W 7 klasach ponad 30% dzieci zaznaczyło, że wyświetlają się takie treści, a w klasach 3 ponadpodstawowych było to już ponad 50%. Jak zapytaliśmy dzieci, czy sam wyszukujesz takich treści, to 90% powiedział, że nigdy ich nie wyszukuje. I to, co nas najbardziej przestraszyło, to fakt,

0: wśród dzieci z zachowaniami samobójczymi, które już zaznaczyły, że miały myśli, plany lub próby samobójcze, częściej wyświetlają się te treści, a do tego im młodsze dziecko z zachowaniami samobójczymi, tym jeszcze częściej.
1: Tak, czytałam o tym, że ten algorytm po prostu w kółko będzie karmił taką osobą coraz bardziej zapętloną treścią dotyczącą tego samego wątku samobójstwa.
0: A nie muszę mówić, że to fatalnie wpływa na psychikę osoby, która jest w kryzysie samobójczym, bo po pierwsze taka osoba też szuka dowodów społecznych na to.
1: Czy ma potwierdzenie.
0: Tak jest. I to
1: taki
0: jest
1: dla niej, świat.
0: To jest dla niej potwierdzenie, ale do tego wzmacnia ją w takim poczuciu, że to jest dobra decyzja. Że faktycznie musi to życie sobie odebrać, a poza tym też bierze inspirację do tego, w jaki sposób przeprowadzić tą próbę samobójczą. Ale z drugiej strony pomyślmy o sytuacji, kiedy ta osoba jest już na ścieżce zdrowienia, radzi sobie jakoś z myślami samobójczymi, może jest na terapii i nagle ten algorytm działa jak taka przypominajka tragiczna, prawda? A zobacz, a jeszcze niedawno myślałaś o tym. No ale to jest jeden aspekt. Ale drugi bardzo ważny aspekt to jest przemoc rówieśnicza. I z jednej strony przemoc rówieśnicza była zawsze, to nie jest nic nowego, prawda, w szkołach. Natomiast w tej chwili ona ma zupełnie inną formę i inne narzędzia. Po pierwsze jest przemocą hybrydową, czyli dzieje się i w szkole, i w domu, bo to jest jakby tak, przechodzi w to środowisko online, więc nie ma od niej ucieczki, nie możemy schować się pod kocyk w domu, w pokoju, być bezpieczni. Po drugie ma nowe narzędzia, takie jak chociażby sextortion, czyli to jest moment, kiedy młoda osoba szantażuje drugą osobę zdjęciami lub filmami, które nagrała. Nie wiem jak państwo przy odbiornikach, ale ja wychowałam się w czasach jeszcze, gdzie idąc na szkolną potańcówkę, nie musiałam myśleć o tym, że w każdej chwili nie tylko ktoś mnie nagra, czy robi zdjęcie, ale w tym samym momencie będzie to transmitował na żywo. Młodzi ludzie żyją w takiej presji, tak? Pamiętajmy o tym, co się dzieje w przestrzeni internetu w komentarzach, ale pamiętajmy też o takiej formie przemocy w białych rękawiczkach, czyli takim ostracyzmie. Czyli na przykład jest jedna dziewczynka, której nie dodajemy do grupy na Messengerze, czy WhatsAppie. Jest taka jedna osoba, która nie wie, co się dzieje w klasie, tak? No, tych rodzajów przemocy z użyciem nowych technologii, deepfake'ów, przerabianych zdjęć, filmików jest bardzo dużo, a wiemy z badań, to chociażby Konrad Ciesiołkiewicz też o tym wspomina i Magda Bigaj, którą się tym zajmują.
1: Tak, też tutaj było u mnie.
0: Właśnie, że jednak dużo częściej tego rodzaju przemoc z wykorzystaniem nowych technologii w kontekście seksualnym dotyka po prostu dziewcząt. No i jest jeszcze jeden temat, który rzadko poruszam w mediach, dużo częściej poruszam go w trakcie wystąpień z nauczycielami, kiedy rozmawiam, tam jest więcej na to przestrzeni, ale chciałabym o tym tutaj powiedzieć. Wpływ pornografii cyfrowej na zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Drodzy państwo, może to będzie zaskoczeniem dla was, ale nastolatki przechodzą inicjację seksualną, ale także uprawiają seks. To taka tajemnica, prawda? Musimy zdjąć te różowe okulary i zdać sobie sprawę, że tak po prostu jest. No i kolejne, może to będzie szokujące informacje dla państwa, no nie uczą się tego, jak podchodzić do życia seksualnego, ani z lekcji WDŻ-u, ani z odpowiedzialnych rozmów z dorosłymi. Więc często na własną rękę szukają tych informacji. I tutaj znowu przychodzi Magdalena Bigaj ze swoim raportem dotyczącym tego, jak dużo młodych ludzi ogląda pornografię. I jak szybko i wcześnie, nawet w wieku 7 lat, ta pornografia jest codziennie oglądana przez młodych ludzi, bo to jest zatrważające. I teraz dlaczego ja o tym mówię? I co to ma w ogóle wspólnego z zachowaniami samobójczymi? Wiemy też z badań, że coraz bardziej filmy pornograficzne są brutalizowane. I bardziej te brutalne rzeczy są popularne też w serwisach pornograficznych. I teraz tak, jeżeli pomyślimy, że młody człowiek traktuje to, co widzi na tych filmach, jako rzeczywistość, a to są badania NASK-u, które to potwierdzają, ponad 33% nie odróżnia rzeczywistości od tego, co jest na tych filmach pornograficznych, to potem może dojść do pierwszej inicjacji seksualnej, która naprawdę
1: zrobi krzywdę.
0: Zrobi krzywdę i jedna lub druga strona może nie być gotowa, tak? Bo weźmie tam udział na przykład kilka osób, a ktoś jeszcze to nagra. I teraz chciałabym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i pomyśleli tak. Mamy tą nastolatkę, która była w takiej sytuacji, była na jakiejś imprezie, ktoś ją nagrał i teraz ją mówi, słuchaj, jak nie zrobisz tego i tego, ja to upowszechnię. I teraz, czy ona kogoś poprosi o pomoc? Ona się wstydzi. Wstyd jest bardzo poważną częścią kryzysu samobójczego. Wstydzić się siebie, wstydzić się tego, co się zrobiło. Osoba w kryzysie myśli, że jest beznadziejna, nie warta pomocy. Jeżeli mamy tą młodą dziewczynę, która znalazła się w takiej sytuacji, ona o tym nikomu nie powie. Ona będzie się chować w tym swoim pokoju, kulić. I teraz chciałabym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o tym często mówię, o wyrwie międzypokoleniowej. My cały czas traktujemy dzieciństwo z takiej perspektywy naszej osób dorosłych, nie biorąc pod uwagę, jak

Bardzo ono się zmieniło. Ja stawiam taką tezę roboczą, że tego dzieciństwa nie ma w naszych czasach. Bo od najmłodszych lat młodzi ludzie są przebodźcowani, są w świecie bardzo brutalnym mediów społecznościowych, którym rządzi ekonomia, gdzie są algorytmy podrzucające straszne rzeczy, ale też przepełnionym informacjami o zbrodniach, o wojnie. I możecie państwo powiedzieć, tak było zawsze? No nie do końca, bo

0: ilość tych informacji, którym jest przyładowany, ta świadomość, że cały czas może być nagrany, sfilmowany, że każdy go może skomentować, tak? To są rzeczy, które odbierają dzieciństwo. I teraz z drugiej strony ta wyrwa międzypokoleniowa, o której mówię, to nie jest taka różnica między pokoleniami, o której pisał już Shakespeare, no bo to znowu, to było zawsze. A to nowe, młodsze, słabsze pokolenie, prawda? No to wiadomo. Nie, chodzi o to, że w tej chwili między tymi pokoleniami robi się wyrwa, bo wkroczyła technologia. Po prostu. I teraz znowu, nie chcę powiedzieć, że ona jest dobra lub zła, bo to nie o to chodzi. Ona po prostu jest, jest faktem. Ale to, co my z nią robimy i to, jak ona wpłynęła na naszą codzienność. Ja mam cały czas Nokia 3310, używam jej na co dzień, ale zobaczmy, jaka różnica była w momencie, kiedy korzystaliśmy z internetu przez komputer, a jak zaczęliśmy przez telefon, kiedy on jest 24 online. Tak, to poczucie w kieszeni, ale z drugiej strony jesteśmy w bardzo indywidualnych światach. I dlaczego o tym mówię w tym kontekście? Dlatego, że te światy się różnią i rodzic nie wie, co tam się dzieje. I nie tylko w tym negatywnym kontekście, tak, patostreamu właśnie zagrożeń, ale też w pozytywnym. Rodzice często nie potrafią wymienić 10 ulubionych youtuberów. Albo piosenkarzy, albo w ogóle tego świata, który młody człowiek tam ma. I potem jest zdziwienie, że nie ma o czym rozmawiać przy stole, że nie rozumieją, bo my z takim pobłażaniem patrzymy na ten świat młodego człowieka. Jak państwu teraz powiem, że bardzo dużo nastolatków marzy o karierze youtubera albo influencera, to państwo przy odbiornikach się uśmiechniecie, prawda? No ha, ha, ha, tak? No, i, no bo to nie jest poważny zawód, możecie sobie pomyśleć, ale dzieci o tym marzą. To nie zmienia tego faktu. To, że my podchodzimy do tego niepoważnie, to nie znaczy, że one nie odczuwają tak zwanej deprywacji potrzeb. Bo widzą, że młodzi ludzie robią karierę. W sumie taka dziewczynka podobna do mnie, może pomyśleć ta nastolatka, wrzuca filmiki, ma tam kilka tysięcy odsłon, a jak ja wrzucam, mam 5 albo 10 i ktoś się ze mnie śmieje. Co to oznacza? Że ja jestem beznadziejna i to jest kolejny czynnik ryzyka pośredni, o którym musimy pamiętać w kontekście internetu, czyli bardzo duże obniżenie własnej samooceny.
1: Tak, i to też rzeczywiście wynika z tych badań, z raportu. 25% badanych często czuje się odrzuconych, 20% uważa, że nie ma naprawdę bliskiego przyjaciela, a 26%, że ten krąg przyjaciół jest bardzo ograniczony. 29% uczniów deklaruje poczucie ogólnej pustki.
0: Tak, i to jest smutny obraz też pokazujący znowu, że my mamy zupełnie inne wyobrażenia o tym dzieciństwie, tak? No mówimy, no teraz dzieci mają wszystko, nie mają żadnych problemów.
1: Poprzewracało im się w głowie.
0: Prawda? Albo z takim wykpiewaniem wręcz pokolenie płatków śniegu, takie delikatne, prawda? Każdemu się może coś tam wydarzyć, ale my zapominamy, jak ten świat jest złożony po prostu. Ta rzeczywistość od tego, kiedy ten młody człowiek się budzi, sprawdza wiadomości, sprawdza to, co się dzieje w klasie, a może ktoś rzucił jego śmieszne zdjęcie. Ofiarą może być każdy, w każdej chwili, tylko ten atak jest zmasowany. Więc znowu, to nie jest kwestia dobra, zła technologia, tylko bez tego, że my nie uczymy się i nie mamy takiej świadomości, ona staje się bardzo ostrym narzędziem po prostu. I też mamy takie poczucie bezradności i to jest też okrutne, bo warto, jeżeli mówimy o kryzysie samobójczym, pamiętać, że właśnie z jednej strony osoba, która jest w tym kryzysie, myśli o odebraniu sobie życia, bo przytłacza ją ból psychiczny i samobójstwo jawi się dla niej sposobem na ucieczkę od ogromnego bólu psychicznego. I na ten ból psychiczny z jednej strony składa się poczucie beznadziejności, czyli jestem beznadziejna,
1: tak,
0: wszystko, co zrobiłam.
1: To bezwartościowość też wychodzi z tego waszego raportu.
0: Ale to się też bierze z tego, że osoba w kryzysie samobójczym ma inny sposób pamiętania swojej przeszłości. Skupia się na negatywnych rzeczach. Moglibyśmy powiedzieć, wewnętrznie się katuje tymi momentami w życiu, który kiedyś coś nie wyszło, kogoś zawiodła, coś źle się wydarzyło, prawda? I bierze to ogromne poczucie winy na siebie za te wszystkie złe sytuacje. I to poczucie beznadziejności, ono ma takie dwa wymiary, bo z jednej strony ja jestem beznadziejna, myślę sobie, ale z drugiej strony jestem beznadziei, beznadziei na przyszłość, no bo skoro pamiętam tylko te złe momenty, to trudno mi sobie wyobrazić, że coś dobrego jeszcze w przyszłości się wydarzy. I do tego dochodzi jeszcze poczucie braku sprawczości, że cokolwiek zrobię, to nie zmienię tego, w czym żyję i z jakimi problemami się mierzę. I te trzy rzeczy składają się przede wszystkim na ból psychiczny, od którego próbuje uciec osoba będąca w kryzysie samobójczym. I teraz jak myślimy znowu o internecie i o przemocy rówieśniczej, która się tam wydarza, to zobaczmy, jak często młodzi ludzie mówią, o ha, ha, ha, ha, zawołaj policję na Facebook, prawda? Znaczy też takie poczucie, że ta przemoc rówieśnicza jest na tyle błaha, że przecież nikt z dorosłych, ani tym bardziej z policji, się tym nie zainteresuje.
1: Bo tak po prostu jest.
0: Bo tak po prostu jest.
1: Śmiewa.
0: I teraz nawet w najnowszym raporcie, wczoraj opublikowanym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mamy informację,

0: sytuację, jak dużo dzieci nie zgłasza przemocy rówieśniczej, właśnie dlatego, że uważa, że ona jest normalna albo nie na tyle poważna. I jakby te dzieci same to tylko oceniają, ale to jest też związane z tym, że to się dzieje i w pewnym momencie przerasta się w taki silny atak, w którym to dziecko sobie nie daje rady. I teraz najważniejszy moment. Wracam do wyrwy międzypokoleniowej. I nie powiem mamie lub tacie. Bo jeżeli przyjdę i powiem o tym, to bardzo często usłyszę, daj spokój, to jest normalne, przejdzie im. Zobacz, my mamy prawdziwe problemy. Dorośniesz, to zrozumiesz, pójdziesz do pracy, sam będziesz miał dzieci. Tak? To są poważne problemy, są jakieś pierdoły, o których ty mówisz. I to jest ta wyrwa znowu międzypokoleniowa.
1: A ta reakcja jak powinna wyglądać?
0: Czy przede wszystkim zawsze staram się podkreślać, że zapobieganie zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży powinno zaczynać się od tego, że uczymy dzieci, że nie ma problemów nie do rozwiązania. To jest pierwszy krok. I że pierwsza sytuacja, jeżeli się taka wydarzy, to pierwsza osoba, do której powinno się zgłosić dziecko, to jest rodzic lub nauczyciel. Osoba dorosła. Tak? I taki mechanizm w ogóle, mówiący o tym, że jak mam problem, to nie zostaję z nim sam, sama. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak? Więc też to zaufanie, które powinno być w domu, w szkole, w klasie, ono się buduje. Bo jeżeli my kilkukrotnie usłyszymy od dziecka, a mamo czy tato, mam problem, bo ktoś się ze mnie śmiał, powiedział, słuchaj, porozmawiamy o tym jutro, bo teraz mam jeszcze kilka spraw. To dziecko może jutro spróbuje, ale kolejnym razem już nie spróbuje. I na początek to może być naprawdę błaha sprawa. To może być tam zepsuta zabawka, jakaś zwykła rzecz. Ale jeżeli kilka razy dostanie ten sygnał od rodzica, że ten problem nie jest na tyle ważny, to ono zacznie samo ustawiać tą tabelę ważności i w pewnym momencie będzie miał takie poczucie, że te problemy moje i tak są zawsze mniej ważne i nie będę zawracał głowy rodzicom, a poza tym rodzice mnie nie zrozumieją. I teraz, żeby Państwu pokazać, skąd to wiem, to wiem to z wiadomości od dzieci, które dostajemy w ramach serwisu Życie Warte jest Rozmowy. Bo dzieci do nas piszą każdego dnia. Piszą o swoich myślach samobójczych i czasem zdarza nam się czytać, nie powiem o swoich myślach samobójczych mamie, bo wiem, że ma ważniejsze problemy. Albo wiem, że ma dużo na głowie. Tak? I my w ogóle nie... Jakby to też zachęcam do takiego rozszerzenia myślenia, że może być też tak, że na przykład kryzys nie dotyka tylko dzieci, w których są problemy, w których rodzinach są problemy.
1: O tym fałszywym przekonaniu też chciałam z tobą
0: znowu, prawda? Porozmawiać. Bo nam się wydaje, że samobójstwo to jest temat, który dotyka tylko tych rodzin, gdzie jest bardzo źle.
1: Bardzo
0: jest choroba alkoholowa, przemoc. I oczywiście tam jest wysokie ryzyko. Ale to nie znaczy, że w innych rodzinach, które funkcjonują, wydawałoby się okej, taki problem może się nie wydarzyć. Bo może się wydarzyć też. I o tym musimy pamiętać, że na przykład... Myślę, że mało o tym mówimy, zachowania samobójcze u dzieci bardzo zdolnych. U tych, które mają te czerwone paski, które mają olimpiady z polskiego, które świetnie się uczą, bo do czego dochodzi? Te dzieci z jednej strony chcą spełnić oczekiwania rodziców, no bo skoro zawsze byłam dobra, to nie mogę być gorsza. Z drugiej strony nauczycieli, którzy oczywiście wrzucają też często dodatkową presję na takie młode osoby, no bo jeszcze jedna olimpiada, jeszcze to, jeszcze tamto, prawda? No nie może ci nie wyjść. A z drugiej strony to dziecko często ma wewnętrznego generała, ja to tak nazywam, też rozkręconego.
1: Wyhodowanego przez środowisko.
0: Prawda? Oczywiście. Ale też takiego, no mogłaś mieć szóstkę, no mogłaś to lepiej napisać. I co gorsze, my o tych dzieciach nie myślimy w kontekście, że one mogą mieć za dużo, że one mogą sobie nie dać rady, bo one często mają taką powierzchowność, że wszystko jest okej, uśmiechają się, funkcjonują, a my ich nie zapytamy. A one znowu wstydzą się przyznać, nie chcą
1: robić
0: problemów.
1: Zapytać, co powinniśmy robić.
0: Znaczy oczywiście, że tak.
1: Jak powinniśmy rozmawiać z dziećmi? No bo rozumiem, że jest kilka sytuacji. Jedna, może też jeszcze do niej wróćmy. Czyli mamy taką generalną zasadę, że w ogóle rozmawiamy z dziećmi, no bo rozumiem, że jak teraz nas słuchają rodzice, no to raczej nie mówimy o takich sytuacjach, że przychodzi do nas dziecko i mówi, mamy się samobójcze, a rodzic mówi, porozmawiamy o tym jutro, bo mam dzisiaj ważną sprawę w pracy, tylko raczej mówimy o sumie sytuacji wcześniej, gdzie przychodzi z jakimiś mniejszymi lub większymi rzeczami, nie znajduje się dla niego czasu i następnie nie idzie z tą sprawą życia i śmierci, ale mówimy o sytuacji, jeżeli już przychodzi i mówi, że mierzy się z takimi myślami, może zacznijmy od tego, to jaka powinna być taka reakcja, żeby takiej osobie pomóc. I rodzice, i nauczyciele.
0: Posmutniałam, jak powiedziałaś, że to się nie zdarza. Niestety zdarza się.
1: Zdarza się.
0: Jedna z ekspertek.
1: W bardzo iluzorycznym świecie, bo mi się to naprawdę nie mieści w głowie.
0: Jedna z naszych ekspertek pracujących u nas w zespole jest też pedagogiem szkolnym, usłyszała od dziewczynki w gabinecie, że moją mamę

0: obchodzą bardziej nowe hybrydowe paznokcie niż moje myśli samobójcze. Więc tak, żyjemy w bańkach, żyjemy w wyobrażeniach. Rodzice są różni, nauczyciele są różni. Jakby musimy o tym pamiętać. Różnie reagują, mierzą się też z różnymi problemami. Sami byli różnie wychowywani. Jakby, ja chcę tylko powiedzieć, że naprawdę zdarzają się też takie sytuacje, że słyszymy na przykład na konsultacji dla rodziców, moje dziecko na pewno nie ma myśli samobójczych. Albo gówniarz miał wszystko, podjął próbę samobójczą. Tak? W głowie mu się gdzieś indziej jeszcze poprzewracało, prawda? Albo już ja tym pasem wybiję te myśli samobójcze. No, znaczy naprawdę reakcje są bardzo różne. Są też ogromnie przejęci rodzice, którzy szukają pomocy dla swojego dziecka. I też chciałabym tu powiedzieć, że bywa tak, że jest fajnie funkcjonująca rodzina, wszystko by się wydawało, rodzice dbają o dziecka i tak się pojawi kryzys samobójczy, bo są inne czynniki i wydarzenia, chociażby właśnie przemoc rówieśnicza, z którą rodzice nie dają sobie rady, bo szkołę też gdzieś to przerasta, bywają też takie przypadki, tak? Więc ja bardzo bym chciała, żebyśmy nie dyskryminowali wszystkich rodzin, gdzie doszło do próby samobójczej, że tam musi być coś nie tak, bo są rodzice, znam takie historie, którzy walczyli o swoje dziecko, którzy robili i nie wygrali tej walki, tak? Więc o tym pamiętajmy. Natomiast w ramach serwisu Życie Warte jest Rozmowy opracowaliśmy, nasi eksperci opracowali pierwszą pomoc emocjonalną. Taki poradnik też Państwa zachęcam, jest na naszej stronie Życie Warte jest Rozmowy. Na stronie jest wszystko bezpłatne i anonimowe, to też warto zwrócić uwagę. I te poradniki, o których tutaj wspominam, są też bezpłatnie do pobrania na stronie. Pierwsza pomoc emocjonalna, ona zakłada taką zasadę 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. 4Z-ki, które pokazują, na co musimy zwrócić uwagę i jak pomóc. Pierwsza pomoc emocjonalna jest jak pierwsza pomoc przedmedyczna. Może uratować życie i nie musisz być profesjonalistą, psychiatrą, psychologiem, terapeutą, żeby ją wdrożyć. Na całym świecie są programy, które szkolą z pierwszej pomocy emocjonalnej nie tylko grupy zawodowe, tak jak nauczycieli, ale także rodziców, a nawet w niektórych krajach afrykańskich fryzjerki. Bo chodzi o to, że to też jest taki moment, gdzie może się pojawić ktoś, kto zaczyna mówić o swoich myślach samobójczych. W ramach Krajowego Programu Zapobiegania Samobójstwom sama na przykład szkoliłam osoby duchowne też. Że wiedziały, jak zareagować, kiedy ktoś powie o myślach samobójczych w konfesjonale. Albo jak będzie trzeba poprowadzić pogrzeb po osobie, która odebrała sobie życie, co nie wywoła jeszcze gorszego ostracyzmu, prawda? Tak czy inaczej, pierwsza pomoc emocjonalna, która zakłada te 4Z-ki, pierwsze to jest zauważ. I to jest naprawdę szalenie istotne. Ponieważ, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, ból psychiczny często jest niewidoczny, niewidzialny, ukrywany i my w ogóle musimy zauważyć zmianę w zachowaniu tej osoby, smutek, ale u osoby młodej to może być poddenerwowanie, właśnie taka charakterystyczna dla młodych osób cecha kryzysu psychicznego, czyli mamy tego młodego człowieka, który nagle bardziej nerwowo reaguje, zamyka, trzaska drzwiami, wcześniej z nami rozmawiał, przestał rozmawiać, odcina się od znajomych, tak? Mamy taką zmianę w tym zachowaniu i my często niestety zrzucamy to na
1: dojrzewania
0: buntu młodzieńczego.
1: Ja też taki byłam.
0: Tak. A badania pokazują, że jednak większość dzieci nie przeżywa w ten sposób buntu młodzieńczego, jak my go sobie rysujemy. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, przestaje chcieć chodzić do szkoły. Ma gorsze oceny. Nie może zapamiętać nic do klasówki. I znowu, no tak, zdolny, ale leniwy. Nie chce się uczyć. A może nie chce chodzić do tej szkoły, bo boi się przemocy rówieśniczej. Może gorzej się uczy i gorzej pamięta, bo nie śpi w nocy, bo ma myśli samobójcze i ma kryzys. I jak ma kryzys psychiczny, to ciężej mu się przygotować do matematyki. Pamięć się osłabia, ruminacje nocne nie pozwalają dobrze funkcjonować, tak? Więc te zmiany, one powinny nas bardzo niepokoić. Ale to są byśmy też takie zmiany w zachowaniu, które łatwo dostrzec. I teraz bardzo jest ważna warstwa językowa. Bo przy zauważeniu kogoś w kryzysie to chodzi o pewną taką mapę. Bo jak mówimy o pojedynczych symptomach, no to możemy powiedzieć, ojej, to wiele rzeczy może oznaczać, prawda? Ale jak z jednej strony weźmiemy tę zmianę zachowania, a z drugiej strony usłyszymy u naszego dziecka, to wszystko nie ma sensu. Jestem beznadziejny. Kiedyś usłyszałam od nastolatka, jestem śmieciem. Jestem nic nie wart. Tak? No to znaczy, że ta młoda osoba, skoro to powiedziała, to tak też myśli. Coś stoi za tym, że ona tak myśli. Coś się wydarzyło, że ona tak nagle zaczęła myśleć. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy my zwracali uwagę na to, czy w tych wypowiedziach nie jest tak. Ja i tak nigdy tej matematyki nie znam. Ja jestem do niczego. Więc jeżeli zostawimy te zmiany w zachowaniu plus ten język, a dołożymy jeszcze do tego problemy z zasypianiem, zaburzenia odżywiania, czasem bóle somatyczne niewiadomego pochodzenia, bóle lędźwiów, głowy, brzucha, lekarz mówi, wszystko jest w porządku, a to dziecko narzeka, tak? I teraz mamy taką mapę, no to zauważyliśmy. I teraz jest bardzo ważna pierwsza reakcja. Widzę, że mierzysz się z czymś trudnym. Widzę, znowu odwołujmy się do tego, co widzę. Widzę, że jesteś smutna. Widzę

0: widzę, że płakałaś ostatnio, tak? Czyli nie swoje wyobrażenia, tylko do konkretnego faktu. Ja zauważyłam, że coś się dzieje. Opowiedz mi o tym, co się u ciebie dzieje. I przechodzimy płynnie, jak już zauważyliśmy, do tego drugiego etapu. Zapytaj. I teraz bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że pytanie o myśli samobójcze nie wywołuje myśli samobójczych. To jest kolejne fałszywe przekonanie. Ludzie się boją pytać, nie wiedzą, jak się zapytać i tak dalej. A to pytanie ratuje życie. Jeżeli zapytasz na jakimś etapie swojego nastolatka, o którego się martwisz, czy masz myśli samobójcze, to nic się nie stanie, jak zapytasz. Ale jak nie zapytasz i ma, to już może coś się wydarzyć. I często podpowiadamy, takim ułatwieniem jest taka metoda od ogółu do szczegółu. Czyli jeżeli chcemy podejść do tego tematu delikatnie, no to możemy zacząć przy rozmowie, gdzie właśnie zacznie się otwierać, mówić o tych problemach. A czy nie masz czasem, że jesteś bardzo zmęczona? Czy nie masz tak czasem, że nie masz siły wstać z łóżka? Czy nie masz tak czasem, że wolałabyś się nie obudzić? Albo zachorować na chorobę? I tak powoli dochodzimy do tego, że możemy potem, jeżeli słyszymy to kilka razy, tak, a czy nie ma miewasz myśli samobójczych? Jeżeli usłyszymy, że te myśli się pojawiają, to jest bardzo ważny element, bo proszę zwrócić uwagę, póki one są w głowie, to my ich nie widzimy i nie możemy nic z nimi zrobić. Ale jeżeli już wiemy, że są, bo ktoś nam o nich powiedział, to one stają się faktem. Z tym faktem już możemy coś zrobić. I pierwsze, co musimy zrobić, to zebrać informacje. To jest bardzo, bardzo ważne, bo nie każda osoba z myślami samobójczymi musi natychmiast podlegać hospitalizacji. Nie każda natychmiast musi podlegać farmakoterapii. Oczywiście profesjonalną ocenę ryzyka musi przeprowadzić lekarz, natomiast my w prostej rozmowie możemy się już dowiedzieć, jak duże jest to ryzyko, tak? No bo rzeczą też populacyjnie normalną jest to, że myśli samobójcze mogą się trafić każdemu. Raz w roku, przelotne, pomyśleć sobie, tak? Znaczy jesteśmy ludźmi, to się nam po prostu zdarza. Także u nastolatków jest to taki moment rozwojowy. Natomiast kiedy pojawia się problem? Kiedy te myśli samobójcze pojawiają się więcej niż dwa razy? Kiedy one zaczynają powracać? Kiedy zaczynają się intensyfikować? Kiedy one trwają? Kiedy one... To jest największy alarm. To nie są już tylko myśli, żebym wolała się nie obudzić, ale zaczynają być myśli o odebraniu sobie życia, albo ktoś zaczyna myśleć już o konkretnych okolicznościach, metodzie. To już jest największy alarm, tak? Czyli wiemy, że ta osoba mierzy się z problemami, do tego zaczyna planować samobójstwo, no to wtedy jest już bardzo wysokie ryzyko. A jeszcze do tego, jeżeli mamy samouszkodzenia lub wcześniejsze próby samobójcze, no to faktycznie jest taki moment, gdzie natychmiastowo musi być pomoc profesjonalna. Natomiast bardzo istotne jest w tej pierwszej pomocy emocjonalnej ta trzecia litera Z. Bo pierwsza to była zauważ, potem zapytaj, a trzecia jest zaakceptuj. I on jest bardzo, bardzo trudny. I nie chodzi o to, że my mamy teraz zaakceptować, że nasze dziecko ma myśli samobójcze, tylko my musimy zaakceptować jego emocje. My musimy zaakceptować to, że problemy, które mu się przytrafiły, powodują u niego kryzys. Czyli nie podważamy, nie bagatelizujemy, nie mówimy, to nie są duże problemy, nie porównujemy, że ja w twoim wieku z takimi problemami sobie radziłam.
1: To co mówimy?
0: Przede wszystkim mówimy, może nie do końca jestem w stanie zrozumieć twój świat. Zrozumieć to, jak się czujesz, ale jestem przy tobie. Pomogę ci. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Opowiedz mi jak najwięcej, żebyśmy mogli razem się zastanowić, co z tym zrobić. I to jest najważniejsze, bo my też nie musimy znać wszystkich odpowiedzi. Pamiętajmy, że po to jest psycholog, terapeuta, po to robimy konsultacje w naszym serwisie Życie Warte Jest Rozmowy. Powiem to jeszcze raz, bezpłatne. Każdy się może zapisać. Mamy zespół ponad 50 ekspertów. Na takie konsultacje czeka się dzień, dwa. Czasem nawet tego samego dnia rodzic dostaje pomoc. To są takie konsultacje przez Zooma, przez Google Meet, po prostu online'owe wizyty, byśmy powiedzieli. I chodzi o to, żebyśmy szukali potem, jeżeli wiemy się, że ta sytuacja jest poważna, wsparcia, jak pomóc temu dziecku. Kontakt z nauczycielem, z wychowawcą z klasy. Ja mam wrażenie, że bardzo duży problem we wsparciu młodych ludzi jest ten, że my traktujemy szkołę i dom oddzielnie, a my powinniśmy
1: te systemy wychowawcze.
0: Oczywiście. I nawet tym bardziej w sytuacji, kiedy jest problem. Dlatego właśnie w ramach tego programu Wspierająca Szkoła pracujemy i z nauczycielami, i z rodzicami, i robimy razem te procedury, żeby te dwa organizmy połączyć, jeżeli jest problem. Żeby właśnie to otoczenie było wspierające. I teraz czwarty krok po zaakceptowaniu, po wysłuchaniu, a pamiętajmy, że sama rozmowa o bólu psychicznym daje już ukojenie. Sama rozmowa o myślach samobójczych, wszystkie badania to pokazują, pomaga z trudnymi emocjami, daje chwilę odprężenia, też takie poczucie, że właśnie nie jestem sam sama w takiej sytuacji. I dopiero czwarty krok to jest zadziałaj. I bardzo chciałabym Państwa przekonać do tego,

0: aby na przekór tego, co się w kółko powtarza w mediach, że pomocy nie ma, szukać tej pomocy, bo jednak nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży z tymi trzema poziomami referencyjnymi otworzył naprawdę dużo więcej placówek. Mamy coraz więcej NGO-sów, które bezpłatnie na wysokim poziomie udzielają pomocy. Naprawdę jakby oczywiście są miejsca w Polsce nadal, gdzie ta pomoc będzie trudniej dostępna, ale czasem jest tak, że 15 kilometrów dalej już jest termin na przyszły tydzień. I dlatego w ramach naszego serwisu Życie Warte jest Rozmowy stworzyliśmy taką bazę bezpłatnych miejsc pomocowych. Na naszej stronie można wpisać, jaki jest problem, jaki przedział wiekowy i gdzie są te najbliższe miejsca. I bardzo, bardzo gorąco do Państwa apeluję, jeżeli w jednym miejscu, do którego zadzwonicie najbliżej, nie ma wizyty, proszę, nie traćcie nadziei, zadzwońcie do drugiego, trzeciego, poszukajcie w internecie, bo często jest tak, że my jesteśmy zniechęceni tym komunikatem z mediów, że tej pomocy w ogóle nie ma i jej nie szukamy. Od razu szukamy pomocy prywatnej albo właśnie zniechęcamy się po pierwszym terminie, gdzie usłyszymy, że tam pomoc trzeba długo czekać, a pomoc coraz częściej jest dostępna. Nie wszędzie, ale już coraz częściej w wielu miejscach.
1: To porozmawiamy chwilę o osobach dorosłych, bo w przypadku dzieci, młodzieży, no mamy już, rozmawiałyśmy o jakimś schemacie pomocy i tego, że ktoś mieszka z taką młodą osobą, obserwuje, może zapytać jak w szkole, jakie masz myśli. A jak pomagać osobom dorosłym, którzy mierzą się z takimi myślami? Bo to jest trudniejsze.
0: To wbrew pozorom nie jest trudniejsze. Zasady są te same, w sensie te same cztery litery Z. My też musimy tą osobę najpierw zauważyć. Może możemy zauważyć ją w miejscu pracy, możemy ją zauważyć w rodzinie. Te same zmiany w zachowaniu, te same wyrażenia. Dodajemy do tego świadomość, że ta osoba mierzy się z trudną sytuacją życiową. Jeżeli wiemy, że kolega w pracy rozwodzi się z żoną, dziecko zaczęło chorować, a ten kolega zaczyna zasypiać na dyżurze, mówi, że to wszystko nie ma sensu i nie ma siły, to jest otwarcie do rozmowy. I to jest znowu, jeżeli zapytamy, to nic się nie stanie. Natomiast jest jedna rzecz, którą chciałabym zwrócić Państwa uwagę. Też eksperci z naszego serwisu mówią o tym, że osoba w kryzysie bywa jak jeż. Co to znaczy? Przez to, że ona właśnie uważa, że jest beznadziejna, bezwartościowa, że nie ma dla niej pomocy. Zresztą niestety to też są cytaty z wiadomości, które dostajemy do serwisu. I one brzmią mniej więcej, oczywiście parafrazując. Jestem tak beznadziejny, że i tak nie zasługuję na Waszą uwagę. Nie musicie nawet mi odpisywać. Tak? Więc ta osoba w kryzysie może być jak taki jeż na drodze. Jeżeli chcemy mu pomóc, musimy założyć grube rękawiczki albo wziąć gruby materiał, bo ona może powiedzieć, wszystko jest okej, nie potrzebuję pomocy, nieważne, nie interesuj się. Tak? Oczywiście należy zachować tę równowagę pomiędzy byciem nadgorliwym i byśmy powiedzieli wścibskim, kolokwialnie, a zainteresowaniem. Natomiast obserwując taką osobę, możemy wrócić z tym pytaniem. Mówimy też czasami o takiej metodzie zdartej płyty. Czyli wracamy z pytaniem, z takim komunikatem, hej, jestem. Czasem napisać SMS-a. Słuchaj, widziałam w pracy, byłaś smutna. Pamiętaj, że możemy pogadać o tym. Tyle. To też chodzi o to, że my, najważniejsze w pierwszej pomocy emocjonalnej to stworzenie przestrzeni w ogóle do tej rozmowy. Bo to też ważne, żebyśmy tutaj powiedzieli. To nie jest teraz tak, że pierwsza pomoc emocjonalna może zastąpić pobyt w oddziale psychiatrycznym, farmakoterapię, czy psychologa, czy nie. Ale pierwsza pomoc emocjonalna, po pierwsze, może zatrzymać człowieka w procesie samobójczym, czyli on nie przejdzie od myśli do realizacji swojej próby, to po pierwsze, bo jest dużo osób w naszym społeczeństwie, które ma myśli samobójcze i nie podejmuje próby, bo ma czynniki chroniące, bo była przestrzeń na rozmowę i ta osoba uzyskała wsparcie, to pierwsze. Ale po drugie, to ta rozmowa może nam pokazać, że ta osoba na przykład potrzebuje profesjonalnego wsparcia i naszym celem będzie wsparcie tej osoby, że ona dotarła do tego wsparcia. Bo ona musi się w ogóle znaleźć w tym gabinecie i przypominam tu kwestię mężczyzn.
1: Właśnie, o to chciałam cię teraz zapytać, bo jednak ten współczynnik, tak jak powiedziałyśmy na początku, jest znacznie większy. Rozumiem, że to wynika z jakiejś takiej roli mężczyzn i tego, że powinni być dzielni, nie powinni się mazać, nie powinny im się przetrawić, że powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach, bo właśnie są mężczyznami i powinni stanąć na wysokości zadania. Jak nie stają w różnych sytuacjach, w pracy, w domu, w rodzinie, to powoduje to właśnie taką skalę już prób samobójczych. Nie mówimy o myślach, tylko nawet o nie prób, tylko w ogóle o samobójstwach.
0: Niestety, bo jak mężczyźni podejmują próby samobójcze, to podejmują je bardziej letalne. Prawda? Niestety częściej w ich wyniku giną. W swojej pierwszej książce Życie mimo wszystko, rozmowa o samobójstwie, poświęciłam cały rozdział na właśnie męską sprawę, pokazując jak znowu złożone to jest zjawisko. I oczywiście to, o czym powiedziałaś, ma duży wpływ. Tak? Ten model męskości, który się nie prosi o pomoc, której nie można przyznać się do jakiegoś problemu, ale też niepowodzeń w pracy.

0: w biznesie, ale też ten model, że to ja, mężczyzna jako głowa rodziny, muszę to wszystko rozwiązać, to wszystko jest na mnie. Ale też taki schemat, że dla nas na przykład małomówny mężczyzna to nic dziwnego, prawda? Mm-hmm. Więc łatwo jest za tą małomównością i skrytością schować się. I ludzie potem nie widzą tej różnicy nagle, tak? Kiedy ten mężczyzna jest sam w kryzysie. Ale też oczywiście, że wiąże się to z rozmową o emocjach. Kobiety częściej rozmawiają o emocjach, kobiety częściej płaczą przy sobie. Ale zobacz, chciałabym na chwilę się zatrzymać, bo to jest taki ważny element społeczny i myślę, że może dla naszych słuchaczy też będzie taką zmianą perspektywy. Co my robimy społecznie ze łzami? Jak dziewczynki płaczą, nastolatki, to mówimy co? Histeryzują.
1: Nawet jak nie nastolatki płaczą, to cały czas, jak prawda? Kobiety płaczą, często są ubierane w szaty histeryczne.
0: Albo musi sobie popłakać i przejdzie. No tak. Niech pójdzie do pokoju, sobie popłacze.
1: Albo spada, hormony.
0: Prawda? Hormony, opadnie jej, albo może ma okres, prawda? Tak, tysiące różnych wytłumaczeń, dlaczego te łzy się pojawiły. I nie damy im uprawomocnienia emocjonalnego. Nie, one po prostu są i przejdą te łzy. Tak. A co robimy u mężczyzny? No nie płacz, nie jesteś baba. Nie możesz płakać. Więc zobaczcie, czyli państwo, że najbardziej prostą fizjologiczną rzeczą, jaką są łzy, my robimy na nią zakaz, to po pierwsze. Po drugie, bagatelizujemy to. I po trzecie, w ogóle nie zastanawiamy się, nie pytamy często, co za tym stoi. Ja zawsze staram się podkreślać, że dla mnie przynajmniej dużo też pisałam o łzach akurat w książce Niewysłuchani, bo to była książka poświęcona żałobie po śmierci samobójczej, że my zapominamy, że łzy mogą być też traktowane, i moim zdaniem powinny być traktowane, jako prezent zaufania. Jeżeli ja przy tobie się popłaczę, to też znaczy, że ja gdzieś znalazłam to poczucie bezpieczeństwa, że ja pozwoliłam sobie to zrobić. I nie bój się moich łez. Bo jak mówił Szekspir, ból niewypowiedziany szepcze do serca i każe mu pęknąć. Łzy muszą popłynąć. Ten moment, kiedy ktoś płacze, to nie jest moment, kiedy mamy go rozśmieszyć. To nie jest moment, kiedy mamy powiedzieć, o już nie płacz, chodź pójdziemy na lody. Nie, to jest ten moment, kiedy albo trzeba przytulić, kiedy złapać za rękę, kiedy posiedzieć obok, nic nie mówiąc czasem. Tylko robiąc tą przestrzeń, takie empatyczne, odważne słuchanie. Żeby już ten ból cały wyszedł. W tej książce Przywróceni do życia, gdzie mam właśnie historię też mężczyzn, mężczyźni opowiadają o tym, jak mierzyli się z kryzysem samobójczym. Wspominają o tym, że ta pierwsza rozmowa u psychologa czasem, bo nie było kogoś bliskiego, kiedy on mógł w końcu powiedzieć o tym bólu, o tych problemach i te łzy tak leciały, że przez po prostu bardzo długi czas nie był w stanie ich w ogóle zatamować, jakby ktoś kran odkręcił, tak? I że my hamując, zwłaszcza mężczyźni, te emocje, powodujemy, że zostajemy z nimi sami. Te problemy zaczynają nam do gargantuicznych rozmiarów rosnąć, bo my przez tą samotność w problemach nie poszerzamy swojej perspektywy. A rozmowa taki ma cel. Ale żeby rozmowa mogła zaistnieć, zwłaszcza o bólu psychicznym, to musi być przestrzeń, w której nie oceniamy, nie porównujemy. Ja nie wiem, z jakimi problemami ty się mierzysz, ty nie znasz moich. A każdy z nas ma jakiś plecak. I nie chodzi teraz o to, żebyśmy my, zobacz, pomaganie traktujemy jako coś aktywnego. Pomóc komuś, to znaczy znaleźć mu mechanika do samochodu, znaleźć mu psychologa, natychmiast znaleźć rozwiązanie. A jest też pomoc bierna. Bycie. Niesienie razem tego ciężaru. To bardzo pięknie wychodzi w przypadku osób w żałobie. Żałoba po śmierci samobójczej jest żałobą traumatyczną. W ramach tego, czym się zajmuję, także wolontaryjnie wspieram rodziców, którzy mierzą się w żałobie po śmierci samobójczej. Słucham ich historii i proszę mi uwierzyć, że osobiście ja nie znam tak wielkiego bólu, jak ten ból tych rodziców. Nazywam to Monteverestem bólu. On się łączy z ogromnym poczuciem winy, z żalem. I powiem państwu, nie ma idealnych słów, żeby pocieszyć osobę w takiej żałobie.
1: A jeśli znamy taką rodzinę, to możemy zrobić co?
0: Przede wszystkim nie uciekać. Bohaterowie mojej książki Niewysłuchani mówią o tym, że właśnie nikt nie chciał słuchać w tej żałobie. Bo ten ból, on odstrasza. Poza tym, no ja wierzę w to, bo się wychowałam na Czesławie Niemenie, że ludzi dobrej woli jest więcej. I to jest też tak, że czasem nas odstrasza, ale czasem my nie chcemy pogorszyć sytuację. Nie chcemy jeszcze bardziej zranić.
1: Do dzisiaj chcemy wracać do tych traumatycznych doświadczeń.
0: Tak. Dzisiaj pamiętam mężczyznę, który powiedział, który stracił syna w wyniku samobójstwa i powiedział, wie pani co, ja byłam taką osobą bardzo aktywną społecznie, pełniłam funkcję społeczną. Jak zmarł mój syn, mój telefon przestał dzwonić.

0: O nic. A wcześniej miałam 300 połączeń dziennie. Ludzie myśleli, i to dowiedziałam się od kolegów, tak mi powiedział, że lepiej do mnie zadzwonić, bo muszę pocierpieć w samotności, pocierpieć w ciszy. Znaczy, znowu...
1: No nikt też nie uczy tego, jak się zachować.
0: Przepraszam, może dla państwa to jest dla niektórych truizm i oczywistość, ale rozmowa w tej żałobie, właśnie takie siedzenie, 15 raz wysłuchanie, jak przyjechała policja, jak odnaleziono zwłoki. Ci ludzie nie mają z kim o tym porozmawiać, a to są strasznie trudne emocje. I teraz oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my wypytywali, ale znowu dawali tą przestrzeń, że jeżeli ten człowiek chce o tym porozmawiać, to dajmy mu ten swój czas. To jest ogromnie bezcenne, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma idealnych słów, które pocieszą rodzica po stracie dziecka. Nie ma. I nie silmy się na takie idealne słowa. Ale bądźmy też w takich codziennych sprawach, że może, słuchaj, właśnie odprowadzę ci ten samochód do mechanika, pójdę z tym twoim psem do weterynarza, a może jutro chciałabyś pójść ze mną na spacer, bo często tych rodziców słyszę, że oni nie mają jak oddychać, że oni umarli razem z tym dzieckiem, że te kolejne dni to oni mają wrażenie, że w ogóle są już po drugiej stronie. I to bycie w takich dniach, bycie obok, ono naprawdę może dodać siły w takiej sytuacji, kiedy po prostu jej zupełnie zabraknie. Więc nie bójmy się tych rozmów, nie bójmy się tych ludzi. Nawet jeżeli ktoś z państwa teraz nas słucha i wie, że w rodzinie się gdzieś takiego coś wydarzyło, to może warto wrócić do tego przy jakimś spotkaniu, porozmawiać, zrobić, uchylić tę drogę. Bo nawet po latach zgłaszają się do nas do serwisu osoby, które są w żałobie po śmierci samobójczej i ten ból zostaje, bo on nie znika. Jeżeli ktoś...
1: Chyba nie ma takiej szansy, że on zniknie, prawda?
0: Znaczy, to jest takie wydarzenie, które po pierwsze przewraca cały świat do góry nogami, bo pamiętajmy, że jeszcze żałoba po samobójstwie ma w sobie to trudny taki element.
1: Winy,
0: ale też takiego jeszcze dla dzieci zwłaszcza bardzo trudne. To, co tata lub mama odebrała sobie życie, bo nas nie kochał. No bo jak jest choroba albo wypadek drogowy, tak, to możemy zrzucić winę na Boga, na los, cokolwiek. Ale w sytuacji samobójstwa bliscy mają taki mechanizm. To znowu z książki Przywróceni do życia. Tam był chłopak, którego tata odebrał sobie życie i on sam potem też był w trudnych sytuacjach. I myślał, to znaczy, że tata mnie nie kochał? Tak myślałam przez lata, powiedział ten chłopak, tak? Więc to jest też takie bardzo trudne zrozumienie i te osoby mierzą się z bardzo dużą też złością czasami na tego zmarłego, co znowu jest trudne, bo oni go kochali. A tu mają takie sprzeczne uczucia. Złość, miłość, wstyd, bo nie można z nikim porozmawiać. Więc my tutaj społecznie mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo do zrobienia i chciałabym, żebyście państwo, nasi słuchacze, wzięli to pod uwagę, że to, że my mówimy o zdrowiu psychicznym coraz więcej w mediach, jest super, jest ważne. Ale mam wrażenie, że też trochę medykalizujemy to zdrowie psychiczne. I żebym była dobrze zrozumiana. Bardzo ważne jest profesjonalne wsparcie. W ramach serwisu współpracujemy z psychologami, terapeutami, z psychiatrami. Często jakby też wiemy, że ta hospitalizacja czy farmakoterapia jest bardzo ważna i ratuje życie. Ale to nie zdejmuje z całego społeczeństwa odpowiedzialności za to, żeby pomóc drugiej osobie, żeby jej wysłuchać.
1: I to musi być kropka w naszej bardzo ważnej i przejmującej dla mnie rozmowie. Bardzo ci dziękuję. Doktor Haszka Witkowska, suicydolog, i sięgamy do portalu Życie Warte Jest Rozmowy. Ja państwa zapewniam, tam jest naprawdę garść niezbędnych informacji, czy jesteśmy przyjacielem, rodzicem, nauczycielem, kolegą, koleżanką z pracy. Znajdziecie tam państwo bezpłatne informacje oraz konsultacje, także gdzie szukać pomocy. Jest też numer telefonu.
0: Znaczy, nasz serwis działa tylko online, więc kontaktujemy się przez formularze zapisujemy się na konsultacje, które też się odbywają online i co ważne, możemy też być poza granicami naszego kraju, bo piszą i umawiają się na konsultacje właśnie osoby na przykład mieszkające w Anglii czy w Irlandii, mówiące po polsku, więc granice też nie mają tutaj znaczenia, po prostu trzeba wejść na stronę Życie Warte Jest Rozmowy i napisać, wypełnić formularz.
1: Tak jest. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Państwu też dziękuję za uwagę. Dr Haszka Witkowska. I to była audycja Ludzka Sprawa. Wydawała ją Piotrka Masierak, realizowała Ada Tomaszewska, którą też bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Halo, słyszymy się?
4: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
5: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
3: Zwłaszcza zimą.
4: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
5: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
3: I listy.
4: I muzyka. I słońce.
3: i muzyka.
5: Dlatego proponujemy Listy na M.
3: Nową audycję w Trójce.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
5: Powspominamy, jak
4: kiedyś to było.
3: Sprawdzimy, jak jest teraz.

0: U Państwa.
1: I zapytamy o plany.
2: Listy na M.
3: My będziemy na Myśliwieckiej.
4: Choć nie tylko.
0: A Państwo?
1: Zapraszamy.
3: Agnieszka.
0: Justyna.
1: Mateusz.
5: I Michał.
6: Autopromocja.
2: Bażancie serce.

0: Dobry wieczór, po tej stronie Ania Lalka i to moja audycja Bażancie Serce w Trójce do godziny 3. 13 czerwca 32 urodziny obchodził album Split od grupy Lush. Słuchaliśmy przed chwilą ich utworu Hypocrite, brytyjski shoegaze z popowymi melodiami i takim dużym akcentem na gitary. I to będzie też akcent położony na tę audycję. Dzisiejszej nocy między innymi zespół indie rockowy Seattle i przedstawi go Nora z Radia Studenckiego w Uniwersytecie Maryland.
1: What's up guys? You are now listening to Car Seat Headrest.

Teens of Denial, czyli album grupy Car Seat Headrest z zeszłej dekady, to zapis takiego stanu zawieszenia między młodością a dorosłością. Intro, o którym wspomniałam, zostało zaczerpnięte pewnie z pierwszych nagrań z czasów studenckich zespołu. I cóż, charakter tej muzyki to buntownicze gitary, które myślę, że czasem warto, szczególnie nocą, trochę ostudzić. Minute Papillon od grupy Worldbrain to ta chwila wytchnienia. Dajmy się jej trochę ponieść.

fragment ostatniej płyty World Brain, czyli solowego projektu Lukasa Szontra. Open Source. Opowieść o czasie, o zmianie i o takim byciu tu i teraz, a także o tym, jak bezpośrednio internet przeszedł drogę od takiego, no cóż, wielkiego marzenia o wolności i wolnej wymianie wiedzy między ludźmi na całym świecie, do przestrzeni często kojarzonej wręcz z jakimś diabolicznym systemem i przestrzeni rządzonej przez algorytmy i korporacje. Ten motyw zresztą wróci trochę w tej audycji. Zostanę z kolei przy lekkości brzmień na razie i języku francuskim. Oto Céline Desbert.

Utwór Chintamani świetnie przedstawia tożsamość Céline Desber, Norweżki z korzeniami francusko-mongolskimi. I to połączenie delikatnej gitary, elementów muzyki jazzowej i charakterystycznych właśnie dla Mongolii instrumentów, między innymi yatagi i mongolskiej cytry, to wszystko sprawia, że jej tożsamość jest w tych utworach najbardziej wyeksponowana. Tekst utworu to z kolei oda do natury. Znaczy: moje oceany, morza i lodowe kontynenty, moje czyste rzeki i jeziora. To powtarza Céline w całym utworze Chintamani. Mam nadzieję, że to jest ta odrobina relaksu tej nocy. Czas na zespół, który w poniedziałek zagra w warszawskiej progresji.

Billy Toppy, czyli wersja live od zespołu Men I Trust. Fascynująca grupa, skupiona na miękkim, płynącym indie popie, ale też z kolei często przełamana mocniejszymi gitarami i takim energicznym miksem gatunkowym, czasami nawet idącym w stronę disco. 22 czerwca wystąpią w Warszawie, więc mam nadzieję, że wkrótce podzielę się wrażeniami. I wiem, że fanami Men I Trust są również artyści z polskiego zespołu, który niejednokrotnie gościł w Barzancim Sercu, czyli zespołu Mlecze. Ich nowa płyta Na Horyzoncie, ale wróćmy jeszcze na chwilę do ostatniej płyty Maruda i utworu Tego Może Doświadczyć Pies.

Peru, lata 60. Rok instrumentalny z domieszką surf rocka, jazzu i muzyki latynoskiej, czyli Los Belkings. Ale czas wrócić do sceny indie i gitar, a tym razem skupić się na nowościach.

brudne, emocjonalne. Takie są wokale w zespole Lower Town. Charakteryzują się też takimi minimalistycznymi kompozycjami, a to wszystko w ich najnowszej płycie Ugly Duckling Union. Album, który opowiada o, no cóż, może alternatywnej rzeczywistości, ale tę rzeczywistość z pewnością przełożymy także na parę punktów naszej rzeczywistości, w której kaczątko, główny bohater, Dale, i jego sojusznicy tworzą tak zwaną Unię Outsiderów. Chcą przeciwstawić się wymyślonej przez autorów płyty, wymyślonej korporacji medialnej, która ma symbolizować izolację, kontrolę i no, pewien symbol kapitalizmu, ale też rozpadu wspólnot. I na tej wspólnocie, w tym pozytywnym sensie, skupia się właśnie album i opowieści, które podkreślają rolę tej wspólnotowości. Lower Town i Mice Protection to był utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, a już teraz I Like You A Lot.

skoro było o gitarach, było o koncertach, zaraz wybieramy się na największy polski festiwal niedaleko morza. To i w morzu. Ale najpierw niech o plaży opowie nam Neil Young.

Jak słychać w dzisiejszej audycji, ciągnie mnie do utworów o poczuciu zmęczenia światem, izolacji, ale też takim obserwowaniu rzeczywistości z dystansu. To był zamglony, że tak powiem, rock z zacięciem bluesowym, czyli jedyny w swoim rodzaju, Neil Young i jego On the Beach. Na izolację

Dobre jest morze, dobra jest plaża i wspólne przeżywanie muzyki, jeśli chcemy się z tej izolacji wyrwać. Jestem przekonana, że na tegorocznym openerze przypomnimy sobie największe hity sprzed lat, między innymi grupy Florence and the Machine.

Entuzjaści muzyki Florence Welch z pewnością mają taki utwór, przy którym spędzili dnie i noce. I ja mam tak z utworem Girl with One Eye. Słuchałam go tymi właśnie dniami i nocami i marzyłam o przeżywaniu tych emocji na koncercie.

Doczekałam się oczywiście i byłam dwukrotnie na koncercie grupy. Bardzo się cieszę, że zobaczę ich też w tym roku, bo będą na festiwalu Open Air. Zresztą już nie pierwszy raz, 1 lipca. Zanurzymy się w muzyce i całych tych emocjach, które przekazuje Florence na żywo. A ja w audycji sięgam też do tych mniej oczywistych nagrań artystów z line-upu. 3 lipca obok takich grup jak The Cure czy Slowdive proszę również zwrócić uwagę na obecność Jenny Beth z zespołu punkowego Savages.